i profil w mediach społecznościowych Okiem Neurologa. I porozmawiamy o tym, czy atakom migreny można zapobiegać, co utrudnia jej rozpoznanie i dlaczego nie na wszystkich pacjentów działają leki. Proszę z nami zostać.

0: Migrena bywa bagatelizowana, bo skoro głowa czasem boli wszystkich, to co właściwie jest w tym szczególnego? Wiele osób latami leczy się samodzielnie, słyszy, że taka ich uroda, że to stres, zatoki albo szyja. Moja dzisiejsza gościni zna migrenę z dwóch stron. Jest neurolożką, ale sama pierwszy silny napad z wymiotami przeszła jako nastolatka. Później pojawiły się u niej także napady z tak zwaną aurą, z zaburzeniami widzenia. Dziś leczy pacjentów z bólami głowy i napisała książkę Migrena, w której rozprawia się z wieloma mitami dotyczącymi tej choroby. Doktor Ewa Czapińska-Ciepiela jest dziś ze mną, jeżeli długo i szczęśliwie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Pani doktor, na ile sposobów może nas boleć głowa? Bo z książki wynika, że na wiele.
1: Tak.
0: I dlatego migrenę jest trudno zdiagnozować.
1: Tak, rzeczywiście głowa może boleć na wiele sposobów i czasem potrzeba czasu, konsultacji lekarskiej, prowadzenia dzienniczka objawów i takiej wnikliwej obserwacji, żeby zdiagnozować, jaki to jest typ bólu głowy.
0: No i czym taki pacjent czy taka osoba z bólem głowy powinna się kierować? Jak przychodzi do pani, to o czym opowiada? Jak ten ból opisują pacjenci najczęściej? Albo o co pani pyta?
1: Ja pytam zazwyczaj, gdzie ta głowa boli, czyli jaka jest lokalizacja.

0: jakie jest natężenie tego bólu, czy on jest silny, czy on jest różny, powiedzmy o różnym natężeniu, jaki ma charakter, czy jest na przykład pulsujący, kłujący, taki rozpierający, czy taki jakby głowa chciała wybuchnąć. Tutaj czasem trzeba jakby dobrać też język do tego, żeby pacjent jakoś zidentyfikował się
1: czyli
0: z metafory, tym.
1: Tak, metafor.
0: Tak. Czy jeśli próbuje wtedy wykonywać jakąś aktywność fizyczną, na przykład wchodzić po schodach, to czy ten ból wtedy się nasila? Czy ma nadwrażliwość na bodźce, czyli czy ma nadwrażliwość na światło, na hałas? Tutaj trzeba też dobrze wypytać, czyli czy na przykład woli się położyć w cichym, ciemnym pomieszczeniu, czy zasłania zasłony? Czy ma nudności, czy kiedykolwiek wymiotował w czasie tego bólu głowy? Czy ma też nadwrażliwość na zapachy? Także to są takie podstawowe pytania dotyczące właśnie tego bólu. No i oczywiście, jak często on występuje.
1: I co, im więcej odpowiedzi tak na te pytania, tym większe ryzyko, że to jest właśnie migrena, czy niekoniecznie?
0: Tak, dokładnie. I właściwie im więcej pozytywnych odpowiedzi na te pytania, tym większe ryzyko, że to jest migrena. Oczywiście ważna jest jeszcze ta jednostronność bólu, o którą pytamy, ale 40% osób ma obustronny ból, więc to są kryteria, które nie muszą być spełnione wszystkie, natomiast jeśli większość jest spełniona, to diagnozujemy to jako migrenowy ból głowy.
1: I pisze pani w swojej książce, że tak średnio statystycznie osoba trafia do pani, do neurologa z bólem głowy po 2 latach od wystąpienia pierwszych objawów. Czyli staramy sobie na własną rękę radzić z bólem głowy. No i domyślam się, że stosujemy preparaty bez recepty.
0: Tak, myślę, że tak. Tak wynika rzeczywiście z takich badań ankietowych, których byłam współautorką, które przeprowadziliśmy w Polsce, że rzeczywiście pacjenci czekają 2 lata, zanim zgłoszą się z tymi bólami głowy do lekarza. Myślę, że to wynika z jednej strony z być może małej dostępności lekarzy, być może z tego, że jest bardzo duża dostępność leków w aptekach i to różnych silnych leków.
1: No, powstają też piosenki na temat leków na ból głowy, prawda?
0: Tak.
1: Mam na myśli preparaty z kodeiną, ale też z ibuprofenem. Dlaczego to nie są najlepsze leki, te z kodeiną, w przypadku migreny?
0: Dlatego, że kodeina ma duży potencjał uzależniający i duży taki potencjał do generowania wtórnego bólu głowy, czyli bólu głowy z odstawienia leków. I no, według badań jest leki, które zawierają kodeinę, mają największy potencjał wygenerowania wtórnego bólu głowy, wobec czego w zasadzie nie powinny być stosowane w leczeniu migreny.
1: Czyli zwykły ból okej, ale w przypadku podejrzenia migreny lepiej iść do lekarza niż ratować się na własną rękę, bo możemy sobie...
0: Nie. Też nie, dlatego że jeżeli stosujemy preparaty z kodeiną na jakikolwiek ból głowy, to ten ból głowy może się nasilać z czasem, czyli wydaje się, że skoro w Polsce preparaty z kodeiną są bez recepty... Tak, to pacjentom wtedy niestety wydaje się, tak, że to są leki słabe tak zwane. Czyli coś, co jest bez recepty jest słabe, więc wezmę to na ten słabszy ból głowy, no może na ten silniejszy też spróbuję. No i później się czasem okazuje, że oni zażywają tych leków naprawdę sporo, takich bez recepty. Natomiast leki na receptę wcale niekoniecznie są jakimiś silniejszymi lekami, nie nazwałabym ich tak. One są po prostu trochę bardziej precyzyjne i mniej uzależniające.
1: Czyli ten potencjał do uzależnienia od leków przeciwbólowych, no to jest no takie czerwone światło, ale też chyba zażywanie na własną rękę ibuprofenu, zwłaszcza jeśli migrenie czy bólowi głowy towarzyszy jadłowstręt, w sensie nie mamy apetytu, boli nas brzuch, jest nam niedobrze, łykamy to naczczo, no i co się może wydarzyć?
0: Myślę, że jednorazowo prawdopodobnie nic się nie wydarzy. Natomiast to wszystko zależy trochę od ilości, tak? Od ilości, od dawki. Bo z jednej strony w migrenie trzeba zastosować wcześniej dużą dawkę na początku, jeżeli stosujemy na przykład ibuprofen. No i tutaj jest pytanie, czy mamy zdrowy żołądek, tak? Czy on to wytrzyma? No i problemem jest, jeżeli tych napadów migreny, czy powiedzmy nawet innych bólów głowy jest na tyle dużo, że my zaczynamy ten lek stosować przez więcej niż 10 dni. tygodni, w miesiącu. Wtedy również możemy wygenerować taki wtórny ból głowy, czyli ból, który wiąże się po prostu z tym, że nie zażyliśmy leku i dlatego boli nas głowa. To raz. No a dwa, różne inne powikłania, powiedzmy z nerek, wątroby, żołądka, też możemy niestety wywołać w ten sposób.
1: No dobrze, to wróćmy jeszcze do tych różnych rodzajów bólów głowy i do tych różnych objawów. Troszeczkę już pani doktor powiedziała nam o tym, jak rozpoznać migrenę, no ale taki częsty też i chyba częściej u mężczyzn występujący ból klasterowy. Jak go odróżnić od migreny? On też jest podobno bardzo silny, więc czym się taki pacjent ma kierować i kiedy powinien udać się do lekarza i do jakiego? Przy jakich sygnałach? No i przede wszystkim też podejrzewam, jak długo musi, jak często musi taki ból występować, żeby skłonić jednak no, do przebadania się.
0: Ten ból nie jest tak częsty jak migrena. On w istocie jest bardzo rzadki. Natomiast jeżeli u kogoś występuje, no to jest dużym problemem, dlatego że to jest jeden z najsilniejszych bólów w ogóle znanych człowiekowi. To jest charakterystyczny ból, to znaczy on jest owszem połowiczy, tak jak migrena.
1: Co natomiast to znaczy połowiczy?
0: Połowiczy, czyli że dotyczy zwykle połowy głowy, tak? Że on jest już wybitnie połowiczy, bo migrena niekoniecznie. Natomiast to, co jest w nim charakterystyczne, to jest to, że ten ból jest naprawdę bardzo silny i pacjent, kiedy czuje ten ból, nie jest w stanie na przykład się położyć i odpocząć. To, co robią migrenicy, że jak się położą, to troszkę jest lepiej, chociaż trochę. Natomiast pacjenci z klasterowym bólem głowy no bardziej
1: zamierają, nie są w stanie się ruszać z bólu, tak?
0: Oni raczej uderzają wręcz głową w ścianę, tak? To jest tego typu bardziej zachowanie, że to jest taki ból, którego nie są w stanie już znieść.
1: Wytrzymać.
0: Typowe są takie objawy jak zaczerwienienie oka po stronie bólu, albo zaczerwienienie całej twarzy, łzawienie oka, wyciek kataru z nosa, czyli my to nazywamy objawami autonomicznymi i one są typowe w czasie tego bólu. I typowe w klasterowym bólu głowy jest to, że on ma krótsze napady niż migrena, czyli pacjenta może na przykład boleć głowa pół godziny, ale to albo nawet kilkanaście minut, czy kilka minut, natomiast to zdarza się kilka razy w ciągu doby. I zwykle zdarza się to jak z zegarkiem w ręku o tych samych godzinach. To jest związane właśnie z rytmem snu i czuwania. Może wybudzać go w nocy. I taka sytuacja trwa przez jakiś czas. Czyli tu mamy do czynienia z takim klasterem, czyli zgrupowaniem tych napadów, na przykład na wiosnę albo na jesień. I później reszta roku już jest wolna od tych napadów. Więc w taki sposób rozpoznajemy ten klasterowy ból głowy. Niekoniecznie przy pierwszym napadzie, ale przy pierwszym no możemy go już podejrzewać.
1: A migrenę opisuje pani właśnie jako ten ból, który jakby głowa wybuchała, to jest ten ból? Czy inaczej się go opisuje, tak żeby pacjent wiedział, o czym mówimy?
0: Pacjenci różnie go opisują, czyli ja zwykle pytam, czy pulsuje. Więc jeśli nie pulsuje, no to szukam dalej właściwego słowa i pacjent też go szuka ze mną. Czyli czasem właśnie rozsadza na przykład, albo czasem kłuje. Różne są tego określenia, natomiast no, typowo ból powinien być pulsujący, ale bywa tak, że na przykład on jest stały, a w momencie jakiejś aktywności fizycznej on wtedy zaczyna pulsować, czyli wtedy, kiedy się nasili.
1: Czyli aktywność fizyczna, coś, co powinno nam służyć, prawda? Jest polecane też jako profilaktyka migreny, no bo tak wyczytałam w pani książce. Z jednej strony profilaktyka, a z drugiej strony każdy wysiłek fizyczny potrafi ten ból nasilić i wtedy pulsuje bardziej, jak rozumiem.
0: Tak, bo to jest rzeczywiście profilaktyka, ale nie w samym napadzie. Czyli profilaktyka migreny rzeczywiście, no wykazano, że ten wysiłek fizyczny jest dobrą profilaktyką i w jakimś stopniu potrafi zmniejszyć ilość i siłę tych napadów migreny. Natomiast no nie powinniśmy go uprawiać wtedy, kiedy rzeczywiście mamy ten migrenowy napad, bo on go prawie z pewnością nasili. To znaczy mam takich pacjentów, u których nie nasila, a wręcz przerywa, ale trzeba powiedzieć, że to jest naprawdę mniejszość i jednak no, nie powinno się tego zalecać.
1: Pisze też pani, że układ nerwowy osoby z migreną jest bardziej wrażliwy, mocniej reaguje na zmieniające się warunki. Co to właściwie znaczy? Czy chodzi o warunki pogodowe na przykład?
0: Tak, chodzi między innymi o warunki pogodowe, czyli zmiany pogody, zmiany frontów, zmiany ciśnienia atmosfery. motorycznego, czyli migrenik już czuje, że będzie burza, zanim w ogóle się zbiera już na tą burzę, bo ta burza już jest w jego głowie. Chodzi też o słońce, czyli niektórzy nie tolerują takiego ostrego światła słonecznego. Lepiej się czują, kiedy jest taka pogoda bez słońca albo wręcz deszczowa.
1: Czyli meteopatia istnieje.
0: Czyli meteopatia istnieje, tak, zdecydowanie.
1: A co poza bólem jeszcze powinno nas naprowadzić na migrenę?
0: Bólowi towarzyszą też objawy takie jak nudności i wymioty, czyli one niekoniecznie muszą być i nie zawsze są, ale zwykle jest tak, że są przynajmniej nudności, że jest taka niechęć do jedzenia. To oczywiście nam trochę komplikuje leczenie, bo czasem trudno jest połknąć tabletkę, tak? To znaczy, jeśli ktoś wymiotuje...
1: Odruch wymiotny po
0: prostu. Tak, jeśli ktoś wymiotuje, no to nie jest w stanie w ogóle. Jeśli nie wymiotuje, ale ma nudności, no to też ta tabletka... No...
1: A są zastrzyki z lekami przeciwmigrenowymi?
0: Tak, oczywiście są.
1: W takich przypadkach podaje się zastrzyk, tak? Być może.
0: W takich przypadkach tak. Jeśli ktoś bardzo gwałtownie i szybko wymiotuje, to jest najlepsze rozwiązanie. Natomiast jeśli zwykle jest jednak tak, że ten ból stopniowo się nasila, stopniowo nasilają się nudności i dopiero dochodzi do wymiotów, czyli można jeszcze zadziałać wcześniej. Inne typowe objawy to jest ta nadwrażliwość na bodźce, czyli migrenicy w ogóle zwykle mają większą wrażliwość na bodźce, większą niż inni ludzie, no ale w czasie napadu migreny ona jest już taka bardzo przemożna, czyli razi takie zwykłe światło dnia, każdy hałas czy nawet szmer jest odbierany jako jakiś nadmiarowy hałas, no bo to powoduje po prostu zaostrzenie
1: takie
0: bólu.
1: Takie przeczulenie.
0: Przeczulenie, zapach, nasila nudności.
1: No i teraz szczególnie taka ważna kwestia, bo te objawy poprzedzające też migrenę, one mogą przypominać udar, więc jak odróżnić jedno od drugiego?
0: To znaczy, ma pani pewnie na myśli, pani redaktor, aurę migrenową, tak, która może poprzedzać migrenę, napad.
1: Czyli ten właśnie utrata bólu. Wzroku na przykład, znaczy gorsze widzenie.
0: Tak, aura migrenowa występuje mniej więcej u 1/4 migreników i to jest tak, że czasem występuje, czasem nie. Czyli można ją mieć przy niektórych napadach, a przy innych nie. I jeśli ona występuje pierwszy raz w życiu, no to oczywiście jest to
1: można
0: niepokojące.
1: Można się zaniepokoić.
0: Tak, bo trudno jest to do czegoś odnieść. Jeżeli to zaczyna występować już jakoś cyklicznie, no to zwykle pacjenci już wiedzą, że to jest to. Jeśli to się zaczyna zmieniać, dochodzą jakieś nowe objawy, no to znów jest to niepokojące, znów trzeba się skonsultować. Bywa też tak, że migrenicy mają w rodzinie kogoś, kto miał migrenę z aurą i na przykład jeśli on jest obecny przy tym napadzie, to może wypytać tę osobę, co jej właściwie dolega i okazuje się, że to jest coś podobnego. Albo retrospektywnie się tak okazuje.
1: Czyli o udarze świadczyłby taki nagły ból, najsilniejszy w życiu, tak się go chyba określa. I też chyba wiek, bo pisze pani w książce, że osoby po 50 roku życia, kiedy zacznie boleć głowa tak nagle i gwałtownie, no to powinny jednak udać się być może nawet na SOR, tak?
0: Tak, to znaczy o udarze, czyli krwotoku podpajęczynówkowym może świadczyć najsilniejszy w życiu ból głowy i to u wszystkich, czyli u młodszych osób
1: niezależnie
0: też. Niezależnie
1: od
0: wieku. Niezależnie. Pierwszy silny ból głowy też powinien zostać skonsultowany. Jeżeli występują objawy aury, zwykle jest tak, że aura migrenowa jest jednak przed tym bólem. Jeśli występują objawy aury w trakcie bólu, to jest już też niepokojące. To jest sygnał alarmowy. Bywa tak u niektórych pacjentów, no ale jeśli coś takiego występuje
1: pierwszy raz, to trzeba wykluczyć jednak.
0: To trzeba jednak wykluczyć, czy to nie jest z kolei udar niedokrwienny. W udarze też jest tak, że te objawy one występują nagle. W aurze migrenowej jest tak, że one są stopniowe, czyli stopniowo tracimy pole widzenia, tam się pojawia coś migoczącego, potem stopniowo może nam drętwić ręka, możemy mieć zaburzenia mowy. No ale jednak mimo wszystko, jeżeli ktoś ma już takie objawy aury, to zwykle jednak chce to skonsultować i myślę, że słusznie. Natomiast jeśli to się pojawia rzeczywiście u kogoś już któryś kolejny raz, no to on już wie, co to jest.
1: Tak. Wie, że to może być migrena.
0: Tak.
1: Za chwilę audycja wraca i porozmawiamy o migrenie brzusznej.

0: To jest audycja I żyj długo i szczęśliwie, a ze mną jest dziś neurolożka dr Ewa Czapińska-Ciepiela z Centrum Leczenia Padaczki i Migreny w Krakowie, autorka książki o migrenie. I rozmawiamy o objawach i chciałabym teraz porozmawiać o takich mniej typowych postaciach migreny, bo mnie zaskoczyło w książce to, że może być migrena bez bólu głowy, tylko z bólem brzucha. No i od razu bym pomyślała, gdyby mnie tak cyklicznie bolał brzuch, że to może endometrioza, trudno, diagnostyka też długo trwa. Proszę powiedzieć trochę o tej brzusznej migrenie i o podobnych też nietypowych innych typach migreny.
1: Migrena brzuszna to jest taka postać migreny, w której rzeczywiście zamiast głowy boli brzuch, tak można by najprościej powiedzieć. I ten brzuch jest takim, ten ból brzucha jest bardziej takim bólem rozlanym w okolicy pępka, czyli on nie jest charakterystyczny w sumie dla żadnej innej choroby.
0: Czyli nie można go porównać do jakiegoś takiego bólu, na przykład niestrawności, jakieś kolki, jak ktoś miewa na przykład kolki albo z przejedzenia.
1: Z przejedzenia raczej nie, ale można go pomylić z wieloma rzeczami, czyli z jakimś błędem pokarmowym na pewno można go pomylić, bo on właśnie nie jest jakoś bardzo charakterystyczny. Jemu mogą towarzyszyć, tak jak migrenie, nudności i wymioty, ale to oczywiście nie odróżnia go od jakiegoś zatrucia pokarmowego. Natomiast charakterystyczne bardziej jest to, że on trwa podobnie jak migrena, mniej więcej nawet do 3 dni może trwać. I to, że pacjent w czasie tego bólu jest blady, ale też ma nadwrażliwość na światło i hałas, czyli tak jak w tej typowej postaci migreny.
0: I leżenie też pomaga.
1: I raczej stara się właśnie nie ruszać, bo też ten ruch nasila jednak ten ból. Natomiast rzeczywiście pacjenci są czasem latami diagnozowani, bo wydaje się oczywiście w pierwszej kolejności, że to są jakieś dolegliwości gastryczne. Bardzo często są hospitalizowani w oddziałach ratunkowych, bo ten ból jest silny i przypomina zapalenie wyrostka robaczkowego, więc niektórzy nawet mają usuwany ten wyrostek, bo tego nie da się wykluczyć po prostu. I rzeczywiście endometrioza też jest chorobą, którą trzeba różnicować z tą migreną brzuszną. No i też jest oczywiście trudna do rozpoznania, żeby wykazać, że jest albo że jej nie ma. Więc czasami ta diagnostyka trwa latami, natomiast z mojego punktu widzenia, czyli neurologa, jeżeli ja widzę, że pacjent miał już mnóstwo różnych badań, które niczego nie wykazały, i na przykład w wywiadzie medycznym miewa bóle głowy, albo ktoś w jego rodzinie miewa bóle głowy, które wyglądają jak migrena, to jest dla mnie bardzo duże prawdopodobieństwo, że on rzeczywiście tą migrenę brzuszną ma i wtedy jest to diagnoza, którą możemy postawić i wprowadzić leczenie przeciwmigrenowe. No i jeśli ono jest skuteczne, to wtedy...
0: No to mamy odpowiedź, tak, mamy diagnozę.
1: Dokładnie.
0: No i takie leczenie przeciwmigrenowe potrafi wycofać objawy tej choroby? Czy taki pacjent wtedy, no nie wiem, do końca życia musi te leki przeciwmigrenowe stosować, żeby ten ból nie nawracał? Jak to wygląda?
1: Z tym bywa bardzo różnie i to nie tylko w migrenie brzusznej, ale w postaci migreny klasycznej też. Jest bardzo różnie z tym leczeniem. Czyli czasem jest tak, że wystarcza leczenie doraźne, bo te napady są rzadkie i znajdujemy takie leczenie, które rzeczywiście ten ból wygasza szybko, pacjent wraca do normalnej aktywności, normalnego życia.
0: I jest jakaś grupa leków, jakaś substancja, która najczęściej jest stosowana w przypadku migreny brzusznej? To są dokładnie te same.
1: W migrenie brzusznej w zasadzie są to te same leki, natomiast tam brakuje badań tak naprawdę. Mm-hmm. Czyli my nie mamy jakichś standardów leczenia migreny brzusznej.
0: Czyli trochę na czuja.
1: Tak, tak. Leczymy po prostu tak jak migrenę z bólem głowy w gruncie rzeczy.
0: I to są leki z grupy tryptanów? Czy
1: ja oczywiście pacjentom zalecam leki z grupy streptanów w migrenie brzusznej i faktycznie no, one potrafią przerwać ten napad. Natomiast oczywiście one nie są zarejestrowane w leczeniu migreny brzusznej, bo tak jak mówię, jest bardzo mało na ten temat badań i w sumie mając podejrzenie, że to jest jakiś rodzaj migreny, warto zastosować leki, które są stosowane w migrenie.
0: Pisze pani w książce również o tak zwanej migrenie przedsionkowej. Co to takiego?
1: Migrena przedsionkowa objawia się zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi.
0: Bez bólu.
1: Bez bólu albo z takim lżejszym bólem. Czyli zwykle to nie jest taki ból, jak migrenicy mają w czasie migreny, bo mogą mieć też napady migreny, które się z tym przeplatają. Raczej jest to lżejszy ból albo w ogóle tego bólu nie ma i wtedy to już jest rzeczywiście trudno rozpoznać, że to jest migrena. I zawroty głowy i zaburzenia równowagi to nie jest to samo. Czyli zawroty głowy bardziej charakteryzują się tym, że wydaje się, że świat wiruje. Natomiast zaburzenia równowagi to jest takie uczucie niestabilności.
0: Czyli jakby idę chodnikiem i tak mnie znosi.
1: I tak mnie znosi.
0: Tak mnie jakby, też zniosło.
1: Tak, albo tak jakby się było na statku, powiedzmy. Tak? I takie napady mogą trwać krótko i długo. Czyli może być tak, że komuś się tak bardzo kręci w głowie, że też zaczynają się wymioty. I taki napad też może trwać nawet do 3 dni. A może być tak, że to są po prostu sekundowe, czy kilkusekundowe, czy kilkuminutowe epizody, kiedy ktoś właśnie zaczyna czuć się, jakby chodził po statku, a następnie to mija.
0: No i to też są tak niespecyficzne objawy, można pomyśleć błędnik albo menopauza. Też zawroty głowy tak. są w trakcie transformacji menopauzalnej. Więc znowu no, takim sposobem na to, żeby potwierdzić, jest podanie leków i jeśli nie wracają te zawroty głowy, to mamy diagnozę, czy to jest bardziej skomplikowane?
1: Myślę, że najpierw trzeba wykluczyć pewne sprawy.
0: Czyli
1: tutaj
0: co?
1: Już na pewno trzeba by zrobić rezonans głowy, żeby zobaczyć, okay. czy to nie jest guz przypadkiem. Myślę, że tutaj trzeba by też zrobić badanie błędnika u laryngologa, badanie tętnic domózgowych, czy tam krew płynie prawidłowo. I wtedy rzeczywiście możemy myśleć o tym, że to jednak jest coś innego. No i tu też oczywiście wywiad jest ważny, bo często jest tak, że ktoś miewał migreny, one ustąpiły, no i teraz zaczęły się zawroty głowy i on tego zupełnie nie wiąże ze sobą, tak? Wydaje się, że to jest w ogóle jakiś inny problem, a to jest transformacja migreny po prostu do innej postaci tak naprawdę. Albo no właśnie w rodzinie ktoś miewa migrenę i to nas naprowadza na diagnozę i tak, i na leczenie, czyli stosujemy wtedy te leki, które stosujemy w migrenie.
0: Czy współczesne leczenie migreny bardzo się zmieniło no, w stosunku do na przykład terapii stosowanych 15-20 lat temu? Jak wygląda postęp w leczeniu tej choroby?
1: Zmieniło się, natomiast nadal stosujemy też i tamte terapie, czyli i tak i nie. Bardzo się zmieniło i nadal się zmienia, czyli coraz to nowe leki są w badaniach klinicznych i mamy coraz więcej opcji terapeutycznych. Natomiast te starsze leki nadal je stosujemy i z dobrym skutkiem, wobec czego tutaj mamy już coraz więcej tych różnych leków z różnych grup do wyboru i dobrze, dlatego że nie wszyscy pacjenci oczywiście reagują na to samo, nie wszyscy dobrze tolerują różne rodzaje leków. Natomiast to, co było przełomem 30 lat temu, to było pojawienie się tryptanów i to rzeczywiście wielu ludzi po prostu no, uratowało z bólu, powiedzmy. No więc oczywiście tryptany dalej stosujemy, ale nie przeszkadza to w poszukiwaniu nowych leków. Więc,
0: z jakich grup? Czy to są leki stosowane w innych chorobach i przypadkiem wychodzi taki efekt uboczny, że migrena znika?
1: Bywa tak, czyli tak było w przypadku beta-blokerów, czyli takich leków, które zwalniają akcję serca i w przypadku candesartanu, który jest lekiem przeciwnadciśnieniowym. I tam przypadkiem wyszło, że rzeczywiście one redukują migrenę, zrobiono badania i to udowodniono. Tak samo było z lekiem przeciwdepresyjnym starej generacji, czyli z amitriptyliną. Natomiast teraz raczej podejście jest takie, żeby badać, co tak naprawdę w tej migrenie się dzieje, co tam się wydziela, co my możemy właściwie zablokować. Czyli raczej jest to taka terapia celowana, czyli głównymi lekami takimi, które teraz są od jakiegoś czasu już na rynku, to są terapie przeciwko peptydowi CGRP, takiemu zapalnemu białku, które wydziela się na zakończeniach takiego nerwu trójdzielnego, który unerwia głowę i twarz. Ten peptyd powoduje, że naczynia oponowe się rozszerzają. Czyli to, o czym mówiłam, to boli, bo są tam receptory bólowe. I pojawia się takie zapalenie okołonaczyniowe. Wobec czego my chcemy wygasić to zapalenie. I to są doświadczenia jakby kilku, też 10 ostatnich lat, bo to tyle trwały te badania, żeby wyekstrahować te peptydy, które tam są. Jest ich kilka tak naprawdę. Więc ten CGRP był pierwszym, który rzeczywiście był
0: poddany namierzony.
1: został namierzony, dokładnie. No i przeciwko niemu teraz mamy już kilka klas leków, czyli są przeciwciała, które potrafią zablokować ten peptyd albo jego receptor. I są gepanty, które blokują jego receptor na zasadzie takiej farmakologii.
0: I to są leki podawane w sytuacji, kiedy tryptany nie działają. Tryptany są lekiem pierwszego wyboru. Jak wygląda taka droga terapeutyczna pacjenta, na którego, no powiedzmy, pierwsze wybory nie działają?
1: Znaczy, tu trzeba powiedzieć, że są dwie kwestie. Czyli kwestia leczenia doraźnego, czyli przerwania napadu migreny, to jest pierwsza, a druga to jest kwestia profilaktyki. Czyli jeżeli jesteśmy przy przerywaniu napadu migreny, to tutaj są właściwie takie trzy ścieżki. Pierwsza to są leki przeciwzapalne, przeciwbólowe, ewentualnie z dodatkiem kofeiny albo leków przeciwwymiotnych. Druga linia leczenia to są tryptany, a trzecia linia leczenia to są gepanty. Natomiast jeśli chodzi o leczenie profilaktyczne, to je stosujemy wtedy, kiedy albo leczenie doraźne nie działa w takim stopniu, w jakim byśmy chcieli, albo jeśli tych napadów jest dużo, czyli na przykład mamy 2, 3, 4 napady w miesiącu i w dodatku jest je ciężko przerwać. Tutaj zawsze trzeba też z pacjentem porozmawiać, co on by wolał. No jeżeli mamy ich jeszcze więcej, to już sprawa robi się właściwie jasna, że my jednak musimy temu przeciwdziałać, bo niedługo ten pacjent będzie po prostu nadużywał leków. I tutaj właśnie mamy kilka klas leków, które możemy zastosować w tej profilaktyce, czyli mamy właśnie beta-blokery, leki przeciwnadciśnieniowe, przeciwpadaczkowe też, przeciwdepresyjne, no i właśnie te nowsze, czyli właśnie terapię przeciwko CGRP.
0: Chciałabym się na chwileczkę zatrzymać przy lekach przeciwdepresyjnych, bo wyczytałam u pani w książce, że jedna z substancji, venlafaxyna, działa w migrenie pozytywnie, to znaczy u niektórych pacjentów zmniejsza te ataki, ale jest cała grupa leków popularnie stosowanych w leczeniu, która wręcz tę migrenę może nasilać. Proszę troszkę więcej o tym opowiedzieć.
1: Leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny, czyli SSRI-e, one rzeczywiście mogą nasilać przebieg migreny. Nie muszą, czyli to też nie jest tak, że ich nie można włączyć, bo na pewno tak będzie się działo. Mam dużo pacjentów, którzy stosują SSRI-e z różnych powodów i to nie przeszkadza mi włączyć też czegoś innego w profilaktyce migreny. Także to nie jest tak, że to trzeba odstawić i będzie lepiej, bo często jest tak, że pacjenci z migreną są już tak bardzo cierpiący, że oni zaczynają po prostu mieć depresję, tak? I to jest depresja, można powiedzieć, że wtórna do tej migreny, ale
0: takie
1: jednak...
0: takie powikłanie migreny.
1: Powikłanie migreny, no ale jednak psychiatra to był pierwszy lekarz, którego odwiedzili, wobec czego on już włączył swoje leczenie, więc ja nie odstawiam tego leczenia, tylko włączam swoje. I rzeczywiście tutaj no, tylko dwa leki przeciwdepresyjne mają taki potencjał przeciwmigrenowy również, więc tu nie możemy wchodzić też w interakcję już z innymi lekami, więc tak naprawdę to wtedy stosujemy inne leki albo je zmieniamy ewentualnie.
0: Czyli tak naprawdę no to tutaj współpraca neurologa i psychiatry jest ważna, to znaczy pacjent musi mieć też świadomość i informować obydwu specjalistów o przyjmowanych lekach obowiązkowo, prawda?
1: Tak, oczywiście, zwłaszcza, że też tryptany wchodzą w interakcję z lekami z grupy SSRI, więc tutaj też trzeba na tą interakcję uważać.
0: A czy tryptany, czy inne leki przeciwmigrenowe wchodzą też w interakcję na przykład z popularnymi preparatami ziołowymi albo suplementami, których, jak wiemy, Polacy lubią używać?
1: Tak, może tak być i to jest bardzo trudne do przewidzenia, bo my tak naprawdę nie wiemy, co w suplementach jest, czyli niestety, ale one nie są odpowiednio przebadane, na pewno nie tak jak leki, wobec czego trochę nie możemy się spodziewać po nich ani, że będą działać, ani, że nie zrobią krzywdy. Właściwie nie wiadomo, czego możemy się po nich spodziewać. Jeśli chodzi o zioła, to tu też jest mnóstwo interakcji i różne leki mogą po prostu przeciwdziałać, czy szkodzić, czy jest to no, bardzo trudne do przewidzenia.
0: Czyli konsultacja z lekarzem obowiązkowa, nawet jeśli chcemy wziąć jakiś popularny, reklamowany, wielowitaminowy preparat.
1: Tak uważam i też naturopatia nie jest w tym momencie zalecana w ogóle w migrenie.
0: Czyli jednak takie klasyczne leczenie u neurologa.
1: Tak, i oczywiście zmiana stylu życia, bo to też nie tylko jest tak, że my leczymy tylko lekami.
0: No właśnie.
1: Natomiast przestrzegałabym przed różnymi alternatywnymi metodami leczenia, bo one mogą nie pomóc, a mogą zaszkodzić też w innych kwestiach.
0: To o zmianie stylu życia za chwilę audycja wraca.

0: To jest audycja Jeżeli Długo i Szczęśliwie i dziś rozmawiamy o migrenie z dr Ewą Czapińską-Ciepielą, autorką książki na temat tej choroby. Przed przerwą wspomniałyśmy o stylu życia. No i jak ten styl życia migrenowcy powinni, jaki ten styl życia migrenowcy powinni prowadzić?
1: No więc migrena lubi wszelką regularność, czyli powinniśmy regularnie spać, najlepiej taką samą ilość godzin o stałych porach, także w weekend. Regularnie jeść, czyli nie powinniśmy w sumie dopuszczać do jakiegoś uczucia intensywnego głodu. Pić wodę, regularnie pić kawę, czyli jeśli pijemy tą kawę, no to wtedy musimy zachować tą regularność.
0: To jest ciekawe, proszę tutaj rozwinąć się na temat kawy.
1: Każde pominięcie filiżanki kawy, którą pijemy o stałej porze, może wywołać migrenę, czyli to jest troszkę odwrotnie niż się popularnie myśli, że to kawa wywołuje migrenę, tylko właśnie odwrotnie. To brak tej kawy, do której jesteśmy przyzwyczajeni, może ją wywołać. I uważa się, że u migreników spożywanie 2 filiżanek kawy dziennie to jest zupełnie bezpieczna dawka i właśnie te stałe pory byłyby najlepsze, żeby je zachować. Regularny sport to też jest bardzo dobry pomysł, czyli sport generalnie dotlenia mózg, powoduje wiele różnych takich neuroprotekcyjnych, jak my to mówimy,
0: czynników.
1: Czy on generuje te neuroprotekcyjne czynniki, natomiast powoduje wiele neuroprotekcyjnych procesów. I między innymi przeciwdziała migrenie i też podnosi poziom endorfin, czyli podnosi też nasz próg bólowy.
0: No właśnie, a ta migrena weekendowa, mówiła pani o regularnym spaniu w tych samych porach, no w weekend to aż kusi, żeby troszkę dłużej sobie pospać albo poleżeć, czyli migrenicy nie powinni tego robić.
1: W zasadzie nie, chociaż to jest bardzo taka złożona sprawa, czyli rzeczywiście nie wszyscy nie mogą spać dłużej, natomiast u niektórych kończy się to tym, że wstają już z napadem migreny. I to może być dlatego, że właśnie zmienili rutynę, czyli spali dłużej, ale też, że nie wypili tej porannej kawy o 7, no bo spali
0: tylko
1: dłużej.
0: Tylko o 9.
1: Tak. I również może to być spowodowane tym, że po prostu się zrelaksowali po całym tygodniu. Czyli tutaj bardziej tej przyczyny, czemu ta migrena wystąpiła, należy szukać w tym tygodniu, a nie w tym weekendzie. Czyli jeżeli jesteśmy na bardzo wysokich obrotach przez cały tydzień, nie dosypiamy, stresujemy się, nie odpoczywamy w ogóle, to później niestety, ale nasz organizm po prostu włącza taki bezpiecznik i tym bezpiecznikiem niestety u migreników jest napad migreny.
0: Bezpiecznik polegający na tym,
1: no
0: idź się połóż.
1: Tak.
0: Nie działaj po prostu.
1: Tak, nie działaj. No i wtedy już jest niestety trochę za późno, żebyśmy my odpoczęli tak, jakbyśmy chcieli odpocząć, tylko nasz organizm zmusza nas do tego, żebyśmy przestali działać.
0: No dobrze, a co z dietą migrenową? Jeść czekoladę, nie jeść?
1: Tutaj właśnie jest bardzo dużo mitów na temat diety, bo rzeczywiście niektóre osoby mogą reagować napadem migreny na różne składniki pokarmowe, ale to zjawisko jest dużo rzadsze niż się sądzi. Czyli wydaje się na podstawie badań ankietowych, że to jest często. Natomiast to tak naprawdę nie jest często i dobrym właśnie przykładem jest ta czekolada, dlatego że z czekoladą jest tak, że badania pokazują, że migrenicy statystycznie spożywają więcej czekolady niż inne osoby.
0: To ciekawe.
1: Tak, więc postanowiono zbadać tą ścieżkę, dlaczego tak jest, jak to jest możliwe właściwie. No i okazało się, że tutaj jest winna faza prodromów migreny, czyli ta faza, która prowadzi do migreny, czyli coś, co ją poprzedza. I ona polega na tym, że w tym momencie rozregulowuje się podwzgórze, wobec czego pojawiają się zaburzenia snu, senność, ziewanie. To jest na różnie długo przed migreną.
0: No właśnie,
1: nawet na dobę. Nawet na dobę przed, ale czasem na przykład na godzinę przed albo dwie. No i przemożna ochota na jakieś przekąski. Zwykle takie niezdrowe, słodkie, słone.
0: I jakiś atawizm tutaj wyczuwam taki.
1: Chyba tak. No może to jest tak, że organizm jakoś domaga się tego, bo w jakiś sposób wie, że później już nic nie zje, bo będzie ten napad migreny i nie będzie mógł, bo będą nudności czy wymioty, ale no w każdym razie wtedy rzeczywiście migrenicy jedzą tą czekoladę. Jeszcze nie wiedzą, że mają migrenę, no bo jeszcze ich nie boli głowa, ale ta głowa zaczyna boleć na przykład za godzinę, dwie. No i wtedy naturalnie myślą, że to ta czekolada wywołała rzeczywiście ból. Natomiast badania tego w ogóle nie potwierdzają. Czyli były takie badania z placebo, porównywano czekoladę i karop i te preparaty podobno były bardzo
0: czekoladę
1: podobne
0: też,
1: w smaku.
0: Czekoladę typu więcej cukru, czy mniej cukru, czy taka 97% kakao? Tutaj jakoś rozróżniano tą ilość kakao w tej czekoladzie?
1: Myślę, że jakiś preparat zrobiono taki, który podobny będzie po prostu do tego karobu.
0: Standardowej.
1: Tak, tylko który nie będzie zawierał kakao, no bo to kakao miało wywoływać tą migrenę. I przebadano osoby, które podawały czekoladę jako właśnie ten wyzwalacz migreny. No i okazało się, że właściwie jedna i druga grupa podobnie często tą migrenę miała bądź nie miała.
0: Wobec czyli nocebo. Coś, tak. Co szkodzi, bo wydaje nam się, że powinno zaszkodzić.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Dobrze, czyli o czekoladzie wiemy, że niekoniecznie musimy ją wykluczać, ale na przykład sery pleśniowe?
1: Tutaj to trzeba sprawdzić tak naprawdę na sobie samym, bo rzeczywiście w serach pleśniowych no, są różne składniki, a już zwłaszcza w czerwonym winie też, które no, faktycznie mogą wywoływać migrenę i one są tak silne, że mogą wywołać nawet ból głowy u kogoś, kto nie miewa migreny, no, tak naprawdę.
0: Czyli jakie to są substancje w tych produktach, które mogą wywołać ten ból głowy?
1: To są różne flawonoidy zwykle, które, no, które trudne są do zbadania, bo jest ich bardzo dużo, jest bardzo dużo różnych związków i one rzeczywiście ten ból głowy mogą wywołać. Wobec czego, no tu trzeba być czujnym tak naprawdę i sprawdzić to na sobie. Natomiast...
0: Nie, pani zaleca standardowo jakąś tak zwaną dietę w cudzysłowie?
1: Nie, zdecydowanie nie zalecam.
0: Nie wykluczamy.
1: Nie, nie. Ja zalecam raczej po prostu taką zdrową dietę urozmaiconą, która nie ma dużo cukrów prostych, bo to jest udowodnione w migrenie, że generalnie one na dłuższą metę nie pomagają. Czyli, że ta dieta powinna być raczej zdrowa, bogata w omega-3, a posiłki powinny być małe, ale częste. Czyli, żeby ten poziom cukru był cały czas...
0: W miarę stały.
1: W miarę stały, dokładnie. Natomiast nie zalecam jakichś wykluczeń. Dlatego, że też drugim problemem jest to, że jeśli my coś wykluczymy całkowicie z diety, a potem przez przypadek gdzieś to zjemy, przynajmniej tak jest w migrenie, nie mówię o alergiach pokarmowych, to wtedy jesteśmy jeszcze bardziej na to wrażliwi i to jest jeszcze większym prawdopodobieństwem ten napad migreny wywoła. Czyli tutaj wyjątkiem są raczej osoby, które mają jeszcze coś, czyli na przykład jeszcze alergie, jeszcze jakieś nietolerancje pokarmowe, coś, co jest potwierdzone badaniami. I wtedy rzeczywiście no, tutaj może być taka krzyżowa zależność pomiędzy tymi pokarmami. Natomiast większość osób jednak nie ma takiej nadwrażliwości.
0: Czyli uwaga tylko na te sery, jeśli zauważymy, że wywołują migreny, no i czerwone wino też raczej... Do odstawienia.
1: Czerwone wino też, ale niestety też u niektórych osób każdy rodzaj alkoholu bywa, że wywołuje migrenę, no bo alkohol rozszerza tętnicę, czyli on rozszerza w ogóle naczynia. U migreników te naczynia po prostu są bardzo wrażliwe, więc jeśli one się rozszerzą, to też może wywołać napad migreny, ale nie u wszystkich.
0: No dobrze, to teraz porozmawiajmy, co z migreną idzie najczęściej w parze. I mam tutaj na myśli ciekawą rzecz, którą znalazłam w książce. Podejrzenia, że osoby z spektrum autyzmu, z ADHD może częściej miewają migreny, choroby autoimmunologiczne. Są badania, które sugerują taką korelację?
1: Tak, są takie badania i to są głównie badania genetyczne. Czyli wydaje się, że jest jakieś powiedzmy pole genetyczne, które zazębia się pomiędzy tymi różnymi chorobami. Natomiast brakuje takich badań populacyjnych, żebyśmy my rzeczywiście mogli stwierdzić, że coś jest zdecydowanie częstsze w tej grupie, czyli musielibyśmy mieć zdiagnozowanych migreników, zdiagnozowane osoby z ADHD czy z autyzmem, żeby rzeczywiście powiedzieć, że to jest znacząco częstsze. Wydaje się, że rzeczywiście ryzyko jest częstsze i objawy są czasem podobne, na przykład tej nadwrażliwości na różne bodźce. Natomiast nie da się powiedzieć, że każdy migrenik na pewno ma autyzm albo ADHD i zdecydowanie nie da się też powiedzieć, żeby osoby, które są neuroatypowe, miały migrenę, no bo tak nie jest.
0: Czyli czekamy na więcej badań. No dobrze, ale czy migrena jest kobietą w statystykach?
1: W statystykach poniekąd, tak. Wolałabym może tego tak nie określać, bo jednak migrena występuje co prawda 3 razy częściej u kobiet niż u mężczyzn i jest u nich przyczyną znacznej niesprawności, zwłaszcza w takim wieku przedmenopauzalnym, ale no jednak panowie też mają migrenę i to, że oni mają ją rzadziej i że właśnie to jest choroba, która jest uznawana za chorobę kobiecą, powoduje, że oni się wstydzą tej choroby jeszcze bardziej.
0: I są jeszcze później diagnozowani.
1: Jeszcze później się diagnozują, dokładnie, bo oni się po prostu wstydzą pójść do lekarza, wobec czego nie chciałabym mówić, że migrena jest kobietą, bo to jest właściwie dla nich takie stygmatyzujące.
0: Czyli to jest hipoteza, że hormony, estrogeny mają tutaj duży wpływ.
1: Tak, to znaczy estrogeny mają rzeczywiście duży wpływ i te zmiany, które następują w cyklu miesiączkowym, czyli i w czasie miesiączki, i w czasie owulacji, i estrogeny, i progesteron, ale bardziej estrogeny, ich po prostu wahanie poziomu we krwi może wyzwalać napady migreny, no zwłaszcza tej okołomiesiączkowej, czyli są kobiety, które mają w ogóle tylko migrenę okołomiesiączkową, a są takie kobiety, które mają też inne napady migreny, ale na przykład ta związana z miesiączką jest najsilniejsza i najtrudniejsza do przerwania. Natomiast u mężczyzn nie ma tej zależności, tak? Ale bywa, że oni też mają migrenę cyklicznie, tak? Że to jest raz na miesiąc i tutaj z niczym się w zasadzie tego nie da powiązać, bo z hormonami raczej nie. Natomiast i migrena, i tak samo padaczka, którą też się zajmuje, to są choroby, które potrafią wykazywać pewną cykliczność.
0: No właśnie, i chciałam jeszcze podpytać o leczenie, czy różni się terapia mężczyzn i kobiet, jeśli chodzi o migrenę, czy są jakieś preparaty, które lepiej na przykład na mężczyzn działają, albo lepiej na kobiety, coś tutaj wiadomo, coś z badań wynika?
1: Bardzo się nie różni tak naprawdę ta terapia, bo nie leczymy hormonami, czyli nie próbujemy tego poziomu hormonów ustabilizować, bo z jakiegoś nieznanego nam powodu to i tak niewiele daje. Czyli nawet jeżeli
0: kobiety próbowano.
1: Stosują antykoncepcję na przykład bez przerwy, to niekoniecznie mają mniej napadów migreny, tylko po prostu mają w innych momentach niż miały, tak? Bo już nie mają tego cyklu. Więc jeśli chodzi o leczenie mężczyzn i kobiet, to właściwie chyba jedyną różnicą jest tak naprawdę to, że my nie wszystkie leki możemy stosować u kobiet w wieku rozrodczym, bo one w razie zajścia w ciążę nie są bezpieczne.
0: I co to są za preparaty? Jakie grupy leków?
1: To są leki przeciwpadaczkowe, czyli akurat tam mamy takie dwa, które rzeczywiście nie powinny być stosowane, bo oczywiście nie wszystkie leki są niestosowane u kobiet w wieku rozrodczym, ale te w migrenie przeciwpadaczkowe tak, wobec czego tak naprawdę u mężczyzn mamy trochę większe pole manewru.
0: A profilaktyka migreny to jest to, o czym już mówiłyśmy, czyli styl życia i leki. Takie protekcyjne, profilaktyczne, czy jeszcze coś można zrobić? Coś, jakieś nowe badania może, jakaś rada, jakiś news? Co taka osoba, która no na przykład wie, że w rodzinie występuje migrena, u niej jeszcze nie. No i jak się chronić? Jest jakiś sposób? Coś wiadomo?
1: Myślę, że tutaj może najsensowniej jest właśnie prowadzić taki higieniczny styl życia i uprawiać jakiś sport. Myślę, że to jest taka najlepsza neuroprotekcja.
0: Uniwersalne tak. Rady dotyczące zdrowego stylu życia.
1: Dokładnie, bo to chroni też przed ryzykiem depresji, choroby Alzheimera czy Parkinsona, więc wydaje mi się, że ruch jest czymś, co najsensowniej mogłabym rzeczywiście komuś zalecić jako profilaktykę przed w ogóle wystąpieniem jakichkolwiek objawów.
0: No i nie bierzemy żadnych preparatów na własne...

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
0: Live Guru. Otwórz oczy.
2: Na początku cytat z Kubusia Puchatka. Mówią, że nic nie jest niemożliwe. Ale przecież nic to ja robię codziennie. Dziś zatem o robieniu niemożliwego lub prawie niemożliwego z gościnią, która kiedy dokonała pewnej radykalnej zmiany w życiu, ludzie kręcili głowami i mówili: niemożliwe. Jak to? Zamienić błyszczący showbiz w wielkim mieście na slow life u podnóża Mont Blanc? Otóż tak. O tym, czy taka zmiana jest trudna, jak takie życiowe fikołki przeprowadzać i jak żyć w ogóle, żeby było fajnie. Porozmawiamy z Beatą Sadowską, dziennikarką radiową i telewizyjną i ekspertką od takich właśnie, wydawałoby się, życiowych salt mortale. Audycję realizuje Tomek Matlingiewicz, wydaje

0: Ja jeszcze powinnam dodać, że nasza gościni jest jak proton, zawsze naładowana pozytywnie. Beata Sadowska, witaj.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od środka. Ta zmiana, no niecała dekada temu, rzeczywiście budziła takie niedowierzanie, zdumienie i to kręcenie głowami, że co ty robisz, dziewczyno, gdzie ty wyjeżdżasz?
1: No pewnie, że tak. Jak ja stałam na progu tej zmiany, to miałam i program w radiu, i w telewizji, i byłam na okładkach magazynów, i w pierwszych rzędach na pokazach mody. I nagle, ale jak to? Górska wieś? Gdzie to jest? Co to jest? Dlaczego? Czy ja mam jakiś kryzys? A ja nie miałam żadnego kryzysu. Ja miałam taką piękną kartkę, która się przede mną otwierała, co wcale nie oznacza, że ja nie miałam strachów i nie miałam znaków zapytania, bo pewnie, że miałam. I pewnie, że się bałam. I pewnie, że nie wiedziałam, co jest za rogiem. Ale jednak taka chęć przygody i wyjrzenia, co tam się dzieje, co tam się może wydarzyć i takiego poczucia, że lepiej żałować niż nie spróbować, albo żałować tego, że się nie spróbowało, niż nie spróbować, to przeważyło. No a poza tym Paweł, mój facet,

0: był już wtedy przewodnikiem wysokogórskim i to była jego inicjatywa, żeby pomieszkać w górach, no bo tam jest jego praca i zdecydowaliśmy, że razem pójdziemy sobie w to nieznane i dobrze zrobiliśmy.
1: No to cofnijmy się jeszcze 2-3 kroki wstecz. Paweł tak naprawdę nie zaczynał jako przewodnik wysokogórski. Miał niezwykle zacny, nobliwy i porządny zawód, który też zamienił na jakieś fiubździu. I ty zamieniłaś razem z nim. Ale kiedy mówisz, że otwarta karta... To jednak ja bym, pozwolę sobie podrążyć głębiej, bo jakieś momenty wypalenia, jakieś momenty kryzysowe na pewno były. Ty byłaś niezwykle zapracowana.
0: Tak, ja byłam zapracowana, wiesz co, ale to był taki czas, kiedy ta praca mnie nakręcała. Kiedy, to ja pamiętam jeszcze wcześniej, jak byłam reporterem politycznym, to też było, ja mogłam siedzieć w tych sejmowych korytarzach godzinami i w ogóle nie czułam, że mi życie ucieka między palcami. Do czasu, kiedy pojawiło się takie uczucie, że ja w ogóle nie wiem, co to jest życie, że ja siedzę gdzieś, ganiam za politykami i nie mogę pójść do kina i wyłączyć, nie było wtedy telefonów komórkowych, my to pamiętamy, z Magdą były pagery, a pierwsze telefony komórkowe wyglądały jak żeberka kaloryfera i ważyły, nie wiem, dobre 3 kilogramy.
1: No więc... i przede wszystkim były w liczbie 1 albo 2 na całą redakcję.
0: Tak, dokładnie tak było. Ale wiesz co, ja zawsze miałam tak, Magda, że jak czułam, że coś mnie zaczyna uwierać, to sama tej zmiany szukałam. I miałam rzeczywiście taki moment, to było wtedy, kiedy już urodził się mój pierwszy synek Tytus, kiedy szłam relacjonować jakiś pokaz mody i był wieczór i on był już w piżamce i czekał na czytanie bajek, a ja wychodziłam taka, wiesz, wysztafirowana, szpile, makijaż, przyszła do mnie stylistka, make-upistka i szłam do pracy i kiedy zamknęły się za mną drzwi naszego mieszkania, to pomyślałam sobie, że ja najbardziej na świecie chciałabym tam teraz zostać i być też w piżamie i czytać bajki mojemu synkowi. I to był dla mnie taki oczywisty znak, którego ja nie zatuszowałam, nie schowałam pod dywan, nie odstawiłam do kąta, tylko pomyślałam sobie, on mi coś mówi, on mi mówi bardzo dużo. Więc były takie momenty, kiedy ja czułam, że na pewno chcę coś zmienić, ale wtedy nawet na horyzoncie nie majaczyły jeszcze góry i wiesz, i górska wioska.
1: A dla Pawła, bo Paweł też w pewnym momencie dojrzał do zmiany, tak to ładnie nazwijmy. Mhm. Teraz napisał książkę też, tak? O zmianie. Więc jak to u niego wyglądało? Czy wyście się zsynchronizowali?
0: Zupełnie nie. Słuchaj, zupełnie nie, bo ja jak poznałam Pawła, a było to lat temu 20 z hakiem, to on był radcą prawnym, miał świetnie funkcjonującą kancelarię, miał ogromny sukces, zatrudniał dużo ludzi, on się zajmował prawem gospodarczym, miał jakieś gigantyczne kontrakty, które negocjował, był bardzo wziętym prawnikiem, więc niby z pozoru wszystko się zgadzało. Jest sukces, jest prestiż, jest kasa, no w ogóle propozycje, możesz przebierać w tych propozycjach, bo tyle ich jest. Jest prywatny kierowca, dwie sekretarki, tarki i tak dalej, i tak dalej. A Paweł miał takie wrażenie, on pięknie o tym opowiada, że jak zakładał ten garnitur szyty na miarę, albo zakładał te buty, które szewc mu robił też na miarę, to czuł, jak taka lodowata stróżka potu spływa mu po plecach. Wow. Bo on wiedział, że on żyje przez 2 dni w weekend, a pozostałe 5 dni... to on pracuje, ale to nie jest praca jego marzeń. I w którymś momencie do niego też dotarło, że to trzeba zamienić, że nie można pracować przez 5 dni po to, żeby żyć przez 2 dni, bo on w każdy piątek wieczorem pakował się w samochód, jechał do Zakopanego, łaził tam po górach, wspinał się i tak dalej, czy jeździł na nartach przez 2 dni, po czym w poniedziałek rano tym samym samochodem wracał i już w pracy czekały na niego powieszone na wieszakach garnitury. I pomyślał sobie, że warto byłoby te proporcje zmienić. Mm-hmm. No i świat pomyślał, że zwariował. Myśleli, że ma depresję, myśleli, że oszalał, że ma wypalenie zawodowe. No patrzyli się na niego jak na wariata, bo on na to, co miał, wiesz, no pracował i studia na uniwerku, i on studiował to prawo i w Stanach, i w Amsterdamie, i był w kancelarii w Stanach. No jakby potem był asystentem na prawie i wykładał prawo. I nagle co? I nagle odstawiasz to do kąta i mówisz... To nie jest moje życie.
1: I jesteście taką power couple właściwie, nie?
0: To teraz takie modne powiedzenie, ale wiesz co, rzeczywiście oboje mamy jedną cechę, że nie boimy się zmian, że wyglądamy za róg, że ja to chyba z domu wyniosłam, wiesz, że dopóki jestem zdrowa, to sobie poradzę. Ja nie muszę być na okładkach, ja naprawdę mogę robić bardzo dobrą, bardzo smaczną kawę w kawiarni i będzie mi z tym okej. Okay. To nie będzie ujma dla mnie, plama na honorze i tak dalej. Wszystko jest okej, okay, dopóki to robię z pasją. I moim dzieciom to powtarzam. Ja, która byłam wzorową uczennicą, rozumiesz, przewodniczącą szkoły, najlepsza ze wszystkiego, mówię im, nie musisz być najlepszy ze wszystkiego. Chcę, żebyś robił, jak mnie pytają, a ty byś chciała, żeby twoje dziecko poszło w twoje ślady albo w ślady Pawła? Nie, ja bym chciała, żeby moje dzieci były szczęśliwe. Ja bym chciała, żeby robiły coś, co kochają. Ja bym chciała, żeby łapały pasję za ogon. I to nieważne, czy tą pasją będzie układanie płytek chodnikowych, czy bycie malarzem impresjonistą. Niech znajdą swoje historie, które będą ich historiami i będą ich cieszyły. Bo mam dwóch synów.
1: Masz, tak jak wspomniałaś, to podejście do zmiany, wyglądam za węgiel i czy to jest tylko tak, czy ta twoja odwaga do zmiany to jest skaczę na główkę do basenu i potem sprawdzam, czy jest woda?
0: Słuchaj, Paweł jest metodyczny, wiesz, on jest taki, że on się przygotowuje, on myśli, on bardzo dużo pisze, on wszystko rozkminia, być może nawet za bardzo rozkminia. A ja nie wiem, czy to jest mądre, ale taka jestem. U mnie to są emocje, u mnie to są odczucia. Jak ja czuję, że mnie coś uwiera, to choćbym miała podjąć najbardziej nieracjonalną decyzję na świecie, to raczej ją podejmę. No chyba, że miałoby to jakiś, wiesz, wpływ na moją rodzinę, nie wiem, na bezpieczeństwo moich dzieci, to oczywiście, że nie. Bo od kiedy jestem mamą, to myślę już nie tylko za siebie, ale za te dwa małe stwory też. Natomiast u mnie to jest bardziej taki, wiesz, intuicyjne i strzewi, a myślę, że u Pawła jest i strzewi, i takie rozumowe, i uporządkowane. Uporządkowane, mimo że cały świat myśli, że jest, wiesz, totalnym wariactwem. Ale u mnie to są emocje, zdecydowanie. To z brzucha idzie.
1: No to teraz trochę emocji muzycznych z brzucha i będziemy wracać do rozmowy i porozmawiamy o tym, że tym razem nie łączysz się wcale pod Mont Blanc, z innego miejsca, ale na razie Hey ya, Red Hot Chili Peppers.

0: Z nami Beata Sadowska, dziennikarka radiowa i telewizyjna. To jest bardzo duże uproszczenie, bardzo duże, ale gdybym zaczęła wymieniać, co w swoim życiu robiła nasza gościni, to nie dałabym jej dojść do głosu. Tym niemniej zaczniemy, będziemy tak fragmentarycznie. Teraz jesteś...
1: W Toskanii.
0: No bo oczywiście, tak, bo oczywiście nie mogłaś usiedzieć w miejscu.
1: Bo oczywiście kocham to miejsce. Słuchajcie, jestem w miejscu, które się tak pięknie nazywa, że jak tu nie być. Casa Porta Gioia, czyli dom przynoszący radość. No nie piękne, no powiedz Magda, nie piękne, cudowne, poetyckie, absolutnie, wspaniałe, plastyczne. Jestem otoczona toskańskimi wzgórzami, wciąż bardzo zielonymi. Świeci słońce, jest 20 kilka stopni. Wczoraj zebrano tutaj winogrona, oliwki się zbiera dopiero w listopadzie, więc jeszcze na drzewach są wspaniałe zielone oliwki. Rano budzicie śpiew ptaków. Ja kocham naturę. W naturze, mimo że się urodziłam, wychowałam, studiowałam w Warszawie, to moje serce jest tam, gdzie jest zieloność, gdzie jest cisza, gdzie jest piękna, dzika natura. I tutaj ta natura jest i dlatego właśnie w takim miejscu już od wielu, wielu, wielu sezonów robię warsztaty, bo wtedy zupełnie inaczej serducho i dusza gra.
0: Ale warsztaty też jak skakać na główkę do basenu, zanim się sprawdzi, czy jest woda, czy jakie?
1: I o zmianie, jakbym miała jednym słowem je określić, to teraz takie wyświechtane słowo, wiem, ale byłby to dobrostan, bo to są warsztaty, te tematy się zmieniają, ale to są chyba najbardziej warsztaty o tym, żeby zobaczyć i usłyszeć siebie, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy i czy w tym miejscu nam jest dobrze, żeby nabrać siły w skrzydłach i być może odlecieć właśnie w kierunku zmiany, żeby nie zapominać o sobie i żeby nie stawiać się na ostatnim miejscu i żeby znaleźć w sobie odwagę, żeby łapać marzenia za ogon i żeby potrafić w sobie albo sobie wypracować takie dobre rytuały, które będą nas wzmacniały i wspierały na co dzień. Chyba najbardziej o tym są te warsztaty.
0: I zaraz cię o to podpytam, bo może zdradzisz parę sekretów, ale ty, Sadosia, ty nie wkurzasz ludzi tym swoją pozytywnością?
1: Może trochę wkurzam, nie wiem. Może trochę wkurzam, ale ktoś potrafi pięknie złościć. Serio, jakbyś zapytała Pawła, to powiedział, Boże, ona się tak potrafi wkurzyć. Wiesz co, ja rzeczywiście mam coś takiego i to znowu myślę, że mam to z domu, bo mój tata taki jest, że ja nie narzekam. Że dla mnie, nie jestem odrealniona, no wiem jak wygląda świat, mnie też bywa ciężko, też mam zły humor, też mi się nie chce, ale zawsze sobie wtedy myślę, że ja jednak nie mam problemu. Wiesz co, zawsze mi wtedy przychodzi do głowy taka scena podczas maratonu w Nowym Jorku. Ja biegłam ten maraton 2 razy. Jak drugi raz go biegłam, to byłam niedługo po urodzeniu naszego drugiego synka. No i byłam, wiesz co, no zmęczona, wyczerpana, no ale jak tu nie pobiec w Nowym Jorku, to jest takie marzenie każdego biegacza, amatora. Fantastyczny maraton, tłumy kibiców na trasie, ten doping cię niesie, no w ogóle genialne miejsce do tego, żeby przebiec maraton. No ponieważ miałam pakiet startowy, no dobra, no jestem zmęczona, bo dziecko, ale pobiegnę. Mniej więcej od 10 kilometra czułam, jakby ktoś mi wlał do obu nóg ołów. Wydawało mi się, że nie mogę tych stóp oderwać od asfaltu. Padał deszcz, było zimno, zaczął mnie boleć kręgosłup. Myślę sobie, Boże, po co ja sobie to robię? W moich oczach byłam wtedy kubką nieszczęścia. Byłam najbardziej nieszczęśliwą osobą na świecie, którą boli kręgosłup, bolą ją nogi, jest niewyspana, urodziła dziecko, ma przebiec 42 km i 195 metrów. Wszelkie możliwe przekleństwa wypowiedziałam nie tylko w duszy i nie tylko w duchu, ale na głos również. Pomyliła mi się mile z kilometrami, już w ogóle nie wiedziałam, gdzie jestem. No, obraz nędzy i rozpaczy i nieszczęścia i po prostu wszystkie plagi świata w moim mniemaniu na mnie spadły. I widzę przed sobą, ale myślę sobie tak, zejdę z trasy, całe miasto zablokowane. Zanim ja dotrę do hotelu, to już szybciej dobiegnę do tej mety. No i toczę ze sobą te boje w głowie. A jak wiadomo, biega się głównie głową. No i widzę przed sobą taką grupę osób w odblaskowych kamizelkach. Maraton w Nowym Jorku, tak jak maraton londyński, jest jednym z najbardziej charytatywnych maratonów na świecie, co oznacza, że jest tam pula numerów dla działaczy charytatywnych. Oni biegną albo dla siebie, albo wspierają organizacje. I też jest dużo osób z różnymi niepełnosprawnościami, które biegną. Te zielone kamizelki oznaczają, że albo biegnie niewidomy ze swoim przewodnikiem i ci wolontariusze ochraniają te osoby, żeby nikt na nich nie wpadł, albo jakaś osoba z niepełnosprawnością na wózku czy okulach i znowu ci wolontariusze mają to samo zadanie. Podbiegam do tej grupy i co widzę? Słuchajcie, ten obraz, mnie zasycha w gardle, jak o tym mówię, bo ten obraz zostanie ze mną do końca życia. Ja widzę tam mężczyznę, być może rok młodszego ode mnie, być może w moim wieku, być może rok starszego. On jest na wózku inwalidzkim, jest odwrócony tyłem do kierunku biegu, bo tylko tak, zwinięty w kulkę, jest w stanie się odpychać palcami lewej stopy. Słuchajcie, ja normalnie ciary mam teraz i ja sobie pomyślałam, ci wolontariusze mu nie pomagali, słuchajcie, oni nie pchali tego wózka, oni ochraniali go tylko, żeby nikt na niego nie wpadł. Ja patrząc na tego mężczyznę, pomyślałam sobie, ja wszystko mogę, ja jestem młoda, ja jestem zdrowa, ja mam dwie nogi i dwie ręce, ja wszystko mogę. Zrobiło mi się tak cholernie wstyd, że wyprostowałam się jak struna i do końca pobiegłam jak na skrzydłach. Oczywiście, jak mi się przestawiło w głowie, to się okazało, że właśnie pochrzaniły mi się te mile z kilometrami, że mam do końca tylko 8 kilometrów. To jest ostatnia dzielnica, ostatnie 2 kilometry przez Central Park, gdzie w ogóle wszyscy krzyczą i cię dopingują, więc choćbyś padała na pyski, się czołgała, to ten krzyk cię podniesie i wystrzelisz jak z procy. Jak już znalazłam się na mecie, to pomyślałam sobie, że największym zwycięzcą tego biegu był ten mężczyzna. Nie ci, którzy zrobili życiówki, nie ci, którzy pierwsi przekroczyli linię mety, tylko on. Bo on to zrobił dla siebie i dla innych osób takich jak on. A on, ten obraz, naprawdę, przysięgam wam, zostanie ze mną do końca życia. Jak mam jakąś trudną sytuację i jak się potykam, i jak plączą mi się sznurówki, bo plączą mi się czasem jak każdemu, to przypominam sobie tego faceta i myślę sobie, Sadzia, ty możesz wszystko.
0: Ja ci powiem, że ja mam podobne nastawienie i to od takiego wieku nastoletniego, od okresu burzy i naporu, kiedy kiedyś jak miałam takie nastoletnie problemy i mój tata chirurg powiedział mi, masz problemy? Przyjdź do mnie na salę pooperacyjną.
1: No.
0: I perspektywa, prawda? Perspektywa. Te trudności udaje ci się za każdym razem tak troszkę oświetlić z innej strony?
1: Chyba tak. Udaje mi się, jak nawet nie udaje mi się ich pokonać, to udaje mi się je oswoić. Bo z czasem też zrozumiałam, wiesz, że ja nie wygram z każdym wiatrakiem na mojej drodze. Nie zmienię świata. Mogę zmienić tylko siebie. Mogę zmienić swoje nastawienie. Mogę nauczyć się akceptować różne rzeczy, których nie przeskoczę. Wiesz, jak to jest z wzorowymi uczennicami, tak? Wszystko perfekcyjnie, no ja z tego się wyleczyłam, na szczęście Boże, jak mi jest z tym dobrze, że ja się wyleczyłam i z wzorowej uczennicy, i z perfekcyjnej pani domu, i w ogóle z perfekcjonizmu, który miałam zaszczepiony. Uwaga! Przeze mnie, dla mnie, ja sobie ten bagaż włożyłam na plecy, nikt mi go nie włożył. Moi rodzice, słuchajcie, nigdy w życiu nie sprawdzili mi pracy domowej, nigdy w życiu nie otworzyli mojego zeszytu. I być może dlatego ja miałam taki imperatyw, że skoro oni mi dają tak dużą dozę zaufania, to ja ich nie zawiodę. Działało świetnie, ale do tego plecaka sobie dorzucałam za każdym razem jakiś kamyczek. Jak coś zrobiłam, to musiałam poprzeczkę podnieść wyżej, bo przecież przeskoczę jeszcze wyżej, prawda? Ja nie dam rady i jeszcze Zosią Samosią byłam. I wiesz co, nauczyłam się, że to wszystko nie ma sensu. Ani ta Zosia Samosia, ani ten perfekcjonizm, że wystarczająco dobrze jest naprawdę dobrze. Ani ta wzorowa uczennica i że to jest okej, że mam słaby dzień i to jest okej, że mi coś nie wyszło, bo każdemu czasem nie wychodzi i każdy ma czasem słaby dzień i moje 100% dzisiaj To nie jest moje 100% wczoraj. Być może jakbyś rozmawiała ze mną wczoraj albo jutro, to plątałby mi się język i nie byłabym w stanie zebrać myśli, wiesz, w jeden ładny kłębuszek i utkać z niego ładnego swetra. Ja tak czasem mam z wykładami motywacyjnymi, że mam taki dzień, kiedy to płynie i wydaje ci się, że jesteś mistrzem świata. A drugiego dnia być może słuchacze tego nie czują, ale mnie się wydaje, że ja, wiesz, walczę z tym, że to jest takie toporne jak z tym żuczkiem, który pcha kulkę.
0: Tak, ale że jest opór materii, nie? Opór materii wyraźny.
1: Tak, dokładnie tak. Słuchaj, wiesz co, ostatnio zaczęłam chodzić na tańce, to a propos mojego podejścia do życia. Poszłam na pierwszą lekcję, bo marzyłam o tym od kilku lat. I to jest taki fajny, to się nazywa w ogóle cardio dance, fajna muza, fajne układy, no ale tam chodzą dziewczyny, na przykład drugi albo trzeci rok, a ja jestem na pierwszej lekcji. Pierwszego dnia wydaje mi się, że jestem mistrzem świata. No wszystko mi idzie po prostu spod mojego palca. Myślę sobie, ja się urodziłam do tańca. Przychodzę na drugą lekcję i widzę, że jestem słoniem w składzie porcelany. Nic nie pamiętam. Wszystko mi się plącze. No po prostu komedia rozgrywa się przy tych taktach muzyki. I myślę sobie, i to jest okej, okay, tak ma być. I staram się tak podchodzić do życia, że raz jestem tym słoniem w składzie porcelany, a raz frunę jak koliberek i zbieram nektar z najpiękniejszych kwiatów i to jest okej. Okay.
0: I wiesz, jesteś tym wszystkim bardzo autentyczna też i normalna. Ja tak jak czasami stalkuję cię na Instagramie, to dzień zaczynasz takimi mini transmisjami na przykład ćwiczeń albo tybetańskich, albo teraz bardziej to przypomina, no tak jak ja na przykład w karate mam rozgrzewkę, to właśnie też tam podobnie. Tak, tak, tak. Ale że tak. Że wiesz, że inne influencerki to tam jakiś jest we wzór panterki, biustonosz i krótkie shorty, a ty w powiewnej piżamie, która tam fruwa z wiatrem, bo to gdzieś tam robisz to i to tak nastraja pozytywnie i daje tyle takiego poczucia, że no dobra, no nie trzeba się wbijać w bikini i stać na środku łąki, ale tylko takiej ukwieconej, tylko można wszędzie i zawsze i dobrze się z tym poczuć. Ja na razie na tym przerwę, bo trochę takiego, jak to powiedziałaś, jak to się nazywa? Dance, coś tam fitness? Może
1: cardio dance?
0: Cardio dance. To teraz dance? Sobie potańczymy do takiej energetyzującej piosenki We're Gonna Go Far, Kid, The Offspring.

0: Beata Sadowska, dziennikarka, wcześniej dziennikarka wielkomiejska warszawska, teraz dziennikarska wcale nie mniej wielkomiejska, bo cały czas rozmaite projekty medialne, ale już rezydująca u podnóża Mont Blanc. Rozmawiałyśmy o twoim bieganiu i słuchacze zostali właściwie pozbawieni kontekstu. Kiedy, jak, dlaczego zaczęłaś biegać? Bo ten bieg towarzyszy ci od lat.
1: Tak, ja kiedyś trenowałam lekkoatletykę na Legii w Warszawie przez 5 lat i skutecznie mnie to do lekkiej atletyki zniechęciło, bo to były takie czasy, kiedy biegało się, tak były te dzieciaki trenowane, to było oparte na rywalizacji, na porównywaniu. Mało tam było takiej radości z biegania. Na przykład moje dzieci teraz trenują sporty i ci trenerzy mają wręcz taki warunek, że do któregoś roku ten sport ma być wyłącznie zabawą, a u mnie od razu był rywalizacją, medalami, porównywaniem, a ja się do tego nie nadaję. Być może w ogóle się nie nadaję do zawodowego sportu i to jest super okej. I potem przez 15 lat wmawiałam sobie, że ja nienawidzę biegać. Nawet nie znoszę, tylko nienawidzę biegać. Aż już w zupełnie dorosłym życiu pomyślałam sobie, że przecież ja mogę to robić tylko dla siebie, nie dla tych medali, nie dla wyników, nie dla życiówek, nie dla porównywania się, tylko i wyłącznie dla siebie. I wtedy zadzwoniła do mnie jedna ze sportowych firm, że organizują w Warszawie, to była pierwsza edycja biegu, on się dzisiaj nazywa Biegnij Warszawą, kiedyś to się nazywało Run Warsaw, i czy ja bym nie pobiegła 5 kilometrów. Ja już w ogóle nie wiedziałam, co to znaczy powiedz 5 kilometrów, więc poszłam na stary stadion Skry, który wtedy był naprawdę stary i był rozpadającym się stadionem, i zrobiłam sobie na bieżni tam ponad 10 kółek, żeby wyszło mi, czy tam 12,5 kółka, nie pamiętam ile dokładnie to było, żeby mi wyszło 5 kilometrów, uznałam, dobra, dam radę. Oczywiście, jak po tej przerwie pierwszy raz poszłam pobiegać, to zrobiłam wszystko źle. Czyli ubrałam się za ciepło, za szybko chciałam to zrobić, no wszystkie możliwe błędy początkującego biegacza popełniłam i pomyślałam sobie, nienawidzę biegać. Po czym miałam wywiad z takim trenerem biegania i on tam opowiadał, ja mówię, wiesz co Kuba, a ja bym chciała za rok przebiec maraton. I on sobie pomyślał, o, jest kolejna celebrytka, która tutaj chce się na bieganiu wywindować. Tylko że ja do niego zadzwoniłam po tym wywiadzie i zapytałam, czy on by mi nie rozpisał planu treningowego. I za rok przebiegłam swój pierwszy maraton. Więc tak to się zaczęło i ta moja miłość do biegania wzięła się z tego, że ja zrozumiałam, że to może być jakiś mój wentyl, jakaś moja radość, taki czas, którego mi nikt nie zabierze. I dzisiaj ja naprawdę mam teorię, że dzięki bieganiu jestem lepszym człowiekiem. Ja sobie tyle rzeczy załatwiam i układam w głowie, albo, co się zdarza rzadko, ale zdarza się, takie momenty, kiedy podczas biegu nie myślę o niczym. I to naprawdę jest jak medytacja w ruchu.
0: Właśnie to o to chciałam się zapytać, czy to nie działa czasami jak medytacja?
1: Działa. Ja się wtedy, jak się pojawiają jakieś myśli, to staram się nie przyczepiać do nich żadnych emocji, czyli obserwuję je trochę jak chmury na niebie, że one przepływają, ale one nie są dla mnie ani dobre, ani złe, ani niebezpieczne, ani jakieś tam, że nie mam takich haczyków i nie zaczepiam się za te chmury. I tak samo jest z myślami podczas biegu. I te momenty lubię najbardziej, kiedy te moje myśli są jak płynące chmury, ja je widzę, ale w ogóle ich nie rozkminiam i to jest fantastyczne. Z drugiej strony najlepsze moje pomysły przyszły mi do głowy podczas biegania, więc to jest takie, wiesz, jedno i drugie i pewnie dlatego to bieganie tak pokochałam. A od kiedy mam dzieci, to pokocham je jeszcze bardziej, bo mimo, że no, mega kocham moje dzieci i uwielbiam spędzać z nimi czas, to taki czas tylko ze sobą jest absolutnie dla mnie, przynajmniej niezbędny dla mojego zdrowia psychicznego. Bo od kiedy mam dzieci, to mam wrażenie, że mnie w ogóle świat zabiera po kawałku i że mnie jest coraz mniej, a coraz bardziej jestem w różnych miejscach dla kogoś, ale najmniej dla siebie i w tym bieganiu jestem najbardziej dla siebie.
0: To nie mogę cię nie zapytać, czy czasami, oprócz tego wszystkiego, co czujesz, czujesz też ten mityczny high, to takie uczucie ekscytacji, elewacji, takiego wspięcia się, o którym mówią, że to coś takiego się dzieje, że te endorfiny zaczynają tak działać, że nagle ten bieg przestaje być problematyczny, przestaje być, bo ja znam wielu biegaczy i ponieważ ja też biegam i nieustannie nie cierpię biegać, ale biegam w pięknych okolicznościach przyrody, więc to mi rekompensuje, ale zawsze się potem lepiej czuję. Natomiast nigdy nie doświadczyłam tego świętego grala, tego właśnie runner's high, jak mówią Amerykanie. Ty doświadczyłaś?
1: Tak. Tak.
0: Czyli jest, czyli istnieje.
1: Ale to nie, wiesz co, ja to taki mikro runner's high mam po każdym biegu, bo dla mnie każdy bieg jest moim małym prywatnym zwycięstwem. A już najbardziej wtedy, kiedy mi się nie chce. Kiedy moje ciało i moja głowa mówi, nie możesz, masz tatu tutaj, maile, coś tam. I ja wiem, że jak ja wyjdę, to będzie wspaniale. To nawet w tym deszczu, czy w śniegu, czy w mrozie, ja wrócę szczęśliwa. Więc mikro runner's high mam za każdym razem. Ale jakbym miała powiedzieć o takim jednym, to wiesz co, pamiętam jak na mecie maratonu w Amsterdamie się popłakałam. Normalnie się popłakałam. Bo ja bardzo chciałam, mimo że wiesz, biegam bez zegarka, że w ogóle nie potrafiłam nigdy bez tych opasek, ja w ogóle jestem bardzo analogowa i te wszystkie sprzęty mnie trochę onieśmielają, bardzo mnie onieśmielają i z nich nie korzystam. I mój kolega, który ze mną biegł, bardzo chciał, żebym ja spełniła takie marzenie znowu biegacza amatora, czyli przebiec maraton poniżej 4 godzin. I on mnie oszukiwał i mówił, że biegniemy wolniej, a ja nie miałam zegarka, a biegliśmy szybciej. I on potem miał ścianę właśnie taką, co się zdarza, to nie jest reguła. No akurat on miał tam na 30 którymś kilometrze i ja chciałam na niego zaczekać. On mówi, Sadzia, zwariowałaś, biegnij do mety. No i ja tak biegłam dalej. Słuchaj, i przebiegłam linię mety i patrzę na ten zegar i normalnie poczułam, jak mi łzy lecą z oczu, bo się okazało, że ja nie tylko jakby pobiegłam najszybciej w moim życiu, ale złamałam tę barierę, już teraz cholera nie pamiętam, no pewnie ci tacy biegacze, co się tym tak jarają, to pamiętają. Ja chyba miałam 13 minut poniżej 4 godzin. Wow. Więc wiesz, to dla kogoś, kto o tym marzy, to jest po prostu, to jest, no, normalnie poczułam, mówię, Boże, dlaczego ja mam taką ciepłą twarz? To były łzy. Więc to było takie, wiesz, że udało ci się,
0: że przekroczyłaś
1: marzenie, że zrobiłaś to sama, rozumiesz, że to są takie, że siłą swojej głowy, mięśni, oczywiście wytrenowania, bo to też wymaga takiej wewnętrznej mobilizacji, że czy ci się chce, czy nie chce, czy ładnie, czy zimno, czy leje, wychodzisz na bieg. Więc to było takie moje wielkie zwycięstwo. Pamiętam to do dzisiaj.
0: I to takie przekroczenie własnych ograniczeń, własnej bariery i tego, o czym mówiłaś, że te ograniczenia i te bariery tak naprawdę siedzą często bardziej w głowie niż w ciele. I tu od razu mam pytanie, bo ty, żebyś tam tu 5 kilometrów, tu pewnie 10, wreszcie maratony, i okazało się, że nie wystarczy, że ultramaraton?
1: Wiesz co? Bo to jest... Jak od kiedy zamieszkałam w górach, to patrzyłam sobie na tych górskich biegaczy i myślę sobie, jakie to jest fajne, że biegasz już nie po asfalcie. Ja bardzo doceniam te wszystkie maratony, które przebiegłam w dużych miastach, było ich pewnie ze 20, bo biegłam i w Tokio, i w Londynie, i w Nowym Jorku, i w Wenecji, i we Florencji. I w Amsterdamie właśnie, i w Poznaniu, i w Warszawie, i pewnie jeszcze kilka miejsc bym sobie przypomniała, jakbym się skupiła. Ale bieganie w naturze ma zupełnie inny wymiar. Jak już mi się znudziło klepanie tych kilometrów po asfalcie, to słuchaj, pomyślałam sobie, no skoro mieszkam w górach, to pójdę się przebiec. Boże, mnie się znowu wydawało, że jestem na starcie, na początku jakiejś niesamowitej drogi, że ja w ogóle nie potrafię biegać. Ja pamiętam mój pierwszy bieg w górach, bolało mnie wszystko pod żebrami. Ja nie wiedziałam, jak mam oddychać. Ja w ogóle sobie myślę, Boże, brzuch mnie boli, w ogóle wszystko mnie boli. Jak to się robi? Zadzwoniłam do mojego kolegi, który jest trenerem. On w ogóle robił taki triatlon hardkorowy, on się nazywa Harda Suka, ale elementem tego triatlonu jest właśnie bieganie w górach. I on mówi, Sadzia, to jest normalne, każdy to ma, nie przejmuj się, inaczej oddychasz, inaczej jesteś pochylona i tak dalej, i tak dalej. I słuchaj, wiesz co, jak zaczęłam biegać w górach, to najbardziej mi się spodobało to, że jesteś, no jesteś ty i ta natura, którą kocham i że to jest takie różnorodne, że są fragmenty, kiedy podchodzisz, są fragmenty, kiedy zbiegasz w dół, są fragmenty, kiedy po prostu idziesz, są fragmenty, kiedy czujesz każdy paznokieć. I ja mam coś takiego, że jak biegam w górach, teraz akurat nie mogę, bo mam kontuzję kolana, ale mam coś takiego, że się nagle zatrzymuję, jak taka wariatka, przysięgam. I patrzę na te ośnieżone szczyty i myślę sobie, Panie Boże, dziękuję. Mnie to cały czas zachwyca. Świat mnie cały czas zachwyca, kilkuletnią dziewczynkę i bardzo to w sobie lubię. I stąd się wzięło. Tak naprawdę to jest śmieszne, bo ja najwięcej przebiegłam w górach też 42 kilometry, ale w ramach takiego wielkiego festiwalu biegowego UTMB to już się nazywa ultramaratonem. Mhm. Że nawet ten najmniejszy bieg, on ma różnie w zależności od roku, bo zmieniają trasę, bo na przykład rzeka wylała i jest niebezpieczeństwo, to on ma albo 39 kilometrów, albo 40, albo 42 z hakiem. I ja biegłam go chyba z 5 razy. On jest ze Szwajcarii do Francji, połowa pod górę, połowa z górki albo płasko. No on mnie tak zachwyca, że ja biegam dla tych widoków oraz, uwaga, dla kilku godzin ze sobą, dlatego też go biegnę.
0: No proszę Państwa, ja myślę, że Państwo czują, że już sama rozmowa z Sadzią nastraja pozytywnie i doenergetyzowuje. No to jeszcze jakby tego było mało, to troszkę energetyzującej muzyki The Beginning of the Twist, The Future Heads.

0: Okazuje się, że godzina to jakby za mało, żeby pogadać o wszystkich ważkich sprawach z Beatą Sadowską, dziennikarką. Zostało nam kilka minut. Sadzia, wysypuj się z sekretów. Jak sprawić, żeby żyć zdrowiej, pełniej i fajniej? Jak wygląda twój dzień? Zacznijmy od poranka i potem kontynuujmy.
1: Mój Paweł powiedziałby, że jestem królową chaosu, ale ja uważam, że w tej akcji, w działaniu mam swój rytm i mam swój porządek. Staram się. Mamy w domu takie hasło: mama pije kawę, bo jak dzieci były jeszcze zupełnie małe, to jak ja tylko uchylałam powiekę, to one już słyszałam te kroki, które tuptały i było: mamo siku, mamo jeść, mamo pobaw się, mamo książeczka, mamo klocki i tak dalej, i tak dalej. I pomyślałam sobie, no, że to jest fantastyczne, żeby spędzać czas z dziećmi, ale że ja po prostu muszę mieć taką malutką choćby przestrzeń tylko dla siebie. No ale masz, wiesz, dwoje małych takich dwóch małych chłopców.
0: Szkraby,
1: którzy,
0: szkrabów.
1: Szkrabów, dokładnie. No, którzy chcą od razu być z tobą i naprawdę mają radar, jak tylko ty uchylisz powiekę. I mój kolega wtedy, który jest szefem bardzo dużej firmy sportowej, bardzo dużego działu, dostał zadanie na jednym ze swoich kursów biznesowych, żeby przez 21 dni z rzędu robić coś tylko dla siebie przez godzinę rano. A on jest taki, wiesz, konkretny, Excel, tabelki i tak dalej, i tak dalej. I ja go potem pytam, no dobra, i co robiłeś? On mówi, słuchaj, jeździłem do pracy i przez godzinę czytałem książkę. Nie można było odpalić komputera, zaglądać do mediów społecznościowych, oglądać telewizji. Można było cokolwiek robić, gapić się przez okno, szydełkować, robić pizzę, pić kawę, ale dla siebie. Ja go zapytałam po tych 21 dniach, no i co, Rafał? Co ci to dało? Co dostałeś? On tak się uśmiechnął i jego odpowiedź zaskoczyła mnie najbardziej na świecie. On powiedział: siebie. I ja sobie myślę: o nie, jeśli on to mówi, to ja muszę spróbować. Wiedziałam, że w tym moim zagonionym świecie z dwójką małych dzieci nie mam szans na to, żeby, skoro wstaję, nie wiem, o 6, żebym wstawała o 5, ale mogę wstać o 5:30 albo 5:45 i mieć dla siebie to 15 minut. No i oczywiście wstawałam i co słyszałam? Kroki na schodach. Ja jak mantrę powtarzałam codziennie: chłopaki, mama pije kawę. Za 15 minut pobawię się klockami, przeczytam książkę, zrobimy śniadanie, jesteś głodny, otwórz sobie lodówkę. Za 15 minut mama pije kawę. Nie wiem, ile czasu minęło, ale pamiętam ten moment jak dzisiaj, kiedy znowu słyszę te kroki na schodach i słyszę, jak ten starszy trąca młodszego i mówi: nic nie załatwimy, mama pije kawę.
0: Kolejny sukces. Jeden z największych sukcesów prawdopodobnie.
1: To jest jeden z moich rytuałów, wiesz, że ja mam rano, ja wstaję przed całym domem, bo ja nie znoszę się spieszyć, ja w ogóle bardzo wcześnie wstaję i pośpiech uważam, że mnie poniża. I ja mam te 15 minut, zanim zacznę ogarniać nasz domowy, rodzinny świat, tylko dla siebie. I bardzo tego pilnuję i bardzo to celebruję. Więc to. Staram się bardzo zrobić też coś dla, nie tylko dla głowy, bo to jest bardziej dla głowy, ale też dla ciała, czyli bardzo dbam o aktywność fizyczną, bo wiadomo, z wiekiem jest nam coraz trudniej i ja wiem, że to, co zrobię teraz, zapracuje na przyszłość, a ja chcę być radosną, rozkoszną staruszką, która podróżuje po świecie, nie narzeka na ból kolan i chce jej się chcieć. Więc to też jest element mojego dobrostanu. Nauczyłam się pić wodę. To jest kolejny element mojego dobrostanu, bo ja byłam dromaderem, jak mój tata, czyli potrafiłam długo i bez wody i uważałam, że to jest fajne.
0: To a zdradź, nauczyłam się bo ja do tej pory
1: słuchaj,
0: mam jest problemy.
1: Świetna rzecz. Wiesz, dlaczego się nauczyłam? Bo mi robiłam kiedyś wywiad z takim Japończykiem, który wymyślił kinezjotaping, czyli jak widzimy tych sportowców takich
0: oklejonych
1: taśmami, to on to wymyślił. I on zaczynał od klejenia stawów flamingom, kleił konie wyścigowe i swojego psa. Fantastyczna historia. Jak ja go zobaczyłam, jak ja z nim miałam wywiad, to on miał chyba wtedy 73 lata, wyglądał na 50. I on mówi: wiesz co, wywiad wywiadem, ale przyjdź do mnie, to ja cię zatejpuję. I uwaga, on dotknął do mojej ręki i zanim ja cokolwiek powiedziałam, to on powiedział: A mówi, ile ty pijesz wody? A ja mówię, nie, to w ogóle to nie woda, ja mam taką przypadłość, że jak tylko się o coś uderzę, to mam śniaka. On mówi, nie, tam nie ma elastyczności, tam po prostu nic nie rezonuje, nie sprężnuje, ty nie pijesz wody. I on mówi, słuchaj, dla ciebie każde uderzenie się o coś to tak, jakbyś spadała z 5. piętra na beton. Dlatego, że tam nie ma przestrzeni, tam nie ma płynów, ty musisz pić wodę. Słuchaj, to do mnie tak przemówiło. I moja znajoma dietetyczka powiedziała mi, słuchaj, stawiaj sobie w różnych miejscach w domu szklankę wody. Jak zobaczył tę szklankę, pij łyk. Więc ja zaczęłam sobie stawiać szklankę w przedpokoju, pod lustrem, w łazience, w kuchni, w salonie, w biurze. Widzę tę szklankę, wypijam łyk wody. Bo my się nie nawodnimy, jak wieczorem sobie nagle przypomnimy, Jezus, dzisiaj nic nie piłam i teraz wypiję 2 litry, bo ta woda przez nas przeleci.
0: I to jeszcze w nocy, kiedy będziemy musieli wstawać i...
1: No więc właśnie, więc po łyczku, postaraj sobie, Magda, postawić sobie w różnych pomieszczeniach w domu szklankę wody, jak trafisz na nią wzrokiem, a trafisz, uwierz mi, wypij łyczek.
0: Czyli mam, takie... mam zastawić na siebie takie hydropułapki, pułapki, tak?
1: Tak, dokładnie tak. No więc dobrze. To jest element mojego dobrostanu. I wiesz co jeszcze już tak na koniec, to, że sobie siebie nie odpuszczam, że o sobie pamiętam, że jestem dla siebie dobra, że nie jestem dla siebie surowa. I to nie chodzi o lenistwo, tylko o takie samoutulenie, bo my mamy taką długą, myślę, że ja też tak miałam, że ja każdego byłam w stanie wytłumaczyć, pogłaskać po głowie, ale już nie siebie. Jak ktoś popełnił błąd, to ja mówiłam, słuchaj, nie przejmuj się, każdemu się zdarza. Ale sobie mówiłam, nie, no Boże, no po prostu dałaś wiadomo czego, no w ogóle beznadziejnie, no naprawdę mogłaś się bardziej skupić. I jak, wiesz co, teraz gadam z różnymi ludźmi, nawet z dziećmi czy z córkami moich przyjaciółek, mówię im, jak one mają te swoje mikrodramaty, które dla nich są makrodramatami. Mówię, błagam cię, pomyśl o sobie jako o swojej najlepszej przyjaciółce.
0: I na tym musimy skończyć, a chociaż mogłybyśmy jeszcze długo. No, niezależnie od motywacji, warto szukać wszędzie tych ociupinek, odrobinek szczęścia. Ja już mówię, dziękuję, nasza gościni Beata Sadowska.
1: Dziękuję bardzo. Magda, ja muszę coś powiedzieć, bo my się znamy 33 lata i chciałabym wam powiedzieć, że Magda jest cały czas tak samo fajna, jak była 33 lata temu. Dziękuję.

wiadomość przyniesiona przed chwilą z pralni. Nadal pachnie czekoladą z orzechami, którą położyłaś na mojej piżamie wieczorem 48 dnia wakacji. To jedyny dowód, że byłaś tu. A teraz puste miejsca na ścianach i sufitach zajmuje pałac kultury wystający zza parapetu i butelka porzeczkowego wina. A poza

dnia. Przed północą meble usłyszały odjeżdżający pociąg i razem z naczyniami, kuchennymi zabarykadowały się w ubikacji. A wczoraj zostałem pokłócony z 11 papierosem, mieszkańcem

drugiej pary oczu wyskoczyły przez okno, rozbijając się o kontenery z mlekiem. I to już chyba wszystko. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam.

nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań.

Radio 357.

0: Nerd.
1: Znowu Francja.
0: Bonjour, czyli dzień dobry.
1: A zatem właśnie, bonjour, śniadaniową porą.
0: Tak, to śniadanie we Francji jest trochę kontrowersyjne, jak przyjeżdżam do Polski i mówię o śniadaniu francuskim, bo w Polsce no jednak kanapki, twarożek, pomidory. No niektórzy jedzą płatki śniadaniowe, ale wiesz, większość osób wokół mnie jednak woli to takie słone śniadanie. My we Francji, no co, zazwyczaj jemy croissanta, czasami takiego z migdałami, pyszny jest i on jest w środku też taką masą migdałową. Dokładnie tą samą, którą się je potem w cieście na Trzech Króli. Mhm. To jest właśnie ta taka frangipane. Ty je kupujesz w sklepie, który jest otwarty w niedzielę do południa, w Lidlu zresztą, bo Lidl robi całkiem dobre, te croissanty są pyszne i chrupkie. No i oczywiście czasem jak nam się chce trochę dalej pójść do piekarni, to też...
1: Też nie są złe. Ja z kolei też robię najczęściej w niedzielę angielskie śniadanie, które z kolei to ja uwielbiam angielskie śniadania.
0: Ale szczerze, ja też bardzo lubię. Mój brat też, Piotruś.
1: No właśnie.
0: Wydaje mi się, że jest bardzo smaczne. Mówię, no albo croissant, sok pomarańczowy i kawa, a jak się ma trochę więcej czasu, no to... Znaczy nie, przepraszam. Tak naprawdę to w ogóle żadnego śniadania. Moim śniadaniem jest kawa.
1: No właśnie. A jeśli chodzi o angielskie, to najpierw mocno przypiekam boczek, tak żeby był chrupiący w buzi. Potem dorzucam pieczarki, niekiedy uda się, że i kurki. To są drogie grzybki we francuskich sklepach. A potem dorzucam pomidory. Ty lubisz pomidory, Piotruś lubi, mama już nie.
0: Tak, ja bardzo lubię takie pomidory na ciepło, jak ty robisz. I mnie to oczywiście smakuje. Chociaż ty nie robisz całkowicie angielskiego śniadania, bo nie ma tego... Tych, co to
1: pomidorów?
0: Było?
1: Pomidorów?
0: Nie pomidory. Co oni? Fasoli, oni fasole jeszcze do tego dają.
1: O tak,
0: my
1: tego
0: nigdy
1: nie
0: jemy fasoli. Wydaje mi się, że nie potrzeba, ale te pomidory naprawdę są bardzo pyszne, bardzo angielskie. Chociaż wydaje mi się, że według klasycznego przepisu one powinny być z piekarnika.
1: No niby są z piekarnika, ale ja tego nie robię w piekarniku. No a na te pomidory i na te na boczek najpierw jajka, nie jajecznica, ale takie rozlane, cudowne, żółtko bardzo ścięte, białko też.
0: No czyli po prostu sadzone.
1: Sadzone jajka, tak jest.
0: Rozlane. Sadzone. Tak, no tak jak mówię, powinna być fasola, kiełbaski też, bo Anglicy dodają też kiełbaski.
1: Nie lubię
0: ale
1: tego.
0: Ale to tam, no...
1: My tego nie robimy, bo po prostu my nie lubimy tych papierowych tytek faszerowanych bielonym mięsem, które udają kiełbaski.
0: No, to prawda. I tak to właśnie nasze takie śniadanie angielskie w taty wydaniu. Zresztą to było, zazwyczaj jednak jest niedzielne śniadanie. Tutaj, kiedy ma się trochę czasu.
1: Niedzielne śniadanie, ja do tego piję bardzo mocną czarną herbatę, też angielską. A tutaj pozostała rodzina to jak to lubi.
0: Nie no, przepraszam, ale do angielskiego śniadania musi być czarna herbata. Więc nawet jeżeli była najpierw kawa, to potem czarna herbata też. I mnie się wydaje, że ten sok pomarańczowy jest obowiązkowy, jeśli chodzi
1: o
0: śniadania.
1: To prawda,
0: ja naprawdę
1: to prawda.
0: Uwielbiam sok pomarańczowy. Wydaje mi się, szczególnie, że mnie kafeina w ogóle nie budzi, ja mogę wypić kawę i pójść spać. Mnie na przykład bardzo dobrze budzi właśnie taki chłodny, dobry sok pomarańczowy.
1: No, dużo witamin C.
0: Ale faktycznie... No i... Przepraszam, ale jak już zacząłeś o śniadaniach, to muszę się na ten temat rozgadać.

0: Teddy Bear to belgijski artysta. Śpiewa tutaj po francusku, ale pochodzi z Belgii. Naprawdę Jules Sinta. Tak, mam nadzieję, że dobrze wypowiadam jego nazwisko. Chaussure Rose to różowe buty. I jest to utwór, który ukazał się w kwietniu 2026 roku. Pochodzi z jego pierwszej płyty Le Plus Beau, czyli Najpiękniejszy. I tytuł ma bardzo konkretną historię. Według pewnej strony, która muzycznej, która po prostu opublikowała wywiad z nim, tak właśnie podobno się stworzyła ta piosenka, że babcia artysty przyszła na jego pierwszy koncert i powiedziała wprost, że piosenki są dobre, ale ty na scenie wypadasz kiepsko. Podarowała mu wtedy czerwoną marynarkę, a potem poszła po pasujące buty i wróciła z parą różowych. Włożył je i napisał o tym piosenkę. A tekst jest trochę taki introspektywny, gdzie bohater krąży po swoim mieście, po sklepach, barze, zakładzie fryzjerskim i zadaje sobie pytania o tym, kim jest, co będzie dalej. I w refrenie mówi, że skoro kazano mu być sobą od stóp do głów, to albo od stóp do głowy, to zawsze będzie nosił różowe buty.
1: No cóż, nie ma się co dziwić, że Belki śpiewa po francusku, widocznie z wolońskiej części jest, zresztą w Brukseli też część mówi po flamandzku, część po francusku, a z kolei właśnie dwa języki są językami urzędowymi.

0: Natomiast tradition oblige, zatem zerknijmy na tytuły gazet.
1: Et on commence avec le prix des carburants, ils se privent de sortie.
0: Zaczynamy. Ceny paliw. Wiele osób w związku z bardzo drogimi paliwami rezygnuje z wychodzenia gdzieś do kina, do teatru czy na spotkanie z przyjaciółmi.
1: Léon XIV meurtri après sa rencontre avec des victimes de prêtres.
0: Léon XIV przyznaje, że jest dotknięty i zraniony po spotkaniu z ofiarami nadużyć księży.
1: Tak, dlatego że zraniony, ale nie oczywiście w swoim, nie wiem, chrześcijańskim. Znaczy chodzi o to, że zraniony po prostu czuje ból tych ofiar, o, w ten sposób. Fabien Barthez, ce qu'il peut apporter au bleu.
0: Fabien Barthez, co może dać trójkolorowym? Fabien Barthez to charyzmatyczny bramkarz ze złotej jedenastki 1998 roku, kiedy to bronił fantastycznie w bramce niebieskich.
1: No i który grał także z Zidanem w jednej drużynie.
0: Zidanem, z Deschampem, oczywiście z Desailly. Cała taka
1: I dlatego właśnie jak Zidane stał się selekcjonerem niebieskich, trójkolorowych, to zwołał go właśnie do swojej także kadry technicznej, żeby właśnie trenował bramkarzy.
0: Tak jest.
1: Interview ma vie avec Freddy Mercury.
0: Wywiad. Moje życie z Freddy Mercurym.
1: Et puis moins joyeux, violence dans le périscolaire, l'onde de choc s'étend.
0: No to jest straszne. Przemoc w świetlicach szkolnych, skandal zatacza coraz szersze kręgi.
1: Et puis prélèvement, 37 milliards de plus en 3 ans.
0: Podatki i składki 37 miliardów więcej w ciągu 3 lat.
1: Wracamy do niebieskich. Belgique, France 0-1. Des bleus qui font plaisir à voir.
0: Belgia, Francja 0-1. Na trójkolorowych, właściwie na niebieskich, aż miło było patrzeć.
1: Puis Léon XIV à Metz, son message pour l'Europe et la paix.
0: Léon XIV w Metzu skierował przesłanie dla Europy i mówił o pokoju.
1: Trochę polityki też musiało się tu znaleźć. Édouard Philippe, il faudra travailler jusqu'à 65 ans.
0: Edward Philippe, trzeba będzie pracować do 65 roku życia.
1: Et puis intelligence artificielle, des nouveaux virus, très inquiétant.
0: Sztuczna inteligencja, nowe, bardzo niepokojące wirusy.
1: Ja na początku, jak zobaczyłam ten tytuł i zobaczyłam niepokojące wirusy, bo zobaczyłam tylko końcówkę, to myślałam, że mówimy na przykład o właśnie, nie wiem, lodowcach, które topnieją i które odkrywają, przez, jak wiesz, jak topnieją lodowce, no to wtedy wychodzą na jaw, znaczy na powierzchnię.
0: Tak.
1: Stare choroby i tak dalej, a potem przeczytałam cały tytuł i nie, chodziło jednak o sztuczną inteligencję. Gasoil, non routier, ces automobilistes qui se laissent tenter.
0: Tańszy diesel do maszyn, kierowcy, którzy ulegają pokusie.
1: Tak,
0: do maszyn to znaczy i do maszyn rolniczych, i do ciężarówek.
1: Tak, znaczy nawet nie do ciężarówek, głównie właśnie do traktorów i takich innych, bo to jest naprawdę ten gazol
0: tak.
1: Non routier, czyli ten, który nie nadaje się na drogę. Sandrine Bonner, ce n'est pas honteux d'avoir été frappée.
0: Sandrine Bonner, to nie wstyd, że było się bitą. A wracając do tych traktorów, to pamiętam, jak jeden traktor został przyłapany na przekroczeniu prędkości w Paryżu, w mieście, podczas gdy ten traktor przez 30 lat służby nigdy nie opuszczał dzielnej służby u pewnego rolnika, nigdy nie opuszczał bretońskiego pola. No tak na marginesie.
1: No to my wróćmy w takim razie do piłki nożnej i Olysée Giresse décrypte son but d'anthologie.
0: Olysée Giresse rozkłada na czynniki pierwsze jego fenomenalnego gola. Giresse to też jeden z tych legendarnych piłkarzy francuskich.
1: I mówimy tu oczywiście o meczu przeciwko Belgii.
0: Tak.
1: To 1-0, o którym mówiliśmy. Service d'urgence, le fléau des lits brancards.
0: Sorry, plaga pacjentów leżących na noszach.
1: Tak, na korytarzach nie ma miejsc, oczywiście w szpitalach nie ma nigdzie miejsc, nie ma lekarzy. Nie ma pieniędzy, ale ja myślę, że chyba każda służba zdrowia niestety tak wygląda. Coś. To jest chyba.
0: Nie ma pielęgniarek, nie ma lekarzy i nie ma miejsc na salach.
1: Znaczy wiesz, to jest najważniejsza, chyba jeden z najważniejszych aspektów naszego społeczeństwa, a gdziekolwiek byś nie pojechał, to słyszysz, że służba zdrowia upada.
0: Tak.
1: I wydaje mi się to przerażające, ale właśnie o tym była mowa właśnie w Parisienie. Avion détourné, comment les passagers ont survécu par miracle?
0: Uprowadzony samolot, jak pasażerowie cudem przeżyli.
1: Et puis face au lecteur, les mises en garde de BHL.
0: Spotkanie z czytelnikami, ostrzeżenie ze strony Bernarda Henri Lévy'ego, pisarza i filozofa.
1: Et enfin, série, pour Paul Mirabel joue son propre rôle.
0: Serial Paul Mirabel gra samego siebie.
1: Komik, który robi humorystyczne spektakle, a teraz mówimy o serialu. Następna piosenka, proponuję oddech muzyczny, potem jeszcze będzie chyba, wrócimy do papieża Leona XIV, ale na razie Jérémy Frérot i utwór Frérot.
2: Comme toi, je suis rempli de doutes. Comme toi, j'ai peur de l'amour, mais je glisse sur la vie, même si t'as changé de route.

0: Jeremy Frérot tak ogólnie zaczynał w duecie Frérot de la Vega, który powstał po jego udziale, a właściwie jeszcze przed udziałem w programie The Voice. To znaczy, że ja go poznam, pamiętam, że właśnie gdy przedstawił się w tej takiej audition à l'aveugle, to jest moment, kiedy to są te początki The Voice, kiedy się odwracają fotele. I oni właśnie byli w duecie. No i ten duet trochę czasu tam maszerował, że tak powiem, czyli tam wydaje mi się, że wydali album lub dwa, ale od 2018 roku prowadzi on solową karierę i Frérot ukazało się 2026 roku, przepraszam, miałam problem z datą, nie wiem dlaczego, i zapowiadał reedycję albumu Gamin de Sable, która kiedyś była wydana pod tytułem C'est pas lui, c'est nous, czyli nie, to nie on, tylko my. A tutaj jest to piosenka, którą napisał razem z Laurentem, Lamarcką i Cibzem i w wywiadzie tłumaczył, że tytuł to ukłon w stronę jego pseudonimu, a zarazem w stronę tego, jak zwracamy się do bliskiej osoby, żeby dodać jej sił. Piosenka w ogóle ma być o tym, jak zmotywować kogoś, kto przechodzi trudny moment i trochę tak, to jest trochę taka rozmowa z samym sobą, a w Frérot, no to jest, faktycznie mówi się, tak jak w Polsce też pewnie mówi się bracie do kogoś, albo może w jakiś inny sposób. Znamy po angielsku bro, po francusku jest frérot, ale raczej bardziej używa się frère, czyli po prostu brat. No. No i właśnie o to mu chodziło.
1: No tak. A my, tak jak powiedziałeś wcześniej, przed chwilą, że wrócimy do papieża. Zakończyła się kilkudniowa pielgrzymka Leona XIV we Francji.
0: No i ostatnim akcentem przed odlotem Ojca Świętego do Watykanu była msza święta odprawiona w katedrze w Metz, w Lotaryngii we wschodniej Francji.
1: Francuzi mali i duży, starzy i młodzi entuzjastycznie przyjmowali Leona XIV. Francję ogarnął religijny ferwor, niesamowity entuzjazm, jakiego dawno tutaj nie widziano. Francja udowodniła, że jest najstarszą córą kościoła, jak jest nazywana.
0: Wszystkie autostrady były, w ogóle na wszystkich autostradach przy wjeździe do Paryża było napisane uwaga, uwaga, wizyta Leona XIV. I tam, że tam były jakieś aksy zamknięte. Za to na przykład w stronę Metzu właśnie, jak się jechało na Metz, bo jest autostrada właśnie z Paryża w kierunku tego miasta, to zresztą to jest tędy, którędy się jeździ do Polski później. Trzeba przyjechać przez Niemcy, a potem do Polski. To właśnie było napisane, uwaga, uwaga, w poniedziałek jest wizyta, poniedziałek 28, wizyta papieża, więc trzeba uważać właśnie na korki i zamknięte drogi, ponieważ oczywiście trzeba było wszystko zabezpieczyć. Ale przede wszystkim chyba to, co chyba będzie najbardziej zapamiętane, to to, że papież był naprawdę przyjęty przez wszystkich. Na pewno nie można zapomnieć o tym, że we Francji jest pełno kultur. Ostatnio było, widziałam taki sondaż robiony przez INSEE, czyli właśnie ten taki instytut sondażowy we Francji, który mówił, że właściwie prawie ponad połowa społeczeństwa jest ateistami. Znaczy mamy dużo katolików i też chrześcijan z innych kościołów. Później są oczywiście muzułmanie, Żydzi, a wszyscy byli po prostu zachwyceni tym, że papież odwiedził Francję. Słyszałam wywiad z młodą dziewczyną, ona była licealistką, która chciała pójść właśnie zobaczyć się z papieżem. To było na Stade de France, ale tam wydaje mi się był limit wiekowy i akurat nie mogła się na to załapać, ale poszła na mszę na Concorde i była muzułmanką. A powiedziała, że piękno właśnie tej wizyty i religii i tego, że wszyscy się razem spotykają, jej się bardzo podoba i że zdecydowanie chce zobaczyć papieża. Więc tak jak mówię, myślę, że to, co możemy zapamiętać, to co najtrwalej zostanie po wizycie papieża, to to, że wszyscy się spotkali jako grupa i właściwie wszyscy byli zachwyceni tym, że papież przyjechał.
1: Mówiła się o ateistach, agnostykach, mówiła się o chrześcijanach, muzułmanach i o wyznawcach judaizmu, ale trzeba też powiedzieć o buddystach, bo to jest spora grupa we Francji, a największa świątynia, przepiękna zresztą świątynia buddyjska w rejonie paryskim mieści się w Lasku Vincennes. To jest dosłownie na obrzeżach Paryża. Przypomnijmy, że w czasie tej pielgrzymki papież Leon XIV odwiedził sanktuarium maryjne w Lourdes, jak już wspominaliśmy, Metz, a także odprawił nabożeństwa w Paryżu na Placu Zgody, Place de la Concorde, w katedrze Notre Dame, którą zwiedził po odbudowie, po pożarze oraz spotkał się, jak już Irena wspominała, z młodzieżą na Stade de France w Saint-Denis pod Paryżem.
0: Dokładnie. Następny przerywnik muzyczny proponuję, a później przejdziemy. A zresztą zobaczymy, do czego przejdziemy. Na razie Ciakola, Teodora i Lenoktune.

0: Utwór został, znaczy wyszedł w 23 września 2000, znaczy tego roku po prostu, już nie będziemy powtarzać tego roku. Dwa dni przed drugim solowym albumem Ciacoli, W.M. A artysta nazywa się tak naprawdę William Mundala, pochodzi z La Courneuve pod Paryżem, ma kongijskie korzenie, a we Francji mówi się o nim jako o królu melodii. I na nowej płycie miesza właśnie rap, R&B, taką kongijską rumbę i afropop. I tutaj gościnnie śpiewa Teodora, też francusko-kongijska wokalistka. Ona dostała w ogóle Victoire de la Musique w tym roku, czyli w 2026, za teledysk do fashion designa i bardzo dużo różnych nagród, albo przynajmniej nominacji, i zdecydowanie bardzo, bardzo dużo było o niej słychać właśnie na scenie francuskiej i też poza Francją. A La Nocturne, czyli właśnie ta współpraca ich Ciacoli i Teodory, to jest portret takiej paryskiej nocy widzianej zza szyby jak wielki obraz. Są w nim dziewczyny, które wychodzą, płaczą ze szczęścia, te, które marzną, marząc o powrocie do domu. Ktoś, kto sprzedaje róże, ktoś, kto obiecuje zbawienie. To jest naprawdę taki właśnie paryski portret tego, co można zobaczyć, jak się wyjdzie na przykład w sobotę wieczorem, nie wiem, do baru, a potem do klubu. I jak siedzisz w tym barze i tak właśnie zawsze ktoś chce sprzedać ci róże. W Châtelet Léal na przykład jest bardzo, bardzo dużo, wydaje mi się, protestantów, którzy właśnie nawołują do wiary w Jezusa Chrystusa. I no na pewno zobaczysz najróżniejsze osoby na ulicy w Paryżu właśnie o takiej porze. Więc o tym. I patrzysz na to tak przez szybę, jak słuchasz tego utworu.
1: A my wracamy do spraw takich, powiedzmy sobie, które się dzieją we Francji, którymi Francja żyje. No i trafiamy na rosyjski ślad, rosyjskiego łącznika. Rosja wciąż prowadzi, to za mało powiedziane prowadzi, ale raczej należałoby powiedzieć, bezustannie nasila swoją krecią wojnę z zachodnią cywilizacją, której smaku wolności i demokracji nie może poczuć, nie jest w stanie, nie chce i nie może przełknąć naszych europejskich wartości.
0: A to wszystko dlatego, że przenosimy się, znaczy ten wstęp taty, to dlatego, że przenosimy się do Evian.
1: No tak. W rzeczywistości pełna nazwa brzmi Evian-le-Bain, ale powszechnie mówi się o tej miejscowości leżącej w wysokiej Sabaudi w Alpach nad jeziorem genewskim, po francusku nazywanym lemańskim, właśnie Evian. Evian jest słynnym kurortem znanym ze swoich wód termicznych i mineralnych. Te ostatnie, obok Volvica z wulkanicznej Auvergne, należą do najbardziej popularnych we Francji. No może jeszcze Perrier może do tej pary dołączyć, ale to jest przecież woda gazowana, a i Evian, i Volvic nie.
0: Ja bym powiedziała, że najbardziej popularne we Francji to jest Volvic, Evian i... Myślę, są cztery. Volvic, Evian, Vittel i Cristalline. Perrier, to Perrier należy do Nestlé i były ostatnio skandale.
1: Tak.
0: Więc właściwie to trochę tak można odsunąć Perrier z tego podium. Gazowana czy nie gazowana, ostatnio miała bardzo złą reklamę. A jeśli chodzi o samo, nie wiem, miasteczko, miasto?
1: No miasto raczej.
0: Z Paryża to kawałek drogi. Ponad 500 kilometrów, czyli tyle samo do Marsylii. Za to do szwajcarskich miast, potem jest rzut kamieniem, 45 kilometrów do Genewy, 66 samochodem do Lozanny, stateczkiem przez jezioro tylko 14, więc właściwie jak się zwywią, to warto odwiedzić też Szwajcarię.
1: I oto właśnie z Evian napłynęła wiadomość o kolejnym akcie będącym świadectwem tego, że Kreml wciąż prowadzi swoją robotę dywersyjną wobec zachodniej infrastruktury. Na froncie ukraińskim Rosjanie, mimo buńczucznych okrzyków Putina grożącego wszystkim, kto nie stoi ramię w ramię z rosyjskim agresorem, no ponoszą duże szkody, duże straty, nie bardzo im się udaje przeprowadzić ten blitzkrieg, błyskawiczną wojnę. No a za to wobec tych, którzy pomagają Ukrainie, wobec Zachodu, stosują sabotaż.
0: No i tutaj oczywiście mamy takie główne praktyki Kremla, czyli zamachy i podkładanie ognia w zakładach zbrojeniowych, ale także paraliż linii kolejowych, lotniska, energetyka, sianie zamętu, wywoływanie chaosu.
1: To są główne praktyki Kremla, nie mówiąc już o trwających dzień i noc cyberatakach przeprowadzanych przez rosyjskich hakerów na pasku Kremla. Głośno o tym mówią francuscy politycy i nie tylko francuscy. Przypomina o tym prezydent Piątej Republiki Emmanuel Macron. Wojskowi z kolei mówią, że trzeba jak najbardziej się zbroić, bo z Rosjanami nigdy nic nie wiadomo, a Putin jest nieobliczalny.
0: No i właśnie. Wszelkie znamiona rosyjskiego sabotażu nosi jedna z ostatnich akcji przeprowadzona przez niezidentyfikowanych osobników właśnie pod Evian.
1: Podcięto tam dwie podstawy słupa wysokiego napięcia. Aby go naprawić, konieczne było rozmontowanie, zdjęcie całej trakcji, wymienienie tego słupa. No i oczywiście nie było prądu, nie było, zakłady stanęły, także no, sabotaż się Rosjanom udał.
0: Wiesz co, ja bym, zanim przejdziemy do następnej piosenki, chciała powiedzieć trochę może o samej artystce, ponieważ jest w tej chwili w Paryżu artystka, przez którą całe miasto chodzi na palcach. Aha. Céline Dion wróciła na scenę i wybrała na to Francję. W dniu swoich 58 urodzin ogłosiła to właśnie 30 marca. Postanowiła właśnie wybrać Paryż, Francję, żeby powrócić na scenę. 16 koncertów od 12 września do 17 października. Potem, w ogóle to są trzy wieczory w tygodniu, środa, piątek i sobota. Wszyscy są absolutnie zazdrośni, jak tylko słyszą, że ktoś posiada bilet, ponieważ te bilety na pierwszą pulę rozeszły się w kilka godzin, potem dołożono więcej dat, czyli tam razem 26 koncertów bodajże. Ale wiem, że na przykład ostatnio rozmawiałam z kimś, kto był mega, mega zazdrosny o to, że właśnie jakiejś tam mojej innej koleżance udało się złapać taki bilet. I to nie jest zwykły powrót, ponieważ w 2022 ujawniła, że choruje na zespół sztywnego człowieka, to jest rzadka choroba neurologiczna. Trasę Courage odwołano, przez ponad chyba 6 lat nie dała pełnego koncertu. Oczywiście pamiętają Francuzi i chyba cały świat pamięta te kilka minut z 2024 roku, kiedy na wieży Eiffla w strugach deszczu śpiewała na otwarcie Igrzysk Olimpijskich. No i właśnie tutaj po prostu powróciła do Francji, wróciła do koncertów, powiedziała dziennikarzom, że Paryż jest jej drugim domem i wybrałam właśnie dwa utwory z Céline Dion, aby nie wiem, może w pewien sposób celebrować to, że jest właśnie w Paryżu. Dlatego posłuchajmy Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci.

0: I tu właśnie mieliśmy z Céline Dion bonjour, pardon, merci. Jeśli tutaj wrócić jeszcze chwilkę do tego właśnie, że jest we Francji i że ma te koncerty, no to do Francji przyjechała pod koniec sierpnia prywatnym samolotem z Las Vegas. Zamieszkała w luksusowym hotelu Royal Monceau i od razu zaczęła wychodzić do fanów czekających przed wejściem, nawet do późnej nocy. Pierwszy koncert to był w sobotę 12 września miał miejsce. Zaczął się tam według różnych mediów od tam 40 minut do prawie godzinnego opóźnienia. Na widowni było około 35 tysięcy osób i zaczęła od Unyszą Żypa. Chyba to już wtedy przy pierwszym utworze musiała na moment przerwać, bo prawie się popłakała. A recenzje w ogóle były ciepłe, ale też uczciwe. Francuscy dziennikarze pisali to o tym, że to inny show niż kiedyś, skromniejszy, bardziej kameralny, ale że i po prostu cieszy się, że wróciła i to widać po niej. Właśnie widziałam też filmik, jak wyszła przed hotel i zaczęła śpiewać z fanami. Widać po prostu, że cieszy się tym, że tutaj jest. I gratulacje złożył jej nawet premier Kanady. A tutaj z tym utworem Bonjour, Pardon, Merci to jest singiel, który jest tegoroczny, bo to jest jej nowy album, który zostaje właśnie wydany, czyli to jest druga premiera w tym roku Céline Dion. Ona najpierw wydała Danson, teraz właśnie Bonjour, Pardon, Merci. Tekst napisał francuski autor Icar, a muzykę skomponował razem z Renaud Rébillou, producentem znanym ze współpracy z różnymi innymi właśnie francuskimi artystami typu Gims, Vita czy Mika. Wydaje mi się, że można słyszeć taki bardziej głęboki głos Céline Dion w tym utworze. Troszkę inaczej i też bardzo pięknie.
1: A my z kolei zanurzmy się w świat związany z kolejnictwem.
0: Pociągi? Porozmawiamy o pociągach? Czyli udamy się na jakiś słynny dworzec?
1: No właśnie, bardziej o dworcu niż o pociągach. I to nie o byle jakim, to nie pierwszy z rzędu dworzec.
0: No w ogóle stare dworce mają wiele wdzięku i uroku.
1: Tak jest. Te, które najbardziej lubię, to dworzec we Wrocławiu i w Dreźnie, odbudowany po zbombardowaniu miasta przez aliantów.
0: No cóż, my chyba jednak wybierzemy się w Pireneje, na granicę hiszpańsko-francuską, tam gdzie są niedźwiadki, ale po stronie Hiszpanii.
1: I tam znajduje się największy dworzec w Europie, Canfranc de Estación.
0: A on nieczynny był od dziesięcioleci, konkretnie od 1970 roku, czyli ponad pół wieku. No ponad pół wieku, tak. 70 to jest 350, no dużo. Opuszczono go, nie zabierając jego wnętrz niczego. Dość powiedzieć, że przez zakurzone szyby można było w sali na przykład restauracyjnej zobaczyć stoliki nakryte białymi obrusami, a na nich ustawioną zastawę, talerze, sztućce, kieliszki, karafki.
1: Niesamowity widok. Niesamowity widok.
0: Wyjąłeś no cóż, te słowa z ust, naprawdę.
1: Ale dworzec stał pusty, smutny, bo tam pociągi już oczywiście nie jeździły i Hiszpanie postanowili ten obiekt jednak wykorzystać i w bardzo krótkim czasie zamienili go na ultra nowoczesny, ogromny, luksusowy hotel, bo też dworzec jest naprawdę ogromny. A zatem marmurowe schody i kolumny, sklepienia z ciemnobrązowego dębu, wygląda to fascynująco.
0: No, a w starym wagonie zorganizowano restaurację i tam szef wyróżniony jest prestiżowymi gwiazdkami Michelina, Hotel de Luxe. Mhm. To też robi niesamowite wrażenie.
1: Robi niesamowite wrażenie. Wagon jest zaparkowany, że tak powiem. Stoi przy tak właściwie, że można po prostu z peronu wejść od razu do wagonu, do wykwintnej restauracji. No a teraz zmieniamy zupełnie i okolice, i historię.
0: Czyli?
1: No, o dziewczynie chodzącej po linie.
0: No dobrze, czyli północ Francji, okolice Calais, na wysokości 80 metrów nad ziemią, balansując na linie, połączyła dwie najwyższe hełdy w Europie. Czyli mówimy tutaj o linoskoczkini Tatianie Mosio-Bongonga. I ona dwa tygodnie temu w niedzielę zebrała oklaski ponad 9 tysięcy widzów przy dźwiękach Le Coron, Pierre'a Bacheletta, którzy ci widzowie przyszli podziwiać właśnie jej występ w samym sercu zagłębia górniczego Pas-de-Calais. To jest 42-letnia artystka, która przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu przeszła już nad robotniczymi dzielnicami Saint-Denis i nad Stade de France, także połączyła dwie charakterystyczne wieże w Montpellier, Tutaj pokonała tym razem 400-metrową trasę po linie o średnicy zaledwie 16 mm. To mnie trochę przeraża.
1: Niebywałe.
0: Wydaje mi się to absolutnie niebywałe.
1: No cóż, ale są i tacy, którzy bez tego zastrzyku, a właściwie bez tej szprycy ogromnej adrenaliny żyć nie potrafią. I rzeczywiście robią takie rzeczy, że dech w piersiach zapiera.
0: No dobrze, ale możemy porozmawiać o tym, że ona powoli chodzi, idzie naprzód, tak, posuwa się powoli naprzód, bez zabezpieczenia.
1: No właśnie.
0: Z drążkiem balansowym w rękach. W trakcie przejścia znajduje jeszcze czas, by usiąść na linię, usiąść na 16-milimetrowej linie, pozdrowić publiczność obiema uniesionymi rękami, czy jeszcze potem sobie zawisła pod liną, wykonywała jakieś kolejne figury akrobatyczne, czy tam szpagaty.
1: Nie, nie
0: jest
1: bywało,
0: niesamowite.
1: Dech w piersiach zapiera. A teraz?
0: No a teraz, skoro mówiłam o tym, że chciałam przedstawić trochę więcej Céline Dion w tej audycji, w tej dzisiejszej, więc Prière païenne też właśnie w wykonaniu Céline Dion.

0: I tu się cofamy o 30 lat, ponieważ Prière Païenne pochodzi z 1995 roku, czyli to jest właśnie już taki starszy utwór, napisany i wyprodukowany dla Céline Dion przez Jean-Jacques'a Goldmana. I ten album D to wciąż najlepiej sprzedająca się płyta francuskojęzyczna w historii. W Stanach Zjednoczonych jest wydana jako The French Album. A tutaj Prière Païenne to jest pogańska modlitwa i wydaje mi się, że dobrze opisuje treść, ponieważ bohaterka modli się do ziemi, a nie do nieba, bo niebo jej nie słyszy i jest dla niej za wysoko. Dziękuję za dzień, za róże, lasy, za zimę, lato, za gwiazdy, za morze i słońce, więc naprawdę mam wrażenie, że właśnie to jest taka. Tytuł jest doskonały do tego utworu. Zresztą prosi o pokój i o to, żeby możni byli bardziej ludźmi niż królami. I to jej credo i jak właśnie sama śpiewa, taka ziemska prośba.
1: A my chyba zajrzymy do stolicy kucharzy.
0: Czyli do Lyonu. Bo w Lyonie rozegrały się sceny, które chociaż wyglądały groźnie, to jednak mogłyby posłużyć za scenariusz do filmu. I tutaj nie o filmu grozy, tylko filmu o niefortunnych rabusiach.
1: Do komedii, jednym
0: No.
1: słowem. Jesteśmy oto na jednej z uliczek w Lyonie. Noc, ciemno, głucho, nikogo na ulicy, żywego ducha. Nikogo to nie do końca prawda, bo to jest sklep jubilerski i na amatorskim filmie nakręconym przez mieszkańca jednego z domów naprzeciwko widać, jak trzech zamaskowanych, ubranych na czarno osobników wybija szybę w witrynie sklepowej i wyłamuje drzwi. Cisza, żadnego alarmu.
0: Arabusie błyskawicznie do worków zgarniają brylantowe kolie, pierścionki, broszki, wszystko co się da. Jednym, a właściwie dwoma słowami, bezcenny łup.
1: No, takie można by było odnieść wrażenie z tego opisu, gdyby nie to, że jest jeden problem malutki. Brylanty na wystawie są sztuczne.
0: Owszem, właściciel sklepu wyjaśnił, że i w witrynie, i w gablotach, tam we wnętrzu, w sklepie już, umieszczono informację, że nie są to oryginalne brylanty, że są one sztuczne i że jeśli jakiemuś klientowi spodoba się, nie wiem, kolia czy bransoletka, wyrazi właśnie zainteresowanie, to jeden ze sprzedawców schodzi do podziemnego skarbca, do sejfu i przynosi oryginalną wersję obiektu zainteresowania. I to jeden z bardziej takich oryginalnych, chociaż absolutnie wydaje mi się logicznych i inteligentnych sposobów zapobiegania rabunkom.
1: Też mi się tak wydaje. Ale jednym słowem możemy to podsumować, że złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma, jak mówi słynne polskie powiedzonko.
0: Tak, i to też pokazuje, że niby sposób zapobiegania rabunkom, ale ten rabunek chyba nie był zbyt dobrze przygotowany.
1: No, w przeciwieństwie do tego kolejnego, o
0: No
1: którym
0: właśnie, bo
1: będziemy
0: jeszcze,
1: mówili.
0: tak, bo na chwilę wróćmy do Paryża i to też właśnie za sprawą rabunku.
1: Na 1 000 000 euro wyceniono biżuterię, tym razem prawdziwą, nie sztuczną, skradzioną w eleganckim hotelu w stolicy Francji.
0: No, Plaza Athen uchodzi już nawet nie za te takie wielogwiazdkowe hotele, ale należy do kategorii najwyższej z najwyższych, czyli tak zwanego paryskiego pałacu Palace.
1: Palas, tak jest. Po balkonach rabusie wspięli się na 5. piętro, skradli biżuterię i uciekli po słynnych paryskich dachach.
0: Ja myślę, że trzeba by było zrobić taki film. Trochę komiczny, trochę nie, gdzie są. Mamy dwóch rabusiów.
1: W Lyonie i w
0: Bo
1: Paryżu.
0: tak, i jeden uczy drugiego, bo ten. To znaczy, oczywiście, rabunek to zła rzecz i tak dalej, ale był spektakularny.
1: Jeden
0: To
1: i
0: trzeba
1: drugi.
0: przyznać.
1: Jeden i drugi.
0: No i tak.
1: No a teraz.
0: To teraz to może przenieśmy się jeszcze na sekundkę, bo chyba. Chwilka nam została do Prowansji, pięknej krainy, cudownych pejzaży, które zachwycały i zachwycają wciąż takich artystów, znaczy zachwycały kiedyś artystów jak Cézanne, teraz wciąż zachwycają. Zachwycają też przeciętnego zjadacza bagietki.
1: No tak, jest rzeczywiście to przepiękna kraina. Prowansja, kraina pachnących pomidorów i papryk, mieniących się paletą barw od fioletu, lawendy po przyprószoną zieleń gajów oliwnych. Wydawałoby się, że to raj na ziemi, mimo że zimą wiejących tutaj silnych mistrali nie brakuje, no a wpływają one na psychikę człowieka, tak jak halny na ludzi na Podhalu. No a z kolei na Mont Ventoux, górze wichrów, temperatura może zimą spaść nawet poniżej minus 20 stopni.
0: Jednak okazuje się, że nie wszystko jest tak piękne w Prowansji, jak na obrazkach impresjonistów, ponieważ niestety, ale pasterze i hodowcy owiec i kóz mają wielki problem, są to wilki i turyści. I dlatego...
1: Tak, to prawda. I turyści, i powiedzmy sobie też cykliści, bo turyści zarówno ci, którzy wędrują, jak i ci, którzy jeżdżą na rowerach górskich i straszą owce, no cóż.
0: To w przyszłym tygodniu proponuję trochę opowieści o Prowansji jeszcze i o owczarkach pirenejskich i o różnych specjalnych misjach strażników. I
1: no to nie jest pomyłka, to nie jest pomyłka, że będziemy mówili o Prowansji i owczarkach pirenejskich, ale tak. To za tydzień.
0: To za tydzień, a dzisiaj dziękujemy bardzo za tę godzinę spędzoną z nami.
1: Bardzo dziękujemy i kłaniają się Państwu.
0: Irena Brzezińska, dziękujemy realizującej naszą audycję Mirenie Krupińskiej.
1: Marek Brzeziński, merci. Ale semaine prochaine.
0: A na koniec, przepraszam, a na koniec jeszcze Angèle, une seule vie i do usłyszenia za tydzień.

0: Towarzyszy nam codziennie.
1: Szturmem wdarła się do wszystkich dziedzin naszego życia.
0: Jedni widzą w niej szansę na rozwój i wykorzystują jako narzędzie do pracy.
1: Inni podchodzą do niej z rezerwą i nieufnością.
0: Sztuczna inteligencja. Szansa czy zagrożenie? Zapytaj. To wideopodcast, w którym rozmawiamy zarówno z jej entuzjastami, jak i sceptykami.
2: Nawet o swój zawód ja się nie do końca boję, prawda? Tylko myślę sobie o tych artystach.
3: Testowaliśmy z chłopakami właśnie coś takiego, że no dobra, to zobaczymy, czy on potrafi żarty. No to te żarty nie bardzo, ale z tej rozmowy wynika coś, co ja potem biorę, to oczywiście muszę stestować, sprawdzić na widowni, czasami to działa, czasami nie działa, ale to burzowanie samo w sobie jest super.
1: Wideokast Zapytaj jest już dostępny na kanale Radio 357 Talk.
0: Zapraszamy. Ola Żaczek
1: i Michał Trantał.
4: Partnerem cyklu jest Instytut Badawczy Ideas.
5: Podkradła się do nas sposobem godzina 9:00. Słuchać Radia 357.

Hello, to my. My, czyli Julka Nowaczyńska za heblami, Antek Krudniewski, wydawca, Tomasz Smokowski, dzień dobry. Zdążyliście już do mnie napisać, żebym dał coś pod nogę, bo Poznań rusza maratońsko. Ta, dobrze, że nie Warszawa, to mnie tutaj nie zamknięcie na kilka godzin pod radiem 357. Czy ja sobie poradziłem w ubiegłym tygodniu, kiedy wszystko było pozamykane? Poradziłem, ale musiałem dwie ulice pojechać pod prąd, ale nie mówcie nikomu. Będzie coś pod nogę dla biegaczy. Obiecuję, nawet za kilka minut, ale dla tych, którzy jednak wstają trochę bardziej leniwie, czytaj, normalnie, w niedzielny poranek, zaczniemy miło, spokojnie, bardzo melodyjnie, po prostu ślicznie, fajst.

Prawdopodobnie istnieje jakiś lepszy sposób na rozpoczęcie audycji niż od Lover's Pit, od Feist, ale ja go nie znam, przepraszam. Tutaj Kanadyjka z piosenką swoich ziomali z jednego combo, czyli od Broken Social Scene ze swoją wersją, a teraz po prostu Broken Social Scene na drugą nogę.

Jedna z najbardziej oryginalnych grup ostatnich dekad. Może dlatego, że głów do myślenia jest tam bardzo wiele. Cały ensemble, Broken Social Scene, tutaj nie z Feist, a z Kevinem Drew na wokalu. Sweetest Kill. 9:15. No dobrze, to co wy tam macie teraz w tym Poznaniu w maratonie? 3. kilometr? 4. kilometr? No dobra, to teraz możecie podgłośnić słuchawki. Niech się asfalt pali pod bieżnikiem.

Julka Nowaczyńska dała stempel approved. Powiedziała, że nie biega, ale przy takiej piosence to by sama pobiegała. To jest nowa piosenka. Tak rozpoczyna się album szalonej grupy Fat Dog, właśnie od tego utworu Smile and Wave. Jest nam mnóstwo absolutnie odjazdowych nagrań, bo przecież Fat Dog tacy są, czego doświadczyli widzowie o festiwalu w roku ubiegłym. A jeśli na tym albumie jest kawałek, który z marszu mógłby zrobić karierę na liście Radia 357, obstawiam w ciemno, to ta następna piosenka. Nawet jeśli wam się nie spodoba, chociaż nie podejrzewam, to i tak bardzo szybko wpadnie w ucho. Założymy się?

Tak, z tą piosenką byłby tylko jeden problem na liście Radia 357. Jak przeczytać tytuł? Go yourself. Odczep się ode mnie. Śpiewali Fat Dog. No tak, takie piosenki pod nogę, tylko pamiętajcie w tym maratonie. To jest dopiero początek. Jesteście 20 minut na trasie. No to nawet jakbyście szybko nie biegli, to jest jeszcze hektar do przebiegnięcia. Także trzymajcie się tętna. Pamiętajcie, powinno się biegać na tętno, a nie na tempo. To jest bardzo, bardzo zasadnicza różnica. To a propos trzymania tętna w ryzach, coś spokojniejszego. Z Zakurzonej Półki, czy ktoś ich jeszcze pamięta?

Nie istnieją już prawie 30 lat. Powstali na początku lat 90. Nazywali się Grantley Buffalo i stali się znani, no po pierwsze dzięki bardzo charakterystycznemu falsetowi Granta Lee Phillipsa, a po drugie dzięki właśnie tej piosence Fuzzy, dzięki której to podpisali kontrakt z dużą wytwórnią płytową, dzięki której nagrali pierwszy duży album, długogrający, zatytułowany właśnie w ten sposób. Dzięki to, której płycie Michael Stipe z R.E.M. wtedy powiedział, że to jest jego zdaniem najlepszy album dekady. No i dosyć szybko popadli w zapomnienie i rozwiązali się jeszcze pod koniec lat 90. Ale na tym pierwszym premierowym albumie można znaleźć piękne piosenki, nie tylko Fuzzy, ale też takie snuje jak ten za chwilę. You Just Have to Be Crazy.

tak grała, zapomniana mocno już pod kołdrą z zapomnienia, grupa Grantley Buffalo. Tych zakurzonych piosenek będzie teraz więcej. W ogóle wkroczyliśmy w taką strefę, takie sobie też poukładałem. Słyszę od redaktora Stelmiego, że nagrywają razem z redaktorem Niedźwiedziem odcinek singli z Żoliborza o grupie Heart, o singlach grupy Heart. To ja też się przyłożę. Lata 80. Wtedy grupa Heart, rockowe dziewczyny z końca lat 70. postanowiły zrobić kariery na listach przebojów, na listach billboardów i produkowały jedna po drugiej fajne popowe piosenki.

No a jeśli panowie Stelmi i Niedźwiedź będą rozmawiali o singlach, rzeczywiście, singlach z Żoliborza, o singlach Heart, to na pewno powiedzą i o tej piosence, i o piosence These Dreams. W obu tych utworach śpiewała gitarzystka grupy Heart, czyli gitarzystka i kompozytorka Nancy Wilson, która ma głos, jak słyszycie, ale na pewno nie jest to tak potężny głos, jak głos jej siostry Ann. Ciekawe, czy panowie wspomną o utworze, który nigdy singlem nie był. Co więcej, bardzo rzadko ta piosenka nawet była umieszczana na setlistach koncertowych grupy Heart, ale zdarzył się taki jeden koncert, jeden z takich zarejestrowanych koncertów, na których Ann Wilson po prostu dała czadu. Jak tylko mogę, przypominam ten utwór. Odłóżcie teraz, jeśli cokolwiek robicie, może poza kawą. Wszystko, co macie, no i jeśli biegniecie, to też niczego nie odkładajcie. Następnych 7 minut to jest po prostu muzyczna poezja, jeśli mogę tak powiedzieć. Heart, Mistral Wind.

Zjawiskowe siostry Wilson i cały zespół Heart z piosenką Mistral Wind. Płyną maile, napisała Justyna Schojnic, że we wtorek spełnia swoje wielkie marzenie, będzie na koncercie Backstreet Boys. Radość we mnie z tego powodu przeogromna, czy z tej okazji może coś od Backstreet Boys? No ja myślę, że gdyby teraz Backstreet Boys zaśpiewali zaraz po Heart, to byłoby jak przeciągnięcie nożem po szkle, jak fanga między oczy. Julka za szybą kręci głową na nie, nie, że to dobry pomysł to Backstreet Boys. Więc droga Justyno i słuchacze, tego co pani prosi to nie ma, ale mamy w menu grupę The Charles.

Jedna z najbardziej niezwykłych wersji jednej z najbardziej niezwykłych piosenek świata. Song to the Siren od The Chars, czyli John Grant w roli głównej, z bardzo zapomnianą grupą. Z grupą, która nie poradziła sobie na rynku. Rozczarowani muzycy po prostu rozwiązali się. John Grant poszedł swoją drogą. A przecież razem z The Chars nagrywali wspaniałe piosenki, także własne, jak Angel Eyes.

tak śpiewał John Grant, i tak grali razem z The Chars przed laty. A zresztą, co mi tam? Panie Julko, panie proszą panów, everybody, i jedziemy, i od lewej.

0: Dobra. Tyle wystarczy i na więcej mnie nie namówicie. Niż z półtorej minuty na pewno nie będę robił z gry podwójnej z Backstreet Boys. 9:59 na zegarze.
1: Życie dziecka z chorobą nowotworową nie jest bajką, ale dobra opowieść może dać mu odwagę, pomóc oswoić lęk i przypomnieć, że nadal jest bohaterem własnej historii. Między 2 a 5 października wejdź na wspieram.radio357.pl i pomóż ufundować terapeutyczną książeczkę dla kolejnego dziecka. Dziękuję bardzo. Szymon Majewski.
0: A tutaj takie dwie książki przede mną leżą już. Szymon o wszystkim opowiedział. Wspieram.radio357.pl. Tych książek mamy. Chcielibyśmy uzbierać 2753. Ja przed momentem odświeżyłem. Jest 2611. Dziękujemy wam 2611 razy i dużo, dużo, dużo więcej. Słuchacie Gry Podwójnej.

0: Gra podwójna.
1: Cały wrzesień wspominałem, zrobiłem sobie taką rubrykę miesiąc z i wspominałem grupę Lerita Mitsuko i Catherine Ranger, zmarłą właśnie przed miesiącem. Dużo wam opowiadałem o samej artystce, o jej drodze na szczyt. Nie opowiadałem zbyt wiele o jej koncertach, a potrafi na koncertach być naprawdę szalona. I na przykład w repertuarze Edith Piaf, wtedy już szalona nie jest, ale potrafiła śpiewać bardzo, bardzo pięknie. Naprawdę, bo miała kawał głosu. No ale znów zabiorę was, tym razem zabiorę was na koncerty w Paryżu. Jest początek lat 2000, Catherine Ranger i jeszcze Fred Chichon, jej partner życiowy i partner z duetu Lerita Mitsuko, z ich na koncercie w Paryżu, z ich największym, chyba największym przebojem, Marcia Baila.

Bardzo lubię te momenty, kiedy Catherine Ronge przechodzi w taki twardy francuski, śpiewając już nie z gładkim R, tylko z twardym R. Chociaż była francuską polskiego pochodzenia swoją drogą, Catherine Ronge. Piosenka napisana ku czci, ku pamięci jej nauczycielki tańca, Marcy Moretto. Ona nawet tam w refrenie śpiewa «C'est la mort qui a assassiné Marcia», czyli to śmierć zamordowała Marcię. A nawet w trakcie tego koncertowego wykonania Catherine Ronge dawała lekcje tańca tym, którzy są pod sceną. I zapewne wtedy tańczyła polskiego oberka, bo miała polskie tańce na rozkładzie i bardzo często używała ich do swoich tańców używanych, stosowanych, prezentowanych na scenie podczas koncertów. Catherine Ronge, jedyna w swoim rodzaju Catherine Ronge, duet Lerita Mitsuko. Jeszcze raz zabiorę was na koncert do Paryża.

Catherine Ronger, Tongue Dance, koncert w Paryżu. No nie powiem, uruchomiłem prawdziwą lawinę. Tą minutką czy półtorej od Backstreet Boys, ja wiedziałem, że tak będzie. I od maili powiedziałbym takich stosunkowo neutralnych, ale dziś zróżnicowany repertuar. Po maile zaczepnę pod tytułem Alessandry, to nie zagrasz. No nie zagram. Po maile typu byłbym bardziej zaskoczony, gdybym zobaczył dziś padający śnieg za oknem. Po mail, który mnie samego zafrapował, ponieważ ktoś zapytał tutaj, ciekawe ile razy Backstreet Boys grali już na antenie Radia 357. Ponieważ grali na pewno. Sprawdziliśmy razem z Julką, kiedy przyszedł nam do głowy jednak ten plan, że a co tam, zagramy choćby kawałek, to wpisaliśmy do bazy piosenek radiowych Backstreet Boys. Okazało się, że uwaga, jest tam 5 piosenek. Jak się nazywa ta piosenka, co to jeszcze Julka proponowałaś? Taka druga? Taka ballada? Jak to się nazywa? Taki typowy przytulaniec. Zaraz Julka sprawdzi, bo już też zapomniała. Natomiast as long as you love me. Nawet pamiętam, jak to leciało, ale nie będę śpiewał. Rzecz w tym, że te piosenki wszystkie musiały być grane na antenie Radia 357. Nie wiem, czy jest jakiś system, który by to sprawdził, ale może się postaramy sprawdzić. Ale już nie zagramy, dzisiaj nie. Przed momentem Tongue Dance od Catherine Ronger. To jeszcze jedna piosenka z językiem w tytule. To nowy kawałek zapowiadający album Fontaine's DC. Zostało 10 dni do premiery.

Po zjawiskowej Marianne mamy drugi singiel od Fontaine's DC z tego nowego albumu, Tongue. Sprawdziłem sobie wczoraj, mamy już sold out koncertu w Łodzi, Fontaine's DC, także najbliższy otwarty taras widokowy, jakby co, i najbliższy otwarty jeszcze koncert Fontaine's DC to chyba w czeskiej Pradze. Zdaje się, że następnego dnia, już na początku listopada, następnego dnia albo dwa dni po koncercie w Łodzi, albo dzień przed, to już tak nie pamiętam, chyba dzień przed jednak, przepraszam. Fontaine's DC z poprzedniego albumu.

0: No to w tym naszym radiowym niedzielnym przekładańcu znowu przyszła pora, żeby trochę zwolnić.
1: I was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars, when it suddenly hit me, I just have to let you know how I feel.

i dzisiaj kilka pięknych piosenek się wybrało, jak ta od Heart, jak ta od The Charles, czy jak te od Anthony and the Johnsons. Jeszcze około 30 minut tej audycji, to jeszcze kilka par nam się zmieści.

Tak brzmi Sabrina May Teitelbaum, czyli Blonde Shell, na swoim najnowszym albumie, który ukazał się tydzień temu, a tak śpiewała na płycie poprzedniej.

Blond Shell. Po 6 latach bez albumu z nowym materiałem wraca Anne Brun, Norweszka. 6 listopada ukaże się jej płyta. I mamy pierwszy singiel. Nosi tytuł Hold Me. Został nagrany wspólnie z inną norweską artystką, Ari. Ciekawa sprawa z tą piosenką. Otóż wyobraźcie sobie, że ta piosenka została skomponowana do ciszy. Otóż powstała do niemej choreografii. Zaczęła komponować Anne piosenkę do ruchu tancerza. I tak powstała sama piosenka. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, to co powiedziałem. Jak to wyszło? Posłuchajcie, jaki piękny utwór.

Anna Brun i Ari. Nawet gdybym nie wiedział, że panie są ze Skandynawii, to i tak bym podejrzewał, bo myślę, że tylko w Skandynawii można stworzyć taki z jednej strony chłodny, z drugiej strony bardzo ciepły i taki przestrzenny, elektroniczny utwór. Alphaville Begin Japan. Nie, nie, nie, nie bójcie się, to nie pójdziemy drogą Backstreet Boys. Anna Brun potrafiła nawet z takiej piosenki wyczarować coś zupełnie, ale to zupełnie innego niż synth-popowy kawałek.

Anne Brun, Big in Japan. A skoro już jesteśmy przy coverach niespodziewanych, to ukazała się w ogóle coverowa płyta od Michelle de Gocello, a tam między innymi taka oto wersja Hunger Strike wraz z panną Smith, czyli z Willow.

0: czego tutaj nie ma, poza piosenkami Temple of the Dog, między innymi przeróbka Boba Dylana, jest i piosenka Bee Gees, albo taka skomponowana przez braci Gibb, Dolly Parton i Kennego Rogersa, jest piosenka Aretha Franklin, George'a Michaela, jest piosenka Sonny i Cher, a jest też utwór mój ulubiony z całego zestawu, może najmniej znana z całego tego zestawu piosenka, bo chociaż była wielkim przebojem hip-hopowym R&B w roku 2001, ale ja szczerze mówiąc wtedy za bardzo takiej muzyki nie słuchałem. To może tylko ja się mylę. W oryginale Ja Rule i Ashanti, a tutaj Michelle Ndegocello i basistka Laura Lee. Always on time.
1: That was a really welcome break to hear your voice note. And sending you loads of love wherever you were.

Dziękuję wam za uwagę. Z Michel and the Gold Cello i z Laurą Lee żegnamy się. Tak jak za chwileczkę z Walijczykami ze Stereophonics. Miejcie się ciepło. Już za chwileczkę stonowanie i Ola Budka, prawda? Dzisiaj Ola? Dzisiaj Ola. No i co? I tyle. I słyszymy się dopiero w niedzielę, bo w czwartek w Mam Grać U Mnie tym razem zabraknie. Niech wam tam noga podaje w maratonie w Poznaniu i generalnie dobrej niedzieli i smacznej kawusi i tak dalej, i tak dalej.

0: To jest, to jest, tutaj też jest.
1: Ty, a kalosze to w jakiej sprawie jadą?
0: No a jak było w Gdyni na koncercie? Pod sceną? Lało? Było to po kolana? Gdańsk jest niedaleko, to też nad morzem. Pogoda zmienna.
1: Wuje, to nie ten festiwal. W listopadzie na Inside Seaside to może sobie nawet śnieg z tym drugim ancymonem deszczem padać. A my co mamy? Dach, daszek, zadaszenie takie, rozumiesz?
0: A, no i to jest festiwalowy game changer i to się dla mnie podoba. 13-14 listopada, Gdańsk, hala Amber Expo, Inside Seaside. Najlepiej.

Dzień dobry w kolejnym niedzielnym stanowaniu. Kolejnym, ale pierwszym październikowym. Czy coś się zmieni? Nie, wciąż mam dla Państwa cotygodniową porcję nowości z Australii, ze Stanów Zjednoczonych i stamtąd gra nam folk, americana, country i ogólnie pojęta piosenka autorska. Dziś bez propozycji polskich, może nadrobimy to w przyszłym tygodniu. A jeśli słyszą Państwo Lenego Krawica, to znaczy, że zaczęliśmy na dobre. Dzień dobry Państwu, Ola Budka przy mikrofonie i zapraszam Państwa.

dają za produkcję Happiness Anytime. Sam Leon Bridges mówi, że szczęście nie jest czymś, za czym chce nieustannie gonić. Mówi o chwili, o byciu tu i teraz i o tym, o pragnieniu, aby ta płyta została ze słuchaczami na dłużej, żeby wpłynęła im do krwioobiegu. I ja tego Państwu życzę i chciałabym, żeby właśnie z takim poczuciem i z taką muzyką w słuchawkach zostali Państwo po tej audycji. A więc słuchamy Leon Bridges, Happiness Anytime.

Mam nadzieję, że zdążyli już Państwo posłuchać tej płyty w całej okazałości, nie tylko we fragmentach. No to ta pierwsza z najważniejszych płyt tygodnia, a druga to dopiero zapowiedź. Fireflies, za tym tytułem kryje się duet przyjaciół, którzy po raz pierwszy tworzą razem muzykę. To John Legend i akurat po pierwszych dźwiękach Fireflies słychać, kto to jest.

get away. Prawda? Od razu słychać, że to Pharrell Williams. To jest dla niego charakterystyczne takie uderzenie, stukot, pewnego rodzaju odliczanie i maszerowanie w muzyce, no i potem wokal, który prezentuje w swoich utworach, ale tu mamy Johna Legenda, bo to Pharrell Williams jest producentem Johna Legenda, a nie odwrotnie. Muse, album Johna ukaże się 23 października, już za chwilę. Powstawał w studiu w Paryżu, a punktem odniesienia dla obu tych artystów byli Nina Simone, Nat King Cole i Marvin Gaye. I mamy tu takie klasyczne orkiestracje z nowoczesnym brzmieniem, z nowoczesną rytmiką. To bardzo słychać właśnie w tym utworze Fireflies. Sama piosenka opowiada o nierównościach społecznych. Zarówno John Legend, jak i Pharrell Williams wypowiadają się głośno w sprawach społecznych. Także Perfect Man to zapowiedź drugiego albumu Teddy'ego Swimsa. Przeczytałam ostatnio wiadomość od słuchacza, że to piosenka stworzona przez AI. Zaskakujące jest, że ją promujemy. Według mnie Teddy Swims jest daleki od AI. Jeśli się mylę, no to nieźle mnie zaczarował, ale nie czuję tu podstępu, nie czuję tu oszustwa. Wręcz przeciwnie. Uważam, że niewielu artystów dziś, którzy są aktywni na scenie międzynarodowej, niewielu artystów śpiewa tak jak Teddy Swims.

Nie muszę być perfekcyjny i nie ma perfekcyjnych mężczyzn. No dobrze, może tematyka jest nieco ckliwa i może tu można to przypisać AI, ale nie uwierzę, że ta piosenka została stworzona przez sztuczną inteligencję bez udziału człowieka. Perfect Man, Teddy Swims. Zmienimy trochę koloryt na bardziej popielaty. I Was Stone to najnowsze nagranie Briana Fennella, który używa pseudonimu Symu i dotychczas znana była tylko wersja koncertowa, ale powstało to nagranie studyjne. Sam Brian mówi, że uwielbia wykonywać ten utwór na swoich koncertach i mieliśmy okazję właśnie usłyszeć takie wykonanie koncertowe podczas jego ostatnich polskich koncertów.

Czas na propozycje indie rockowe z Ameryki w wykonaniu kobiet. Blonde Shell wydała trzeci album Violins i Soccer Mommy. To teraz.

Ominęliśmy trochę premierę Something in the Water, najnowszego utworu Tasz Sultany. Zastępował mnie w ubiegłym tygodniu Marek Niedźwiecki. Nie wiem, czy zaprezentował Tasz Sultanę. Już nieco minęło od premiery tego utworu. Mówiłam już o tym w swoich mediach społecznościowych. Ta piosenka nieco mnie rozczarowuje. Uważam, że akurat jeśli chodzi o Tasz, to oczekuję czegoś więcej, bo mamy tu, nie mówię, że niezbyt udaną, bo pewnie to jest całkiem zgrabne, ale jednak kopię tego, co znamy. To z jednej strony dobrze, bo to powrót do czasów jungle. Te ostatnie epki, w których Tasz śpiewa o Nowym Jorku, no nie do końca przypadły mi do gustu. Something in the Water to jest zapowiedź powrotu do korzeni i bardzo dobrze, ale ja jednak mimo wszystko czekam na to, co będzie jeszcze później.

Kiedy to nagrywam, pogoda w Warszawie jest słoneczna. Kto wie, jaka jest teraz u Państwa w niedzielę, w południe, bo jeśli jest deszczowo i pochmurnie, to wpisze się w ten klimat znakomicie. Two Lanes, duet niemiecki, zaprosił do współpracy Brytyjczyka, który używa nazwy scenicznej Sun. Powstała w wyniku takiej współpracy piosenka Shaped with Two Hands. Posłuchajmy.

Niby nie pasują do siebie, ale przecież jak pięknie to się zgrywa, czyli neoklasyczna podstawa, melodia okraszona elektroniką. W takich sytuacjach zastanawiam się, co było pierwsze, czy całe to tło, które wypełnia przecież całą głębię utworu, czy jednak zaczęło się od prostych dźwięków na klawiszach, a może jeszcze od pewnej frazy wyśpiewanej gdzieś pod nosem. Shaped with two hands, to Two Lanes i Sun. To jeszcze jedna premiera, ale z lipca, więc letnia premiera. Matt Berninger.

Stoi na czele The National i jest także solowym artystą wydającym muzykę pod swoim imieniem i nazwiskiem, Matt Berninger. Na moment ponownie nasze stopy staną w Australii. The Rubens staje się jednym z moich ulubionych australijskich zespołów, w których biografie nie muszę się zagłębiać, które po prostu mi towarzyszą. Są tacy artyści, z którymi chcemy podążać za rękę, o których chcemy wiedzieć więcej, nawet rzeczy prywatnych, a są tacy, których traktujemy jak kumpli, okazyjnie spotykanych. To właśnie taki zespół, The Rubens.

Łączę pewne zespoły, pewnych artystów w pary, ale nie w sensie romantycznym. To tylko tak dla mojej zabawy i grupowania pewnych dźwięków ze sobą. I właśnie taka para teraz, bo The Rubens, który jest z Australii, myślę, że fantastycznie odnalazłby się na mazowieckiej ziemi, gdzie tworzą muzykę końca lata. I odwrotnie. To taki lokalny zespół kumpli, których fajnie usłyszeć na żywo od czasu do czasu, a którzy po koncercie zejdą do ciebie i przybiją z tobą piątkę. Muzyka końca lata.

0: Stonowanie.
1: Chociaż po australijskiej muzyce i scenie poruszam się całkiem sprawnie i mam dobrze stworzoną mapę artystów, to Amy Shark jest dla mnie nowością. Funkcjonuje w australijskich mediach już od dawna. Tworzy muzykę popową, powiedziałabym, że bardzo popową, a jej najnowszy album, no właśnie, odnosi się do tego, bo zatytułowany jest Soft Pop. To czwarty album w dorobku tej artystki. To jest trochę nastoletnie granie. Polecałabym tę artystkę rozkochanym na przykład w Avril Lavigne, ale zobaczymy. To traktuję trochę jako ciekawostkę i lekki skręt w naszych stanowanych brzmieniach. Być może Amy Shark znajdzie tu swoich fanów.

A teraz już coś, co całym sercem Państwu polecam. Benny Sings. To artysta pochodzący z Holandii. Od 2003 roku wydał 12 albumów studyjnych, a najnowszy to 22 Darnam Dew. To jak mniemam nazwa i numer ulicy, przy której mieszka, bo Benny rozkochał się w swoim domowym życiu. Osiadł, jest partnerem i śpiewa o tym zakorzenieniu się, o rozkochaniu się trochę w kanapie, trochę w ciepełku domowym i o tym, jak mu dobrze z tą nową wersją siebie. Kupiliśmy dom, odnowiliśmy go i nadal jesteśmy razem. I nowa muzyka jest o moim dorosłym życiu, tym prawdziwym dorosłym życiu, mówi Benny Sings. Polecam Państwu ten na wskroś stonowany album.

efekty nałożone na wokal jak u Bena Howarda, a to Benny Sings. To takie właśnie lekko duszne, ale też bardzo ciepłe i zamknięte gdzieś, czasami może nawet lekko klaustrofobiczne piosenki, absolutnie nieperfekcyjne. Tam nie ma tego sznytu producenta, który czuwa nad każdym dźwiękiem, nad czystością tej melodii, nad czystością dźwięku, który wypływa z głośników. Nie, jest wręcz odwrotnie. To ma takie być. Benny Sings. Oyster Boy, perfekcjonista w każdym celu, do niedawna, bo w naszej rozmowie na antenie Radia 357 zdradził mi, że przy tej nowej płycie eskapizm pozwolił sobie na bycie nieperfekcyjnym.

Kolejne minuty stonowania spędzimy słuchając Amerykany i country. Rozpocznie tę część artystka z Minnesoty, Humbert. Jej dorobek jest bardzo pokaźny. Widać, że artystka przykłada bardzo dużą wagę także do kwestii wizualnej. To wszystko kręci się wokół natury, folku, organicznego brzmienia i autentyczności, o którą bardzo Humbert dba. Morning When It Comes to najnowszy album.

Niech odniesieniem do tych artystów, których Państwo słyszą, będzie to, że czerpią inspirację z takich artystów jak na przykład Ray LaMontagne czy The Lumineers. I chociaż ci artyści, których wymieniłam, mają już międzynarodową sławę, no to skupiam się teraz i chcę Państwu przedstawiać tych mniejszych nieco, mniejszych zasięgowo, ale jak wielkich sercem i swoją muzykalnością. Była Humbert, a teraz Rivers. To projekt Brandona Zacharskiego, autora tekstów i autora muzyki z Kalifornii.

Jeśli mowa o szczerości, to szczery do bólu na nowej płycie jest Orville Peck, który odsłania się. Został nawet nazwany czy opisany jako zdemaskowany, bo on kryje się za maską kowboja, za kapeluszem kowboja. Nie pokazuje swojej twarzy, ale tu na nowym albumie Mule pisze bez owijania w bawełnę i śpiewa o tym, co mu się przydarzyło. Przydarzyło mu się bardzo bolesne rozstanie oraz odwyk po długoletnim uzależnieniu. A więc świat mu się rozpadł, stracił miłość, musiał wziąć się w garść, właściwie to ratować swoje życie. I to wszystko wyśpiewał z rozdartym sercem na płycie Mule. Chociaż to nie jest takie użalanie się nad sobą i to nie jest płyta balladowa. Zresztą może Państwo pamiętają dosyć dużą obecność i częstotliwość utworu Too Little Too Late na naszej antenie. Nic nie wskazywało na taką narrację stojącą za płytą. No ale tak, o wyjściu z uzależnienia i nowym życiu. Orville Peck.

Można by stwierdzić, że Orville Peck jest na dobrej drodze, jeśli utrzyma swoje zdrowie i obecną kondycję, na dobrej drodze do tego, co panowie z Kings of Leon już mają i o co dbają. Bo właśnie o rodzinie i o życiu rodzinnym i o tym, co najcenniejsze, a więc o tych relacjach z bliskimi, ma być cała płyta, czyli Oh My Beloved, której fragment poznaliśmy niedawno. A mówię o utworze My Whole World, którego to tytuł mówi właściwie wszystko, czyli Mój Cały Świat, Kings of Leon.

Czy mamy jeszcze trochę miejsca dla pana ze Szwecji, który wybrał sobie Stany Zjednoczone na swój drugi dom? The Tallest Man on Earth, a po nim bardzo soulowy i stylowy Aaron Fraser.

Oddajmy głos kobietom prawie do końca tej audycji, aż kolejny raz prezentuję Państwu tę zabawną, ale raczej słodko-gorzką piosenkę Funeral, zapowiadanej przez artystkę najnowszej płyty, aż rozłączyła się z Finiasem. Ciekawa jestem, czy ich duet The Favors wróci jeszcze do tworzenia. Póki co, aż skupia się na wydaniu nowej solowej płyty, a być może Finias także pracuje nad solowym materiałem. A kolejną piosenkę zapowiem za chwilę.

A więc była Ash i jej utwór Funeral, na który mogą Państwo głosować na naszej liście. Lista piosenek Radio 357. Tam czeka na Państwa ten utwór oraz inne, na które mogą Państwo oddawać swoje głosy, a to potem układa się w playlistę piątkowego wieczoru. Linda to artystka, która uchyla do swojego świata drzwi tak tylko na centymetr, po to, żeby wypłynęła z tego świata muzyka, ale o sobie mówi niewiele i to w niej lubię najbardziej. Życzę Państwu takich ciarek, jakie ja miałam, gdy słyszałam utwór czereśniowy po raz pierwszy.

czereśniowy. Linda, prawie na finał dzisiejszego stonowania. Dolores Forever, Dreams to ich interpretacja The Cranberries.

Dwa covery na finał tej audycji. Dziękuję Państwu za kolejne niedzielne spotkanie. Może pili Państwo kawę, albo przygotowywali niedzielny rosół, lub byli w drodze na rodzinny, niedzielny, tradycyjny obiad u mamy, a może zupełnie nietradycyjnie poszli na jakieś wspaniałe sushi z ukochaną osobą. Niezależnie od tego, co Państwo robili w trakcie słuchania stonowania, ja dziękuję Państwu za tę obecność. Zachęcam do tego, aby nie rozstawać się ze stonowaniem, znaleźć na Spotify playlistę, do której dorzucam co tydzień piosenki zagrane w tej audycji, a playlista tego wydania pojawi się za chwilę na moim Instagramie. Proszę być w kontakcie z Radiem 357 i pisać do mnie w każdej chwili, jeśli mają Państwo na to ochotę. Mówiła Ola Budka. Smile na koniec i Josh Kelly.

0: Nie tak dawno temu i wcale nie tak daleko, bo tuż obok nas mieszkało dwoje dzieci. Dziewczynka miała na imię Maja, a chłopiec Piotruś. No zaraz, ale dlaczego to się urywa? Tu nic dalej nie ma.
1: Bo dalszy ciąg tej historii dopiero może powstać. Z Państwa pomocą.
0: Wiemy, że życie nie zawsze przypomina bajkę. Zwłaszcza, kiedy dziecko musi zmierzyć się z chorobą nowotworową.
1: A Fundacja Iskierka wie, że dobra historia potrafi dać dziecku naprawdę dużo siły.
0: Jej podopieczni otrzymują niezwykłe książeczki i sami stają się bohaterami tych opowieści. Czytając je, nabierają odwagi, by mierzyć się z tym, co trudne.
1: Z okazji Dnia Patrona możemy wspólnie stworzyć takie książeczki. Wystarczy wejść na wspieramradio357.pl i między 2 a 5 października zostać naszym patronem.
0: Pokażmy naszą siłę. Siłę społeczności Radia 357.
2: Rzecz technologiczna.
3: Dzień dobry, ale się dzisiaj będzie działo, drodzy Państwo, bo tak, program na żywo, po raz pierwszy.
4: Z nowego studia.
3: Imienia Krzysztofa Chwałowskiego w Katowicach i tu już nasza gościni, jedna z kilku.
4: Tak jest, jest jedna z kilku gościń. Ja muszę powiedzieć tak odrobinę prywatnie, że bardzo się cieszę, że Gosia, tak powiem, jest naszą gościnią dzisiaj, bo my się znamy z czasów zamierzchłych, tak powiem. No i jest to dla nas zaszczyt i przyjemność. Małgorzata Bereza-Stanisławska, psycholog Fundacji Iskierka.
3: Natomiast w studiu w Warszawie prezes Fundacji Iskierka Jolanta Czernicka i autorzy technologii tworzenia książek mocy, o których przed chwilą słyszeliśmy, Klaudia i Wojciech Jaszczakowie. Z nimi rozmowa już za minut kilka.
4: A najpierw po prostu trochę
3: mniej. Jak tu przejść do Wiedźmina? Julka Nowaczyńska realizuje program z Warszawy.
4: Tak jest, a tutaj dwóch Wiedźminów, Wiedźmin Jarosław i Wiedźmin Robert w nowej siedzibie swojej wiedźmińskiej szkoły.
3: Ale wracając do Wiedźmina, grałeś już?
4: No oczywiście, no jak mogłem nie grać? No Jarek.
3: Jakoś mi to przeoczyło, zresztą miałem trochę pretensji do ciebie.
4: Dobrze, że ty tego nie przeoczyłeś.
3: Ja właśnie przeoczyłem. To jest ciekawe, bo mówiłem, drodzy Państwo, o tym na antenie Radia 357, a sam przeoczyłem premierę. Jeżeli Państwo nie wiecie, a pewnie jest kilka takich osób, które też przeoczyło, wyszedł Wiedźmin Dziki Gon w wersji podrasowanej.
4: Zremasterowanej, jak to się profesjonalnie mówi. Tak jest, powiem tak. Wizualnie gra została dostosowana po prostu do oczekiwań dzisiejszych graczy, jeśli chodzi o tytuły AAA, czyli te z najwyższej półki cenowej. To, co firma CD Projekt Red zrobiła w ogóle z tym produktem, to jest niesamowity ukłon w stronę fanów, bo wszyscy, którzy mieli tę grę zakupioną wcześniej, to po prostu za darmo otrzymali ten remaster, więc jest to absolutnie fantastyczna rzecz. Gra jest dostępna teraz w nowej cenie, nie pamiętam w tej chwili jakiej, nie będę też szukał w tym momencie, ale warto w tym miejscu zaznaczyć, że kupując w tej chwili tę grę w wersji zremasterowanej, otrzymujemy również dwa dotychczas wydane dodatki, czyli Serca z Kamienia i Krew i Wino są już
3: częścią
4: całości.
3: To się nie zdarza we współczesnym świecie dużych wydawców AAA.
4: Tak patrzę na was, Bethesda. No Bethesda, która Skyrima co roku wydaje od 15 czy iluś lat, za chwilę wyjdzie na tostery i mikrofalówki.
3: To właściwie Electronic Games, też moglibyśmy przypiąć taką łatkę.
4: Electronic Arts, tak.
3: Przepraszam.
4: Tak, no to jest generalnie...
3: Microsoftowi.
4: To jest generalnie standard. No w każdym razie, wracając do samego Wiedźmina, gram. Z dużą przyjemnością wróciłem do Velen. Wiesz, dla mnie Geralt jest jak stary znajomy.
3: No to ty już tam przechodzisz to po prostu z zamkniętymi
4: właśnie
3: oczątami.
4: Właśnie powiem ci, że ta odświeżona wersja pozwoliła mi jakby trochę na nowo spojrzeć na Velen, no bo jednak w warstwie wizualnej ta gra się trochę zmieniła. Są inne kolory, to światło, wszystko zostało dopracowane, inne tekstury. Po prostu
3: inna walka podobno jest też.
4: Dużo lepsza, zgadzam się, tak. Inna walka, system walki został poprawiony, system rozwoju postaci również się zmienił, więc wymaga też troszeczkę innego podejścia do walki. Wreszcie sensownie działają jakieś tam kombosy czy inne rzeczy, że po prostu nie klikasz w kółko jednego przycisku tak jak wcześniej, tylko teraz pewne sekwencjonowanie ataków ma znaczenie i powoduje, że po prostu spuszczasz większy łomot przeciwnikom, więc warto to robić i warto w tę stronę rozwijać postać.
3: Zrobić dzisiaj coś, co robię dość często. Tobie się chyba to nie zdarza, że, a mam na myśli w tej chwili Black Flag, czyli asasyna, którego męczę od kilku tygodni, jak Państwo wiedzą.
4: Porzucisz go.
3: Porzucę go przed ostatnią misją.
4: No mi się to nie zdarza, nie, moje OCD nie pozwala.
3: Już mi się znudziło. Za chwilę piosenka, ale jeszcze chciałem powrócić do tekstówki nawiązującej, powrócić, no właśnie dlatego, bo ona nawiązuje do audycji sprzed tygodnia. Proszę oczywiście do nas pisać tekstówki, proszę pisać maile rzecz.technologiczna@radio357.pl. Jak pamiętasz, w zeszłym tygodniu rozważaliśmy różne scenariusze końca naszej cywilizacji spowodowanego przez AI.
4: Tak było, w odpowiedzi właśnie na chyba tekstówkę albo maila od słuchaczki.
3: Tak, i wysnułem różne scenariusze, znalazłem gdzieś w internecie, jak futurolodzy to widzą. Jedną z koncepcji jest to, że poprzez spinacze biurowe zniknie nasza cywilizacja.
4: Tak, tak było.
3: Ponieważ AI zacznie w jednej z firm zarządzać produkcją spinaczy, które pokryją całą planetę i tak dalej, i tak dalej. Ale jak napisała pani Alicja do nas, jak zaczęliście, to myślałem, że chodzi o zagładę świata poprzez spinacza asystenta z Microsoft Word. To się wydaje o wiele bardziej realne, biorąc pod uwagę skalę zniszczeń, jakich dopuścił się w przeszłości.
4: To prawda, zwłaszcza tych emocjonalnych.
3: Myślę, że w piątce najgłupszych pomysłów Microsoftu to jest wysoko.
4: To prawda, chociaż ja zawsze zmieniałem go na tego pieska, a potem na czarodzieja.
3: Ja też, a czy zauważyłeś, że piesek miał w budce tapetę w kostki małe?
4: Tak, widziałem. Zagrajmy.

0: No to jesteśmy z powrotem z naszymi gośćmi. Warto dodać, że jesteśmy tutaj dzisiaj w Wigilię Dnia Patrona, czyli momentu, kiedy Radio 357 stara się zwrócić światu tę dobroć, którą otrzymaliśmy w momencie założenia radia, kiedy dzięki Państwa pomocy udało nam się zaistnieć i utrzymać do dzisiaj.
1: Tak, Dzień Patrona jutro, ale między 2 a 5 października na stronie Wspieram radio 357.pl możemy pomagać podwójnie, dlatego że staramy się z jakąś organizacją, która pomaga innym, również współpracować. W tym roku jest to Fundacja Iskierka. I cel, drodzy Państwo, już został przekroczony wielokrotnie, bo miało być 357 spersonalizowanych książek dla dzieci z chorobą nowotworową, a jest ich już, właściwie nie sprawdzałem, muszę Ci powiedzieć, czy jest już ponad 3000, chyba jeszcze nie ma.
0: Sprawdź, a ja tylko dodam, że jeśli Państwo chcecie wziąć udział w tej akcji, no to nic prostszego, wystarczy rozpocząć patronat Radia 357 między 2 a 5 października, czyli do jutra, na stronie wspieram.radio357.pl i wtedy pomaga się podwójnie, bo równowartość pierwszego miesięcznego wsparcia przekazujemy na ten cel dobroczynny. A aktywni, to warto dodać jeszcze, aktywni patroni też mogą się włączyć, przekazując darowiznę. Ile mamy?
1: 2690 w tej chwili. No miało być 357. Będzie jeszcze zapewne więcej. Czas przedstawić naszych dzisiejszych gości, chociaż już właściwie to dziś uczyniliśmy, ale przypomnijmy, w Katowicach Małgorzata Bereza-Stanisławska, psycholog Fundacji Iskierka.
2: Dzień dobry.
1: A w Warszawie prezes Fundacji Iskierka Jolanta Czernicka.
3: Dzień
0: oraz
3: dobry.
0: Oraz autorzy technologii tworzenia tych książek mocy, o których dzisiaj rozmawiamy, czyli państwo Klaudia i Wojciech Jaszczakowie.
3: Witamy serdecznie.
1: Prezes, skąd te książeczki w ogóle?
2: Pytanie, rozumiem, do pani prezes, tak? Bo nie usłyszałam.
1: Tak.
2: Skąd pomysł? No, pomysł zrodził się z pierwszego maila od pani Klaudii, który przyszedł właśnie do mnie z propozycją współpracy. Ja jak czytałam tego maila, to pomyślałam sobie, kurczę, że to jest super pomysł, że to w ogóle ciekawe, choć przyznam, nie do końca rozumiałam tej technologii. Przekazałam maila do dyrektor operacyjnej Marioli Czernocholskiej z prośbą, żeby skontaktowała właśnie się z naszą psycholog, żeby porozmawiać. I jak to wpadło w dłonie Małgosi, która na co dzień pracuje z dziećmi, wpadła na fantastyczny pomysł właśnie opracowania takich książek, które budują poczucie własnej wartości naszych podopiecznych. No i można powiedzieć, to był strzał w stop.
1: Małgosia z nami. Książki wpadają w twoje ręce. Co się dzieje dalej? Jak to było?
4: To znaczy, jak to było na początku?
1: Tak.
4: Jasne, to znaczy w zasadzie książkę pisałam ja, można tak powiedzieć, to znaczy jesteśmy z Klaudią współautorkami, natomiast taki największy rdzeń merytoryczny, czyli cała jakaś historia, tak, bohatera, który przemierza różne krainy, jest mojego autorstwa i to też jest jakaś taka ciekawa dla mnie historia, bo ja się, nie wiem, czy ja się spodziewałam, że mam takie wewnętrzne moce tworzenia jakichś ciekawych słów czy takiego przekazu, więc ja się skupiłam na tym rdzeniu takim merytorycznym i faktycznie tam jest ukrytych wiele takich metafor, które mają ogromne znaczenie psychologiczne, tak? Jak poszczególne krainy są tak skonstruowane, że główny bohater odkrywa w nich swoje mocne strony i tak naprawdę są i takie metafory, które dotyczą, nie wiem, pracy z bólem i właśnie oswajania tej rzeczywistości szpitalnej i jest bardzo ważna dla mnie osobista metafora w zasadzie całej tej podróży, czyli że w zasadzie najważniejsza jest droga i to, co jakby w trakcie niej odkrywamy, a niekoniecznie jakby sam cel, bo no niestety cel jest taki sam dla wszystkich, ale różnie się kończy, tak? Czyli niektóre dzieciaki kończą takim pełnym wyleczeniem, inne mają dłuższą historię, natomiast kiedy skupiamy ich na tych supermocach, to wszyscy mają równe szanse i tak naprawdę mogą z nich korzystać we wszystkich przestrzeniach życia.
0: Nasza audycja to rzecz technologiczna. Padło

0: już tutaj wcześniej z ust pani Jolanty właśnie też to słowo technologia. Ja bym chciał zapytać autorów, znaczy w sensie autorów technologii, czyli pana Wojciecha i panią Klaudię Jaszczaków, jak od strony technicznej, technologicznej powstają te książki, bo to jest no, niezwykle ciekawe zagadnienie.
1: Więc stworzyliśmy swój własny model przetwarzania obrazu i na podstawie jednego zdjęcia staramy się oddać podobiznę. Mieliśmy już wcześniej swoją platformę, którą rozwijaliśmy przez ostatnie 2 lata na Canwie właśnie modeli generatywnych i tego, co wszystko dzieje tam w świecie AI. No i dopracowaliśmy swoją własną technologię, swoje własne przepływy, gdzie mamy rozpoznawanie twarzy, analizę, czy te twarze są zbliżone do siebie. No i tutaj mieliśmy jakieś tam sukcesy międzynarodowe i Klaudia też miała taką wewnętrzną potrzebę, żeby zrobić coś więcej. Z tym też widzieliśmy, jakie książki są tworzone na naszych platformach, że to nie są tylko książki wesołe, pozytywne, ale też takie, które mają jakieś nieść coś więcej ze sobą, czyli radzenie sobie z rozwodem rodziców, z śmiercią zwierzaka czy kogoś bliskiego. No i czuliśmy, że jest w tym po prostu coś, co można zrobić coś więcej niż tylko takie proste historie, które można kupić w bibliotece czy w księgarni, a coś własnego, osobistego, co ma większą moc.
0: To jest o tyle niesamowite, że my tutaj z Jarkiem w audycji bardzo często malujemy czarne scenariusze.
2: No, psioczymy na AI.
0: Psioczymy na AI, ale państwu udało się dla tej technologii znaleźć zastosowanie, które nie tylko jest niezwykle potrzebne, ale też powiedziałbym wzrusza i łapie za serce. To jest coś absolutnie wspaniałego i no gratuluję. Bardzo się cieszę, że coś takiego powstaje.
2: Kiedy wpadliście pani Klaudio na to, że AI można wykorzystać także do tworzenia takich spersonalizowanych historii?
3: Tak naprawdę wyniknęło to z potrzeby, ponieważ chyba zaczęło się od tego, że wspieraliśmy tak prywatnie Marysię z Kutna, która walczyła tutaj, zbierała pieniążki na operację serca, miała poważną wadę serca. I tutaj dla Marysi stworzyłam taką książeczkę właśnie personalizowaną. Była ona sprzedawana na aukcjach, a dochód ze sprzedaży był przeznaczony na zbiórkę, na operację. No i widzieliśmy też duży odzew, kilka osób do nas napisało, czy też taką książeczkę stworzymy gdzieś tam, żeby pomóc innym dzieciom. I też odezwała się do nas taka hiszpańska fundacja, czy mogłabym stworzyć książeczkę dla dziewczynki Walerii, która zmarła na glejaka mózgu. I tutaj stworzyłam też taką bardzo wzruszającą opowieść o tej dziewczynce. I ta książeczka też była sprzedawana na aukcji na Amazonie, a dochód z niej również wspierał badania właśnie na temat tego konkretnego nowotworu, glejaka mózgu. No i chciałam gdzieś wyjść dalej z tym tematem, bo widziałam, że jest potrzeba, że to bardzo pomaga. Dostawałam bardzo dużo wiadomości, że ta książeczka naprawdę bardzo, bardzo pomogła zrozumieć ten problem. W związku z tym też właśnie napisałam do fundacji, tutaj od razu Fundacja Iskierka się odezwała do mnie i nawiązałyśmy kontakt. No, zaangażowanie ze strony fundacji było niesamowite. Pani Gosia, no i tutaj cała fundacja, no to zrobili oczywiście ogromną robotę, bo jakby otwartość na technologię to jest też bardzo ważne, bo no niektórzy właśnie boją się tej technologii, jest to kontrowersyjny temat, a tutaj było pełne poparcie, pełne zaangażowanie. Ten tekst też jak się łączy dwie dziedziny tak naprawdę, tutaj jest psychologia i sztuczna inteligencja, czy psychologia i technologia, to może powstać coś pięknego. No i właśnie tak się stało, że połączyliśmy tą technologię i psychologię i ogromną wiedzę oczywiście pani Małgorzaty Berezy-Stanisławskiej i powstała taka wspaniała książeczka, którą jak do dziś czytamy ją z mężem, to łzy nam lecą po policzkach, bo jest naprawdę wzruszająca nie tylko dla dzieci, które walczą gdzieś tam z chorobą, ale myślę, że to jest historia, która wiele może nauczyć każdego człowieka. Właśnie współczucia, zrozumienia, empatii i tego, jak to dziecko wszystko odbiera i z czym się zmaga tak naprawdę, tak?
2: Wielokrotnie, jak Robert wspomniał w audycji, krytykowaliśmy AI, mówiąc o tym, że często ta technologia jest po prostu wykorzystywana bez jakiegoś pomyślunku.
0: Bezrefleksyjnie.
2: I bezrefleksyjnie. Tak. Tego słowa szukałem, dziękuję ci.
0: Proszę.
2: Tymczasem jakby Ta cała historia udowadnia, że pierwiastek ludzki jest niezwykle ważny.
0: Jest niezwykle ważny i właściwie celem tego projektu, tych książeczek, jest przeciwdziałanie negatywnym psychologicznym następstwom leczenia onkologicznego. Rozumiem, że napisałaś tę historię w książce w taki sposób, żeby dzieciaki, kiedy czytają, czy kiedy jest im czytane wieczorem na przykład, co wieczór na dobranoc ta bajka, budują gdzieś tam jakieś poczucie własnej wartości trochę większe i mogą się utożsamić z tym superbohaterem.
4: Tak, zdecydowanie. Tutaj to, co jest szczególnie ważne i w zasadzie cała technologia się na tym opiera, to, że my jesteśmy w stanie wprowadzić dziecko, które staje się głównym bohaterem. I ja też oczywiście w swojej pracy, chociaż jakaś jest, blisko jestem swojej eksperckości, ale też się spotykam z różnymi ograniczeniami i myślę, że to jest właśnie taki projekt, który i mnie, i fundacji, i Klaudii Wojtkowi daje jakieś takie poczucie wpływu, tak, wychodzenia z jakiejś takiej swojej bezsilności, żeby faktycznie realnie jakoś oddziaływać na dzieciaki, na ich historię. I dla mnie szczególnie trudne i takie przejmujące jest, jak przychodzą rodzice i jakoś mówią o tym, że na przykład dzieciaki w trakcie leczenia zaczynają źle o sobie mówić, nie? Czyli mówią, że są na przykład gorsze albo że miały jakiegoś pecha. I w zasadzie słuchanie takich, wiecie, przekazów, gdzie my tak naprawdę jesteśmy dla nich pełni podziwu i w ogóle uważamy, że to jest niesamowite, przez co oni przechodzą, jest trudne, bo my byśmy chcieli im tak trochę na siłę wrzucić te nasze przekonania do ich głów. Natomiast to jest oczywiście niemożliwe i technologia nam pozwala przenieść każde dziecko tak naprawdę do świata bajki. Treść jest bardzo podobna dla każdego dziecka, ale są pewne takie niuanse, różnice, dlatego ta personalizacja jest na różnych poziomach. Ona i zakłada to, że dziecko się staje głównym bohaterem, czyli ono tak naprawdę widzi siebie, zmienia się jego imię, my tam też wpisujemy takie ważne dla dziecka jakieś przedmioty, które wspierały go w czasie leczenia, na przykład pomagały mu radzić sobie z bólem albo skład drużyny, która jakoś była wokół niego. I mam takie doświadczenia, że rodzice mówią, że czytają w różnych momentach te książki, czasami w trakcie leczenia, czasami już po leczeniu. I faktycznie przekaz jest taki bardzo dobry i dzieciaki często mówią, że to są oni, tak? I jakoś tak łatwiej jest im wtedy pomyśleć o sobie w taki sposób i to jest dla nas niesamowicie cenne.
2: Droga Gosiu, tak sobie myślę, że wykonaliście niesamowitą pracę. Niesamowitą rzecz zrobili też słuchacze i patroni Radia 357, 2695 Książek Mocy. Pani prezes, a to jeszcze przecież nawet nie Dzień Patrona.
5: Tak, ja już w piątek, ale dzisiaj jeszcze raz mocodawcom bardzo dziękuję za to, że państwo nas wspieracie, że wspieracie ten projekt, że udało nam się też was pozytywnie zarazić tą książką, tym sposobem myślenia i też tymi wartościami, którymi pracujemy. I oczywiście niezmiennie dalej prosimy o wsparcie. Cały dzień dzisiaj jeszcze przed nami i jutrzejszy i bądźmy tą właśnie drużyną, która wspiera naszych potopiecznych.
0: To ja powtórzę jeszcze to, co mówiłem na początku. Zostań patronem Radia 357 między 2 a 5 października. Twoją pierwszą miesięczną wpłatę przekażemy Fundacji Iskierka. Wspólnie ufundujemy spersonalizowane książeczki terapeutyczne, dające chorym dzieciom moc do walki z rakiem.
2: A jak patrzę na te liczby, to też jestem podekscytowany, nie tylko jeśli chodzi o książeczki, ale także o liczbę patronów. 49 923 patronów mamy. A jakby to było pięknie, gdyby się w ten weekend to zamknęło przy okrągłej liczbie, prawda?
0: Byłoby pięknie.
2: Bardzo państwu dziękujemy za wizytę w studiu i w studiu w Katowicach i w studiu w Warszawie.
5: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy uprzejmie.
1: Dziękujemy.

0: To jest Rzecz Technologiczna w Radiu 357. Cały czas nie mogę przestać się cieszyć naszym nowym studiem.
1: Przybyło kilku patronów w czasie tej rozmowy i bardzo się z tego powodu cieszymy.
0: Tak.
1: No dobrze, teraz coś mniej przyjemnego, jeśli pozwolisz.
0: A mogę zacząć od maila od słuchacza?
1: Ależ proszę.
0: Dzień dobry.
1: Pisze, dzień dobry.
0: Pisze pan Tomasz. A propos poprzedniej audycji wrzuciłem...
1: A propos?
0: Tak, tak napisał. Uh-huh. Wrzuciłem do czata...
1: To się tak pisze, naprawdę.
0: No przecież wiem. A propos ostatniej audycji wrzuciłem do czata GPT Astra plik z naszą ulubioną grą na ZX Spectrum, czyli Manic Miner. Prompty były takie. Wyłącz tę denerwującą muzykę, zostaw pozostałe efekty dźwiękowe, wstaw na początku menu, gdzie wybieram planszę, którą chcę przejść, stwórz i wstaw na końcu nową, 21 planszę. Tu były emocje, jak wpisywałem ten prompt, bo to jak poprosić o nową piosenkę ABBY albo The Beatles. Nowa plansza numer 21 ma tytuł The Forgotten Foundry, tytuł wymyślił AI. Musiałem jeszcze dodatkowo promptować, by usunął drobny błąd i już jest menu, nie ma muzyki, zaginiona plansza numer 21 działa i przeszedłem szybko. Teraz promptuję planszę numer 22 mającą tytuł Trump White House Ballroom.
1: Przypomnij mi imię słuchacza.
0: Pan Tomasz.
1: Panie Tomaszu, zaskoczę pana, ale naciskając chyba guzik M... Można wyłączyć muzykę w Manic Minerze,
0: no
1: i są tylko efekty dźwiękowe. Wiem, bo no, rzeczywiście ona się niczym wiertarka dentystyczna
0: szybko starzeje.
1: Mózg nie wierca. I potem człowiek słyszy to nawet przez sen. Więc, no, ale ciekawy pomysł, ciekawy pomysł. Ta ostatnia plansza mi się akurat podobała w Maniku, bo to, to już była piwnica domu głównego bohatera. Dobrze, coś mniej przyjemnego niestety teraz, drodzy państwo. Cyberatak na znany serwis turystyczny. Serwis wakacje.pl, jak informuje Geekweek, padło ofiarą cyberataku. Hakerzy uzyskali dostęp do systemu obsługi klientów i części służbowych skrzynek pocztowych. Wśród wykradzionych informacji znalazły się dane paszportowe. No i teraz nie wiadomo, o jakie dane chodzi. Czy to są tylko numery paszportów, czy są to na przykład skany. Więc cóż można zrobić? Atak nie objął systemów płatności, nie wpłyną na bieżące rezerwacje. Dane, do których uzyskano dostęp, jak informuje Geekweek, nie pozwalają też na logowanie się do panelu klienta ani aplikacji.
0: To dobrze.
1: Czyli największym problemem może być phishing.
0: Tak.
1: Czyli oszustwo, które polega na podszywaniu się pod osobę.
0: I tu jeszcze przestrzegam i zalecam, ja już prywatnie, żeby w momencie, kiedy słyszycie państwo o takich zdarzeniach i dotyczy to serwisów, w których jesteście pewni, że macie na przykład swoje konto i korzystaliście z usług, to warto się upewnić, czy macie mObywatela zainstalowanego i zastrzeżony PESEL. Bo
1: tak.
0: To jest jedna z takich pierwszych rzeczy, które można zrobić. PESEL akurat wydaje mi się, że w paszporcie jest również zawarty. Warto sobie go zastrzec, żeby być o tyle bezpieczniejszym, że nikt na nasz PESEL nie weźmie na przykład jakiegoś
1: kredytu. I teraz uwaga, nie trzeba mieć aplikacji mObywatel. Można to zrobić przez po prostu serwis gov.pl. Wakacje sugerują również, wakacje.pl, sugerują również rozważenie zastrzeżenia paszportu. No i tyle.
0: Natomiast nie wiedziałem, że można, ale to można. Też polecam. Tak.
1: Natomiast jeśli chodzi o zastrzeżenie PESEL-a, bardzo polecam, bo rzeczywiście można to zrobić w kilkanaście sekund, jeżeli ma się aplikację.
0: Tak, a jak faktycznie sami chcemy ubiegać się o kredyt, czy do jakiegokolwiek innego celu potrzebujemy...
1: W banku wystarczy to wyłączyć na 15 minut.
0: Dokładnie i to właśnie po to aplikacja mObywatel się przydaje.
1: Czy coś chcesz jeszcze dodać?
0: Nie, tutaj w tym momencie nie mam nic więcej do dodania.
1: Ale ja chciałbym coś dodać, mogę?
0: A to proszę.
1: Myślę sobie, że
0: liczba
1: denialistów klimatycznych drastycznie zmalała w rejonie Alaski, Syberii i innych rejonów północnych, gdzie istnieje wieczna zmarzlina. Przypomnijmy,
0: Przepraszam.
1: Czy możesz przerwać? Tak.
0: Tak. Czy mogę to powiedzieć językiem z Heroes of Might and Magic?
1: Proszę.
0: Astrologowie ogłaszają tydzień roztopów. Populacja denialistów klimatycznych zmniejsza się.
1: No, część z nich już po kolana tonie w wiecznej zmarzlinie, która powoli przestaje być wieczną zmarzliną. I uwaga, w nowej publikacji w Communications Earth and Environment badacze sugerują, że do końca XXI wieku zagrożonych osiadaniem gruntu, i teraz myślimy sobie, no dobra, do końca XXI wieku, no to zostało trochę lat.
0: Tak.
1: Uwaga. Tym osiadaniem może być zagrożonych około 80% budynków, około 60% dróg i 90% rurociągów które są zlokalizowane w regionie Alaska Arctic Slope. I tu mówimy tylko o rejonie Alaski, ale przecież to są olbrzymie połacie przestrzeni, gdzie są rurociągi, fabryki, różnego rodzaju instalacje, które są krytyczne dla funkcjonowania całej światowej gospodarki. Nie wiem, czy wiesz, jak na przykład Kanadyjczycy rozwiązali problem takich miejsc, w których czasem robi się cieplej. No i w normalnych warunkach czasem ta wieczna zmarzlina trochę zaczyna być plastyczna. Uważaj, każdy filar jest na lodówce osobnej. Jest mrożony grunt.
0: Mrożony jest, rozumiem.
1: No ale trudno sobie to wyobrazić w przypadku. Tak. No, wieczna zmarzlina się przesunie na północ.
0: Powiem ci, że jest to bardzo, bardzo niepokojące. Myślę sobie, czy mamy jeszcze czas na jedną ciekawochę? No to zagrajmy.
1: Proszę.

0: No, więc okazuje się, że obaj mieliśmy rację. Obydwie jakoś tak.
1: Wspaniały początek wejścia antenowego. No więc.
0: No więc, tak. Rozpoczynając moją wypowiedź, pan Adam do nas napisał, że w mObywatelu można zastrzec nie tylko PESEL, ale też właśnie paszport, dowód osobisty oraz prawo jazdy. Polecam to wszystkim. Ważne tylko, żeby pamiętać tymczasowo odblokować, kiedy potrzeba. No, widzisz.
1: No, i zablokować, kiedy trzeba.
0: I zablokować potem. Tak, wszystko się ładnie zgadza. Ja bym chciał wrócić na sekundę do tego AI-a, o którym wcześniej napisał do nas słuchacz. Okazuje się, że AI w grach ma też inne zastosowania. Po pierwsze, dekompilacja. Bardzo wiele gier utraciło swoje pliki źródłowe, jest tylko gotowy, już skompilowany program, którego nie można edytować.
1: Mówisz o starych grach.
0: Mówię o starszych grach, tak. Mhm. Natomiast
1: tak zwany kod matka.
0: Tak, w tej chwili można je dekompilować właśnie za pomocą AI i potem w ten zdekompilowany program wprowadzić zmiany, co może być na przykład alternatywą dla emulatorów gier retro.
1: Słysząc i one będą... twoją krtanie, myślę, że coś pyli.
0: To jest bardzo możliwe. Mhm.
1: Pomysł jest bardzo dobry. Mhm. Ja dzisiaj chyba jestem siewcą złych wiadomości, tak sobie myślę. Aczkolwiek, jeżeli bym zadał państwu pytanie, czy jak państwo sądzą, czy w najbliższym czasie spadną ceny pamięci RAM, to chyba wiem, jaka byłaby główna odpowiedź. No więc tak,
0: mają państwo,
1: nie spadną. Chodzi nie tylko o AI, bo nawet jeżeli dojdzie do takiego widocznego przesycenia tą technologią, a pierwsze jaskółki już widzimy, no to roboty kolejnym będą takim biorcą, chciałoby się powiedzieć, dlatego że o kilkaset procent w przyszłym roku ma wzrosnąć produkcja robotów człowiekokształtnych, czyli humanoidów. Zwykły taki robot standardowy, to są dane uśrednione, będzie potrzebował około 200 gigabajtów RAMu i kilka terabajtów pamięci typu NAND, żeby funkcjonować. Wyobrażasz to sobie?
0: No właśnie załamka. Mhm.
1: I to jest ciekawe. Myśmy, drodzy państwo, mieli kilka dni temu problem z komputerem w studiu i odkryłem w nim kartę graficzną, to był RTX 1060, prawda?
0: Mój zresztą, tak jest.
1: I to jest karta, która powinna właściwie już moralnie się zestarzeć. Tak? Powinna być warta kilkadziesiąt złotych, tak jak kiedyś starzały się karty graficzne. Okazuje się, że to w dalszym ciągu, mimo tego, że ta karta ma z 10 lat, jeśli nie więcej, ma całkiem dobrą cenę.
0: Tak.
1: To pokazuje, jak jest to dziwny rynek.
0: Z tą różnicą, że to jest GTX 1060, bo jeszcze GTX. Bez ray tracingu.
1: Według prognoz analityków Morgan Stanley do 2050 roku na świecie może działać nawet 930 milionów humanoidalnych robotów.
0: Ja pierniczę. To jest przerażające, naprawdę. No. Znaczy, z jednej strony ten postęp technologiczny, czy też techniczny. Właściwie ostatnio kolega mnie sprostował i okazało się, że według definicji słownika PWN ma rację. To jest fałszywy przyjaciel tłumacza. Słowo technology po angielsku, po polsku tłumaczy się jako technika, nie technologia. Naprawdę.
1: No, to ciekawe.
0: Wszyscy mówimy źle. To jest powszechny i bardzo popularny błąd.
1: Nasza audycja powinna się nazywać Rzecz Techniczna.
0: Tak, dokładnie tak. No ale już nie zmienimy. Ja muszę się czegoś napić. Zajmij państwa.
1: Dobrze, proszę bardzo. Drodzy państwo, nowy sposób na wykorzystanie energii słońca. Jak się okazuje, nie trzeba fotowoltaiki, aby pozyskać wodór. Inżynierowie z Oregon State University opracowali nową rodzinę materiałów, które być może zrewolucjonizują produkcję wodoru z wody. Wykorzystuje się w tym światło słoneczne, ale nie chodzi o klasyczną fotowoltaikę. O co tak naprawdę chodzi? Problem polega z tym, że mamy już technologię na przykład silników czy ogniw wodorowych, które są bardzo czyste od strony ekologicznej. Problem polega na tym, że pozyskiwanie wodoru w dalszym ciągu opłaca się tak naprawdę tylko jeśli wykorzystamy węglowodory, czyli paliwa kopalne. Tym razem jednak chodzi o dość zagadkowy proces chemiczny. Inżynierowie z zespołu kierowanego przez Krakiosa Stalionu z Oregon State University, skoncentrowali się na materiałach znanych jako MOF. To są krystaliczne, porowate struktury zbudowane z jonów metali oraz organicznych elementów łączących. I ich właściwości można modyfikować na wiele sposobów. I w badaniu brał udział materiał oznaczony jako BVR-19. Jego szczególną cechą jest obecność wiązania siarka-siarka, która pod wpływem światła ulega tymczasowemu rozpadowi. W efekcie powstają formy siarki, które uczestniczą w procesie przemieszczania się elektronów i można w ten sposób produkować wodór.
0: Zawiesiłem się na tym, przez kogo kierowany jest ten zespół. Przez Kyrianosa Stylianou. Czy to jest jakiś kolega Thalesa z Miletu, czy bardziej Geralta z Rivii?
1: Myślę, że ma przodków na pewno w Grecji. Ale zobacz, to by była rewelacja. Gdybyśmy byli w stanie produkować ze światła ekologiczny wodór, to jest game changer. Dlatego, że jesteśmy w stanie w tym momencie wykorzystywać silniki wodorowe. Mhm. Samochody elektryczne zaczynają mieć sens, bo nie potrzebują baterii. Tak. Albo potrzebują ich o wiele mniej.
0: Tak, no bo te silniki wodorowe na tym będą polegały. To będzie dalej samochód elektryczny.
1: Być może kiedyś będę musiał zjeść własne buty, ale uważam, że w dalszym ciągu rozwiązanie technologiczne, które powstało tak naprawdę na potrzeby programów kosmicznych, czyli pozyskiwanie z wodoru i elektryczności, przepraszam, z wodoru i tlenu, elektryczności i wody, to jest tak eleganckie rozwiązanie od strony inżynierskiej, tak, że to musi odnieść prawdziwy komercyjny sukces.
0: Tak, tak. I myślę, że to jest przyszłość. A wracając jeszcze do tego, co chciałem powiedzieć, tylko gardło mi odmówiło współpracy, to z jednej strony wszyscy czekamy na rozwój taki, kiedy ta sztuczna inteligencja faktycznie stanie się narzędziem, z którego będzie można bezpiecznie korzystać na co dzień.
1: Nalewasz mi wodę, to też, państwo słyszą.
0: Wszyscy czekamy też na rozwój tych robotów, które będą na przykład zamiast górników pracować w kopalniach, jeśli jeszcze górnictwo przetrwa, albo w innych miejscach, gdzie środowisko jest wrogie.
1: Górnicy, którzy cię słyszą w tej chwili, nie są szczęśliwi.
0: No, ale wiesz co? Poczekaj, bo zmierzam do czegoś z tym wszystkim. Albo w innych miejscach, gdzie zagrożone jest ludzkie życie. Tylko w takim razie, co właśnie z tymi wszystkimi grupami zawodowymi, które zostaną tej pracy przez obecność robotów pozbawione?
1: Słuchaj, byłem w zeszłym tygodniu na festiwalu, zresztą usłyszą państwo nagranie w przyszłym tygodniu z niektórymi uczestnikami festiwalu Nauka da się lubić, Planetarium Śląskim, i uczestniczyłem w przeciekawym panelu, w którym brali udział trzej matematycy. Mówiłem zresztą o tym.
0: Bezimienni matematycy.
1: Bezimienni matematycy. Wyobraź sobie, że w tej chwili na spotkaniach, na konferencjach matematyków panuje strach, że ktoś to nagrywa i wrzuca do AI
0: i karmi
1: tym jakiś model. Więc przypuszczałbyś, Robert, jeszcze 3 lata temu.
0: Absolutnie nie.
1: 2 lata temu, że AI pójdzie po matematyków.
0: Nie, nie, absolutnie nie. I no tak, gwarantowany dochód dla każdego, to jest rozwiązanie tego problemu.
1: Być może tak.

0: To jest rzecz technologiczna i w niej, no to jest coś, co nas dzieli w temacie Gwiezdnych Wojen. Bo ja tę serię gier, teraz już serię, kocham, a ty nie jesteś fanem. Mowa oczywiście o wyścigach.
1: O nie.
0: W Gwiezdnych Wojnach, wyścigach ścigaczy.
1: Znaczy, bardzo mi imponuje to, z jaką ty prędkością śmigasz, jak twój mózg pracuje, jak to wszystko ładnie działa.
0: To jest jedna z tych rzadkich okazji, kiedy można zobaczyć, jak mój mózg pracuje.
1: Właściwie to są odruchy, krótkie impulsy.
0: Za dwa dni w każdym razie zadebiutuje coś, co niektórzy dziennikarze growi określają jako niespodziewany kandydat do tytułu gry roku. Mowa o Star Wars Galactic Racer. Pierwsze recenzje tej gry są bardzo dobre. Ja powiem szczerze, troszkę się napalam, bo jako dzieciak pamiętam koniec podstawówki albo pierwsza klasa liceum. Tak jakoś wypadła premiera pierwszego epizodu Gwiezdnych Wojen, gdzie oczywiście po raz pierwszy te wyścigi się pojawiły. Słynny wyścig Anakina z Sebulbą. Krótko potem wyszła właśnie gra, w którą się naprawdę zagrywałem i uważam, że ze wszystkich gier wyścigowych, w jakie w życiu grałem, nigdy i nigdzie indziej nie udało się tak bardzo oddać wrażenia prędkości jak w tej grze. No głównie dlatego, że te pojazdy tam po prostu poruszają się z prędkościami w okolicach 1000 km/h maksymalna prędkość, no więc to jest szybko.
1: Znaczy, nigdy nie jechałeś 1000 km/h, więc nie wiesz, czy oddaje dobrze.
0: Ale oddaje dobrze wrażenie prędkości. Nie wiem, czy realnie takie, jakie byłoby przy tej prędkości. No i dlatego czekam na tego nowego Podracera, bo wizualnie gra zapowiada się przepięknie. Wszystkie największe serwisy oceniające gry przyznają jej wysokie noty, bo 5 na 5, 9 na 10, 87 na 100, 8,5 na 10. No tylko, że to nic nie znaczy. Dopóki nie zagram i sam nie ocenię, to się powstrzymam od oceniania samemu, ale no czekam.
1: No wierzę ci. Dawaj ciekawego jeszcze, bo ja szukam ciągle w Młodym Techniku.
0: A, proszę bardzo, no dobrze, no to niech będzie.
1: Zgubiłem artykuł, wiesz.
0: O Apple, które naruszyło patenty.
1: I zwykle teraz to jest tak, że jeżeli ktoś umieści angielskie słowo jabłko na swoim produkcie, to natychmiast zostaje pozwany przez firmę
0: Apple. Wielu sprzedawcy jabłek, zwłaszcza gatunku Macintosh, miało z tego powodu spore problemy, to prawda.
1: Ale zdarzyło im się kiedyś coś nakraść. Nie wiem, czy pamiętasz, w którejś edycji iOS-a użyli zegara wziętego z kolei szwajcarskich. I kolei szwajcarskie nie pozwały ich, tylko pogroziły, jak to Szwajcarzy, paluszkiem, mówiąc, że to nieładnie. I tak się nie robi.
0: A tu się już zadziało, ponieważ Federalna Ława Przysięgłych w USA uznała, że Apple nieumyślnie naruszyło dwa patenty firmy Taction dotyczące technologii haptycznej. I uwaga, uwaga, gigant z Cupertino, jak przywykło się mawiać o firmie Apple, ma zapłacić ponad 5,7 miliarda dolarów.
1: A to będzie bolało.
0: To będzie bolało. Co prawda, według serwisu Engadget włodarze Apple planują odwołać się od tej decyzji, ale ta kwota przewyższa dotąd najwyższą karę za naruszenie patentów w Stanach. Wcześniej w sprawie dotyczącej firmy Intel zasądzono 3 miliardy dolarów. Tu jest niemal dwukrotnie więcej. No to są kosmiczne wartości.
1: No nie robi się tak.
0: Czy znalazłeś już to, co miałeś znaleźć?
1: Więc nie znalazłem tego, co wczoraj znalazłem wieczorem, szukając materiału, ale myślę, że na przyszły tydzień to przygotuję. Otóż był to artykuł o magnetowidzie, który pojawił się w telewizji polskiej, a tak naprawdę jeszcze w polskim radiu, czyli system zapisu obrazu, jak wtedy mówiono, bo nie używano słowa magnetowid, obrazu na taśmie magnetycznej. I tak naprawdę chyba nie muszę znajdować tej ciekawostki. Czy wiesz, z jaką prędkością to urządzenie, które się mieściło w pokoju, było w stanie przesuwać taśmę, żeby zapisać obraz? To było 30 metrów na sekundę.
0: Ale to musiało zasuwać.
1: Wyobraź sobie, głośne, jaki to robiło hałas. No i autor tego artykułu zastanawiał się, czy my kiedyś w przyszłości będziemy w stanie mieć takie urządzenia, żeby na przykład program z telewizji nagrać, a potem w dowolnym momencie sobie obejrzeć.
0: No, uspokajam, mamy takie możliwości.
1: Wyobraź sobie, co ten człowiek by pomyślał, gdybyś mu na przykład
0: pokazał YouTube'a.
1: albo Netflix, albo dowolny inny serwis, albo...
0: Albo nawet player telewizji publicznej w Polsce. Przecież też jest.
1: Że możesz sięgnąć do wszystkich kultowych seriali. Natomiast chcę ci pokazać...
0: Słuchaj, ja nie mam w domu przecież telewizji. 10 lat mieszkam w swoim mieszkaniu i od 10 lat nie mam telewizji. I wiesz co? Żyję.
1: Tak, ale to nie znaczy, że nie patrzysz się w ekran, bo oczywiście, że się patrzysz.
0: No pewnie, nawet za dużo.
1: Spójrz na ten obrazek.
0: Cóż to za piękny pojazd bez kół.
1: Tak według projektów konstruktorów z francuskich zakładów Simca będzie wyglądać samochód przyszłości. Jest rok 1964, bo to jest artykuł z września 64 roku z Młodego Technika. Mhm. Do napędu wozu ma być użyta energia jądrowa. Kierowanie automatyczne przy pomocy urządzeń radarowych. Kiedy i w jakim stopniu ta wizja zostanie zrealizowana, zobaczymy.
0: Wyobraziłem sobie zderzenie dwóch takich pojazdów zakończone grzybem atomowym.
1: Jak wiemy, to się tak nie dzieje, bo
0: wiem.
1: Eksplozja nie, natomiast myślę, że skażenie dużego odcinka autostrady. Myślę, że A4 byłaby zamknięta na dłużej niż zwykle.
0: Tak, to prawda.
1: Czyli na przykład 3000 lat.
0: I to powiem, troszeczkę dłużej, no.
1: Ale powiem ci, dlatego ten artykuł przykuł mój wzrok i jest coś niesamowicie naiwno-magicznego w tych wizjach przyszłości, w której my żyjemy z tamtych czasów. Zobacz, pani siedzi, uśmiecha się, ale ten kształt tego pojazdu...
0: Retrofuturyzm w najczystszym wydaniu, piękny.
1: Powiedz mi, dlaczego my nie mamy pojazdów, które właśnie są dość niskie, tak jak w Jetsonach, mają taką fajną szklaną albo plexiglasową bańkę.
0: Odpowiem ci. Po pierwsze dlatego, że bardzo wiele kierowców, w tym ty, czuje się bezpieczniej siedząc wyżej.
1: Tak, to prawda.
0: No to już masz pierwszą odpowiedź, a drugą są normy bezpieczeństwa wynikające z nich odpowiednie grubości wszystkich słupków. Zauważ, że niegdysiejsze samochody były troszeczkę jak akwaria, to znaczy te słupki były cieniutkie i chodziło nie przeszkadzały w obserwowaniu otoczenia. Mhm. Teraz wszystkie te...
1: W słupku się musi zmieścić przecież poduszka powietrzna.
0: Nie tylko poduszka powietrzna, ale on też musi spełniać pewne normy, jeśli chodzi o wytrzymałość. Więc wiesz, kiedyś można było zrobić samochód taki jak maluch i śmiać się, że ma strefy zgniotu takie same jak Mercedes, bo kończą się za silnikiem. No a dzisiaj po prostu taki samochód nie zostałby dopuszczony do ruchu i musi spełniać te normy, więc siłą rzeczy te wszystkie słupki będą takie, jakie są. I o takich pięknych pojazdach, na jaki właśnie patrzysz w Młodym Techniku, niestety możemy zapomnieć.
1: Piszą państwo również do nas. Dzień dobry, na dochód gwarantowany będzie stać bogate kraje, a z mentalnością naszą Mad Max w połączeniu z Terminatorem. To zaświetla na przyszłość. No miejmy nadzieję, że nie, pani Joanno.
0: Może Matrix.
1: Może
0: będziemy Matrix. Bateryjkami.
1: Przepraszam, przesiewowe badanie słuchu, to też tylko w niektórych krajach. My, no, dzięki WOŚP-owi je mamy. Mhm.
0: To ja jeszcze tylko, ponieważ musimy się już powolutku żegnać, jest tekstówka od pani Ameli, w której napisała, że tyle mówią panowie o Wiedźminie, że jako fanka książkowej serii mam coraz większą chęć zagrać w tę grę, mimo że gry komputerowe są mi kompletnie obce. Proszę zagrać, dlatego że nie ma drugiego tekstu kultury, oprócz oczywiście dzieł pana Sapkowskiego, które mają tak bardzo wiedźmińskiego ducha w sobie.
1: I teraz uwaga, uwaga, ja kompletnie nie lubię Wiedźmina i nie przemawia do mnie Sapkowski, a grę lubię. Ach, przypomina mi się, szybciutko jeszcze powiem, bo wiem, że czas się kończy, kiedy usiłowałem na moim synu wymusić mówienie R, a graliśmy w Wiedźmina, mówiłem, Pawełku, jak mówi Wiedźmin płotce, żeby się zatrzymała? jak mówi Wiedźmin?
0: Zaraza.
1: No właśnie, a chodziło o to, żeby powiedział prrr. Bardzo państwu dziękujemy.
0: Julia Nowaczyńska zrealizowała audycję z Warszawy, a poprowadzili dla państwa Jarosław Juszkiewicz
1: i Robert Wiedźmin-Zembrzycki.

0: Życie dziecka z chorobą nowotworową nie jest bajką, ale dobra opowieść może dać mu odwagę i siłę, żeby mierzyć się z tym, co trudne. Rozpocznij patronat na wspieramradio357.pl i pomóż ufundować wyjątkowe książeczki terapeutyczne, w których dzieci stają się bohaterami własnych historii. Dziękuję. Jarosław Boberek.
1: Wolna niedziela.

Pierwsze wcielenie tego zespołu brzmiało, no przynajmniej zdaniem muzyków, całkiem nieźle, ale z jakiegoś powodu żadna, absolutnie żadna wytwórnia, nawet jedna, nie odważyła się wydać jego płyty. I w sumie tak z dzisiejszej perspektywy to myślę sobie, że może nawet całkiem dobrze się wydarzyło, bo dzięki temu część muzyków odkryła swoje prawdziwe powołanie. Otóż jedna osoba została rzecznikiem gwiazd, inna stała potem na czele branżowych organizacji w muzycznym świecie, no a kolejna zdobyła m.in. nagrodę Grammy za produkcję cudzych albumów. Z tej oryginalnej grupy został tylko wokalista, Ed Roland, który potem zwerbował sobie nową ekipę, nadał jej nazwę Collective Soul i, no jak się okazuje, do dwóch razy sztuka, bo właśnie pod tym szyldem wydał niejedną płytę. Mamy weekendowe popołudnie, Anna Nowaczyk, witam Państwa w Radiu 357 i zapraszam bardzo serdecznie na wolną niedzielę. Dzisiaj będzie nie jeden powrót po latach, a do tego pojawi się pewien zacny jubilat. I to wszystko czeka nas do godziny 15:00.

Brodka ma za sobą bardzo pracowite lato. Właśnie zakończyła trasę koncertową związaną z płytą Granda. Trasę, podczas której można było usłyszeć nowe wersje utworów z tego albumu, więc niezła gratka dla fanów. I jeśli zastanawiają się Państwo przypadkiem, skąd nagle taki powrót do płyty sprzed, no, paru dobrych lat, to już wyjaśniam. Album ukazał się w 2010 roku, więc przy okazji takiej okrągłej rocznicy artystka wymyśliła sobie małe jubileuszowe tournée. No i to małe tournée zahaczyło od razu o ten rok. Granda była o tyle wyjątkową płytą, że okazała się przebojowa, ale wcale nie była wygładzona, grzeczna ani taka do końca popowa, jak można by się spodziewać, bo dosyć odważnie zahaczała o alternatywę. No, jak na polski rynek oczywiście. A jak jeszcze do tego spojrzymy na to, co wcześniej nagrywała i wydawała Monika Brodka i z jakich piosenek słynęła, to już w ogóle ten album okazał się sporym szokiem dla wielu osób. I przyznam się Państwu, że ostatnio nawet posłuchałam Grandy na nowo i tak sobie pomyślałam, że ten album śmiało mógłby się ukazać dzisiaj i nadal brzmiałby świeżo i bardzo dobrze i nadal narobiłby na polskim muzycznym rynku sporego zamieszania. A lepszy komplement dla albumu chyba trudno sobie wyobrazić, prawda? No a skoro już jesteśmy przy rzeczach, które ukazują się teraz, to z nowym albumem wrócił Artur Rojek. Płyta nosi tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem. I nie, nie jest to żadna pomyłka, tylko cytat z syna Artura z czasów dzieciństwa. Nie jest wielką tajemnicą, że ten wokalista, poza muzyką oczywiście, ma też inne zajęcia, między innymi tworzy Off Festival, no i również z tego powodu raczej nie zarzuca nas ku rozpaczy fanów nowymi piosenkami, i to tak delikatnie mówiąc, bo od poprzedniego albumu minęło 6 lat, a to w dzisiejszych warunkach no szmat czasu, ale warto było czekać. I jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie miał okazji posłuchać tego właśnie krążka, to od razu mówię, że to raczej nie jest wesoła płyta, co chyba nie jest też wielkim zaskoczeniem w przypadku Artura Rojka. No i że warto znaleźć chwilę, żeby posłuchać tego albumu w całości, bo mam wrażenie, że właśnie wtedy działa i brzmi najlepiej.

LaRue, czyli Ellie i Ben. Wbrew nazwie to brytyjski duet, który właśnie dzięki tej piosence swego czasu podbił świat. Ale to też trochę taka słodko-gorzka historia, zresztą pod hasłem prawie jak z horroru, czyli uważaj, czego sobie życzysz. No bo tak się złożyło, że muzycy nie do końca byli przygotowani na taki sukces, jaki ich spotkał, ewidentnie. Zresztą, kto jest przygotowany na taki sukces? Sporo koncertowali, no i najpierw pojawiło się ogromne zmęczenie, a potem Ellie cierpiała na ataki paniki na scenie, które dosłownie wyłączały ją z występowania. Zresztą parę lat później wokalistka miała też poważne problemy z głosem, a gdzieś po drodze muzycy przestali się dogadywać, no i Ben opuścił zespół. Jeszcze do tego doszła historia z COVID-em, kiedy grupa planowała wielki powrót, no i niestety pandemia te plany zrujnowała. W każdym razie jest szansa na to, że te wszystkie plagi odejdą nareszcie w zapomnienie, bo w listopadzie ukaże się nowa płyta LaRue, pierwsza od 6 lat, i oby to był, tego grupie życzę, powrót na dobre, no i już bez absolutnie żadnego pecha. Ten muzyk, tak dla odmiany, miał to szczęście, że nigdy nie musiał robić sobie dłuższych przerw, ale to wcale nie znaczy, że wszelkie problemy omijały John'ego Mara, bo to o nim mowa, szerokim łukiem. No niestety, tak dobrze nie ma. Już przecież sam konflikt z Morrissey'em i rozpad The Smiths były sporym ciosem, no bo nie tak łatwo być uznanym muzykiem i nagle zaczynać wszystko od nowa, z dala od swoich poprzednich osiągnięć i wszystkich zasług, niewątpliwych zresztą. Ale John'y Marr zawsze w jakiś taki magiczny sposób, no prawie jak kot, spadał na 4 łapy i wracał z nową energią. Teraz z kolei artysta wrócił z nową płytą The Age of Everything i właśnie po nią sięgamy w wolnej niedzieli.

Jedna druga tego duetu dzisiaj świętuje, bo urodziny obchodzi Chris Lowe. Człowiek, który skromnie od lat stoi za klawiszami i ukrywa oczy za ciemnymi okularami, a i tak stał się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci w świecie popu. I Chris muzykę w pewnym sensie miał zapisaną w genach, no bo praktycznie jak tak sobie prześledzimy historię, to każdy w jego rodzinie grał, śpiewał albo nawet tańczył. On sam przez wiele lat grał na puzonie i szkolił się na przyszłego muzyka takiego profesjonalnego. No i nawet, o dziwo, bo to nietypowa sytuacja, rodzina zachęcała go do muzycznej kariery, ale przyszły gwiazdor okazał się bardzo pragmatyczny i stwierdził, że z grania to on się nie utrzyma. Więc skończył architekturę i pewnie dzisiaj byłby jakimś super znanym projektantem, no bo świetnie się zapowiadał. Tyle tylko, że ta muzyka ostatecznie sama go znalazła, kiedy to pewnego pięknego dnia w sklepie płytowym przypadkiem spotkał Nila Tennanta. A co było dalej, to już cały świat doskonale wie. Na moment zostaniemy jeszcze przy takich elektronicznych brzmieniach. No i tak się złożyło, że dzisiaj w wolnej niedzieli mamy kilka powrotów po latach. To będzie kolejny do kompletu, bo nowy album zapowiada grupa Friendly Fires. Brytyjczycy wypłynęli na takie szerokie wody mniej więcej w okolicach 2008 roku i trzeba przyznać, że zdobywali kolejne nagrody, grali na największych festiwalach, no wszystko, o czym może marzyć młody muzyk. Tyle tylko, że ten sukces niestety nie okazał się długotrwały, bo zespół zawiesił działalność, potem wrócił, no ale znowu milczał i ta płyta, która ukaże się w styczniu przyszłego roku, będzie pierwszym krążkiem formacji od, uwaga, 8 lat, więc powiedzmy sobie szczerze, że te prace trochę trwały. Ale album zapowiada się naprawdę obiecująco i mam nadzieję, że będziemy do niego wracać w wolnej niedzieli. A zresztą jak obiecująco się zapowiada, to proszę przekonać się już teraz na własne uszy.

Gdyby taka dobra brytyjska szkoła z tradycjami była zespołem muzycznym, i wiem, to oryginalne porównanie, ale mam wrażenie, że byłaby właśnie czymś w stylu grupy Spector. Panowie zawsze są elegancko ubrani, pod krawatem, no więc wiadomo, nie awanturujący się. Wokalista potrafi nawet na scenie i to w środku koncertu wyciągnąć z kieszeni grzebień i poprawić fryzurę, więc tak właśnie zachowuje się i prezentuje się ekipa, którą słyszeli Państwo przed chwilą w Radiu 357. A ten duet, który zaśpiewa już za moment, pojawia się na naszej antenie dzisiaj absolutnie nieprzypadkowo. W tym roku, mimo takiej oficjalnej przerwy w działalności, muzycy Kwiatu Jabłoni wystąpili na specjalnym charytatywnym koncercie dla Fundacji Iskierka. Zaśpiewali na jednej scenie razem z dziećmi, które albo chorowały, albo są w trakcie leczenia onkologicznego. I to jest właśnie jeden z takich wyjątkowych projektów Fundacji, którą właśnie teraz wspiera również Radio 357. Oczywiście razem z Państwem i z Państwa pomocą, bo w ramach tegorocznego Dnia Patrona chcemy pokazać całą moc tej społeczności, która tworzy naszą stację, no i przy okazji ufundować terapeutyczne książki dla dzieci oraz ich rodziców. Wszystkie szczegóły znajdą Państwo na stronie Wspieram, radio357.pl i zapraszam do zaglądania tam, bo powiem Państwu szczerze, że niesamowicie się patrzy na ten licznik, na którym rzeczywiście widać, jak Państwo tę moc od piątku pokazują i jak cały czas okazuje się, że tych ufundowanych książek przybywa dosłownie z każdą godziną. I tak sobie myślę, że miło jest świętować, no bo Państwo jako patroni albo przyszli patroni, miejmy nadzieję, czego Państwu życzę, właśnie teraz świętują, ale też fajnie jest móc przy okazji podzielić się tą swoją radością i zrobić po prostu coś dobrego dla innych, bo ta radość wtedy chyba smakuje jeszcze lepiej.

towarzystwie takich oto uroczych dźwięków kończymy dzisiejsze wydanie Wolnej Niedzieli. Anna Nowaczyk, dziękuję Państwu za to spotkanie i już teraz oczywiście serdecznie zapraszam za tydzień punktualnie o 14. Życzę miłego popołudnia. Mam nadzieję, że to miłe popołudnie spędzą Państwo z Radiem 357, a już za chwilę na naszej antenie pojawi się La Pausa Italiana.

0: Życie dziecka z chorobą nowotworową nie jest bajką, ale dobra opowieść może naprawdę dodać mu siły. Rozpocznij patronat na Wspieram radio357.pl i pomóż ufundować książeczki terapeutyczne dla dzieci mierzących się z chorobą nowotworową. Pokażmy znowu siłę społeczności Radia 357.
1: Bardzo do tego zachęcam. Minęła 15, tu Radio 357, ale o tej porze w niedzielę mogę powiedzieć, że tu Radio 357.
2: La pausa italiana.
1: W tej audycji buongiorno mówią Państwu Maciej Karolak i pod nieobecność Justyny Goz, która wakacjone. Nie wiem, czy jest takie włoskie słowo, ale ona w każdym razie wypoczywa. Filip Jaślar, mam przyjemność powiedzenia Państwu dzień dobry. Cieszę się z tego spotkania, tym bardziej, że na Żoliborzu trochę się zachmurzyło dzisiaj. No to mamy godzinę na to i godzinę pięknej, słonecznej, pogodnej włoskiej muzyki, żeby tę sytuację zmienić. Słoneczko nasze rozchmurz pyska, bo nie do twarzy ci w chmurzyskach. A te audycje rozpoczną Simona Molinari i Peter Sincotti. Jest tytuł tego utworu Dr. Jekyll Mr. Hyde, a moim zdaniem to utwór dla tych, co nie mają większych zmartwień.

0: Próbowałem kiedyś zaśpiewać tak wysoko jak Simona Molinari. Udało mi się to po czwartym espresso. Czy pozwolą Państwo na pewne wyznanie? Miałem już skrzypce, rower, miałem radio, miałem nawet samochód, a ekspresu do kawy nie miałem. I to się zmieniło kilka dni temu i ten fakt sprawił, że postanowiłem dzisiejszą audycję La Pausa Italiana poświęcić ekspresom do kawy. Co Państwo na to, żebyśmy porozmawiali o historii, tym bardziej o historii ekspresów do kawy, tym bardziej, że to jest włoski wynalazek. No to grazie Italia per la macchine da caffè. Bardzo za ten wynalazek dziękujemy. Jesteśmy stałymi użytkownikami ekspresów do kawy, podobnie jak Giovanotti, który łagodnie, ale jednak na pewno po kawie zaśpiewa o Everestie, czyli takim szczycie energetycznych możliwości. Giovanotti.
1: Il mondo è una discarica, non sono io a scoprirlo. Trionfa l'ingiustizia, tranne rare eccezioni. Ti tolgono entusiasmo per il gusto di farlo. Se provi ad alzare la testa.

Panotti, chyba tym razem po takiej kawie z dużą ilością wody i mleka, bo tak bardzo łagodnie. A on potrafi po espresso też bardzo intensywnie i z dużą energią. Giovanotti, jeden z moich ulubionych artystów włoskich. Cieszę się, że zaśpiewał w dzisiejszej La Pauzie. No to porozmawiajmy o ekspresach do kawy. Zanim porozmawiamy, bo opowiem Państwu też o historii tego urządzenia, no to podzielmy ekspresy na ekspres kolbowy. Są takie ekspresy. Jest też taki wierszyk. Chcesz być silny, mądry, zdrowy? Szybko ekspres kup kolbowy. Bardzo dobry wynalazek. Jest kawiarka, takie urządzenie dosyć skomplikowane, wymagające pieczołowitego skręcania, rozkręcania, czyszczenia, ale kawa z kawiarki jest pyszna. Miałem kiedyś problem z kawiarką, bo kawiarkę postawiłem na kuchence indukcyjnej i okazało się, że jest brak porozumienia, w związku z tym coś tam między tym, nie, jakieś zjawiska fizyczne nie zachodziły i kawa też nie zachodziła. Jest też ekspres automatyczny, który mam od niedawna, uwielbiam. Uwielbiam, tylko że oczywiście, jak to Państwo na pewno wiedzą, ekspres automatyczny często czegoś ode mnie chce. Mówi: dolej, opróżnij, odkamień, opowiedz coś ciekawego lub po prostu pogłaszcz. Ale jak już go pogłaszczę, to kawę też robi fantastyczną. Jeżeli Państwo chcieliby opowiedzieć o swoich doświadczeniach z ekspresami do kawy, to do Państwa dyspozycji oczywiście są tekstówki, no i adres e-mail filip@radio357.pl. No to za chwilę Państwu opowiem o historii ekspresów do kawy, a tymczasem to będzie taki wyjątek, bo Ella Fitzgerald zaśpiewa po angielsku w naszej audycji, audycji włoskiej, ale tytuł usprawiedliwia jej obecność i obecność tej piosenki. Black Coffee, Ella Fitzgerald.

takie zamówienie w kawiarni, prawda? Jak Ella Fitzgerald zamawiała kawę w ten sposób, to myślę, że dostawała bardzo aromatyczną, mocną i wspaniałą kawę. Pani Beata się ucieszyła. No jak ja się wpasowałam w temat dzisiejszej audycji o ekspresach do kawy, pozdrawiam z kafejki. No to wspaniale, pani Beato. Pozwolę sobie na potrzeby wiersza na chwilkę uprościć formę komunikacji między panią a mną. Mam nadzieję, że pani się nie obrazi. Na przekór smutkom i zmartwień biesom pi espresso. Życzę pani smacznego i wszystkim, którzy piją teraz kawę z ekspresów, też życzę smacznego. No to zajrzyjmy do historii tego wynalazku. Pierwszym człowiekiem, który opatentował ekspres do kawy, był Włoch Angelo Moriondo. W XIX wieku biznes kawowy w Europie rozkwitał w bardzo szybkim tempie. Problemem w kawiarniach był jednak długi czas oczekiwania na zamówiony napój. Klienci się niecierpliwili, więc pracowano nad udoskonaleniem obecnych urządzeń. Do tej pory wszystkie ekspresy przygotowywały kawę dzięki parze wodnej. Angelo Moriondo opatentował urządzenie wykorzystujące jednocześnie parę i wodę. Moriondo niestety nie produkował masowo swojego urządzenia, a jego ekspres, choć był niezwykle nowoczesny, nie zrobił wielkiej furory. To się zmieniło na początku XX wieku i za chwilę państwu o tym opowiem, a tymczasem Fred Bongusto, czyli Fred, który ma dobry gust, nie wiem, czy nie przesadziłem, ale na pewno zaprosi państwa piękną piosenką na spaghetti, kurczaka, sałatkę i oczywiście filiżankę kawy. Taki tytuł piosenki.

stryk, bum. Bardzo dziękujemy za tę piosenkę. Państwo ruszyli z informacjami i pomocą w sprawie kawiarki i kuchenki indukcyjnej. Okazuje się, że one się porozumieją za pomocą, jeżeli wyposaży się kuchenkę lub ten ekspresik, tę kawiareczkę w indukcyjną, proindukcyjną przejściówkę. Podobno tak można. Dziękuję za te informacje. A pan Karol napisał, właśnie jestem w podróży do Warszawy. Zostały jeszcze 3 godziny. A ekspresy w domu, automat w pracy, stary automat z domu. Bardzo się cieszę, czyli nie manualne. Ale najbardziej cieszy i smakuje chyba kawa przyrządzona w malutkim ekspresie przelewowym, takim na jedną filiżankę. Panie Karolu, rozumiem, że tę wiadomość napisał pan bardzo szybko. Dlaczego? Zastanawiali się państwo, dlaczego Stany Zjednoczone są tak szybkie, dlaczego życie tam jest tak intensywne? Ponieważ właśnie w USA najpopularniejszą kawą jest kawa z ekspresu przelewowego, a ta zawiera najwięcej kofeiny. Dlatego pan Karol szybko pisze, ale jechać proszę spokojnie. Te 3 godziny, to niech będzie 3,5, ale żeby pan spokojnie i proszę uważać na odcinkowe pomiary prędkości, jest ich coraz więcej. Czy w radiowym programie La Pausa Italiana można obejść Dzień Muzyki Polskiej, który kilka dni temu obchodziliśmy? Można, bo jest Zbigniew Wodecki i jest piosenka Ciao Bambino.

Zbigniew Wodecki. Zgodzą się państwo ze mną, że Zbigniew Wodecki miał i tę piękną lirykę bel canta włoskiego w swoim głosie, ale jak trzeba, to też takim drupim potrafił, prawda? No, potrafił wszystko. Wielki, wspaniały, cudowny Zbigniew Wodecki. Wracamy do historii ekspresów do kawy. Może najpierw aforyzm. Najlepsza jest zrana Amerykana. Jeśli ktoś z państwa lubi, ja uwielbiam. W 1901 roku znienacka wrócił do historii ekspresów do kawy prowadzący. Pan Luigi Becerra opatentował swój pierwszy ekspres do kawy. Wynalazek pozwolił na przygotowanie naparu o dużej intensywności, przy małej objętości i w znacznie krótszym czasie niż przy użyciu filtrów. Wszystko dzięki zastosowaniu sprężyny, która tworzyła bardzo wysokie ciśnienie. Jednak Becerra nie był najlepszym handlowcem i nie potrafił sprzedać swojego ekspresu. Zrobił to dopiero Desidero Pavoni, który dopracował wynalazek Becerra i wprowadził do sprzedaży. I tak to się powolutku popularyzowało. Ale kolejne etapy też tego rozwoju ekspresu do kawy państwu z radością za moment przedstawię. A tymczasem, czy Stevie Wonder śpiewał po włosku? No jak nie śpiewał, jak śpiewał?

Stevie Wonder. Trochę po włosku, trochę po angielsku. Napisała do nas, do radia, na adres filip@radio357.pl lub użyła tekstówki pani Kasia. I pani Kasia napisała, zadała mi pytanie. A Camire pan zna? To urządzenie do robienia kawy z Sycylii. Espresso z pianką na dwa palce wychodzi. No nie znałem. To jeżeli państwo też mogą mi polecić jakieś inne sposoby parzenia kawy, inne ekspresy, to jestem do państwa dyspozycji. Co więcej, ja jestem bardzo ciekaw, jakich jeszcze urządzeń państwo używają, żeby napić się pysznej, aromatycznej kawy. Pamiętam taki wyjazd motocyklowy do Rumunii. Pojechaliśmy większą grupą motocyklistów na zorganizowany wyjazd. Cudowny, wspaniały był przewodnik z nami, a nie zgadną państwo, kto z nas miał najlepszy motocykl i najdroższe ciuchy motocyklowe? Tak, pan, który na Śląsku zajmował się serwisem ekspresów do kawy. No bo wszyscy wiemy, że różne rzeczy w biurze mogą nie działać, ale kserokopiarka, router Wi-Fi i ekspres do kawy to jest absolutna podstawa. O ekspresach do kawy dziś rozmawiamy, bo ta kawa może I get a kick out of you, czyli o jakiś rodzaju energii. Zaśpiewają za chwilę artyści o włoskich korzeniach, czyli Antonio Benedetto, ukrywa się jako Tony Bennett, i Lady Gaga. I get a kick out of you. Po kawie na pewno.

Lady Gaga i Antonio Benedetto zaśpiewali. Bardzo dziękujemy. Pan Karol napisał, że a propos wynalazków kawowych, prokawowych, w podróży genialny jest Aeropress. Aeropress. I pan Karol zamieścił zdjęcie danego Aeropressu. Napisał to zdjęcie z motocyklowej wycieczki w Bieszczady, bo faktycznie ja byłem też na takich wycieczkach w Bieszczadach. Trudno tam o kawę, zwłaszcza rano, zwłaszcza kiedyś wyjechałem z hotelu i tak sobie pomyślałem, no to zaraz najbliższa kawiarnia, najbliższa stacja benzynowa i napiję się kawy. No po 2 godzinach szukania takiego miejsca już naprawdę bolała mnie głowa, ale udało się, znalazłem. A my wracamy do historii ekspresów do kawy. Kolejny sukces w popularyzowaniu ekspresów do kawy należy do Piera Teresi Arduino. To on zmniejszył boiler w ekspresie, który do tej pory był bardzo konkretnych rozmiarów. Dzięki temu zabiegowi ekspres stał się zdecydowanie bardziej kompaktowy i znacznie przyjemniejszy w użytkowaniu. Zasługi Arduino w kwestii popularyzacji ekspresów są nieocenione. Sprawił on, że Włosi zmienili swój stosunek do picia kawy. Duża w tym zasługa promowanego przez Arduino plakatu, na którym parzy on kawę w rozpędzonym pociągu. Wykorzystana grafika bardzo przemówiła do wyobraźni odbiorców, co przełożyło się na wzrost popytu na kawę i ekspresy. No to chwała panu, panie Piero Teresio Arduino, popularyzator ekspresów do kawy. A jest taki zespół Turkish Coffee. To jest ta kawa chyba taka typu, że plujka, prawda? Nie trzeba ekspresu, wystarczy wrzątek, parę łyżeczek, tylko trzeba zamieszać. 7 w prawo, 3 w lewo i jest pyszna kawa.

Łagodnie, pięknie, delikatnie, Turkish Coffee. Napisała do nas pani Agnieszka. O ironio, dziś po raz nie wiem, który spalił mi się zaparzacz w ekspresie ciśnieniowym. Mam nadzieję, że ponownie uda się go zreanimować. Ten dzisiejszy ból łagodzi audycja La Pausa Italiana, słuchana przy kawce. A to uważam, pani Agnieszko, że to raczej ta kawa łagodzi ból. Ciekawe, skąd pani ma tę kawę, skoro ekspres się był łaskaw zepsuć. Może trzy w jednym. To też jest jakieś wyjście z sytuacji. A Simona Molinari bardzo chce do nas zaśpiewać.

Jak ja mogłem o tym zapomnieć? Panie Marku, dziękuję za przypomnienie, bo taka kawa typu plujka by mi nigdy nie wyszła. Pan Marek napisał, panie Filipie, zapomniał pan, że po 7 obrotach łyżeczki w szklance w lewo i 3 w prawo trzeba jeszcze 3 razy postukać łyżeczką w filiżankę. No to lewo, prawo, o. Tylko nie oblizujemy, nie oblizujemy. Łyżeczki, no bo kubek to chyba można, chociaż też nie wiem. Bardzo państwu dziękuję i proszę o kolejne wskazówki odnośnie ekspresów do kawy. A wiedzą państwo, bo tak rozmawialiśmy i rozmawiamy o ludziach, którym jesteśmy wdzięczni za to, że wynaleźli i pracowali nad udoskonaleniem ekspresów do kawy. Angelo Moriondo czy Luigi Becerra. A wiedzą państwo, ile dziś wart jest biznes kawowy? No to jak to się ładnie mówi, zostańcie z nami.

I tak nieśmiało, ale pięknie skończyli. Bardzo nam się tego miło słuchało. No to porozmawiajmy o pieniądzach. Ekspresy do kawy. W skali globalnej branża ekspresów do kawy produkująca te urządzenia dostarcza rocznie około 85 milionów nowych urządzeń. Obejmują te dane zarówno rynek domowy, jak i komercyjny, czyli i to są również ekspresy te, które kupujemy sobie właśnie do kuchni naszej, jak i do kawiarni. Średni cykl wymiany urządzeń przez konsumentów wynosi zazwyczaj od 5 do 7 lat. Ja faktycznie poprzedni ekspres kolbowy, dopóki on nie zaczął wydawać dziwnych dźwięków, miałem 5 lat. Większość wiodących agencji badawczych, na przykład Coherent Market Insights czy Fortune Business Insights, szacuje bazową wartość sektora ekspresów do kawy na między 7,5 do 13 miliardów dolarów. Rozprzejętość, państwo przyznają, dosyć duża. No to okej, to wyciągnijmy średnią 10 miliardów dolarów rocznie. Taka jest wartość sektora produkującego ekspresy do kawy z prognozą stabilnego wzrostu na poziomie około 5% rocznie. Czyli tej kawy będziemy pili i ekspresów kupowali o 5% więcej każdego roku. No bo kawa to klasyka, tak jak Felicita, Joe Barbieri.

Z nadzieją patrzę na niebo. Na niebo, które jest nad Żoliborzem. I widzę, że rzeczywiście, tak jak Państwu obiecałem, że muzyka, którą przygotowałem do dzisiejszej lapauzy, rozchmurzy niebo. I faktycznie, tak mi się wydaje, że słoneczko jeszcze nie śmiało, ale jednak wygląda. Mamy 11 minut do 16, 11 minut, żeby słońce postanowiło pokazać wszystkie swoje możliwości, piękne promienie i troszkę nas ogrzać, bo przyzwyczailiśmy się, Państwo przyznają, przez ten tydzień do pięknej polskiej jesieni. A w tę piękną polską jesień chyba nie wierzy pan Adam, który napisał, że serdecznie pozdrawia z drogi do Włoch. Właśnie z żoną i naszym labradorem jedziemy nad jezioro Garda. Już niedługo będziemy te kawowe teorie sprawdzać w praktyce. No to życzę smacznego, życzę szerokiej drogi. Ukłony dla małżonki, dla labradora też ukłony. Sentimento pentimento, neri per caso. To jest, jeśli dobrze liczę, sześciu dżentelmenów. Taki rodzinny, muzyczny, włoski biznes, neri per caso. Oni byli kiedyś na pierwszy swój koncert, wszyscy ubrali się na czarno. I przez przypadek się tak ubrali, bo się nie umawiali. I stąd została nazwa. Dzięki.

Zgadzam się z każdym słowem, które pan wypowiedział i wyśpiewał. A Le Ore Piccole to mała godzinka, która dobiega nam końca, gdyż jest za 6 minut 16. O tym Neffa.

Wielkim miłośnikiem kawy był Verdi i w swojej operze Traviata zamieścił taki utwór Libiamo, więc pijmy. Więc pijmy kawę z ekspresów. O czym informują Państwa Maciej Karolak i Filip Jaślar, dziękując za dzisiejsze spotkanie. Gdy mało słońca wpada do okka, życie rozświetli mokka.

0: No jak to gdzie?
1: Na Inside Seaside.
2: Lipiec, listopad, pogoda taka sama.
0: Ta ekipa z Elbląga? No nieźli, co? A wziąłem telefon.
2: Nie no, siedmiolatek mnie rozpykał w ping.
0: Jak mam cię oznaczyć, jak cię nie było?
2: Na festiwalu, a gdzie? Do jedzenia co chcesz i wszystko. Wszystko mega.
3: Ale się najadłem churrosami. O.
2: Editorsi? Stary, miazga.
0: Ty, był ten śmieszny stand-uper i typ z telewizji z nim gadał. No na scenie, no gdzie?
2: Co było słychać? No było, to nie stadion.
0: Nie, czysto, elegancko, mydełko pachniało.
2: 20 tysięcy kroków. No masterem jestem na grupie.
0: Jesse Ware. Co gdzie? Gdzie? A, Ware, nazwisko, Ware.
2: Połowa to patroni, 357.
1: Po wrażenia, wspomnienia na Inside Seaside. 13-14 listopada. Hala Amber Expo, Gdańsk.
4: Minęła godzina 16.
5: Planeta Nonfiction.
4: Dzień dobry Państwu, Adrian Bąk. To jest kolejne wydanie Planety Nonfiction. Dziś gość specjalny. Jeden z najlepszych i wciąż najbardziej obiecujących, żyjących pisarzy na świecie, który z literaturą nonfiction ma całkiem dużo wspólnego.

0: Joaquin Sabina w piosence Tan Joven i Tan Viejo, czyli tak młody i tak stary. Właśnie tę piosenkę Juan Gabriel Vázquez, gość dzisiejszej planety, wybrał, gdy dziennik El País, w którym także publikuje felietony, zapytał go o ulubiony utwór hiszpańskiego muzyka. Jak opowiadać, żeby poruszyć odbiorcę i pomóc mu zrozumieć świat? Gdzie kończy się swoboda pisarza, kiedy opisuje prawdziwe ludzkie życie? O granicach między reportażem a fikcją porozmawiam dziś właśnie ze znanym kolumbijskim pisarzem, dziennikarzem, określanym często mianem następcy Gabriela García Márqueza. Juan Gabriel Vázquez już niedługo będzie jednym z głównych gości festiwalu Konrada.
1: Dear Juan Gabriel, it's a great pleasure to welcome you to my program Planeta Nonfiction or Planet Nonfiction.
0: Juanie Gabrielu, bardzo się cieszę, że mogę gościć Cię w Planecie Nonfiction. To jest audycja poświęcona literaturze faktu, ale lubimy w niej przekraczać granice, tak jak robi to sama literatura. W Twoim zresztą pisarstwie często przekraczasz granice między rzeczywistością a fikcją właśnie. Dzień dobry.
1: Good afternoon.
2: Good afternoon. Thank you, Adrian.
3: Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie, Adrianie. Bardzo mi miło.
1: I wonder, do you read non-fiction?
0: Czy sam czytasz literaturę non-fiction? Jeśli tak, to jaką? Oczywiście poza felietonami kolegów w El País.
1: Column in El País.
2: Yes, well, it's mainly that.
3: Tak, przede wszystkim to właśnie czytam. Ale mówiąc poważnie, czytam bardzo dużo literatury faktu. Dorastałem, ucząc się wiele od przedstawicieli amerykańskiego nowego dziennikarstwa. Ważne były dla mnie takie książki jak Z zimną krwią Capotiego, książki Joan Didion, czy niektóre utwory Toma Wolfa. Nie wszystkie, ale część z nich miała dla mnie duże znaczenie. Zawsze też uwielbiałem książki, które podają się za literaturę faktu, choć w rzeczywistości nią nie są.
2: And then I've always loved those books that pretend to be non-fiction and in reality are not, such as Daniel Defoe. I think Daniel Defoe.
3: Myślę na przykład o Danielu Defoe. Jego Dziennik roku zarazy jest jednym z wczesnych przykładów takiej książki, która zawdzięcza wyobraźni więcej, niż sama się do tego przyznaje. Przedstawia się ją bowiem jako zapis faktów, ale kiedy brakuje informacji, do głosu dochodzi wyobraźnia autora.
2: But yes, I'm a big reader of journalism, of history. I'm a big admirer of.
3: Dużo czytam reportaży i książek historycznych. Podziwiam wybitnych dziennikarzy i historyków. Ich prace zawsze były obecne w moim czytelniczym życiu. Myślę, że właśnie dlatego większość moich powieści, jeśli nie wszystkie, porusza się w tej niejednoznacznej przestrzeni między fikcją a literaturą faktu.
0: A czy czytasz literaturę faktu o Kolumbii, którą sam nazwałeś swoją największą obsesją?
1: As you said.
2: Yes, yes, quite a lot. In terms of history, in terms of journalism, in book form.
3: Tak, całkiem sporo. Zarówno książek historycznych, jak i reportaży. W Kolumbii działają dziś znakomici autorzy, którzy za pomocą literatury faktu próbują zrozumieć ten nasz bardzo osobliwy kraj.
2: Ryszard Kapuściński.
0: Miło to słyszeć.
2: Yes. His books I read and appreciated.
3: Zapomniałem wcześniej wspomnieć także o Ryszardzie Kapuścińskim. Czytałem jego książki i bardzo je ceniłem, kiedy miałem 20 kilka lat. Znam oczywiście kontrowersje wokół jego twórczości i one też mnie interesują. Nie umniejszają jednak niezwykle

0: które przekraczają granice między gatunkami, to bliskie również twojemu pisarstwu. W jednym z wywiadów powiedziałeś jednak, że pisanie literatury faktu czy uprawianie dziennikarstwa zasadniczo różni się od pisania powieści, bo wymaga innej etyki i innego sposobu myślenia. Powieść zaczyna się od niepewności, a artykuł prasowy od pewności. To dwa przeciwieństwa. Bardzo mnie ta różnica zaciekawiła. W którym z tych dwóch stanów czujesz się swobodniej, kiedy piszesz?
1: Begins with confidence, certainty. So this, it's opposite, and it sounds very interesting for me. I mean, this difference. Which of these two states, let's say, do you feel more comfortable with when you're writing?
2: Well, I'm a novelist. I'm a novelist at heart. My outlook on the world is that of a novelist.
3: Jestem przede wszystkim powieściopisarzem. Tak właśnie patrzę na świat. Dlatego lepiej czuję się w przestrzeni niepewności i wątpliwości. Bliższe jest mi opowiadanie historii po to, żeby zadawać pytania i badać to, czego jeszcze nie znamy. Skoro mówimy o polskich pisarzach, wspomnę o Józefie Konradzie. Jednym z powodów, dla których jest dla mnie tak ważny, było odkrycie podczas lektury Jądra ciemności, że ta powieść stanowi swego rodzaju metaforę działania powieści w ogóle.
2: Is that reading Heart of Darkness, I realized that novel was a kind of metaphor of what novels do. Novels are ships that go into unknown places, unexplored places, and then they come back with illuminations and information.
3: Powieści są jak statki, które wypływają w nieznane, niezbadane miejsca. Potem wracają z odkryciami, wiedzą i wiadomościami o tym, co się tam dzieje. Muszę jednak doprecyzować. Kiedy mówię, że fikcja wyrasta z pytań i niepewności, a dziennikarstwo z pewności i odpowiedzi, mam na myśli wyłącznie publicystykę. Tę część dziennikarstwa, którą sam uprawiam, czyli wyrażanie swoich opinii na łamach gazety. Ten drugi rodzaj dziennikarstwa, który tak sobie bardzo cenię, choćby twórczość Kapuścińskiego, podziela pewne zasady z literaturą piękną. Jego autorzy wyruszają w miejsca, nie wiedząc, co tam znajdą. Jadą, żeby badać, poznawać i zadawać pytania. Takie dziennikarstwo, takie odkrywanie świata poprzez opowieść opartą na faktach bierze się moim zdaniem niemal z tego samego miejsca w naszym umyśle, co pisanie fikcji. Czym innym są teksty opinii?
2: The other kind is this thing we call the opinion pages, right? The articles of opinion. That which is a very long-standing old tradition in Latin America.
3: W Ameryce Łacińskiej istnieje bardzo długa tradycja angażowania się pisarzy w rozmowę o sprawach publicznych. I właśnie te teksty mam na myśli, kiedy mówię o pisaniu z pozycji pewności. Pisze się je po to, żeby przekonać innych do swojego stanowiska. Nie po to, żeby wspólnie coś odkrywać i dzielić się wątpliwościami, lecz żeby przekonać czytelnika do tego, co samemu myśli się na dany temat. To zupełnie odmienne postawy etyczne.
1: One of your books that very clearly moves between fiction and non-fiction is.
0: Jedną z twoich książek, która bardzo wyraźnie porusza się między fikcją a literaturą faktu, jest A gdy obejrzysz się za siebie. Przez 7 lat rozmawiałeś z reżyserem Sergio Cabrerą. Podkreślałeś, że niczego nie wymyśliłeś, a mimo to nazywasz książkę powieścią. Dlaczego wybrałeś właśnie tę formę? Dlaczego nie reportaż albo biografia?
1: Why not reportage or biography?
2: Yes, very good. Because a non-fiction book couldn't say the things that I say. I mean, the book.
3: Dlatego, że w książce non-fiction nie mógłbym powiedzieć tego wszystkiego, co mówię w tej powieści. Nie zmyślam w niej wydarzeń ani postaci. Każdy, kto się w niej pojawia, naprawdę istniał. To, co według książki zrobił, wydarzyło się również w rzeczywistości. Nie wymyślam realiów historycznych ani sytuacji. Ale jest też inny rodzaj tworzenia, bliższy odkrywaniu. W takim właśnie znaczeniu, odwołującym się do pierwotnego sensu łacińskiego słowa inventio.
2: Discovery that the Latin word inventio had.
3: Wchodzę w ten wymiar ludzkiego życia, do którego biograf nie ma dostępu. Za każdym razem, gdy piszę, Sergio pomyślał,

0: Albo Sergio poczuł, gdy przypisuje bohaterom określone motywacje czy sposób myślenia, tworzę fikcję. Podobnie wtedy, gdy postanawiam nie opowiadać całego jego życia, lecz wybrać tylko pewne epizody, które układają się w obraz, jaki chcę przekazać czytelnikowi. To również jest tworzenie fikcji. Uważam, że biografia z definicji dąży do wyczerpującego opisu. Biografia Sergia Cabrery powinna opowiadać historię jego życia. Powieść natomiast jest czymś w rodzaju rzeźby powstałej z życia. Wybiera pewne wydarzenia, inne pomija, żeby opowiedzieć określoną historię. Dlatego tak bardzo ucieszyłem się, kiedy podczas pracy nad książką znalazłem pewne hasło w starym kolumbijskim słowniku. Chodziło o hiszpański czasownik fingir, czyli udawać, zmyślać. To słowo kojarzymy oczywiście z fikcją. Pisząc fikcję, udajemy, że coś jest prawdą. Tymczasem słownik podawał także znaczenie modelować, nadawać czemuś kształt, na przykład w rzeźbie czy snycerstwie.
1: To give shape to something as applied in sculpture or in wood carving, etc., etc. And I found this and I was jumping up and down with excitement because I thought this is what I'm doing as a fiction writer. Mm-hmm. As a fiction writer, I'm not making things up from scratch. I'm rather taking a material that's already there.
0: Kiedy to przeczytałem, dosłownie podskakiwałem z radości. Pomyślałem, właśnie to robię jako powieściopisarz. Nie wymyślam wszystkiego od zera. Biorę materiał, który już istnieje i nadaję mu określoną formę. Wykuwam figurę ze skały, którą jest całość doświadczeń Sergia Cabrery. To próbuję robić zarówno w powieści A gdy obejrzysz się za siebie, jak i w mojej najnowszej książce Imiona Elizy. Biorę ogromną górę materiału, jaką stanowi cudze życie, i za pomocą narzędzi powieściopisarza wydobywam z niej kształt, którego wcześniej nie było.
2: Czyli to rodzaj interpretacji, twojej interpretacji czegoś albo kogoś.
3: Something or someone.
1: That is a word that I actually love. Interpretation. This is something that I think novelists do all the time. They interpret.
0: Bardzo lubię to słowo. Interpretacja. Myślę, że powieściopisarze właśnie to robią przez cały czas. Interpretują innych ludzi. Powieść daje nam możliwość takiego rozumienia drugiego człowieka, jakiego nie ofiaruje żadna inna forma opowiadania historii, którą stworzyliśmy.
2: Mówisz więc, że pisanie powieści jest sposobem interpretowania rzeczywistości, ale interpretacja może też prowadzić w zupełnie inną stronę, na przykład do teorii spiskowych. I tu chciałbym przejść do innej twojej książki, mojej ulubionej, czyli Kształtu ruin. Czytając ją, zastanawiałem się, dlaczego tak trudno nam przyjąć, że niektórych wydarzeń z przeszłości być może nigdy do końca nie wyjaśnimy. Czy dziennikarz, ale też pisarz, powinien zawsze szukać dalej prawdy? Czy przychodzi moment, kiedy trzeba uznać, że pełna prawda może być po prostu nieosiągalna?
3: Is there a point when we have to accept that the full truth might simply be impossible to reach?
1: I think both things are true. And by the way, thank you for your opinion on that book. I share it. I think it's my favorite book of mine.
0: Myślę, że jedno i drugie jest prawdą. A przy okazji dziękuję za to, co powiedziałeś o tej książce. Podzielam twoją opinię. Chyba też jest moją ulubioną spośród tych, które napisałem. Może dlatego, że stawia czytelnikowi wymagania i miejscami jest trudna.
2: Jest też w niej dużo Bogoty, a ja bardzo lubię Bogotę.
0: Tak, jest w niej dużo Bogoty i dużo Kolumbii. Dlatego zawsze jestem wdzięczny czytelnikom spoza Kolumbii, którzy cenią tę książkę. To wymagająca lektura. Uważam, że jesteśmy istotami, które rozumieją świat poprzez opowieści. A przeszłość jest największą z nich. Wszyscy mamy przecież świadomość, jak bardzo kształtuje wszystko, co robimy. To, co wydarzyło się dawniej, wpływa na nasze dzisiejsze decyzje i na to, co planujemy. Dotyczy to polityki, ale też naszego najbardziej osobistego, intymnego życia. Żyjemy w odpowiedzi na to, co już się wydarzyło.
1: And this means politically, of course, but also personally, on an intimate level. We live in response to what has happened. So stories are important for us.
0: Dlatego opowieści są tak dla nas ważne. Podobnie jak natura, nie znosimy próżni. Nie lubimy, kiedy brakuje nam historii, która pozwalałaby opisać jakiś moment naszej przeszłości. Nie lubimy też odkrywać, że opowieści, które nam przekazano, były kłamstwem.
1: But if we had to choose, and this is the mystery about human beings, if we had to choose between a lie and no story at all, we would always choose the lie.
0: Ale gdybyśmy mieli wybierać między kłamstwem a całkowitym brakiem opowieści, zawsze wybralibyśmy kłamstwo. I to jest jedna z zagadek naszej ludzkiej natury. Potrzebujemy jakiejś historii. Bez niej czujemy się...
2: zagubieni?
0: Tak, zagubieni, pozbawieni oparcia i ochrony. Dlatego jesteśmy podatni na teorie spiskowe, kiedy nie znajdujemy lepszej opowieści, która tłumaczyłaby ważne dla nas wydarzenie. Wszystkie społeczeństwa mają coś wspólnego. Wydarzenia, które decydują o tym, kim jesteśmy, zwykle stają się przedmiotem politycznych sporów. Politycy i władza zawsze będą próbowali kontrolować obraz przeszłości. Jeśli będzie to wymagało kłamstwa, będą kłamać. Jeśli ukrywania prawdy, będą ją ukrywać. Literatura na moim kontynencie, w Ameryce Południowej, od dawna jest tego świadoma. W naszej tradycji stanowi przestrzeń oporu wobec prób zawłaszczania przez władze prawdy o historii i naszej wspólnej przeszłości.
1: There's always a tension when you are telling stories about the past, because we don't like emptiness there. We will always believe a lie.
0: Opowiadaniu o przeszłości zawsze więc towarzyszy napięcie, bo nie znosimy pozostających w niej luk. Wolimy uwierzyć w kłamstwo, niż nie mieć żadnej opowieści. I wtedy pojawia się literatura. Podobną rolę odgrywają najlepsi historycy i dziennikarze. Mówią władzy, kłamiecie, albo wasza prawda jest niepełna, spróbuję ją uzupełnić. Właśnie dlatego dziennikarze i powieściopisarze nadal są w wielu miejscach świata niewygodni dla władzy. Dlatego spotykają ich prześladowania.

0: As I understand, the literature for you is a certain form of expression, and you are
1: Rozumiem,
0: confident
1: że literatura jest dla ciebie także sposobem wyrażania sprzeciwu. Przyjeżdżasz do Krakowa na festiwal Konrada, którego tegorocznym tematem jest nieposłuszeństwo. Twoje książki również często wyrażają odmowę, niezgodę na polityczne wygodne kłamstwa, na teorie spiskowe, o których rozmawialiśmy, na spustoszenie wywołane wojną domową i podziałami społecznymi, a także na sposób traktowania kobiet. Skąd bierze się ten impuls nieposłuszeństwa w twoim pisarstwie? Czy literatura, a także dziennikarstwo muszą być nieposłuszne, żeby naprawdę miały znaczenie?
2: That's a very good question. I don't think it has to be literature, I mean. I don't think it has to be anything. Literature doesn't cope well with the idea of obligation.
3: To bardzo dobre pytanie. Nie sądzę jednak, żeby literatura musiała cokolwiek. Źle znosi nakładanie na nią obowiązków. Jeśli ma jakiś obowiązek, to tylko jeden – być wolna. Być przestrzenią absolutnej wolności. Dlatego konsekwentnie odrzuca wszelkie narzucanie jej powinności. Z drugiej strony ja, jako obywatel, który jest pisarzem, czuję, że zarówno mój gust, jak i mój etyczny stosunek do własnej pracy skłaniają mnie do rozumienia literatury jako pewnej formy interwencji. Literatura jest niezwykłym miejscem, w którym można podważać opowieści kształtujące nasze życie. Te płynące z polityki, religii, czy od jakiejkolwiek zewnętrznej siły, która próbuje decydować o naszym życiu.
2: I've always felt close to novels that have acted as a sort of resistance to this.
3: Zawsze były mi bliskie powieści, które stawiały temu opór. Takie, które wyrażały lub badały potrzebę sprzeciwiania się dominującym wartościom. Przesuwanie granic tego, co w danym momencie historii wolno powiedzieć i pomyśleć, towarzyszy literaturze od narodzin nowoczesnej powieści. Od Don Quixota czy Rabelego. Już sama myśl, stale obecna w Don Quixocie, że każde życie jest ciekawe i zasługuje na szacunek, ma ogromne znaczenie. Nie tylko życie możnych, arystokratów, bohaterów i świętych. Każdy człowiek ma życie warte naszego zainteresowania, szacunku i ciekawości. Właśnie o tym jest Don Quixot. Widzę bezpośredni związek między takim sposobem myślenia a narodzinami idei praw człowieka w XVIII wieku oraz demokracji w znanej nam postaci w wieku XIX. To przykłady pokazujące, że literatura była miejscem kwestionowania zastanych wartości. Miejscem, w którym mówimy nie.
2: Literature has been the place where we question established values. When, as Albert Camus says, when we say no.
3: Albert Camus pisał, że człowiek zbuntowany to ten, który mówi nie, nie uciskowi, nie zniewoleniu, nie ograniczaniu naszej wolności. Z czasem zrozumiałem, że właśnie takie powieści są mi najbliższe.
2: As I grew up, I realized my favorite novels are those who have done that.
1: Wyobrażam sobie, że ten sprzeciw może też wynikać z niezgody na to, co wydarzyło się w Kolumbii, również w czasie twojego dorastania. Ten temat jest obecny choćby w dźwięku spadających rzeczy. Mówiłeś, że Kolumbia zapewne pozostanie twoją wielką obsesją i głównym tematem. Chciałbym zapytać o dzisiejszą sytuację w tym kraju. Wojna domowa oficjalnie skończyła się 10 lat temu, ale kiedy podróżuje się po Kolumbii, a miałem taką okazję w poprzednim roku, i kiedy rozmawia się z ludźmi, wielu z nich mówi, że w pewnym sensie wojna nadal trwa. Teraz Kolumbia przeżyła kolejny zwrot polityczny, tym razem w prawo. Czy to, co się dzieje w twoim kraju, daje ci nadzieję, czy raczej budzi niepokój?
3: To katastrofa. Ten polityczny zwrot w prawo jest katastrofą. Ten rząd doszedł do władzy, obiecując przemoc. Właściwie grożąc opozycji i zapowiadając stosowanie wobec niej przemocy. Jednym z haseł było właśnie stosowanie przemocy wobec lewicy. To niedopuszczalne.
2: This was one of his political slogans. Violence to the left, which is unconscionable.
1: A także wobec gangów.
2: Yes. Yes. Which, you know, there is one of the big mistakes of
3: Tak, i tutaj trzeba powiedzieć o jednym z największych błędów poprzedniego lewicowego rządu, wobec którego byłem bardzo krytyczny. Była nim nieodpowiedzialna próba zawarcia pokoju z gangami i handlarzami narkotyków. Towarzyszyło jej wycofanie państwa z terenów objętych konfliktem. W praktyce państwo przestało tam istnieć. Negocjacje były źle przygotowane, nieprzemyślane i nieodpowiedzialne. W rezultacie do kraju wróciła przemoc na skalę, jakiej nie widzieliśmy od mniej więcej 10 lat. To doprowadziło ludzi do desperacji. Dlatego obietnica zapewnienia bezpieczeństwa, którą złożył nowy rząd, okazała się tak skuteczna.
2: It makes me sad because we had an amazing opportunity to build a new country.
3: Jest mi z tego powodu smutno, bo w 2016 roku mieliśmy niezwykłą szansę zbudowania nowego kraju. Zawarte wtedy porozumienie zakończyło wojnę między marksistowską partyzantką FARC a państwem kolumbijskim. Wojnę, która przez ponad 50 lat kształtowała życie w Kolumbii. Przeprowadzone negocjacje i przyjęto porozumienie. Bardzo kontrowersyjne, silnie dzielące społeczeństwo, ale zapewniające rozbrojenie najpotężniejszej partyzantki w kraju. Problem polegał na tym, co zrobiły kolejne rządy. Prawicowy rząd próbował rozmontować porozumienie. Nie dostrzegł tej ogromnej, historycznej szansy. Usiłował podważać ustalenia i sabotować ich realizację. W rezultacie część partyzantów, którzy wcześniej złożyli broń, ponownie po nią sięgnęła. Następny rząd, lewicowy, także zachował się bardzo nieodpowiedzialnie. Odłożył realizację porozumienia na bok i wciągnął kraj we własny megalomański projekt nazwany pokojem totalnym.
0: Pas total.
2: Pas total.
3: Tak, pas total. To tak, jakby nasz kraj nie zasługiwał na pokój. Najpierw prawicowy rząd sabotował skuteczne porozumienia, a później lewicowy robił to samo, choć z innych, wręcz przeciwnych powodów. I znowu, znaleźliśmy się w sytuacji, w której przemoc, gangi i przestępcy są bardzo silnie obecni w życiu społecznym i politycznym kraju. Ludzie popadają w desperację i głosują na skrajnie prawicowy rząd, który próbuje podważyć nie tylko porozumienie pokojowe z 2016 roku, lecz także bardzo ważne zasady ustrojowe, choćby świeckość państwa. Konstytucja określa Kolumbię jako państwo świeckie. Oni są temu przeciwni. Sprzeciwiają się małżeństwom osób tej samej płci. Sprzeciwiają się prawu kobiet do aborcji w określonych sytuacjach. Odrzucają to, co uważam za ważne zdobycze społeczne. To rząd, który nas cofa. Bardzo mnie to przygnębia.
1: Wróćmy do literatury faktu. Można odnieść wrażenie, że przeżywa rozkwit nie tylko w Europie, lecz także w Stanach Zjednoczonych. Wiele książek świetnie sprzedaje się w różnych krajach, również w Polsce. Jednocześnie u nas właśnie zamknęło się ważne wydawnictwo specjalizujące się w literaturze faktu. Niedawno przeczytałem też w Guardianie wypowiedź przedstawicielki wydawnictwa Head of Zeus, która powiedziała tak: myślę, że zdecydowanie daje się odczuć zmęczenie literaturą non-fiction. Zresztą z tego cytatu już korzystałem kiedyś w Planecie. Jak pan to widzi? W jakiej kondycji jest dziś literatura faktu? Jaka przyszłość ją czeka? Zarówno jako literaturę, jak i dziennikarstwo.
0: Both as literature as a journalism.
2: Yeah. Well, this is a long conversation. I don't agree with that assessment. I don't think there's a non-fiction fatigue.
3: To temat na długą rozmowę. Nie zgadzam się z taką oceną. Nie sądzę, żeby chodziło o zmęczenie literaturą faktu. Słyszałem też, że ludzie są zmęczeni fikcją i dlatego nie czytają już tylu powieści co dawniej. W to również nie wierzę. Myślę, że jesteśmy zmęczeni uważnym myśleniem i namysłem. Męczą nas książki, których przeczytanie wymaga wielu godzin i dużego wysiłku wyobraźni. Od mniej więcej 10 lat żyjemy w nowym świecie, w którym nasze życie kształtują przekazy oparte na błahości, powierzchowności i manipulacji. Mam oczywiście na myśli media społecznościowe. One także są formą opowiadania historii, ale pod wieloma względami robią to w sposób przeciwny do książki, a szczególnie powieści.
2: Social media is narcissistic.
3: Media społecznościowe są powierzchowne i szybkie, są narcystyczne. Powieść wymaga zwolnienia i skupienia. Tymczasem dobry reportaż czy dobra powieść kierują naszą uwagę ku drugiemu człowiekowi, budzą ciekawość cudzego życia. Skupienie się na słowach zapisanych na stronie wymaga wysiłku, zwłaszcza w kulturze obrazów, jaskrawych kolorów i nieustannej rozrywki. Media społecznościowe zrobiły bardzo wiele, żeby przejąć naszą uwagę. Posługują się przy tym kłamstwami oraz tym, co filozof Spinoza nazwał smutnymi afektami, strachem i gniewem. Nowe technologie manipulują tymi emocjami, żeby jak najdłużej utrzymywać nasze zainteresowanie. Powieści i wartościowe książki robią coś przeciwnego. To więc bardzo nierówna rywalizacja. Nie dziwi mnie, że najnowsze wyniki badań w Europie i Ameryce Południowej pokazują, iż młodsze pokolenie traci umiejętność czytania. Nie potrafią już zrozumieć bardziej złożonego tekstu.
1: To prowadzi nas z powrotem do dezinformacji, teorii spiskowych i fałszywych wiadomości. Czy one również zagrażają tej przyszłości?
3: Oczywiście, jak mówiłem, jesteśmy istotami, które interpretują i rozumieją świat poprzez opowieści. A teraz uczestniczymy w największym i najbardziej systematycznym eksperymencie manipulowania ludźmi w historii. Kluczowe pytanie brzmi, kto na tym korzysta? Kto czerpie korzyści z manipulacji, dezinformacji, półprawd i postprawdy? Widzę coś, co bardzo mnie niepokoi. Doskonale działające porozumienie między oligarchami technologicznymi, takimi jak Musk, Zuckerberg czy Altman, a nowymi autokratami. Przede wszystkim prawicowymi, choć nie wyłącznie. Takimi jak Trump, jak Viktor Orban, który nie jest już u władzy, czy Milei w Argentynie. Ich interesy się spotykają. Autokraci potrzebują możliwości bezkarnego kłamania i manipulowania obywatelami. Chcą tworzyć nieprawdziwy obraz rzeczywistości, żeby zdobywać głosy. W zamian oferują znoszenie regulacji dotyczących mediów społecznościowych i nowych technologii. Z kolei oligarchowie technologiczni potrzebują deregulacji. Chcą, żeby usunięto przepisy i ograniczenia. Mogą za to zaoferować narzędzia manipulacji, czyli dokładnie to, czego potrzebują autokraci. To idealny układ. A po środku zostają obywatele, którzy przestają wyraźnie widzieć rzeczywistość. Nie wiedzą już, gdzie kończy się prawda, a zaczyna kłamstwo. Żyją w świecie politycznym, który przedstawia im wyłącznie specjalnie dla nich przygotowaną wersję rzeczywistości. To prowadzi do rozpadu społeczeństw i demokracji, ponieważ niszczy naszą zdolność porozumiewania się i negocjowania ze sobą. Właśnie to przeraża mnie najbardziej.
2: Because effectively it disintegrates our ability to negotiate with each other, and this is what scares me the most.
0: You mentioned about the tech bosses, Altman, Musk.
1: Wspomniał pan o szefach firm technologicznych, Altmanie i Musku. Zadam więc jeszcze jedno pytanie o temat, o którym teraz wszyscy mówią, czyli o sztuczną inteligencję. Jak może ona wpłynąć na sposób, w jaki czytamy? Czy niepokoi to pana jako pisarza?
0: As a writer.
2: Well, I worry about it as a human being first and foremost. I think there are serious concerns now to be had about AI.
3: Przede wszystkim niepokoi mnie to jako człowieka. Istnieją dziś poważne powody do obaw związanych ze sztuczną inteligencją. Myślę, że znaleźliśmy się w takim momencie, w którym możemy albo ocalić ludzkość, albo doprowadzić ją do zagłady. To, co obserwujemy dziś w związku z AI, przypomina mi sytuację z energią jądrową w latach 40. Pod koniec lat 30. czy na początku 40. nikt nie myślał, że można zbudować broń atomową. A 15 lat później wszyscy obawiali się końca świata. Żeby uniknąć katastrofy, potrzebne były długie negocjacje, wiele zdrowego rozsądku, trochę strachu i odpowiedzialność garstki przyzwoitych ludzi. Dzisiaj zachowujemy się niemal tak, jakbyśmy byli gotowi pozwolić prywatnej firmie posiadać broń jądrową. Właśnie tym jest obecnie sztuczna inteligencja w rękach tych ludzi. To naprawdę bardzo niebezpieczne. Tak więc jako człowiek i obywatel bardzo obawiam się jej wpływu na nasze życie. Być może nawet końca ludzkości w znanej nam postaci.
2: Maybe even the disappearance of humanity as we know it. But of course, it's changing the way we read. Of course, it's changing the way we write.
3: Oczywiście AI zmienia też sposób, w jaki czytamy i piszemy. Stwierdzenie, że rozleniwia ludzi i osłabia ich kreatywność, stało się już właściwie banałem. Jeśli ograniczymy tę rozmowę do twórczości literackiej, musimy zastanowić się nad tym, że sztuczna inteligencja nie potrafi tworzyć. Z definicji korzysta z tego, co już istnieje. Tymczasem wielka literatura i wielka sztuka zawsze odkrywały coś nowego, docierały w miejsca wcześniej nieznane. Czasem żartuję, że sztuczna inteligencja nigdy nie napisałaby jednego z najpiękniejszych wersów Winstona Hughodena. Pierwotnie napisał on: poeci znają nazwy mórz. Wysłał wiersz do drukarni, a drukarz, czy zecer, pomylił jedną literę. Zamiast angielskiego poets, czyli poeci, pojawiło się ports, czyli porty. Wiersz wrócił więc z wersem: porty znają nazwy mórz. Oden uznał, to znacznie lepsze od tego, co sam napisałem, i zostawił tę wersję. Przywołuję tę historię trochę żartobliwie, żeby pokazać, że wielka literatura rodzi się także z tego, czego nie przewidzieliśmy. Z pomyłki, z przypadku, z twórczego zbiegu okoliczności. A sztuczna inteligencja nie jest do tego zdolna. Nie potrafi w ten sposób korzystać z przypadku i dokonywać twórczych odkryć. Pracuje na tym, co już istnieje. I jeszcze jedna rzecz, żeby zakończyć tę bardzo długą odpowiedź.
1: Nie szkodzi, to bardzo ciekawe.
3: Chciałem powiedzieć, że w dziele sztuki szukam również świadomości, że stoi za nim drugi człowiek. To jedna z największych przyjemności płynących z czytania powieści. Gdyby ktoś powiedział mi dziś, że 100 lat samotności napisała maszyna, tekst pozostałby przecież taki sam. Nadal działyby się w nim te same zabiegi literackie. A jednak lektura nie dawałaby mi tej satysfakcji. Bo częścią przyjemności z czytania wielkiej powieści jest poczucie kontaktu z drugim człowiekiem. Z kimś, kto żyje, kto zinterpretował świat i przetworzył go poprzez sztukę w coś, co staje się ważne również dla mnie. Dlatego uważałbym za ogromną stratę sytuację, w której technologia przejęłaby w tym sensie miejsce sztuki i artystów.
1: Myślę, że to jest dobry moment i dobra puenta, żeby zakończyć tę rozmowę. Specjalnym gościem Planety Nonfiction był Juan Gabriel Vázquez. Bardzo dziękuję za rozmowę i za poświęcony czas. To była wielka przyjemność zarówno dla mnie, jak i dla wszystkich słuchaczy.
2: Thank you very much, Adrian, for having me.
3: Dziękuję za zaproszenie, Adrianie. Do następnego razu.
0: And we look forward to welcoming you.
1: Czekamy na ciebie w Krakowie. Może nawet uda nam się tam spotkać i uścisnąć sobie dłonie.
2: I would really like
3: Byłoby bardzo miło. Do zobaczenia.
0: Thank you very much.

0: Sam pójdziesz za tym głosem.
1: Raper Sarius w piosence Joseph Conrad. Juan Gabriel Vázquez mówił, że może będzie szansa spotkać się w Krakowie. To przy okazji festiwalu Conrada, który odbędzie się w drugiej części tego miesiąca właśnie w Krakowie od 19 do 25 października. A moją gościnią w Planecie jest Paulina Frankiewicz, dyrektorka programowa festiwalu Conrada. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Kiedy będzie okazja posłuchać, a może nawet i uścisnąć rękę Juanowi Gabrielowi Vázquezowi, bo tak też skończyliśmy naszą rozmowę.
2: Będą dwie okazje ku temu, ponieważ w niedzielę odbędzie się otwarte dla wszystkich spotkanie autorskie. Rozmowa z Juanem Gabrielem Vázquezem, którą poprowadzi Katarzyna Kobylarczyk. Bardzo zaangażowana w historię, co prawda bardziej Hiszpanii niż Kolumbii, ale zajmująca się też swego czasu Ameryką Południową, więc dziennikarka, reporterka, ale też z takim literackim zacięciem, także postać pracująca w dość podobny sposób, przynajmniej momentami, co nasz autor. I to będzie taka pierwsza okazja. Duże spotkanie na scenie głównej festiwalu, a dzień wcześniej podczas gali Juan Gabriel Vázquez wygłosi wykład mistrzowski poświęcony właśnie Josephowi Conradowi.
1: Rozmawialiśmy z Juanem Gabrielem Vázquezem o tym, że on dobrze czuje się z tym hasłem przewodnim tej edycji Conrada, którym jest nieposłuszeństwo. Proszę powiedzieć kilka słów więcej na temat tegorocznej odsłony i wszystkiego, co się kryje za tym hasłem.
2: Tak, to jest już 18. edycja festiwalu, także zagraliśmy tutaj też tą nutą, że już pełnoletni, ale wciąż nieposłuszni. I bardzo mi zależało na tym, żeby to hasło wybrzmiało w bardzo różnych aspektach. Tym, który przychodzi nam pewnie na myśl najszybciej i najprościej, mimo że nie musimy się z tym mierzyć na co dzień w Polsce, na szczęście, to jest ten aspekt polityczny. I o takim nieposłuszeństwie, o takim buncie też będziemy mówić. Myślę, że tutaj Kolumbia, żeby jeszcze na chwilę zostać przy Vázquezie, jest dobrym przykładem. I właściwie cała Ameryka Łacińska, gdzie po prostu te zwroty polityczne są i były silne, więc ten wątek będzie się przewijał. Ale to tylko jeden z aspektów, ta niezgoda polityczna. Drugim jest właściwie nieposłuszeństwo, bunt na jakieś normy obyczajowe, które być może są krzywdzące dla nas albo dla różnych mniejszości. To jest taka zachęta do samodzielnego, krytycznego myślenia, do tego, aby podejmować wybory, często być może ryzykowne, bo to jest też dla mnie ważne, że bunt nie jest tylko taką lekką, punkową, niepokorną, anarchistyczną czynnością, do której warto i można zachęcać, bo bunt jest przywilejem, ale wiąże się też z odpowiedzialnością i jego konsekwencje mogą być przykre i trudne. Także też właśnie to takie nieposłuszeństwo obyczajowe i może zaniechanie, jako właśnie ta postać Bartelbiego, kopisty Bartelbiego z opowiadania Hermana Melvilla, czyli wstrzymanie się od działania dla samego działania, bo mam wrażenie, że dzisiejszy świat bardzo tak działa. To znaczy robimy dużo rzeczy, bo z tym czujemy się lepiej, ale często nie wiemy, po co je robimy, jaki jest cel tych podejmowanych czynności. Więc też taka niezgoda na to, aby za każdym razem płynąć pod prąd i żeby może zatrzymać się, pomyśleć i dopiero później te refleksje podjąć. Ale mamy też na przykład silny wątek dotyczący siły właśnie, siły kobiet i nieposłuszeństwa związanego z różnymi naruszeniami i przekroczeniami związanymi z płcią. Więc to jest kolejny z naszych aspektów i wątków. I wreszcie nieposłuszeństwo, czy jakaś taka próba uładzenia i ułożenia się w świecie, który coraz mniej jest ludzki, bo przejmują go w dużej części maszyny i właściwie ten wątek oddawania swojej wolności przez różne inne inteligencje, pozaludzkie inteligencje, też będzie aspektem, który będziemy tutaj poruszać.
1: Wspomniała Pani o tym kontekście kobiet, nieposłuszeństwa. Gościnią festiwalu będzie też Cristina Rivera Garza, autorka książki non-fiction Niezniszczalne lato Liliany, w której opowiada o swojej zamordowanej siostrze. Co sprawia, że ta bardzo osobista historia porusza czytelników na całym świecie?
2: Tak, to jest bardzo mocna opowieść. Właściwie moim zdaniem ona przekracza ramę non-fiction, ponieważ mamy tam bardzo różne gatunki. Momentami też, może nie są one beletryzowane, ale pojawiają się też dialogi. Ona przywołuje też dzienniki, pamiętniki swojej siostry. To jest w ogóle wstrząsająca opowieść, nagrodzona Pulitzerem 2 lata temu. To jest historia, której narratorka i zarazem autorka tekstu opowiada o swojej siostrze zamordowanej 30 lat wcześniej, która właściwie zginęła śmiercią kobietobójczą w momencie, kiedy jeszcze ona tak nie była klasyfikowana w Meksyku, bo tam dzieje się akcja, autorka jest Meksykanką. I Garza po latach wraca do tej historii, do tej zbrodni, próbując przywrócić na poziomie symbolicznym, ale też prawnym historię swojej siostry, jej postać, jej pasję życia, ale też po prostu zadbać o sprawiedliwość, jakiej nie doczekała się nigdy jej rodzina, ani też rodziny innych poszkodowanych. Więc dla mnie to jest taki bardzo silny głos, bardzo literacki, naprawdę wspaniale jest napisana ta książka, który łączy się również z Vázquezem pod tym względem, że myślę, że oni, Vázquez, ale też Garsa, ale też na przykład Moja, czyli pisarz Salwadoru, pokazują, że często reportaż jako gatunek jest gatunkiem za krótkim, że powieść za krótkim w takim kontekście, jeśli chodzi o nasze horyzonty poznawcze i na to, co, na co po prostu ten gatunek pozwala. Że w momencie, kiedy tworzymy opowieść, kiedy budujemy historię, kiedy tutaj wcale nie chodzi o zaciemnienie faktów, ale kiedy podajemy ją w inny sposób, to ta historia staje się bardziej uniwersalna, bardziej nasza, mówię tutaj o czytelniczkach i czytelnikach, bardziej nas dotyka, ale też bardziej pozwala nam zrozumieć rzeczywistość. Więc to ich łączy i myślę, że to jest też siła tych historii i z pewnością również ich popularność z tego wynika.
1: W tym tygodniu została też ogłoszona finałowa piątka nominowanych do Nagrody Konrada 2026. Emilia Konwerska, Arek Kowalik, Zofia Lorek, Maja Mozga-Górecka oraz Zofia Zaleska. Ja bym chciał, trzymając się tej formuły tej audycji, która jest poświęcona przede wszystkim formom non-fiction, choć jak państwo słyszeli w rozmowie z Juanem Gabrielem Vasquezem i też to, co pani przed chwilą powiedziała, cienka jest to granica między jednym a drugim, to chciałbym wywołać słowo esej, bo on został bardzo doceniony i zauważony w postaci właśnie dwóch nominacji dla Mai Mozgi-Góreckiej oraz Zofii Zaleskiej. Tutaj te tytuły to Figlarnie, Przestrzenie radykalnej prywatności oraz Zaniechanie, drugi tytuł. Czy to jest też taki znak, że my szukamy w tym skomplikowanym świecie coraz bardziej no, pewnej syntezy, którą niewątpliwie daje często właśnie taka forma eseju?
2: Myślę, że tak. Przypominam sobie często, kiedy rozmawiam o eseju, czas, kiedy prowadziłam swoją księgarnię i było to słowo, którego używałam w ostatniej kolejności, bo w Polsce mam wrażenie, że boimy się, nie mamy takiej tradycji czytania eseju. To słowo budzi jakiś taki lęk, niepokój. Wydaje nam się, że ta historia będzie trudna, nudna, długa, że sobie z nim nie poradzimy.
1: Kojarzy nam się albo szkolnie, albo naukowo, prawda?
2: Tak. A te dwie książki, które właśnie znalazły się w finale nagrody, bardzo dobrze pokazują, że to są również opowieści, takie, które zarysowują, czy wychodzą od jakiegoś osobistego zainteresowania, ale wybiegają w bardzo różne rejony. Zaniechanie to jest książka, która właściwie podejmuje ten wątek, o którym wspomniałam, czyli takiego zawieszenia i refleksji samodzielnego myślenia, z którego wynika nasze dalsze działanie. Pokazuje ta książka, że brak działania nie zawsze jest kapitulacją, że właściwie brak działania może być również pozytywnym aktem. Także pod tym względem ta książka jest też przełomowa. A z kolei Figlarnie również bardzo taki na czasie aspekt rzeczywistości podejmują, bo pokazują, jak łatwo zrezygnowaliśmy z przestrzeni prywatnej, że właściwie coś takiego jak prywatne już nie istnieje. Figlarnie to były takie bawialnie, to były takie przestrzenie, gdzie można było w przeszłości spędzać czas zarezerwowany tylko dla zainteresowanych. Nie wiem, w kontekście króla na przykład to była taka przestrzeń, do której nie mieli wstępu inne osoby. Więc tak, te opowieści pokazują nam pewne wycinki rzeczywistości, wobec których możemy się również ustawić i myślę, że esej właśnie też przez tę swoją syntetyczną formę jest dobrą okazją na taką lekturę, która po prostu pozwala nam zwrócić się znowu refleksyjnie do siebie, wyjść też na zewnątrz, ale też w takich krótkich momentach, jeśli nie mamy dużo czasu na lekturę, właśnie przeczytać fragment i jakoś się z nim skonfrontować.
1: Paulina Frankiewicz, dyrektorka programowa Festiwalu Konrada, była gościnią Planety Nonfiction. Wcześniej Juan Gabriel Vasquez, który będzie jednym z głównych gości Festiwalu Konrada. I zdaje się, pani Paulino, że jeszcze coś będziemy mogli przeczytać pani pióra, tak? O Juanie Gabrielu Vasquezie.
2: Tak, w przyszłym tygodniu pojawi się, czyli tydzień przed Festiwalem Konrada, pojawi się nasz ostatni dodatek magazynu Konrad w Tygodniku Powszechnym, który mogą państwo czytać też w otwartym dostępie w internecie, więc zachęcam do formy zarówno papierowej, jak i elektronicznej. Mamy już dwa dodatki, które są dostępne. W tym trzecim ukaże się właśnie mój tekst o Vasquezie, o Konradzie, o jego związkach, o ich związkach właściwie, bo Vasquez napisał powieść, w której odbija się od Nostromo Josepha Konrada, tłumaczył Josepha Konrada, przetłumaczył Jądro Ciemności oraz napisał jego biografię, która niestety po polsku się nie ukazała, ale być może nadrobimy i to.
1: Tak, dzisiaj też zresztą w audycji odwoływał się do takiego słowa, które bardzo mu się podobało z Konrada, czyli interpretacja. Interpretacja w kontekście pisania zarówno reportażu, jak i powieści. Pani Paulino, raz jeszcze bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również.
1: Polecamy oczywiście Festiwal Konrada, polecamy tekst i polecamy wszystko, co wokół tego wydarzenia będzie się działo, a przypomnijmy, że Festiwal Konrada odbędzie się od 19 do 25 października w Krakowie. To na koniec jeszcze jeden Gabriel. Peter Gabriel w piosence The Book of Love. Adrian Bąk, do usłyszenia.

0: Radio 357. W cztery oczy.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejna niedziela i kolejne spotkanie z cyklu W cztery oczy. Michał Olszański, zapraszam. Powiem Państwu, że dzisiaj gość naprawdę wyjątkowy. Słuchacze tej audycji wiedzą, że staram się rozmawiać o pasji, bo pasja jest czymś, co prowadzi człowieka przez życie i czyni to jego życie fascynującym, pięknym. Jak patrzę w oczy mojej rozmówczyni, to widzę, że to jest piękne, bogate, wspaniałe życie. Pani Adela Dankowska, dziś gościnią audycji W cztery oczy. Witam Panią.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Bardzo się cieszę, że Pani dotarła do studia. To wspaniała historia, że możemy porozmawiać o Pani pasji, bo kiedy tylko moja przyjaciółka Justyna zapytała mnie o to, czy widziałbym możliwość rozmowy z Panią i czy wiem, kto to jest Adela Dankowska, ja od razu skojarzyłem z szybowcem i z Pani niezwykłymi sukcesami sportowymi. Pani Adelo, Pani ma na koncie mnóstwo rekordów świata, Polski, zarówno w wysokości, jak i w długości lotu, jak i w precyzji. To był Pani żywioł.
2: Tak, to ja całe dorosłe życie spędziłam na lotnisku. Wyszłam za mąż za wtedy trenera kadry narodowej Józefa Dankowskiego i muszę powiedzieć tutaj, że takim mąż był takim moim bodźcem.
1: Tak.
2: Teraz to komunikat meteo, to się tylko zagląda do
1: internet i się wszystko
2: tak,
1: widzi.
2: Tak, i wszystko się widzi. A wtedy to mąż wstawał o 5 rano i jak na przykład to miał być przelot otwarty, to wtedy na lotniskach byli tak zwani dozorcy. I pytał, panie, a u pana to jest niebo niebieściutkie czy szare? Jak powiedział, że niebieściutkie, to znaczy, że mogę na długi przelot lecieć.
1: Tak, tak. Pani Adelo, szybowce, dlaczego właśnie to? Bo przecież jeżeli ktoś marzy o lataniu, a zapytam, jak to się stało, że pani sobie to latanie wymyśliła. Szybowiec jest, wydaje się, takim, no po pierwsze bardzo trudny, ale piękny. Gdzieś kojarzy się z spokojem, z wolnością. Skąd był ten wybór, że pani wybrała właśnie szybowce?
2: Bo ja trochę latałam na samolotach, ale to już w trakcie.
1: Tak.
2: Ale to jest silnik, który ja porównuję do samochodu.
1: Aha.
2: A szybowce to czasami porównywałam do żagli. No bo oni korzystają tylko z wiatru, a my wiatr albo mamy przeciwny, albo
1: znoszący,
2: pchający, że tak powiem.
1: Tak.
2: No i szybownictwo to jest taki sport, że ja o wszystkim muszę, ja decyduję o wszystkim, w którą stronę polecieć. Czuję się jak gdyby zupełnie wolna jak ptak. I to jest to piękne, że nie ma dwóch podobnych lotów.
1: Aha. Czy tym się różni na przykład, bo nie ciągnęło panią, żeby kiedyś siąść za sterami Jumbo Jetta i polecieć z Warszawy do Bangkoku?
2: Nie, to jest zupełnie, to tak jakby się w autobusie siedziało, prawda?
1: Ma pani rację.
2: Tutaj ode mnie wszystko zależy. Ja decyduję, czy polecę w lewo pod chmurkę, czy w prawo pod chmurkę. Po prostu jesteśmy jak takimi meteorologami.
1: Tak.
2: Bo ja muszę ocenić, czy ta chmura będzie lepiej nosić, która jest przed moim nosem, czy ta po lewej, czy po prawej stronie. Bo na szybowcu nie da się po prostej. Wykreśla się na przykład trójkąt 300, ale jakby zliczyć kilometry, to oj, to byłoby dużo więcej, bo trzeba lecieć tam, gdzie są chmurki i czasami od trasy odchodzi się nawet 10-15 kilometrów, żeby dolecieć do punktu zwrotnego. I dlatego to jest takie no wolnościowe, nazwałabym, latanie, no, bo ja o wszystkim decyduję.
1: Tak, i polskie szybownictwo ma wspaniałe tradycje. Moglibyśmy tu sypnąć różnymi nazwiskami, ale rzeczywiście pani się wpisała w ten sport polski wieloma rekordami. O tym porozmawiamy. Niech pani powie naszym słuchaczom, co u pani dzisiaj się dzieje. Pani ma już 91 lat. ale wygląda pani na osobę, która cały czas z życia korzysta. Czym się pani zajmuje?
2: No ja w tej chwili, no niestety to samodzielnie już nie latam, bo nie mam już dawno licencji, ale jak jest piękna pogoda, to idę na lotnisko i lecę z kimś.
1: Naprawdę? Cały czas panią ciągnie do szybowca?
2: No, jak widzę piękne kumulusy, to mówię, czemu oni dzisiaj nie latają jeszcze?
1: Lotniska pani mieszka?
2: Mieszkam w linii prostej 3 km od lotniska.
1: Tego w Lesznie?
2: Tak. Tak wybierzyliśmy działkę, żeby był, jak się wejdzie na dach, to całe lotnisko widać. No ja już nie wchodzę naturalnie na dach, ale jak są mistrzostwa świata, no to wchodziliśmy na dach i te dolatujące szybko do lotniska szybowce żeśmy obserwowali.
1: Czyli jednym słowem, jak to mówią, ciągnie wilka do lasu. Cały czas jest pani blisko lotniska, zaledwie 3 km dystansu. Lubi pani sobie jeszcze polatać? Ma pani zaufanie do tych pilotów, którzy panią zabierają?
2: No nie, to oni tylko startują, a potem ja lecę.
1: Naprawdę? Oddają pani stery?
2: Tak, tak.
1: Super.
2: No pani Ado, to bo na holu to, ponieważ ja mam kłopoty ze wzrokiem, to proszę, żeby oni, bo to samolot wyciąga, żeby oni lecieli. A potem w locie swobodnym to kolega mówi, podnosi ręce, że nie trzyma sterów, tylko zostawia mi.
1: Ada przejmuje pilotaż.
2: Tak.
1: Tak? Tak sobie zastanawiam, czy pani kiedyś liczyła, ile godzin pani spędziła w powietrzu?
2: Oj, to my prowadzimy, każdy lot jest w dzienniku pilota zapisany i wylatałam na szybowcach 6200 godzin. To jak się przeliczy na doby, to jest to trochę.
1: No.
2: I przeleciałam 220 tysięcy kilometrów, bo my za wszystko w dzienniku lotów zapisujemy.
1: No tak.
2: Także kulę ziemską prawie dwa razy okrążyłam.
1: Niesamowite. To wszystko pani ma w głowie, ile było. A jak pani najwyżej była nad ziemią?
2: 9300 metrów.
1: No, to wyżej jak Mount Everest.
2: No, wyżej.
1: Wyżej,
2: po prostu i pobiłam wtedy rekord świata.
1: Tak, tak.
2: Kolejny.
1: Kolejny, właśnie. Tych rekordów było sporo. To jeszcze wróćmy do tej dzisiejszej pani rzeczywistości. Bo tak, jest pani mamą dwójki dzieci i syn, z tego co wiem, jest pilotem.
2: Pilotem lotu, tak.
1: Tak? I co, przeżywa to pani jakoś, czy jest pani spokojna?
2: Nie, spokojna jestem, bo wiem, że on sobie... bo szybownik to nie boi się ziemi. My to tak mówimy. Bo czysty samolociarz to on... bo lądował już, bo syn też lata na szybowcach, jest trenerem kadry narodowej. Po tacie objął, bo mąż był 20 przeszło lat, a on już jest 24 lata, także ciągle jestem trenerem. I po prostu żyjemy tym wszystkim. Także jak ja taki robiłam przelot otwarty z dwoma punktami zwrotnymi. No i lądowałam już z prostej na polu. Ale nie przeleciałam 500 kilometrów, tylko 490. To mąż do mnie no nie mogłaś jeszcze tych 10 kilometrów? Mówię, no jakbym mogła, to bym jeszcze te 10 kilometrów przeleciała. Ale nie miałam już wysokości i musiałam z góry, widziałam, bo to już było poza, no,
1: tak.
2: Po termice, wybrałam ładne, duże pole.

0: Ale oczywiście pani od razu powie, no nie był pan pilotem. No nie, byłem pasażerem i tych sterów w rękach nie miałem, ale przeżyłem rzeczywiście start z ziemi, z wyciągarki w Bieszczadach i później taki lot, który trwał około 20 minut i to wystarczyło, że mi się to bardzo podobało. Ten szum, bo to nie jest cisza, tak. Powietrze szumi, prawda? Ale w kabinie jest jakaś magia. Pani pewnie nam opowie dzisiaj w czasie tej audycji o kilku sytuacjach, które pani przeżyła, które wcale nie były takie hop-siup, bo to różnie bywa. Ale myślę sobie, że rzeczywiście wybrała pani fantastyczną pasję, bo jeżeli pani mówi o tych ponad 6 tysiącach godzin, kiedy pani była w powietrzu, będąc sam na sam z żywiołem, jakim jest powietrze i wiatr, to pani jest taką trochę powietrzną czarownicą.
1: Oj, tak można to porównać. Z tym,
0: tylko
1: że...
0: nie na miotle.
1: Nie na miotle, właśnie. Niestety miotły nie chcą latać.
0: Tak.
1: Ale wykorzystujemy bociany. Bo bocian to jest ciężki szybowiec, przecież on ma rozpiętość i masę ma dużą. Jak bocian krąży pod chmurą, szczególnie w sierpniu, kiedy one szykują się do odlotu, to ja bardzo lubiłam w tym okresie właśnie nie na rękę, tylko latać właśnie z tymi bocianami. I bociany bardzo są przyjazne. Mają takie okrągłe, czarne oczka, bo tak. Czasami tak blisko bocian był kabiny, że razem żeśmy krążyli. I to jest też taka przyjaźń jak gdyby z tymi właśnie dużymi ptakami. Bo jastrząb to on tak wywija i w ogóle nie wykorzystuje się. A właśnie bociany wykorzystują te prądy wznoszące, bo one odlatują przecież na ogromne odległości. I gdyby nie to, że sobie właśnie wykręcają też te wznoszenia i one tak dochodzą do chmury i takim lotem ślizgowym lecą sobie dalej.
0: Tak,
1: i dlatego w sierpniu, jak się właśnie szykują do odlotu i jak jakiś taki młody bocian jest niesforny, to ten stary chyba, nie wiem, matka czy ojciec, bo to parami, wychodzi i tak tego malucha wpycha do środka. Tu masz noszenia.
0: A nie tak, tam na zewnątrz, tak. To myślę sobie, że mógłbym powiedzieć, że jednym z pani największych wrogów, pani Adelo, jest grawitacja.
1: No, niestety.
0: Prawda?
1: Trzeba kiedyś wylądować.
0: Tak, i ta grawitacja, która ściąga panią w dół, a pani cały czas chce, żeby było coś kontra grawitacji, żeby było noszenie, prawda? I to jest ważne. Ta grawitacja to jest z jednej strony, bez niej nie byłoby naszej cywilizacji i życia w ogóle,
1: tak.
0: A z drugiej strony czasami przeszkadza. Ja miałem też takie doświadczenie z grawitacją, bo mam na koncie 3 skoki na bungee.
1: Oh.
0: Czyli jestem na wysokości gdzieś 80 metrów, to było w Szklarskiej Porębie i muszę wykonać ten krok, który jest tak sprzeczny z instynktem, prawda?
1: Tak.
0: Bo rzucenie się w przepaść, po co? Ale jednak coś ciągnie człowieka i to doświadczenie było fajne. Ten moment, zwłaszcza jak ta lina się napręża, napręża, napręża i później hop, wyciąga do góry. Skakała pani kiedyś?
1: Nie.
0: Nie, nie czuła pani
1: nie
0: takiej
1: wiem,
0: potrzeby.
1: Nie wiem, czy bym się odważyła.
0: A mówi to osoba, która była w powietrzu
1: ale
0: tyle
1: to zupełnie
0: godzin.
1: Inne uczucie.
0: No inne, to prawda. To kończąc jeszcze ten bieżący wątek. Córka też jest związana z lotnictwem?
1: Nie, powiedziała, że 3 wariatów w domu wystarczy.
0: Aha.
1: Bo syn, mąż, syn i ja.
0: No i pani. Także czyli Dankowskich już 3 wystarczy. Ona się zajmuje czym innym, jest bizneswoman. A proszę mi powiedzieć, poza tym, że ciągnie panią jeszcze na lotnisko i że chętnie pani do tego szybowca wsiądzie, co pani lubi robić? Mając dzisiaj za sobą fajne, długie, 90-letnie życie. Lubi pani sobie tak posiedzieć, poczytać, pomyśleć, czy lubi pani obejrzeć coś, czy pogotować? Bo tak ciekaw jestem, jak pani sobie to życie dzisiaj organizuje.
1: No mam takie ulubione potrawy, zupę pomidorową, a ponieważ mam ogródek, to teraz wysyp był pomidorów, no to na takich świeżych pomidorach ta zupa zupełnie inaczej smakuje, prawda?
0: Tak.
1: To jest właśnie, no trochę właśnie, bo mieszkam w domu jednorodzinnym i ogródek jest dosyć duży, bo 600 metrów.
0: To jest, no, to
1: jest ogromna czereśnia, którą wsadziliśmy

0: Jak żeśmy mieli, dopiero dostaliśmy działkę, to pierwsza rzecz to mąż...
1: Posadził drzewo.
0: Posadził drzewo.
1: Dom właśnie zbudował, dzieci spłodził, drzewo posadził.
0: Tak, tak się rozrosła ta czereśnia, że i ma wspaniałe owoce takie, nie całkiem czerwone, takie z takim licem czerwonym. No i to wtedy wszyscy się zajadają i robię wtedy kompoty na zimę. No tak fajnie zimą otworzyć słoik i wiadomo, że to swoje jest,
1: tak,
0: prawda?
1: Pani od lat mieszka w Wielkopolsce. To jest dość specyficzna część naszego kraju. Tam są ludzie, którzy są uporządkowani, praktyczni, wiedzą, co w życiu ważne. Pani się czuje Wielkopolanką, bo pani A jednak.
0: Tak, tak.
1: Bo chciałem wspomnieć, że pani się wychowała na Mazowszu, w Otwocku.
0: W Otwocku, ale w 59 roku wylądowałam w Lesznie i czuję się leszczynianką tak zakorzenioną.
1: Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Leszna. To co, mogę panią poprowadzić w przeszłość? Lubi pani wspomnienia? Bo tam się działo.
0: Oj, działo się dużo rzeczy.
1: Tak, pani się jeszcze urodziła przed wojną, prawda? To w takim razie mam propozycję, żebyśmy zagrali pierwszą piosenkę, pani Adelo, bo to jest przywilej gościa audycji W Cztery Oczy. I z tego, co wiem, pani wybrała jedną z najbardziej charyzmatycznych piosenkarek w historii muzyki. Edith Piaf. Dlaczego?
0: Między innymi dlatego, że ona jakby była biedną dziewczyną, prawda?
1: Tak.
0: I chodziła, śpiewała gdzieś po barach, a potem była bardzo sławną piosenkarką.
1: I trudne życie miała tam.
0: Oj, trudne, prawda? Życie, tak. Więc ja takich ludzi, którzy właśnie walczyli o swój byt, o swoje istnienie, żeby ludzie, to dlatego między innymi bardzo mi się Edith Piaf podoba.
1: Posłuchajmy zatem to od Adeli Dankowskiej dla państwa, Edith Piaf i piosenka o róży.

0: bardzo dziękujemy za Edith Piaf. To jest zawsze, dodaje uroku każdej audycji. Przypomnę Państwu, dzisiaj w Cztery Oczy rozmawiam z Adelą Dankowską, naszą wspaniałą szybowniczką, legendą tej dyscypliny sportowej. Już pani Adela mówiła o tym, ile kilometrów, ile godzin, to są w ogóle niewyobrażalne historie. Myślę, że czas, pani Adelo, byśmy spojrzeli na pani młodość i to, jak to się stało, że wybrała pani takie, a nie inne pasje, bo pewnie nie tylko latanie. Pani jest dziewczyną, która młodość spędziła w Otwocku. Tak. Urodziła się pani w 35 roku. Czyli jeszcze zaznała pani jako dziecko pokoju, prawda? Bo do wojny 4 lata, ale pewnie wojny pani nie pamięta.
1: Pamiętam skrawki. Byłam wtedy u babci na wsi w Sobieniach.
0: Sobienie jeziory.
1: Jeziory.
0: Dobrze mówię? Tak.
1: I babcia naturalnie byłam ulubioną wnuczką, bo byłam pierwszą wnuczką. I babcia, i była taka nieśpiżarnia, z cegły wbudowana taka piwnica, przykryta na wierzchu trawa tak, sobie rosła.
0: Takie ziemianki to się kiedyś mówiło, tak, tam właśnie, można było trzymać żywność.
1: Tak, tak, tak, ziemniaki, tak. Przetwory. No i babcia wzięła pierzynę, bo to było blisko Wisły, więc bała się, że mogą być bombardowane. No i tak wierzyła, że ta piwnica, jak będzie bombardowana...
0: Że jak schron zadziała.
1: To nas uratuje. I wzięła pierzynę i zawinęła mi w tą pierzynę, bo gdzieś się dowiedziała, że jak będzie odłamek, to on w tej pierzynie się zakręci i nie dotrze do ciała. No i tak to wspominam właśnie wybuch wojny.
0: Czyli jedno z takich pierwszych wspomnień dziecka.
1: Tak, to mi zostało tak zakodowane w pamięci, że właśnie dokładnie pamiętam to.
0: Ale jakichś dramatycznych zdarzeń w czasie tych 5 lat wojny II światowej nie było w pani życiu? Udało się jakoś
1: tak. Tak, przyjechał rowerem po mnie. Aha. No bo wtedy rower to był taki podstawowy środek lokomocji. Tak. Tam na bagażniku babcia jakąś jaśka położyła, żeby mnie nie gniotło. Mhm. I na tym bagażniku przywiózł mnie do Otwocka, tam gdzie na stałe mieszkaliśmy.
0: Tak, no i zaczął się okres powojenny. Pani już była dziewczynką, która pójdzie do szkoły, prawda? I w Otwocku spędziła pani tą swoją młodość?
1: Całą, tak. Aż do studiów to mieszkałam właśnie tam w Otwocku. I to było tak, że ta dzielnica nazywała się Soplicową, bo od miasta dzieliło, bo to był las dookoła. I od miasta dzieliło właśnie jakieś, 2-3 kilometry, gdzie ostatnie zabudowania miasta były. I potem się zaczynał las. No i tam w tym lesie właśnie takie były wille. Przed wojną to była chyba sypialnia dla ludzi zamożnych z Warszawy.
0: I po tej stronie Wisły był Konstancin, a po drugiej stronie Otwock. Tak. Ma pani rację.
1: No i tam właśnie... taki był mały domek, 3 pokoje, kuchnia, łazienka. Zresztą, a mój tata to był człowiek złota rączka. I nie było łazienki, ale mówię, no jak to? No trzeba zrobić łazienkę. I zrobił łazienkę. Mało tego, to nie było podpiwniczenia. No to, a trzeba, wtedy kupowało się ziemniaki, jarzyny, no to musiały być, to wykopał, znaczy w kuchni zrobił taki otwór i była taka klapa i schodki i tam właśnie przez okienko wysypał dużo ziemi i to było takie.
0: Zaradny, trzeba przyznać. A z czego żył?
1: Tato to był człowiek złota rączka. potrafił wszystko zrobić. Prąd doprowadzić i podłączyć. Jak się gdzieś zepsuły na przykład piec ogrzewania, to w czasie wojny był taki mieszkał po drugiej stronie ulicy oficer. No i naraz zimno się zrobiło. A jego ordynansem był Ślązak. Mówi, słuchaj, ja to zaraz załatwię. Przyszedł do taty i mówi, co się stało. A tata mówi, nie ma sprawy, idę zobaczyć, co się zepsuło.
2: No, ale czy to on z tego później żył po wojnie? Z tego właśnie, że potrafił zrobić wszystko?
1: Otwock słynął sanatoriów. Tak. Bo to wtedy ludzie tak na gruźlicę bardzo tak dużo ludzi chorowało na gruźlicę i był tor Warszawa-Lublin. I po północnej stronie tego toru to były sanatoria, jeden za drugim. I tam, ponieważ znajomy taty pracował i mówi do tego dyrektora, tu ja mam takiego kolegę Złota Rączka i tam, i tato właśnie tam.
2: I został konserwatorem, to takie chyba stanowisko się tak nazywało. Robił wszystko, co trzeba. Wracajmy do pani Adelo, bo ważne, jako młoda dziewczyna, nastolatka, co panią interesowało? O czym pani myślała sobie, myśląc o przyszłości? Czasy były trudne, no to czas powojenny, Polska zniszczona, w ruinie, jeszcze dodatkowo w szponach stalinizmu, prawda? Do 56 roku lekko nie było. Jakie pani miała pomysły na siebie?
1: Nas było czwórka dzieci, ja byłam najstarsza, potem rok młodszy był brat, siostra, no i po 9 latach jeszcze się druga siostra urodziła. Także ja miałam jak gdyby taką przewagę nad resztą
2: rodzeństwa.
1: I liceum skończyłam w Otwocku. Zresztą w byłym kasynie przedwojennym to liceum było, więc piękna budowla, piękna była aula, taka sala. No a było nas bardzo mało, bo tylko 26 osób w klasie.
2: I matura dobrze poszła?
1: Dobrze poszło, tak.
2: No i trzeba było wybrać po maturze, co dalej?
1: Co dalej? No więc ja tak, z fizyką i z matematyką trochę byłam na bakier.
2: Aha.
1: To znaczy, żeby było śmiesznie, to potem udzielałam lekcji z matematyki. ale interesowała mnie już przyroda, także... I dlatego poszłam na studia na ZGGW, na wydział, ale nie z ekonomiki rolnictwa. No bo latanie, to można stracić zdrowie przy jakiejś różnej okazji. No i trzeba mieć jeszcze jakiś dyplom. No i skończyłam te studia, ale dyplom nie przydał się.
2: No tak, ale już pani mówi latanie, to znaczy to już wtedy był moment, że pani tę pasję w sobie poczuła, że chce
1: tak,
2: pani
1: tak,
2: latać?
1: Już...
2: Jak to się zaczęło? Skąd naraz ten pomysł?
1: No więc ja byłam w ogóle, jak wcześniej mówiłam, koziorożec, to jest taki niespokojny.
2: Odjakalny koziorożec, tak.
1: W szkole grałam w siatkówkę, skakałam wzwyż, no i pani profesor od WF-u, mieliśmy taki mecz z Milanówkiem. Naturalnie powiedziałam, musimy wygrać ten mecz. Wygrałyśmy.
2: Brawo.
1: No i w pociągu jechał pan, który zaczął opowiadać o lotnictwie. Więc ja ucho nadstawiłam i pierwsze kroki po maturze to pojechałam na badania lotnicze do Wrocławia, do Goblu, bo wtedy tylko ten główny ośrodek badań lotniczych, tylko oni jedni, bo teraz to w całej Polsce są.
2: Pani Adelo, ale aż mi trudno uwierzyć, że to taki przypadek, że facet jakiś w pociągu mówi o lataniu i pani od razu myśli to dla mnie. Coś w pani musiało być takiego, że to panią jakby padło na podatny grunt.
1: No, więc tak, moim ojcem chrzestnym był, ja myślałam, że on był pilotem, ale nie, okazało się, że on skończył w Dęblinie szkołę techniczną. No ale tak się mówiło, że bo to nie wiedzieliśmy dokładnie, jego rodzina nie bardzo wiedziała, czy on był pilotem, on był tylko mechanikiem wykształconym właśnie w Dęblinie. No i tak po wojnie korespondowaliśmy. Dostałam adres od ciotki. No i on, dopiero on wyjaśnił, bo ciotka była no, prostą kobietą na wsi, to nie tak. Wiedziała. I opisał mi dokładnie swoją pracę, jak to właśnie przygotowywał samoloty do boju. Mhm. Podwieszał bomby. No i stąd może takie zaciekawienie lotnictwem. Takie, no bo mówię, no ja obserwowałam ptaki i mówię, jak one mają fajnie, tak sobie latają, bo mieszkałam zupełnie w lesie.
2: Tak.
1: No,
2: to bardzo romantyczna historia. Młoda dziewczyna, fascynują ją ptaki. Wuj opowiada o tym, jak bomby podczepiał pod skrzydła. I pani w pociągu słyszy opowieść o lataniu. I gdzieś w pani się zapala ten płomyk, tak?
1: Tak, tak. To jak spytałam, a co trzeba zrobić, żeby zostać pilotem? On mówi, no zgłosić się. Wtedy nie było aeroklubu, tylko LPŻ, ta organizacja taka tak. Wojskowa. No to podał mi adres. Pojechałam tam. Wtedy w Alejach Ujazdowskich mieli biuro. Mhm. Wysłali mnie na badania. I przeszłam bardzo dobrze badania, a mama mówi, bo w wieku dojrzewania strasznie narzekałam na ból nóg. Po prostu ja szybko rosłam, to mięśnie się buntowały widocznie. Mhm. Mówi, no ale ty ciągle tak narzekałaś, że cię nogi bolą. Mówi, ale teraz już mnie nie bolą. No i pojechałam na badania. Przeszłam te badania bez żadnego problemu.
2: Czyli jestem gotowa, organizm absolutnie na tak, głowa chce, no to co robię? Gdzie pani trafia?
1: No właśnie i wysłali mnie na szkolenie lotnicze, szybowcowe, do Lęborka, bo tam była szkoła szybowcowa. No i tam właśnie...
2: A to taka naturalna była droga, że się od szybowca zaczynało?
1: Tak, tak. Aha. Ale przedtem musiałam wykonać 3 skoki. Wtedy taki był warunek, że każdy pilot przed szkoleniem na szybowcu musi 3 skoki wykonać.
2: Na spadochronie?
1: Na spadochronie. No ja mówię, no jak musi, to musi. I wysłali mnie do Nowego Targu i tam te 3 skoki wykonałam. Przyznam się, że pierwszy to taka ciekawość, bo to był wrzesień i szczyty Tatr już były pokryte śniegiem. To ja patrzyłam na te szczyty Tatr, jak pilot powiedział skok, to ja wtedy hopkę zrobiłam ze skrzydła, bo to te CSS-y, to te dwupłatowce.
2: Tak.
1: Przed drugim była też koleżanka z Lęborka. Ona już wtedy była studentką Akademii Medycznej. Mówi, wiesz co, ale przy tym drugim skoku to ja się będę bardzo bała, ale wyjdę na skrzydło, bo jeden z tych właśnie pilotów krzyczy do niego skok, a on mówi, nie, ja nie wyskoczę. I wie pan, spadochron na plecach i on tak zawisł, do kabiny się przełożył, no i nie wyskoczył. My mówimy, nie, no my to wyskoczymy. Ja mówię, no pewnie, że wyskoczymy.
2: I ten facet się przestraszył, a wyście po prostu skakały.
1: A my nie, no my powiedzmy...
2: Do przodu. No 3 skoki tam, były zaliczone,
1: i
2: tak?
1: 3 skoki. Ale ponieważ właśnie wspomniałam, że te góry były takie zaśnieżone, to ja patrzyłam nie na ziemię, tylko na te szczyty Tatr. No jak powiedział skok, no to bo to wtedy to był skok na linę, że spadochron był połączony z kabiną na stałe. I ja tylko wyskoczyłam i właśnie nie musiałam otwierać spadochronu, tylko spadochron się otworzył.
2: On się otwierał, tak.
1: Tak.
2: Czyli ten stosunkowo krótki był okres spadania takiego
1: tak.
2: bez czaszy. i od razu był spadochron. Tak. Ja przeżyłem taki skok w tandemie i muszę pani powiedzieć, że ten moment, kiedy się otworzył, bo najpierw było około minuty swobodnego spadania.
1: Aha, to z dużej wysokości.
2: Tak, to było z 4000.
1: No tak.
2: I powiem pani, że ten lot minutowy był fascynujący.
1: Tak.
2: Było cudownie.
1: Tak, tak.
2: Ale ten moment, jak się otworzył spadochron, przeciążenie było tak, tak straszne.
1: Szarpnięcie, tak.
2: Wow, ja myślałem, że wszystkie wnętrzności ze mnie wyskoczą. Bardzo to było przykre. No ale później już ten moment opadania fajny. Ale wracajmy do pani. 3 skoki zrobione, szkolenie
1: teoretyczne.
2: I zaczyna pani, pamięta pani ten pierwszy moment, jak pani leci?
1: To znaczy, bo to w Lęborku mówiłam, ta była szkoła szybowcowa i tam za wyciągarką się startowało na szybowcu ABC, który nie miał w ogóle, siedziało się na siodełku przypięty i on wszystko wybaczał.
2: On nie miał kabiny ten
1: nie
2: ABC,
1: miał
2: prawda?
1: Kabiny,
2: to
1: tak.
2: Był taki stołek, na którym pani siedziała,
1: taki,
2: stery.
1: Taki pasami tylko
2: pasami było się przypiętym.
1: No więc instruktor zrobił lot pokazowy, że nogi opuścił, ręce trzymał w górze i mówi, że on sam leci, no bo on wybaczał wszystkie błędy.
2: Tak, taki konstrukcja, ale to była nasza, polska konstrukcja,
1: tak,
2: ten
1: nasza
2: ABC.
1: Polska konstrukcja.
2: Ale jak tu latać na czymś takim, co nie ma nawet kabiny i co, ile można było na tym przelecieć w sumie, daleko?
1: No to za wyciągarką się startowało i trzeba było się śpieszyć. My mówimy, budowa rundy to taka po wyczepieniu, zakręt o 90 stopni, lot równoległy do strzały, do startu o 90 stopni i o 90 stopni czwarty zakręt.
2: I z powrotem na ziemię.
1: Już na ziemi.
2: No tak. I co, spodobało się pani?
1: Oj, tak, tak. Bardzo mi się to spodobało. I w tej grupie, proszę sobie wyobrazić, 30-osobowej, to imię nas było 2 dziewczyny, no to łatwo zapamiętać. Ale 30-osobowa grupa, no to instruktor nie bardzo. Znaczy tych, co się wyróżniali, to zapamiętam. Taki był Julek Ziobro, który był, też tam się wyszkolił, ale też był członkiem kadry narodowej, startował w Mistrzostwach Świata i w Finlandii zajął nawet 2 miejsce, wywalczył. No już niestety też nie lata, no bo już też jest wiekowy, ale dzwonimy do siebie przy okazji świąt.
2: I jaka była droga od tych pierwszych prób, kiedy pani zaczyna czuć już, co to znaczy szybowiec? Cieszy się pani z tego latania, już jest pani jak ptak. Kiedy taki jest pomysł, że pani będzie w tym dobra i że pani może zrobić dla Polski wiele, jeśli chodzi o sukcesy szybowcowe?
1: Więc proszę pana, jak wróciłam do Warszawy, bo ja w Aeroklubie Warszawskim, bo otworzyłam.
2: No tak, z Lęborka trzeba było wrócić.
1: Bliziutko. I wsiadłam do dwumiejscowego szybowca, bo żeby potem to takie błędy, bo ten ABC wszystko wybaczał. No to ale trafiłam na bardzo dobrego instruktora, doświadczonego. Mówi to, słuchaj, to ja ci zrobimy razem zakręt, start za holem, to w ogóle było trudność, bo ja sobie siedziałam w pociągu, jak wracałam do Otwocka i takie ruchy robiłam, jak to za tym holem się utrzymać za samolotem. No ale jakoś gładko mi to poszło.
2: To było na Bemowie?
1: Nie, na Gocławiu.
2: Na Gocławiu.
1: Teraz już zabudowanym. No i on, kilka lotów z nim zrobiłam. Mówi, no już możesz sama lecieć. No to tak się bałam tego lotu, czy sobie poradzę.
2: No tak, bo to taki, rozumiem, po tym ABC, który był dla pani tak naprawdę...
1: No takim prostym.
2: Prostym bardzo. To tutaj ma pani już szybowiec, jak on się nazywał, pamięta pani?
1: To była Czapla.
2: Czapla.
1: Czapla.
2: I w pewnym momencie, po kilku lotach z instruktorem, jest ten moment, kiedy on mówi, Ada, Czapla twoja, lecisz.
1: Sama. Tak.
2: Sama.
1: No więc byłam, przyznam się szczerze, bardzo taka, no...
2: Spięta.
1: Przejęta tym lotem, że muszę to ładnie zrobić, bo żeby... No i jakoś udało się, że poleciałam zgodnie z tym, co instruktor mi przekazał. Taki był instruktor Redas, bardzo doświadczony już.
2: Kto decyduje o wyczepieniu się z holu? Bo to jest ciekawe, pani mówi, to jest dość trudna historia. Samolot startuje, to są na ogół te kukuruźniki, prawda?
1: Tak, tak, wtedy tak.
2: Wtedy były. pani musi mieć cały czas naciągnięty hol, żeby on był naciągnięty, linka, prawda, linka. I wychodzi pani na określoną wysokość. Czy macie radiową łączność i pilot mówi...
1: Nie, wtedy nie było.
2: Nie było, no właśnie.
1: Nie było w ogóle.
2: To podejmował
1: radia,
2: decyzję, że się pani wyczepia.
1: To samolot jak kiwa, to znaczy, że się trzeba wyczepić.
2: Czyli pilot daje znak skrzydłami tak. Prawo, lewo, w dół, w górę tak. I pani mówi wyczepiam się. I to wtedy pani tą linkę zwalnia.
1: Tak, ja, tak. Mhm. A linka zostaje przy samolocie.
2: No tak, tak. I jest ten moment... I fajne to było, pierwszy raz, jak pani poczuła, że już jest pani...
1: Oj tak, to było na Jugosławiu i tutaj płynie Wisła, a ja sobie lecę.
2: I ile trwał taki pierwszy lot? Pewnie z 10-15 minut?
1: 10 minut, bo tak. To na 300 metrów holowali tylko, albo na 500, to nie był długi lot. A potem z instruktorem nauka wykorzystywania wznoszeń, czy lot termiczny.
2: Ale ten pierwszy raz, myślę, ważny, bo on chyba zdecydował, że pani pomyślała sobie, ja będę dobra w tym, co?
1: No nie, wtedy tak o sobie nie myślałam.
2: Nie od razu, nie miała pani tylko, pewności siebie.
1: Tylko chciałam jak najlepiej w każdym locie się zapisać, wylądować, bo na lotnisku są wykładane znaki. Po stronie szybowcowej taka strzała, no i na tym polega to, żeby przy tej strzale się zatrzymać. No, jakoś udawało mi się.
2: Pani Adelo, drugi fragment muzyczny teraz, bo będę chciał panią zapytać o ważne momenty. Jakie były sportowe jakby chwile, które pani pamięta i trudne, bo wiem, że był też taki moment, to ciekaw jestem tej opowieści. Tym razem pani stawia na muzykę bardzo poważną, bo to będzie Verdi i jego opera Nabucco. Pani lubi operę?
1: To znaczy, tak, lubię.
2: Lubi pani.
1: Bo mąż nie lubił i musiałam sama jeździć.
2: A.
1: Znaczy, z pracy najczęściej kupowali bilety i mąż, nie, to jedź sobie, bo mąż nie lubił opery.
2: No, wiadomo, to nie każdy.
1: Ja zawsze mówiłam, że mężowi słoń na ucho nastąpił.
2: Ale pani bardzo lubi operę i wybiera pani Verdiego. To jest opera Nabucco i tam jest taki Marsz Niewolników.
1: Tak.
2: Prawda? Szanowni państwo, słuchamy.

0: opera Verdi. A to wszystko od pani Adeli Dankowskiej, bohaterki dzisiejszego spotkania, legendy polskiego szybownictwa. W ogóle niesamowite jest to, jak pani opowiada o tym wszystkim, jaką pani ma pamięć. To teraz zapytam wobec tego pani Adelę o tą sportową karierę. Kiedy pani po raz pierwszy została członkinią kadry narodowej, kiedy pani miała orzełka na piersi i czuła pani, że to jest wyzwanie. Ja, Adela Dankowska, dla Polski.
1: Ja startowałam w Mistrzostwach Polski i kiedyś no, nieźle wypadłam, no to od razu, a mąż był trenerem, no to zostałam członkiem kadry narodowej.
0: Ale on panią najpierw wypatrzył jako pilotkę, czy bardziej jako żonę?
1: Jako pilotkę.
0: No właśnie, czyli zaczął po prostu z panią pracować, tak. I wykuwać talent.
1: To znaczy, poznaliśmy się na Żarze. To jest taka górska szkoła szybowcowa koło Żywca. No i tam właśnie poznałam męża. I po skończonych studiach zadzwonił, słuchaj, potrzebujemy instruktora. A ja mówię, ale jeszcze nie mam uprawnień instruktorskich, ale już miałam taki nalot solidny, ponad 100 godzin. To mówię, zatrudnijmy cię na razie na układacza spadochronów, bo było 50 spada, bo każdy szybowiec musi samolot mieć
0: spadochron. Ktoś to musi układać.
1: No to układałam się, ale krótko, no, przez parę miesięcy chyba. I w międzyczasie zrobiłam, ponieważ już nalot szybowcowy miałam taki, że mogłam zostać instruktorem szybowcowym. Jesienią zrobiłam kurs instruktorski, szkoliłam 6 dziewczyn.
0: No tak.
1: I Halinka Rynkiewicz do dzisiaj lata, no a pozostałe to niestety skończyły dosyć szybko swoją karierę.
0: Ale pani też wtedy zaczęła tą wielką karierę sportową, prawda? Przyszły sukcesy, rekordy i latała już pani w kadrze Polski.
1: Tak, w kadrze narodowej.
0: Co pani uważa za swój największy sukces sportowy?
1: Jak dostałam medal Lilienthala, to jest tak, no...
0: Taki Nobel szybowcowy,
1: Nobel,
0: prawda?
1: Szybowcowy, tak.
0: O właśnie.
1: Niestety bez załącznika.
0: Nie było pieniędzy z tym związanych, ale medal
1: ale jest
0: był.
1: Tak piękny rysunek tego medalu. No naprawdę jest ze srebra odlany, także jak biorę do ręki, to
0: co? No tak, czyli to jest takie poczucie dumy, że została pani wyróżniona największym, jakie może być wyróżnieniem. Ale jak ja powiem tak, 15 rekordów świata, 43 rekordy Polski. I to zarówno jeśli chodzi o wysokość. Mówiła pani o tych prawie 10 tysięcy metrów nad ziemią, pani.
1: 9300. Tak.
0: Długość lotu, te wszystkie historie, które są punktowane w sportowym szybownictwie, prawda? Miała pani rzeczywiście takie poczucie, że pani jest niepokonana?
1: No tak, ja wszystkie rekordy wykonałam z Leszna i na polskim szybowcu. A poprawiane były w Afryce czy w Nowej Zelandii, gdzie są nieporównywalne
0: lepsze
1: warunki.
0: Tak.
1: I żaden mój rekord w Europie nie został poprawiony, także...
0: Czuję się pani niepobita.
1: Czuję się niepokonana, tak.
0: Słusznie. Jaki był pani ulubiony szybowiec? Jaskółka?
1: Ach, bo jaskółka to ma taki piękny kształt. Rzeczywiście taka trochę z kształtem zbliżona do jaskółki. I pilotażowo bardzo przyjemna. Tam stery to jak tylko się wychyliło, tak, to reagowała. I to był mój taki ulubiony szybowiec.
0: No to teraz pytanie o ten trudny moment. To była historia, która troszkę mrozi krew w żyłach. Proszę opowiedzieć o tym naszym słuchaczom.
1: To leciliśmy na docel powrót z Leszna do Włocławka i z powrotem. I była pogoda bezchmurna. Anglicy to tak, Francuzi mówią blue thermic, niebieska pogoda. No i wie pan, i I wtedy, jak jeden zakrąży, to znaczy, że ma wznoszenie i się zlatują do niego
0: inne
1: szybowce, bo już... No i tak sobie właśnie krążymy, ale jest żelazna zasada, że przede mną szybowiec, to co on wykonuje, to ja muszę te same
0: manewry.
1: Wykonać manewry. A jeden z kolegów, nie wiem czy zagapił się, może w mapę spojrzał, obciął mi stery. Stery
0: na wysokość... ogonie? Te stery, które są na ogonie szybowca?
1: Tak, tak. Przód skrzydła jest bardzo, bardzo mocny. No bo jak to mówimy, bo jest taki dźwigar wzdłuż skrzydła i jest gruba sklejka na przodzie. No i niestety moja wtedy to była foka, zaczęła się dziwnie zachowywać. Było tak duże przeciążenie, zaczęła jakąś pętlę zewnętrzną. A skąd to wiedziałam? Bo chciałam zobaczyć wysokość. Jak otwierałam oczy, to widziałam na czerwono. To znaczy, że krew uderzała do głowy. No i wtedy tylko myślałam, nie obleciał mnie strach, przyznam się szczerze, tylko Jacek był malutki. Ja mówię, jak sobie mąż poradzi z tym małym dzieckiem? Ta myśl tylko mnie... No i jak już foka przeszła na plecy, no to ja szybciutko, a to już było około... To się stało na szczęście na 900 metrach, a już było około 300 metrach.
0: Czyli ona szła korkociągiem w dół?
1: Nie, nie korkociągiem, taką pętlą.
0: Pętlą na plecy i w dół.
1: I w dół. No to od razu czynności, bardzo wiedziałam, że jest już nisko, to bardzo szybko był taki awaryjny zrzut, odleciała kabina, odpięłam pasy i po prostu wypadłam z tej foki.
0: Bo była pani zresztą pod spodem.
1: Tak, tak.
0: I na wysokości 300 metrów wypadła pani ze spadochronem, to trzeba było błyskawicznie otwierać.
1: No błyskawicznie, tylko musiałam, tak spojrzałam, muszę odczekać, żeby te resztki tej foki nie przykryły spadochronu.
0: Tak.
1: No wyczekałam i otworzyłam spadochron i wylądowałam na łące i było jezioro. Ja mówię, ojej, jeszcze będę musiała pływać. A są takie czynności, że trzeba wiadomo co przygotować i jak się ale wiatr mnie zniósł na łąkę i wylądowałam, a tam rolnik kosił siano. Ola Boga, baba z nieba spadła.
0: Cała i zdrowa. I to
1: ale to mnie tak, wie pan, tak rozśmieszyło i bo byłam zdenerwowana naturalnie.
0: Była pani blisko śmierci.
1: No, niewiele, że on tymi słowami, ola Boga, baba z nieba spadła, jak gdyby tak... No,
0: tak, zeszło z pani napięcie.
1: To napięcie, rozumiem. Właśnie, które było, zeszło.
0: I to pani też zapamiętała. A foka się rozbiła.
1: No, foka wylądowała i rozbiła się.
0: Dobrze, że Ada cała. Pani Adelo, zostało nam już tylko kilka minut, a chcę jeszcze naszym słuchaczom przybliżyć pani postać obywatelki, bo pani miała fantastyczną też przygodę obywatelską. Wystartowała pani w tych pierwszych kontraktowych wyborach do Sejmu, prawda? I była pani jedną z tych 99 osób, które z ramienia Solidarności dostały się do Sejmu. To piękna przygoda też, pewnie pani miło to wspomina.
1: No tak, zaproponowano mi, że ten komitet obywatelski, żebym startowała do Sejmu. Mówią, bo twoje nazwisko tu w województwie wtedy, Leszno,
0: tak,
1: było województwem.
0: Leszno było województwem.
1: Tak znane, że na pewno zostaniesz wybrana. Ja troszkę, mówię, to poproszę o namysł do jutra. No i mąż mówi, no wiesz co, no dobra, no to startuj.
0: No ale to też jest pewien kod wartości tego, że pani czuła, że warto, że właśnie ma pani poparcie i pewnie dostała się pani w cuglach, jak to
1: tak,
0: mówią.
1: Tak, tak.
0: Nazwisko Dankowska robi swoje, co?
1: Robiło
0: tak. swoje. A dzisiaj pani się czuje też spełnionym obywatelem tego kraju?
1: Tak, bo lotnisko w Lesznie zostało nazwane moim imieniem.
0: I to jest piękna puenta naszej rozmowy. Oto mamy w Polsce lotnisko leszczyńskie.
1: Leszczyńskie, tak.
0: Imienia Adeli Dankowskiej, która ma dziś, proszę państwa, 91 lat, dobrze się miewa. Napisała książkę Z głową w chmurach, która jest takim podsumowaniem różnych sportowych rzeczy i szybownictwa. A dzisiaj wystąpiła w audycji W Cztery Oczy w Radiu 357. Bardzo pani dziękuję za wizytę. Zdrowia życzę, bo to ważne, a energię pani ma.
1: Jak każdy koziorożec. Nie brakuje.
0: Bardzo dziękuję. To była audycja W Cztery Oczy, którą zrealizowała Milena Krupińska. Gościnią była Ada Dankowska, ja Michał Olszański dziękuję i zapraszam państwa na kolejną audycję za 2 tygodnie. A na koniec Jan Garbarek.

0: Radio 357.
1: Wigilia Dnia Patrona. Minęła 18.
2: 357. Start do 20. Zaczynamy.
1: A no właśnie, jutro mija 6 lat od startu zbiórki na Radio 357. My dzięki Państwu możemy co niedzielę mówić o sporcie. I dziś w audycji 357 Start także zachęcamy do fundowania książek mocy. Państwo mają moc, co widzimy od piątku. Sprawdźmy licznik. Do tej pory, do dzisiaj, do godziny 18 ufundowali już Państwo 2746 książek dla dzieci zwalczających z chorobami nowotworowymi. Mamy nadzieję, że w czasie naszej audycji uda się dołożyć kolejną cegiełkę. Audycji, którą realizuje Maciej Karolak, Sebastian Kierzek, kłaniam się sprzed mikrofonu. O czym powiemy? Powiemy o piłkarskiej kadrze, bo wreszcie wygrali.
3: Widać, że ta reprezentacja potrafi grać w piłkę, że potrafi, tak jak w meczu ze Szwecją, długimi fragmentami prowadzić grę, mimo że gra na terenie przeciwnika. Natomiast na końcu są wyniki. Wyniki, które były niedobre ze względu z kolei na indywidualne błędy, które niweczyły całą tą pracę.
1: W piątek wynik był już dobry. Przypomnę, Polska-Rumunia 6-0. Już niebawem relacja Antka Pyzla, który porozmawiał przy okazji z Przemysławem Pełką. A później o audycie w Polskim Komitecie Olimpijskim.
4: To jest rzecz, która jest ważna dla całego polskiego społeczeństwa, a nie tylko dla tych, którzy dzisiaj zarządzają PKOL-em i sami są olimpijczykami. Jeżeli dzisiaj zaczepiają mnie ludzie na ulicy, ludzie, którzy nie są sportowcami, ktoś wyprowadza psa, kto inny sprzedaje mi owoce albo obsługuje mnie na poczcie w okienku i mówią mi o PKOL-u, to znaczy, że jest to duży temat, którym należy zajmować się i głęboko, i szeroko.
1: To oczywiście Robert Korzeniowski. Ważny temat, to prawda. O audycie będzie zatem jeszcze w tej godzinie. Dzieje się także za oceanem. Mateusz Kuźniewski porozmawiał z Piotrem Chłystkiem, znawcą hokeja, o nowym sezonie NHL.
5: W NHL jest taki vibe, jaki towarzyszył na przykład Mistrzostwom Świata w piłce nożnej w 2006 roku, prawda? Czyli są już młode gwiazdy, przyszłe legendy, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, ale są jeszcze stare gwiazdy, na przykład Brazylijczyk Ronaldo i dzisiaj podobnie wygląda liga NHL, także jest na czym oko zawieść.
1: A jeżeli już jesteśmy za oceanem i mówimy o największych ligach, to nie może zabraknąć cyklu Hey to NBA. Piotr Wesołowicz przybliży sprawę dużej wagi.
6: Otóż Pistons chcieli zastrzec sobie prawo do regularnego ważenia swojego gracza. Jeśli tylko nabrałby on nieco więcej tłuszczu albo zbyt dużo masy mięśniowej, mogliby potrącić po niemałej pensji czy cofnąć premie i bonusy.
1: Jeżeli są Państwo ciekawi, o którego koszykarza chodzi, to Piotr wszystko dokładnie wyjaśni. W kraju żyjemy finałem żużlowej PGE Ekstraligi. To już dziś. Dziś poznamy nowego drużynowego mistrza Polski. Wrocław czy Toruń? Toruń czy Wrocław? Do Wrocławia, gdzie odbędzie się decydujący o mistrzostwie mecz, przeniesiemy się za sprawą połączenia z Bartoszem Rabendą z portalu pobandzie.com.pl. To tak mniej więcej około 19, gdy już pewnie będzie słychać motocykle. Mecz, przypomnę, o 19.30. To jednak nie wszystko. Być może wkrótce przedstawiciele saneczkarstwa, bobslejów i skeletonu będą mieli wreszcie gdzie je trenować.
7: Po co nam taka inwestycja? No po to, że obsługuje 3 dyscypliny olimpijskie, które ciągle nie mają żadnego obiektu. Po to, że latem może służyć turystycznie i rekreacyjnie, że w tej pięknej Krynicy przybędzie obiekt.
1: I o tym dziś Andrzej Persson w cyklu Mądrym Okiem. Liczę na Państwa aktywny udział. Spędźmy razem 2 najbliższe godziny. O wszystkich sportowych sprawach można pisać na sebastian.kierzek@radio357.pl, ewentualnie na sport@radio357.pl. Można korzystać także z tekstówek na naszej stronie. I najważniejsza informacja, pamiętajmy, zwłaszcza w tych dniach, o podopiecznych Fundacji Iskierka. Wspieram.radio357.pl, tam wszystkie szczegóły. No to ruszamy.
2: Tu 357 start.

0: No to już 8 minut po 19.
1: 3, 5, 7 start. Zaczynamy. Najważniejsze informacje.
0: Jaka jest sportowa informacja tej niedzieli? Ano taka, że Hubert Hurkacz awansował do półfinału tenisowego turnieju ATP 500 na twardych kortach w Pekinie. Pokonał Rosjanina Karena Khachanova 7-6, 6-2. Zagrał także, nie dziwią, zachwyty komentatora. And that continues. This has just been an unbelievable level from Hubert Hurkacz in this second set. Well, that was some performance from Hubert Hurkacz, especially in that second set. At times he was unplayable there. To 250. wygrana Huberta Hurkacza w karierze. Wygrana ważna, bo dająca mu awans do półfinału. Ten półfinał jutro o 9 polskiego czasu. Rywalem Alex de Minaur. Hitowo zapowiadało się starcie Aleksandra Zwieriewa z Nowakiem Dziokowiciem, górą Wielki Nowak, który wygrał w trzech setach 4-6, 6-4 i 6-4. Przypomnę, że w turnieju kobiet mamy Igę Świątek. Iga jutro o 5 rano, a więc wczesna pobudka. Zagrało 1-16 finału z Donną Vekić. Wczesna pobudka dla państwa, nie dla Igi. Sensacyjnie odpadła dziś była liderka rankingu Aryna Sabalenka. Białorusinka była słabsza od Czeszki Nikoli Bartunkowej 4-6, 3-6. Bartunkowa w Pekinie ma zatem na rozkładzie i Magdalenę Fręch, i Arynę Sabalenkę. Dalsze informacje. Kilkadziesiąt minut temu poznaliśmy nowego mistrza Europy w kolarstwie. Remco Evenepoel i Giulio Ciccone wpadli na metę i mistrz nie był jeszcze znany.
2: Ciccone coraz bliżej, Evenepoel wychodzi, wychodzi.
3: Foto finish. Kto wygrał? Kto jest mistrzem?
0: Zastanawiali się Tomasz Jaroński i Dariusz Baranowski. Po chwili wszystko było jasne. Belg Remco Evenepoel zwyciężył dosłownie o długość paznokcia, choć nie wiem, czy to jest poprawne kolarskie określenie. Proszę mnie poprawić. Evenepoel skompletował hat-tricka. Ma już złote medale igrzysk, mistrzostw świata i mistrzostw Europy. Wczoraj dzielnie walczyła natomiast Katarzyna Niewiadoma Fini. Niestety z walki o medal wykluczył ją upadek na kilkaset metrów przed metą. Posłuchajmy, co powiedziała tuż po tym wyścigu.
4: I'm definitely sore. I have no idea, honestly.

0: sprawią niespodziankę. Trwają także rozgrywki ligowe. W pierwszej kolejce PGE Basket Ligi GTK Gliwice uległo MKS-owi Dąbrowa Górnicza 78-89. Obecnie trwa mecz w Gdyni. Tam Arka prowadzi ze Śląskiem Wrocław 44-28. W siatkarskiej Tauron Lidze Kobiet Wolej Wrocław przegrał po tiebreaku ze Stalą Mielec, a w rozpoczętym przed chwilą starciu w Łodzi ŁKS rywalizuje z Dewelopresem Rzeszów. No i czekamy oczywiście na wielki finał PGE Ekstraligi. Dziś o 19:30 rewanżowy mecz Wrocław kontra Toruń. Teraz sporty motorowe. 37-letni Brytyjczyk Elfyn Evans, jadący Toyotą, zdobył dziś na Sardynii swój pierwszy w życiu tytuł rajdowego mistrza świata WRC. Rajd Sardynii wygrał Szwed Oliver Zolberg, a mógłby być najlepszy nie tylko w rajdzie Sardynii, ale i w całej klasyfikacji, gdyby nie błąd na przedostatnim zakręcie. Cenne punkty bonusowe uciekły, mistrzem zatem Evans. W kategorii WRC 2 Kajetan Kajetanowicz zajął 4. miejsce. Tymczasem Grand Prix Bahrajnu Formuły 1 rozegrano w Malezji, a tam najlepszy Holender.
1: Wczoraj to tak naprawdę był sygnał przy okazji kwalifikacji pierwszych wygranych w tym sezonie, ale dzisiaj to już jest oświadczenie pisane caps lockiem. Max Verstappen wygrywa Grand Prix Bahrajnu w Malezji.
2: W tym sezonie ze zwycięstwami już oczywiście Mercedes, Ferrari wygrywało, McLaren z Lando Norrisem, teraz do grona zwycięstw dołącza także Red Bull.
0: O czym mówili komentatorzy Eleven Sports. Drugi był dziś lider rynku, lider cyklu Włoch Andrea Kimi Antonelli. W roli głównej także deszcz. Rywalizacja opóźniła się o ponad 1,5 godziny. Deszczu nie było dziś w Poznaniu. Tam prawie 5,5 tysiąca uczestników zameldowało się na trasie 25. Lotto Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza. Maratończycy mogli dziś zwiedzić Poznań, bo biegli przez Plac Wolności, Stary Rynek, wokół Jeziora Maltańskiego i przez murawę stadionu, gdzie gra Lech. Wygrał Etiopczyk Berecha Dżeloto w czasie 2 godzin 11 minut i 47 sekund. Najlepszy z Polaków Mateusz Lipiński, 8 z rekordem życiowym 2:24:21.
3: Bo tak jakoś doniośle stałem przy elicie, mówię, kurczę, ale fajnie, jestem w tym miejscu, gdzie chciałem i bardzo się z tego cieszę. 25. rodziny, 25. edycja i chciałem po prostu być, chciałem przeżyć to ze wszystkimi poznaniakami, ten święto dzisiejsze, także no, mega zadowolony jestem.
0: Jak świętować to najlepiej? Właśnie tak. W rywalizacji kobiet najlepsza Kenijka Betty Chepkoni. Czas 2:29:33. Pierwsza z Polek Monika Brzozowska tuż za podium na 4. miejscu. Podglądem na to, co się dzieje w rozgrywkach ligowych, będziemy też zerkać na Ligę Narodów i o Lidze Narodów właśnie za chwilę po piosence. Teraz Hej, Cisza, Ja i Czas, a potem Antek Pyzel podsumuje to, co działo się wokół reprezentacji Polski.

0: Państwo pięknie fundują kolejne książki mocy. Już w czasie naszej audycji kilka kolejnych książek dla podopiecznych Fundacji Iskierka udało się ufundować. Przypominam, wspieram.radio357.pl. Przed chwilą Kasia Nosowska śpiewała Cisza, ja i czas. Oni mieli ciszę, mieli czas na przygotowania do meczu z Rumunią. No i właśnie, czy jest dobrze, czy źle, reprezentacja Polski w piłce nożnej budzi emocje jak mało kto. W pierwszych meczach Ligi Narodów było i dobrze, i źle. Były momenty fatalnej gry, była gra niezła, ale z brzemiennymi skutki błędami. Był wreszcie koncert biało-czerwonych na Stadionie Narodowym. Podsumowanie trzech meczów kadry i zapowiedź jutrzejszego starcia z Bośnią przygotował dla Państwa Antek Pyzele.
1: Gdy we wtorek przygotowywałem dla Państwa serwisy sportowe, powiedziałem:
2: jeśli nasi piłkarze są w czymś niezawodni, to chyba właśnie w zawodzeniu.
1: I zdanie podtrzymuję, bo za każdym razem jak człowiek ogląda mecz i wydaje mu się, że w końcu ta kadra pokaże, na co ją stać, to najpierw trafia się nudny, bezbramkowy remis z Bośnią u siebie, a potem w Szwecji znowu to gospodarze mają powody do radości.
3: Widać, że ta reprezentacja potrafi grać w piłkę, że potrafi, tak jak w meczu ze Szwecją, długimi fragmentami prowadzić grę, mimo że gra na terenie przeciwnika.
1: Mówi Przemysław Pełka, komentator Canal Plus Sport.
3: Że gra wysoką obroną i generalnie nie sprawia jej to problemu. Natomiast na końcu są wyniki. Wyniki, które były niedobre ze względu z kolei na indywidualne błędy, które niweczyły całą tą pracę.
1: Trener Jan Urban po 1-3 w meczu ze Szwecją nie krył rozżalenia.
4: Trudno wygrywać mecze, jeśli się traci w ten sposób bramki. Tam nam nie brakuje ludzi. Po prostu musimy lepiej bronić.
1: W ostatni piątek karta się odwróciła. Gdybym dostał złotówkę za każdego gola strzelonego przez naszych reprezentantów, miałbym 6 złotych. To niewiele, ale i tak o jakieś 5 złotych więcej niż się spodziewałem, bo do spotkania z Rumunią jako kibic podchodziłem bez żadnych oczekiwań. Tym razem to nasi rywale popełnili błąd, który ustawił przebieg meczu.
5: Lewandowski i gol!
1: W drugiej połowie nasi po prostu się bawili.
5: Raciu Zalewski gol! Kapitalnie Nikola do Roberta!
6: Frankowski do Nikoli! Frankowski! 3-0!
5: Co to za start drugiej połowy?
6: Polski Zieliński!
5: Ale on jest sprytny! Ale on jest genialny!
6: Petnarek!
5: Kiwior i gol!
7: No jak widać, Lewandowski ciągle jest potrzebny. Wiadomo, że każda bramka dla reprezentacji, tym bardziej tutaj na stadionie, jest dla mnie czymś wyjątkowym. Na pewno po tej pierwszej bramce trochę siadliśmy w kontekście takim, że gdzieś tam zabrakło takiej chęci na strzelenie kolejną. Gdzieś tam graliśmy sobie, pykaliśmy, ale to trochę trzeba było przyspieszyć. W drugiej połowie to zrobiliśmy od pierwszej minuty, szybkie bramki. Mieliśmy dużo przestrzeni też, taka pewność siebie na pewno wzrośnie. I mam nadzieję, że to z Bośnią też będzie widać i mam nadzieję, że tam będą kolejne punkty.
1: Z tym, że w Bośni Robert Lewandowski nie zagra.
7: Mamy na tyle silny zespół, że są kolejni zawodnicy, którzy na pewno godnie mnie zastąpią.
1: Żółta kartka w meczu z Rumunią wykluczyła Lewandowskiego z gry w ostatnim meczu na tym zgrupowaniu. Ale będzie wspierał swoich kolegów z ławki rezerwowych, prawda?
7: Raczej wątpię, żeby to miało sens jakikolwiek.
1: W wywiadzie w TVP Sport mówił, że jeszcze się zastanowi. Ale widać było w zasadzie, że podjął już decyzję. Ma swoje lata, a w środę jego Chicago Fire gra mecz z Vancouver Whitecaps. Tłumaczył, że ten pusty gest nie miałby sensu. Przeciwnego zdania był Paweł Paczul w programie na kanale Weszło TV.
8: Po prostu nie możemy mieć takiego kapitana, to sorry. Piłkarsko wciąż co jakiś czas się broni, no bo w pierwszym meczu się nie obronił. Natomiast no... już za dużo było tych historii, że on jest kapitanem średnim. Pamiętacie mecz z Węgrami, ze Sozy, co był u Brzoski na imprezie. Pamiętacie jego zachowanie przy okazji afery premiowej, kiedy rok milczał.
1: Ale może nie idźmy tą drogą, bo zarówno afera premiowa, jak i próba odebrania Lewandowskiemu opaski kapitańskiej poskutkowały zmianami na stanowisku selekcjonera i dość gęstą atmosferą wokół reprezentacji. Przy okazji, po meczach z Bośnią i Szwecją pojawiały się głosy, że Jan Urban gra z Rumunią o posadę.
3: Nie uważam, że to jest dobry moment do tego, żeby coś zmieniać. Ta praca trenera jest na razie zbyt krótka. Główny kandydat do zastępstwa ma pewnego rodzaju zobowiązania wobec młodzieżowej reprezentacji.
1: Jerzy Brzęczek, bo to o nim mowa, robi z kadrą U21 świetne wyniki. Na razie w eliminacjach młodzieżowych Mistrzostw Europy Polska wygrała wszystkie 9 spotkań. Warto z uwagą przyjrzeć się tej drużynie, bo właśnie to młode pokolenie jest najciekawszym, co polska piłka ma obecnie do zaoferowania.
3: Reguła czy Nowak to są przykłady gości, którzy grali w młodzieżówce, a teraz są już w pierwszej reprezentacji i pewnie jeszcze takich piłkarzy kilku będzie. będzie Mazurek, Gurgul, być może Mońka.
1: Nazwiskiem, które najbardziej zajmuje uwagę kibiców i ekspertów, jest wspomniany wcześniej Wiktor Nowak, który przeszedł tego lata do Slavii Praga i robi tam furorę. Trener Urban nie mógł się go nachwalić.
9: Wiktor radzi sobie znakomicie. On pokazuje bardzo duży potencjał, bardzo dobrą grę. Jest on do bronienia, do przecinania, jest do gry kombinacyjnej, jest do zdobywania przestrzeni, jeśli ma piłkę i wolne miejsce do tego, żeby wejść do przodu. Dosyć kompletny zawodnik.
1: Nowak w pierwszym meczu z Bośnią wszedł na boisko w przerwie, dwa następne rozpoczął w wyjściowej jedenastce, co każe sądzić, że w najbliższym spotkaniu również zobaczymy go od pierwszej minuty. Co czeka nas w rewanżu z Bośnią i w nadchodzących miesiącach?
3: Bośnia jest lepszym zespołem od Rumunii, udowodniła to. To po pierwsze. Po drugie, gra u siebie. Jeżeli mecz w poniedziałek zostanie przegrany, to wiadomo, że wróci narracja po meczu ze Sztokholmu, prawda? Jan Urban będzie krytykowany, reprezentacja będzie krytykowana. Jeżeli będzie inny wynik, to do listopada mamy spokój. Jeżeli zapewnimy sobie drugie miejsce i drugi koszyk w eliminacjach do Euro, no to sytuacja powinna się unormować i ustabilizować. I jedno zwycięstwo z Rumunią, nawet tak przekonujące, nie zmieni ogólnego obrazu, natomiast pewne sprawy wycisza albo przesuwa w czasie. Narracja może zmienić się tylko w momencie, kiedy będziemy dalej punktować.
1: Punktujmy zatem. Mecz Bośnia i Hercegowina Polska jutro o 20:45.
0: Dziękujemy bardzo Antkowi, który przeprowadził nas przez te ostatnie dni, jeżeli chodzi o reprezentację Polski w piłce nożnej. Dziś mamy taki piłkarski wieczór i dwie chyba najciekawsze propozycje na dzisiejszy wieczór, no to mecz Portugalia-Norwegia. To jest zawsze coś, co ekscytuje, choć Portugalia bez Cristiano Ronaldo, natomiast patrząc na to, jak radzą sobie Portugalczycy, to chyba Portugalczycy po Cristiano Ronaldo płakać nie będą. Natomiast cieszy się Grecja, która świetnie rozpoczęła tę Ligę Narodów i Grecy sprawili już raz niespodziankę w meczu z Niemcami. Dzisiaj być może postarają się o kolejną o 20:45 Grecja-Niemcy. Tym razem Grecy zagrają na własnym boisku. Mówiłem, żeby Państwo poprawili mnie, jeżeli chodzi o to wyrażenie długość paznokcia i bardzo dobrze, że pisze do nas, jak pisze, oddany słuchacz i dumny patron pan Przemek. Kolarz zwyciężył o tak zwany błysk szprychy. Tak to się określa w kolarstwie. No i bardzo dobrze, błysk szprychy. O tyle wygrał dziś Remco Evenepoel tytuł mistrza Europy. Proszę do nas pisać, jeżeli chodzi o inne wydarzenia, to co dzieje się na innych arenach. Mam informację z ostatniej chwili. Podsyła pan Andrzej Persson, którego też dzisiaj będą mogli Państwo usłyszeć przy okazji innego tematu. Otóż okazuje się, że dosłownie kilka minut temu wielki triumf Adriana Meronka na najsłynniejszym polu golfowym świata w Szkocji, w St. Andrews, Puchar Alfred Dunhill Championships. W ten sposób Adrian Meronk wraca po latach do światowej czołówki. No i bardzo dobrze, Adrian Meronk, nasz olimpijczyk i najlepszy golfista, wygrywa ważne zawody. Czekam na inne informacje od Państwa, wszystkie będę starał się przedstawiać. No dobrze, to teraz zagrajmy coś dobrego, a myślę, że Deep Purple to... albo nie, Deep Purple już... to dobra, zagramy Deep Purple. Deep Purple to jest dobra propozycja na teraz, zatem najbliższe prawie 4 minuty właśnie z tym zespołem i za chwilę będziemy mówić o Pekaole.

0: To Deep Purple na antenie Radia 357. Dosłownie od kilku sekund kolejną zawodniczką, która jest w 1/8 finału w Pekinie tenisowego turnieju China Open, jest Karolina Muchowa. Czeszka awansowała właśnie do 1/8 finału. Pokonała Ludmiłę Samsonową w trzech setach. 4-6, 6-4 i 6-2. Tymczasem, jeżeli chodzi o mecz siatkarski, UKS przegrywa z deweloperstwem Rzeszów pod koniec pierwszego seta 22-24. A my teraz przez najbliższe kilka minut mówić będziemy o tym, co dzieje się w Polskim Komitecie Olimpijskim. No bo jak wiadomo, zmieniło się dużo. Radosław Piesiewicz nie jest już prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ruszył czas rozliczeń. Ruszyły rozliczenia, jeżeli chodzi o PKOL. Marian Kmita, który jest pełniącym obowiązki nowego prezesa do co najmniej do kwietnia, czyli do najbliższych wyborów. Zaraz po wyborze na pełniącego obowiązki zapowiedział audyt. Posłuchajmy tamtej wypowiedzi.
1: To jest rzecz kluczowa. To przed chwilą zgodniliśmy na zarządzie, że od audytu zaczniemy, ale oczywiście musimy działać transparentnie i zespołowo. Chcemy to zrobić w normalnym stylu, czyli będziemy to konsultować, a nie będziemy informować, że pan prezes podjął decyzję.
0: No właśnie, ale decyzja zapadła na ostatnim posiedzeniu Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które odbyło się w miniony poniedziałek. Zapadła decyzja o tym, że audyt się odbędzie, a więc jest to już oficjalna decyzja i wyniki tego audytu mają być znane w ciągu najbliższych 6 tygodni. Podobno Polski Komitet Olimpijski ma pieniądze na bieżącą działalność. Tak zapewnił mnie Rafał Grotowski, z którym rozmawiałem jakiś czas temu, zaraz po tym posiedzeniu Prezydium Zarządu. Jeżeli chodzi o ten audyt, o zmiany w PKOL, zapytałem o opinię dziennikarza sportowego Szymona Ratajczaka. No to posłuchajmy jego opinii w kontekście tego, co dzieje się w PKOL.
2: Sprzątanie po Radosławie Piesiewiczu trzeba absolutnie zacząć od audytu, bo audyt wykaże wszystkie nieprawidłowości. Sebastian Parfianowicz i jego współpracownicy piszą, że już zadłużenie PKOL-u wynosi około 5 milionów złotych. Obawiam się, że to nie jest koniec, aczkolwiek oczywiście mam nadzieję, że to się w końcu zatrzyma, no bo to jest, PKOL jest bardzo ważną instytucją w kontekście przygotowań olimpijczyków do igrzysk, także to musi, ten nasz komitet musi po prostu stanąć na nogi, żebyśmy po prostu mogli skupić się na tym, co najważniejsze, na sporcie, a nie na zadłużeniu PKOL-u i nie na tej sprawie, która absolutnie kładzie cień na cały polski sport.
0: A jakbyś skomentował słowa Sławomira Nitrasa o Marianie Kmicie, że to jest człowiek Piesiewicza? To są uzasadnione czy przesadzone słowa?
2: Myślę, że poseł Nitras ma oczywiście trochę racji, bo pan Marian Kmita rzeczywiście przez długi czas był sojusznikiem Radosława Piesiewicza i jego patronem medialnym także bardzo długo trzymał jego stronę. Osobiście nie podoba mi się to, że to właśnie pan Kmita kieruje teraz PKOL-em, natomiast w pewien sposób może odkupić swoje winy ufania Piesiewiczowi, bo ja uważam po prostu, że Piesiewicz zawsze był taki sam i przewidywałem taki koniec od początku, bo po prostu czuć było, czym podszyty jest ten człowiek. Natomiast jest jak jest, to jest też tak i to jest ważne w kontekście tego, że nie chcę tutaj z panem Kmitą mieć napięku ani nic z tych rzeczy, ale nie było łatwą decyzją wzięcie tego na siebie, bo to nie jest łatwy czas dla PKOL-u, to nie jest splendor, to nie jest przecinanie wstęg i grzanie się w blasku polskiego olimpizmu, tylko to jest naprawdę trudna robota i dlatego życzę mu w tym wszystkiego najlepszego i powodzenia.
0: Ty jako dziennikarz sportowy, który obserwujesz właśnie to, co się dzieje, widzisz rozpoczynającą się kampanię, czy jeszcze nie? Na razie Robert Korzeniowski zadeklarował, że chce wystartować, pozostali wciąż zwlekają z taką deklaracją.
2: Myślę, że kampania jeszcze nie wystartowała, chociaż Robert Korzeniowski ogłosił swoją decyzję. Marian Kmita na razie mówi, że nie wie, czy będzie kandydował. Będzie to klasyczna sytuacja jak w każdym związku sportowym, wydaje mi się, czyli najpierw zakulisowe liczenie szabel, myślenie o potencjalnym poparciu, o tym, ile głosów można zdobyć, ale też myślę, że wszyscy powoli czekają na to, jak trudne będzie zarządzanie PKOL-em, bo nie każdy chce brać na siebie te odpowiedzialność i z tego powodu chcę też podkreślić, że mimo moich jakichś tam osobistych dużych wątpliwości, to jednak szanuję pana Kmitę, że wziął to na siebie, bo zarządzanie związkiem czy komitetem olimpijskim, który dobrze funkcjonuje, splendor, przecinanie wstęg i pchanie tego w dobrą stronę jest łatwe i przyjemne, natomiast sprzątanie w obecnej sytuacji na pewno nie. Także myślę, że kampania jeszcze nie wystartowała, Robert Korzeniowski jest pierwszy, ale myślę, że pozostali jeszcze się zastanawiają, bo też widać było po tych głosowaniach nad pełniącym obowiązki prezesa PKO, PKOL-u, że tam dużej rywalizacji nie było i wydaje mi się, że potencjalni kandydaci nie chcieli tego brać na siebie, więc myślę, że każdy czeka, co wykaże audyt i czy chce się w to dany człowiek pakować.
0: Audyt, przypomnijmy, w ciągu najbliższych 6 tygodni, wyniki tego audytu. Jeżeli chodzi o potencjalnych kandydatów, no to mówi się o kilku nazwiskach, mówi się o Maji Włoszczowskiej, mówi się o Tylii Jędrzejczak, o Adamie Korolu, no ale tym jedynym kandydatem, który na razie może jeszcze nie oficjalnym kandydatem, ale tym człowiekiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który zapowiedział już start w wyborach na prezesa, czy chęć wystartowania, jest Robert Korzeniowski. On był też gościem Michała Trantała jakiś czas temu, opowiadał w dłuższej rozmowie, do czego Państwa też zachęcam, jeżeli chodzi o te wszystkie wydarzenia, które działy się w związku z Radosławem Piesiewiczem. Ta rozmowa jest na naszym YouTube'owym kanale Radio 357 Talk. Natomiast kilka dni temu rozmawiałem z Robertem Korzeniowskim teraz właśnie o tym audycie i o tym, co czeka nas w najbliższych tygodniach. To oddajmy głos 4-krotnemu mistrzowi olimpijskiemu.
3: No to jest, wie pan, jeden z takich elementarnych kroków, które należało podjąć, bo to, że nie wiemy wiele o tym, co się działo w PKOL-u, to jest taka wiedza, jaką nam się przekazuje powszechnie. To, że o tym nie wiedzieli też ci, którzy byli w ścisłym zarządzie, to jest dosyć zaskakujące, ale to tym bardziej powinien być ten audyt prowadzony i robione niezależnie. Ja jestem tutaj uważny, jeżeli chodzi o wszystkie sygnały, jakie docierają z PKOL-u i one są bardzo takie przejmujące. Nie ukrywam, że oczekuję na właśnie efekty audytu, który będzie tym audytem całkowicie obiektywnie przeprowadzonym przez audytorów niezwiązanych z zarządzaniem tą organizacją.
4: Pan spodziewa się kolejnych trupów w szafie, tak mówiąc w cudzysłowie, o których jeszcze nie wiemy?
3: O tych trupach wielu mówi. Ja spodziewam się po prostu potwierdzenia jeszcze raz tego, że PKOL był źle zarządzany, że tam są i braki i finansowe, i niedociągnięcia proceduralne. Na pewno taki audyt to nie będzie, efekt audytu to nie będzie laurka i koniec. Wnioski tylko trzeba z tego wyciągnąć potem jakieś konstruktywne. Ten zarząd działa w trybie awaryjnym, to nie jest jeszcze docelowe zarządzanie PKOL-em. I ten tryb awaryjny powinien mieć maksimum zwrotnej z organizmu, który jest chory. I koniec. Jest stawiana jakaś diagnoza, ale to jeszcze nie będzie ostateczne leczenie z całą pewnością. Wie pan, to jest rzecz, która jest ważna dla całego polskiego społeczeństwa, a nie tylko dla tych, którzy dzisiaj zarządzają PKOL-em i sami są olimpijczykami. Jeżeli dzisiaj zaczepiają mnie ludzie na ulicy, ludzie, którzy nie są sportowcami, ktoś wyprowadza psa, kto inny sprzedaje mi owoce albo obsługuje mnie na poczcie w okienku i mówią mi o PKOL-u, to znaczy, że jest to duży temat, którym należy zajmować się i głęboko, i szeroko, z maksymalną informacją społeczną. I myślę, że taką informacją podawaną w sposób głęboki, rzetelny, a przede wszystkim zrozumiały dla społeczeństwa.
4: To jeszcze jeden wątek na sam koniec. Powiedział pan, że ten zarząd w tym momencie pracuje w trybie przejściowym do wyborów przyszłorocznych. Gdyby pan był dzisiaj na miejscu Mariana Kmity, jakie decyzje teraz by pan podjął oprócz audytu?
3: Nie jestem dzisiaj na miejscu Mariana Kmity i Marian Kmita podjął się bardzo trudnej funkcji. Na pewno trzeba szanować to, co robi, to, co robią jego współpracownicy. Niezależnie od audytu, z całą pewnością należy zająć się statutem PKOL-u i tym, w jaki sposób PKOL ma wyglądać w przyszłości, ale też do tego jest potrzebna bardzo szeroka dyskusja z całym środowiskiem sportowym, nie tylko olimpijskim, bo PKOL oczywiście jest komitetem olimpijskim, ale nie tylko zajmuje się tematami stricte olimpijskimi, zresztą związki sportowe przechodzą ze statusu nieolimpijskiego w olimpijski albo odwrotnie i uważam, że już ten tryb awaryjny, mówiąc o kolejnych też wyborach, on powinien zakończyć się tym, że będzie nowy statut i na podstawie nowego statutu te wybory zostaną przeprowadzone. To jest coś, co, to znaczy taka praca nad statutem może być czymś, co bardzo ożywi myślenie pozytywne w środowisku. Nie będziemy mówić, jak sam pan przywołał, o tych tak zwanych trupach, tylko będziemy mówić o tym, że nie chodzi o to, żeby czarować rzeczywistość, ale trzeba mówić o tym, co jest do przodu i nowy statut powinien być działaniem skierowanym na przyszłość PKOL-u.
0: Tyle. Robert Korzeniowski, trzeba patrzeć w przód. Najnowsze informacje są takie, o których pisze Mateusz Puka z portalu WP Sportowe Fakty, że do prezydium zarządu miałyby wejść nowe osoby. Mówi się o Piotrze Pustelniku, Krzysztofie Wiłkomirskim i Tomaszu Kwietniu. Zobaczymy, czy tak rzeczywiście to się stanie. Kimś, kto bardzo dobrze zna Polski Komitet Olimpijski, jest Tomasz Redwan. On pracował kiedyś w PKOL, jest ekspertem do spraw marketingu i myślę, że na sam koniec tego wątku warto, żeby Państwo posłuchali też tego spojrzenia. Czym jest w ogóle PKOL?
5: Narodowy Komitet Olimpijski to jest dobro samo w sobie. To dobro zostało kompletnie zdeptane, to dobro zostało zszargane zupełnie. W związku z tym każde jedno działanie, które będzie działaniem pokazującym, że ktoś próbuje uwiarygodnić, ktoś próbuje przedstawić, ktoś próbuje normalnie pracować, będzie tym działaniem, które w procesie ma pozwolić na to, żeby na słowo Polski Komitet Olimpijski ktoś nabierał oddechu w płuca, a nie odwracał się tyłem. Ja pracując w Polskim Komitecie Olimpijskim na początku lat 90. spotykałem się wszędzie, gdzie pojechałem, spotykałem się z ogromnym szacunkiem i zainteresowaniem. To jest instytucja zaufania publicznego. W związku z tym należy przywrócić to zaufanie przez zwykłe, normalne działania, nie nerwowe, nie pokazywanie tego, że ja wiem lepiej, ja zrobię więcej. Tego oczekują Polacy, myślę, od Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
0: Zobaczymy, czy dożyjemy znowu tych czasów, kiedy możemy być dumni z naszego Komitetu Olimpijskiego, tak jak jesteśmy często dumni z olimpijczyków. Co Państwo na ten temat sądzą? Jakie są Państwa opinie na to, co dzieje się w Polskim Komitecie Olimpijskim i w którym kierunku PKOL powinien zmierzać? Czekam na Państwa głos. Proszę się wypowiadać. Proszę pisać na sebastian.kierzek@radio357.pl. Niespełna 20 minut pozostało do godziny 19:00. Trwa audycja 357 Start. Za chwilę mówić będziemy o koszykówce.

0: Państwo do nas piszą w temacie PKOL. Pan Irek zastanawia się, pisze tak, przecież tych skorumpowanych działaczy ktoś wybiera. Wybierają lokalni działacze i tak dalej. Dlaczego ten pan nie został odwołany wewnętrznymi procedurami? Miał kupionych wyborców? Tak pyta retorycznie pan Irek. Panie Irku, dziękujemy za tę wiadomość. No właśnie tak dużo kontrowersji budzi ten temat i myślę, że to ten rozwój sytuacji też może być taki, że jeszcze paru nowych rzeczy się dowiemy w ciągu najbliższych kilku tygodni, a myślę, że ten audyt też wykaże coś, co będzie nowym światłem na całą tę sytuację. Jeżeli chodzi o PKOL, no to mówiliśmy już o tym, że jest to sprawa dużej wagi. Był też raport z kadry i no właśnie, sprawa dużej wagi. Ten motyw pojawi się także w felietonie, który Państwo za chwilę usłyszą. No bo zmieniamy temat, mówić będziemy o koszykówce. I czas na koszykówkę właśnie w Radiu 357, a jak koszykówka, to nasz stały ekspert.
1: Hej, tu NBA. Zaprasza Piotr Wesołowicz.
0: To, co chodzi z tą sprawą dużej wagi. Piotrze, prosimy.
2: W NBA zarobki na poziomie 200 milionów dolarów za 5 lat gry to już w zasadzie norma. Takich pieniędzy nie otrzymują najlepsi, ale przyzwoici koszykarze, jak choćby Jaylen Duren, którego klub, czyli Detroit Pistons, zaproponował mu właśnie taki kontrakt. W zeszłym sezonie Pistons byli rewelacją sezonu regularnego. Mówiło się, że mogą powalczyć nawet o mistrzostwo NBA, ale pozostał niesmak, bo tłoki z Detroit odpadły już w drugiej rundzie playoff. Nie zmienia to jednak faktu, że ich 23-letni center miał za sobą naprawdę świetny sezon. I jako, że jego umowa się kończyła, no to czekał na ofertę. Początkowo Pistons zaproponowali mu 170 milionów dolarów za 5 lat, co koszykarz odczytał jako potwarz. Wszak na wolnym rynku mógł zgarnąć ponad 280 milionów. Czyste szaleństwo, ale to temat na inny felieton. Tak czy inaczej Duren tę propozycję odrzucił, ale klub ofertę ponowił. 200 milionów za 5 lat. No to już brzmiało lepiej, więc obie strony zasiadły do stołu. Ale tą ofertą Duren znów poczuł się urażony i tym razem nie poszło o pieniądze. Najbardziej gracza ubudł zapis w umowie dotyczący wagi. Otóż Pistons chcieli zastrzec sobie prawo do regularnego ważenia swojego gracza. Jeśli tylko nabrałby on nieco więcej tłuszczu albo zbyt dużo masy mięśniowej, mogliby potrącić mu po niemałej pensji czy cofnąć premie i bonusy. Ostatecznie, po tym jak w sieci zawrzało z powodu osobliwej propozycji klubu, Pistons wycofali się z tego pomysłu i wręczyli Darenowi kontrakt na 200 milionów bez żadnych kruczków prawnych. Ale sprawa jest ciekawa, bo to nie pierwszy raz, kiedy NBA próbuje przeliczyć kilogramy na dolary. Najbardziej znanym przykładem z przeszłości jest Zion Williamson. W jego kontrakcie z New Orleans Pelicans znalazł się zapis dotyczący wagi i poziomu tkanki tłuszczowej. Jeśli Zion wskoczyłby powyżej określonego poziomu, straciłby część gigantycznego kontraktu. Ten zapis miał jednak swoje uzasadnienie. Gdy Williamson przychodził do NBA, mówiło się, że to wybryk natury. Krzyżówka Shaquilla O'Neala z LeBronem Jamesem. Tyle, że Zion utknął. Między Shaquem a Maciem, bo słynął z miłości do niezdrowego jedzenia, fast foodów i słodkich napojów. Dlatego też Pelicans chcieli mieć go pod kontrolą, a Williamson na zapis w umowie się zgodził. Przykładów było wiele, bo podobne zapisy mieli przed laty Glenn Big Baby Davis czy Sean Kemp. Ten drugi był ikoną lat 90. w czasach gry dla Seattle Supersonics. Kiedy jednak parę lat później trafił do Cleveland Cavaliers, pojawił się po wakacjach na przedsezonowym obozie, ważąc niemal 140 kg. Dla klubowych działaczy to było wiele, wiele za dużo. Najciekawsza bodaj historia z brzuszkiem dotyczy jednak Jamesa Hardena. W grudniu 2020 roku Harden kategorycznie zażądał wymiany do Brooklyn Nets. Ponieważ jego klub, czyli Houston Rockets, początkowo odrzucali jego prośbę, koszykarz zaczął opuszczać obozy treningowe, imprezować w klubach i grać bez zaangażowania. Gdy pojawiał się na przedmeczowych rozgrzewkach, kamery uwieczniały go z wyraźną nadwagą i dużym, wystającym brzuchem. Niedługo po tym, w styczniu 2021, Rockets ugięli się pod presją i wymienili go do Brooklynu. Największy szok nastąpił zaledwie kilka dni później. Podczas swojego debiutu w barwach Nets, Harden zaprezentował się na parkiecie jako zauważalnie szczuplejszy i w świetnej formie fizycznej. Wyglądało to tak, jakby w ciągu jednej nocy zrzucił kilkanaście kilogramów. W ten sposób w koszykarskich Stanach narosło mnóstwo spiskowych teorii. Czy Harden rzeczywiście zrzucił kilkanaście kilo dosłownie w parę dni, a może, nosząc dodatkowe warstwy ubrań, celowo eksponował taką sylwetkę, aby wysłać sygnał władzom klubu, że nie zamierza się starać? Być może dlatego Jaylen Duren, od którego zaczęliśmy ten felieton, nie chciał w kontrakcie żadnych zapisów o wadze. Ostatecznie podpisał gigantyczny kontrakt i w wieku 23 lat stał się multimilionerem. I oby świętowanie nie było przypadkiem zbyt obfite. Dla Radia 357 Piotr Wesołowicz.
0: No to wyjaśniło się, o co chodziło z tą sprawą dużej wagi. Piotr Wesołowicz o wszystkim mówił w naszym stałym cyklu Hey to NBA. Ten cykl oczywiście będzie kontynuowany za tydzień. Jeżeli chodzi o meldunek z koszykarskiej ekstraklasy, no bo trwa przecież pierwsza kolejka PGE Basket Ligi, AMW Arka Gdynia prowadzi, i to wysoko prowadzi, ze Śląskiem Wrocław 66-43. A skoro mówiliśmy przed chwilą o sprawach dużej wagi za oceanem, no to teraz bardzo amerykańska piosenka.

0: To Bruce Springsteen na antenie Radia 357, Born in the USA. My jesteśmy urodzeni w Polsce, a w Polsce od wielu lat brakuje tego obiektu. Obiektu, o którym za chwilę mówić będziemy. Obiektu dla trzech olimpijskich dyscyplin. Saneczkarstwo, bobsleje i skeleton. Kiedy polscy zawodnicy startują na ważnych imprezach światowych, chociażby na ostatnich igrzyskach olimpijskich Mediolan Cortina, no to często powtarza się, że te wyniki, które osiągają wbrew temu, co się dzieje, czyli wbrew obiektowi. Muszą wyjeżdżać, aby trenować za granicę. No i po takich wyścigach często słyszymy takie wypowiedzi.
1: Kot będzie, jak zbudują nam tor, bo na razie to jest tylko łagodzenie, nie? No. Takie minimum.
2: No nie ma co ukrywać, nie? Bez toru nie pójdziemy do przodu. Cały czas będziemy tą ósemkę pieścić i do przodu nie ma szans.
0: A no właśnie, nie ma szans. Czasami są takie jaskółki, które czynią chociażby nasze bohaterki na ostatnich igrzyskach olimpijskich. Podkreślało się duże osiągnięcie dwójki kobiet w saneczkarstwie, Nikoli Domowicz i Dominiki Piwkowskiej. One zajęły bardzo wysoką, to jest naprawdę bardzo wysoka szósta pozycja, jeżeli chodzi o rywalizację na światowym poziomie, mimo braku toru. I czy to nie jest jakiś paradoks?
3: To jest takie troszkę żenujące, no ale mamy taki poziom bazy sportowej w kraju, jaki mamy i na dzisiaj tego nie zmienimy.
0: Mamy taki poziom bazy, jaki mamy, na dziś tego nie zmienimy, a może jednak zmienimy. O tym dziś będzie w felietonie Mądrym Okiem.
4: Mądrym Okiem. O sporcie trochę inaczej.
0: Andrzej Persson podjął właśnie ten temat.
5: Jeżeli państwo przypuszczają, że będę dzisiaj mówił o Lewandowskim albo jakichś paranoicznych sugestiach specjalnych żółtych kartek, to na pewno tego nie zrobię, bo to poniżej godności Lewandowskiego jest nawet takie zastanawianie się. Nie będę mówił też o Idze, która rozpoczęła przygodę w tym wielkim turnieju w Chinach, jednym czy drugim w Japonii i miejmy nadzieję, że zgodnie ze swoim planem dotrze do finału Masters, ale chciałem powiedzieć na zupełnie inny temat, chociaż jest prawie jeszcze środek lata, to chciałem o zimie. Chciałem powiedzieć o inwestycjach sportowych. Jedna z nich, która jest chyba nawet starsza ode mnie, a może na pewno, to jest tor saneczkowy. Tor saneczkowy w Krynicy, bo wiadomo, że Krynica jest centrum polskich sportów saneczkowych. W tej chwili także bobsleje i skeleton, czyli trzy dyscypliny olimpijskie, które ciągle nie mają żadnego obiektu. I państwo na pewno pukają się w głowę, przynajmniej ci starsi, czyli w moim wieku, po co nam taka inwestycja. A no po to, że obsługuje trzy dyscypliny, po to, że latem może służyć turystycznie i rekreacyjnie, że w tej pięknej Krynicy przybędzie obiekt. Obiekt, prawda, za 130 milionów. Na szczęście dzisiaj to nie jest kwota, która rzuca na kolana. Nie jest kwotą, która przez całe lata udowadniała, że jesteśmy w trzecim świecie. Teraz, kiedy jesteśmy 20. gospodarką świata, zebranie 130 milionów na tor saneczkowy nie jest żadnym problemem. I to potwierdza między innymi naszą pozycję, którą jakbyśmy, nie wiem jak deprecjonowali, to jesteśmy po prostu w czołówce i to się nie zmieni. Byliśmy i jesteśmy dziś po tych 30 latach w czołówce inwestycji sportowych. Stadiony, choćby nie wiem jak krytykowane przez całe dziesiątki lat, to dzisiaj absolutnie czołówka europejska, piękne obiekty narodowe, czy w Gdańsku, w Wrocławiu, czy w Poznaniu i jeszcze kilkanaście innych mniejszych, nadzwyczajnych hale sportowe. Dokładnie to samo, to są już poważne inwestycje. Kiedyś walczyliśmy latami, żeby coś się zmieniło. I oczywiście z reguły było to bardzo, bardzo trudne. Dopiero przyspieszyły Mistrzostwa Europy, że możemy. I zostały jednak jeszcze obiekty, które tak łatwo nie pokonamy tej bariery niechęci i braku rozsądku zdaniem krytyków, czyli Formuła 1. Też takie plany były całe lata, no ale Formuła 1 to jest koszt dużo większy niż toru saneczkowego Krynicy. Myślę, że ten tor powstanie w ciągu 2-3 lat, zwłaszcza, że bardzo silna opcja tych zwolenników budowy toru w tym kierunku cały czas prze, no bo jest oczywiste, że bez poparcia, bez jakiejś zbiórki, bez akcji tej umiłowanej dla wielu milionów Polaków Krynicy, ten tor by nie powstał. Ale on powstanie i moim skromnym zdaniem udowodni, że jesteśmy dziś taką gospodarką, jaką podają liczby, 20 na świecie, którą stać na wydanie 130 milionów na tor saneczkowy, a nie jeżdżenie w kółko za granicę za ogromne pieniądze, żeby trenować na innych obiektach. Do tego dodajmy, że będziemy tu jedynym w tej części Europy torem, a więc na pewno będą korzystali z niego również nasi sąsiedzi i po ponad 100 latach od istnienia saneczkarstwa w Krynicy będziemy wszyscy dumni z tego, że w tym pięknym obiekcie można nie tylko uprawiać te trzy sporty, ale można po prostu zjechać rekreacyjnie latem na kółkach i mieć mnóstwo frajdy, czego sobie i Państwu życzę.
0: Andrzej Persson, jak słyszymy, jest zwolennikiem budowy toru w Krynicy, toru dla trzech olimpijskich dyscyplin. Co Państwo na ten temat sądzą? Czy ta inwestycja jest zasadna, czy nie? Czy do tej bazy stadionów, hal sportowych przydałby się także tor saneczkarski? Moje zdanie jest takie, że jak najbardziej, że te trzy dyscypliny zasługują na to, żeby właśnie taki obiekt powstał. W międzyczasie minęła godzina 19, a Stal Gorzów utrzymała się w PGE Ekstralidze. I tak płynnie przejdziemy do wątków żużlowych, o których mówić będziemy po piosence. Połączymy się z Wrocławiem, bo tam za mniej niż pół godziny wielkie żużlowe święto.

0: Ten piękny francuski akcent muzyczny wprowadził nas w żużlowe emocje, bo właśnie o nich mówić będziemy przez najbliższe minuty na antenie Radia 357. 19:05 jest już na zegarach i łączymy się z Wrocławiem. No bo przecież we Wrocławiu dziś ważne wydarzenie żużlowe. Poznamy drużynowego mistrza Polski, a we Wrocławiu na stadionie jest Bartosz Rabenda z portalu pobandzie.com.pl. Witaj serdecznie. Słyszymy, że jesteś na stadionie. 25 minut pozostało do rozpoczęcia tego spotkania. To jest rzeczywiście to święto? Czuć, że za chwilę wydarzy się coś ważnego?
1: Zdecydowanie. Można powiedzieć, że dwa tygodnie temu zaczynał się pierwszy mecz finałowy Torunu, kiedy Sparta przegrała 55 do 55. Można było mieć obawy o to, jaka będzie temperatura, czy będzie to ciśnienie we Wrocławiu, ale mam wrażenie, że od paru dni rośnie ta wiara. Na pewno publika urosła 55 punktów w finale. Nikt tego jeszcze nie dokonał, aby taką sprawę.
0: Bartku, nie wiem, czy ja się przebiję teraz przez te odgłosy motocykli. Jeżeli dobrze mnie słyszysz, jeżeli dociera to, co ja teraz w tym momencie mówię, to miałbym prośbę, żebyś jednak może gdzieś tam się schował trochę. Wtedy na pewno będzie cię dużo lepiej słychać. Teraz jest ciut lepiej, chociaż pewnie najlepiej, jakbyś trochę się schował, no bo zawsze są te odgłosy, one dodają kolorytu, ale też no, wszyscy chcielibyśmy słyszeć twoje słowa przede wszystkim. Czy ty miałeś okazję śledzić to, co się już wydarzyło, jeżeli chodzi o PGE Ekstraligę dzisiaj? Jedno ważne rozstrzygnięcie. Stal Gorzów utrzymała się w PGE Ekstralidze, zespół z Poznania nie obronił tej przewagi. Także już jedno rozstrzygnięcie ważne dzisiaj znamy.
2: Tak jest. Stal Gorzów zostaje w PGE Ekstralidze. No i to jest scenariusz, którego można było się spodziewać po tym pierwszym spotkaniu. Mam nadzieję, że teraz mnie słychać nieco lepiej.
0: Jest lepiej.
2: Tak jest. No, takiego rozstrzygnięcia można było się spodziewać, chociaż trzeba przyznać, że trochę ten PGE Poznanie stracha napędził gazet Stali Gorzów, bo było zapowiadane to spotkanie jako takie do jednej bramki przed meczem, natomiast długo PSZ prowadził. Były takie momenty, kiedy w Gorzowie naprawdę można było zacząć się bać o te Ekstraligę, ale końcówka już w wykonaniu Stali to taka, jaką wszyscy zakładali i to Stal będzie w przyszłym roku. W przyszłym roku 80-lecie klubu, więc słabo byłoby na taką uroczystość spaść.
0: To już wiemy, kto się utrzymał w PGE Ekstralidze, ale wciąż nie wiemy, kto zostanie nowym drużynowym mistrzem Polski. Apator Toruń 55-35 wygrał z Betard Spartą Wrocław w pierwszym meczu rozegranym 20 września. 20 punktów zatem przewagi zespołu z Torunia. No, nie chcę cię pytać, czy Wrocław odrobi te straty. Natomiast jakie są przewidywania? Co się mówi w kuluarach przed tym spotkaniem? Bo masz dobre rozeznanie w tej sytuacji.
2: Dużo mówiło się przede wszystkim o tym, czy wróci, czy nie wróci Bartłomiej Kowalski. Ja go widziałem kilkanaście minut temu z ręką jeszcze w temblaku, więc wiemy, że nie będzie dzisiaj startował. Jest to duże osłabienie, bo o ile Bartłomiej Kowalski słabo spisywał się w meczach wyjazdowych, o tyle w domu potrafił zrobić różnicę, średnia 2 punkty na bieg, więc no to ważne ogniwo Betard Sparty Wrocław. Wiadomo, że nie będzie tego zawodnika i dziurę po nim muszą łatać juniorzy, czyli Mikkel Andersen i Marcel Kowolik. Oni też potrafią dobre wyniki kręcić u siebie, ale na pewno z Bartłomiejem Kowalskim ta szansa na te 55 punktów byłaby większa. Warto wspomnieć spotkanie z rundy zasadniczej, które się odbywało tutaj we Wrocławiu. Wtedy było 52-38, ale Sparta była w pełnym składzie. No i wtedy słabsze spotkanie zaliczył trzeci zawodnik świata już, Brady Kerzo. Wtedy przywiózł 3 punkty z bonusem, no ale wtedy był Bartłomiej Kowalski. On w tamtym meczu zdobył 10 punktów z 3 bonusami, więc to był naprawdę, naprawdę solidny zastrzyk punktowy.
0: A możemy powiedzieć, że któryś wynik byłby dzisiaj zaskoczeniem? Kto jest minimalnym faworytem przed tym rewanżem?
2: Moim zdaniem zdecydowanym faworytem jest Press Toruń. To od dłuższego czasu, już od tych dwóch tygodni chyba się mówi, że no to jest zdecydowany faworyt. Nikt w finałowej rywalizacji PGS-Kreg jeszcze takich strat nie odrobił, dlatego no Sparta staje trochę przed takim Mission Impossible. Zobaczymy, jak to się poukłada, natomiast no, faworytem na pewno jest drużyna z Torunia. Cztery mocne armaty w postaci Emila Sajfudinowa, Patryka Dudka, Mikela Mikkelsena, no i świeżo upieczonego mistrza świata Roberta Lamberta. Robią wrażenie. Piotr Baron też potrafi z tych różnych swoich taktycznych zagrywek korzystać, więc no, Press Toruń na pewno jest dużym faworytem.
0: A kilka dni temu odbyły się też inne zawody, bo jeżeli chodzi o drużynowego mistrza Polski, no to za 20 minut niespełna będziemy poznawać początek tych rozstrzygnięć, ale w tym tygodniu mieliśmy także inne ważne żużlowe wydarzenie, może nie super ważne, tak jak Grand Prix, ale myślę, że też istotne dla fanów żużla. Mówię o Mistrzostwach Europy. Zakończyły się indywidualne Mistrzostwa Europy, a tam Leon Madsen okazał się najlepszy, po raz kolejny okazał się

0: Lewandowskiego, bo jak wiemy, Mistrzostwo Europy jest równoznaczne z dziką kartą na cykl Grand Prix 2027. Wtedy Maciej Janowski, jeśli by tym mistrzem Europy został, do tego cyklu Grand Prix by wrócił. Punktu zabrakło do tego, żeby był bieg dodatkowy. No i teraz musi liczyć na łaskę organizatorów, którzy no niebawem zaczną przyznawanie czterech dzikich kart na sezon 2027.
1: Ale myślę, że na słowa uznania zasłużył także Kacper Woryna na miejscu drugim, tuż za Leonem Madsenem. To jest dobry rok dla niego, prawda? Bo on błyszczał w cyklu Grand Prix. Teraz popraw mnie, jeżeli się mylę, ale on zdaje się, że wygrał zawody inauguracyjne cyklu Grand Prix w Landshut.
0: Tak jest, dokładnie. Wygrał pierwszą rundę w Landshut, ma też na swoim koncie złoty kask tegoroczny. Ósme miejsce ostatecznie w klasyfikacji tej generalnej, no ale ósmy zawodnik świata w debiucie to jest naprawdę dobry wynik. On też już miał trochę wcześniej zapewnione miejsce w przyszłorocznym cyklu Grand Prix, bo przez Grand Prix Challenge zdołał awansować, więc też nie musiał się tak spinać w Grand Prix, no ale to ten najważniejszy skalp to ten, o którym wspomniałeś, czyli wygrana na inaugurację w niemieckim Landshut.
1: Jeżeli chodzi o cykl Grand Prix, to poznaliśmy też kalendarz startów w kolejnym sezonie. No i wraca Warszawa, wraca ściganie na PGE Narodowym. Dobrze, że wraca?
0: Powiem szczerze,
1: pytam ciebie jako fana żużla.
0: Generalnie dla popularyzacji dyscypliny moje zdanie jest takie, że dobrze, natomiast ja nie ukrywam, lubię pojeździć sobie na rurze na jakieś takie szwedzkie, duńskie czy czeskie nawet pastwiska. Tam jest taki klimat prawdziwie żużlowy, tak jak dzisiaj chociażby na najstarszym żużlowym turnieju, który odbył się w Pardubicach z lata Przylba. 78. edycja, specjalny złoty hełm na te zawody jest tworzony przez jeden z zakładów jubilerskich. Jan Kwech wygrał, więc Czesi się bardzo cieszą. Ja lubię ten żużel taki bardziej właśnie klimatyczny, taki trochę mało miasteczkowy, ale oczywiście rozumiem, popularyzacja dyscypliny jest bardzo ważna i to na pewno dobrze, że ta runda w Warszawie jest. Do tego Wrocław i Toruń więcej organizatorzy nie chcą, żeby rund było w Polsce, żeby on się, cykl się tak bardzo na Polsce nie skupiał.
1: To jeszcze jedno pytanie, bo na pewno też już chcesz być blisko wydarzeń dzisiejszych, więc nie chcemy cię przytrzymywać zbyt długo. Zapytam na koniec, jak świętował Robert Lambert? Czy wiadomo coś na ten temat? No bo dzisiaj znowu musi pokazać klasę. Byliśmy obaj w Toruniu podczas finałowych zawodów cyklu Speedway Grand Prix. Robert Lambert był wtedy szczęśliwy. Świętował tam na stadionie. On już zdążył ochłonąć? Może miałeś okazję z nim porozmawiać?
0: Miałem okazję z nim porozmawiać tuż po tym zdobyciu złotego medalu. Wtedy jeszcze do niego to nie docierało. Na pewno porozmawiam z nim dzisiaj. No, na pewno jest skupiony na tym, żeby no przywieźć to złoto dla Torunia. On już mieszka w Toruniu. Tutaj niebawem urodzi się też jego córeczka, więc no stał się takim torunianinem. Jego żona również z Torunia pochodzi, więc no na pewno wielką chwilą też będzie dla niego obronienie tytułu z Press Toruń. Jeszcze nigdy nie udało się to toruńskiej drużynie zrobić. Teraz jest szansa na obronę tytułu i ten szósty tytuł. No i wszyscy tutaj kibice zgromadzeni z Torunia na pewno wierzą w to, że to Robert Lambert, świeżo upieczony mistrz świata, do tego tytułu poprowadzi.
1: I będzie to wtedy rok Roberta Lamberta. No już jest rok Roberta Lamberta, który został przecież indywidualnym mistrzem świata na żużlu. Bartosz Rabenda przewiduje, że wygra Toruń. No ale zobaczymy, jak to się potoczy. Bartosz Rabenda, portal pobandzie.com.pl, był gościem audycji 357 Start. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję również.
1: No i życzę dużych emocji, te już za kwadrans. Myślę, że Państwu też będę przekazywał do godziny 20 to, co się dzieje na torze we Wrocławiu na Stadionie Olimpijskim. Kończy nam się powoli sezon żużlowy, ale obfitujący w jakże dużo pozytywnych wydarzeń. Bartosz Zmazdik, wicemistrzem świata. To też trzeba docenić. A po piosence przeniesiemy się na lodową taflę.

0: Powoli dobiega końca mecz w Gdyni, gdzie Arka Gdynia prowadzi ze Śląskiem Wrocław 95-70 w ekstraklasie koszykarskiej, natomiast u siatkarek w ekstraklasie Developers Rzeszów 2-0 prowadzi w Łodzi i trwa w tym momencie trzecia partia. Natomiast ruszył sezon w najlepszej hokejowej lidze świata NHL. Grają też w Polsce. A Mateusz Kuźniewski, by o tym wszystkim porozmawiać, musiał połączyć się ze Słowacją. Proszę przekonać się, dlaczego.
1: Państwa i moim gościem jest dziennikarz zajmujący się hokejem na lodzie Piotr Chłystek, przegląd sportowy, autor książki Cuda na kiju o historii polskiego hokeja, do tego komentator w Eurosporcie, w Polsacie Sport, także zapracowany człowiek, a teraz jeszcze bardziej, no bo sezon hokejowy no już rozkręcił się na dobre. Cześć Piotrek.
2: Dzień dobry.
1: Piotrze, wiemy, że nie ma cię w Polsce, jesteś na Słowacji i tak na początek to chciałbym cię zapytać, co cię przyciągnęło do naszych południowych sąsiadów? Co porabiasz na Słowacji akurat?
2: No taka podstawowa odpowiedź jest bardzo prosta. Tutaj zawsze przyciąga hokej i te wizyty są takie z jednej strony bardzo radosne dla polskiego kibica hokeja, ale z drugiej strony bardzo bolesne, bo tutaj jest dużo dla nas atrakcji, ale też mamy świadomość, jak blisko nas jest zupełnie inny hokejowy świat. Tutaj naprawdę może wszyscy nie żyją hokejem, ale ten hokej jest naprawdę bardzo popularny. Wczoraj wieczorem zameldowałem się w hotelu, włączyłem telewizor i okazało się, że praktycznie na każdym kanale jest coś związanego z hokejem. Widziałem albo fragmenty meczów, albo zajawki transmisji ligi NHL, ligi słowackiej, czeskiej, niemieckiej, szwajcarskiej i ligi mistrzów. No to jest coś, o czym w Polsce możemy tylko pomarzyć. Rano zszedłem na śniadanie i już w radiu mówią o tym, co działo się w NHL, ale odpowiadając na to podstawowe pytanie, dlaczego tu przyjechałem? Bo szaleje tutaj w Żylinie Kamil Wałęga, nasz reprezentacyjny napastnik, znakomicie się spisuje na początku sezonu w barwach klubu Wilcji Żylina, czyli w barwach Wilków z Żyliny, które no, zbudowały bardzo mocny skład, mają apetyt być może nawet na mistrzostwo Słowacji. Polak odgrywa w tej drużynie istotną rolę, więc warto zobaczyć z bliska, co tutaj się dzieje, warto z nim o tym porozmawiać.
1: Rozumiem, że siedząc tam na tej Słowacji masz takie poczucie, że szkoda, że nie ma tak u nas w Polsce. Czy uważasz, że w ogóle jest szansa, żeby kiedykolwiek tak było, czy to jest raczej odległe marzenie?
2: To jest raczej odległe marzenie. Chciałbym powiedzieć coś innego, ale im człowiek robi się starszy, tym rzadziej chce sobie mydlić oczy i tutaj jakoś zaklinać, zakłamywać rzeczywistość. Jest jak jest, mam nadzieję, że będzie lepiej, że ten hokej odzyska przynajmniej częściowo taką pozycję, jaką kiedyś w Polsce miał, chociaż nawet o to będzie bardzo trudno, a zatem te kolejne wizyty na Słowacji czy w Czechach będą nieuniknione, żeby poczuć się trochę lepiej, żeby zobaczyć, jak to jest w miejscu, w kraju, gdzie ten hokej no, jest bardzo popularny.
1: No tak, warto te kraje odwiedzić, jeżeli chcą państwo poczuć odrobinę takiego hokejowego prestiżu, że tak powiem. A powiedzmy o tym trochę, co dzieje się u nas w kraju, no bo oczywiście wystartowały już rozgrywki hokejowej Ekstraligi. Jak przebiega rywalizacja? Co możesz nam o niej powiedzieć?
2: Co mogę powiedzieć? Na pewno bardzo dobrze zaprezentowały się na początku zespoły z Torunia i Bytomia. Bytom to jest taki dobry przykład dla wszystkich miast, wszystkich klubów, które w Polsce wpadały bądź będą wpadać w jakiś kryzys. No ale niestety to się zdarza dość często, patrząc też na karty historii. Jeszcze pod koniec poprzedniej dekady Polonia Bytom zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski, grając jeszcze w tak zwanej stodole w starej hali, gdzie latały dość często pod dachem gołębie i generalnie warunki do oglądania, czy do meczów, czy do pracy dla dziennikarzy najlepsze nie były. Potem jednak w klubie był poważny kryzys, Polonia w ekstraklasie nie grała i przez niespełna dekadę zdążyła zburzyć stare lodowisko, wybudować nowe, bardzo ładne, takie skrojone na miarę, odbudować zespół i teraz ugruntować jego pozycję. Trener Andrzej Gusow wykonuje dobrą pracę, dobrze ten zespół jest budowany i na starcie sezonu regularnie punktuje, regularnie zwycięża. To samo robi Energa Toruń, w której z kolei no, z znakomitej strony pokazuje się, dla niektórych może to będzie zaskoczenie, ale Japończyk Chikara Hanzawa, którego możemy kojarzyć z, na przykład z ostatnich mistrzostw świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Fantastyczny początek sezonu tego hokeisty. Tam zdaje się już uzbierał 7 goli, 6 asyst oczywiście w momencie, w którym rozmawiamy. To takie odkrycie troszkę tego sezonu. To z takich rzeczy nieoczywistych. To jeszcze zawodzi na początku sezonu GKS Katowice. Natomiast GKS Tychy pokazuje, jaką wartość ma rywalizacja na arenie międzynarodowej z lepszymi od siebie. Bo owszem, GKS jako mistrz Polski przegrał wszystkie dotychczasowe mecze w Lidze Mistrzów, ale po pierwsze w wielu zaprezentował się godnie, a po drugie przyzwyczaił się do wyższego tempa, do lepszej jakości gry. I jak wyjechał na lód w meczach Polskiej Ligi na samym początku, to ta jakość i to przyzwyczajenie do lepszego tempa rzucało się w oczy. Pewnie z czasem to zniknie, no bo takie są realia tych rozgrywek, że tych meczów trochę Tyszanom później zabraknie, ale na razie miło się na to patrzy.
1: Skaczemy tak z tematu na temat w tej naszej rozmowie, no ale też tyle wątków do poruszenia, że trudno inaczej. No i teraz skaczemy do, chciałem powiedzieć, do Stanów Zjednoczonych, no ale właściwie na kontynent północnoamerykański, bo NHL to nie tylko Stany Zjednoczone, jak wiadomo. Rusza kolejny sezon najlepszej ligi na świecie i teraz czego możemy się po tym sezonie spodziewać? To jest takie podstawowe pytanie, które trzeba sobie zadać. Carolina Hurricanes bronią Pucharu Stanleya. Florida Panthers no, marzą o tym, żeby ten tron odzyskać. W tle też oczywiście chociażby Colorado Avalanche, czyli zespół, który marzy o tym, by też wrócić na szczyt. Zresztą zwycięstwo nad Kings 8-4 świadczy o tym, że to otwarcie sezonu jest jak najbardziej dobre. No sporo wątków, a kto głównym faworytem, twoim zdaniem?
2: To samo pytanie zadałem niedawno Janowi Rutcie, to jest taki czeski obrońca, on teraz gra już w Servette Geneva, ale przez dobrych parę lat występował w NHL, zdobywał Puchary Stanleya z Tampa Bay Lightning i on na tak zadane pytanie odpowiedział Tampa Bay Lightning. To nie należało się spodziewać innej odpowiedzi akurat po tym hokeiście. Ciekawa propozycja, ja pewnie bym się z nią nie zgodził, chociaż Tampa może być mocna. Ja myślę właśnie o Florydzie Panthers, która jest wypoczęta, trochę wzmocniona, bo na przykład doszedł Brady Tkaczuk, a więc brat Matthew, teraz ci bracia, którzy świetnie grają w hokeja i świetnie prowokują rywali, są już w tej drużynie, zmienił się bramkarz, bo odszedł Siergiej Bobrowski, ale Jakub Markström być może będzie godnym następcą. Kilka innych ciekawych nazwisk w zespole Panther, które 3 lata z rzędu dochodziły do finału Pucharu Stanleya i to mogło się wiązać po prostu z ogromnym zmęczeniem tych hokeistów, ale w zeszłym sezonie nie było awansu do playoff. Kilka gwiazd, w tym kapitan Aleksander Barkow, leczyły kontuzje. Może to nie jest najlepszy sposób na złapanie świeżości, ale Barkow pokazał, że to mu pomogło, bo w NHL w zeszłym sezonie nie grał, ale pojechał na Mistrzostwa Świata i z Finlandią zdobył złoto, więc na pewno na Florydę warto zwrócić uwagę. Carolina nadal może być mocna, Colorado zresztą też. No i cała Kanada wierzy, że wreszcie nadejdzie przełamanie dla kraju klonowego liścia, który czeka na Puchar Stanleya od 1993 roku. Wtedy wygrał Montreal. I może w tym sezonie też wygra Montreal, bo to jest już coraz bardziej dojrzały zespół. Jest w nim wielu utalentowanych hokeistów i ta ekipa na pewno będzie rosła. Trochę spadają pewnie takie nadzieje i oczekiwania wobec Toronto Maple Leafs i Edmonton Oilers, ale no to są nadal drużyny z wielkimi gwiazdami. W Edmonton jest Connor McDavid, w Toronto Auston Matthews i tam też przynajmniej po cichu liczą na wielki sukces. Pytałeś jeszcze, czego się spodziewać po tym sezonie? No jeszcze większych emocji, bo będzie więcej meczów. Po raz pierwszy od lat 90., zdaje się od sezonu 93-94, wszystkie drużyny w sezonie zasadniczym zagrają 84, a nie 82 spotkania. I jeszcze, żeby jakoś to spuentować i połączyć trochę wątki polskie i NHL-owe, to dodajmy, że Polska Liga w tym roku, bo o tym zapomnieliśmy, powiększyła się. Po raz pierwszy od kilku lat mamy dwucyfrową liczbę drużyn. Wróciło pod halę Nowy Targ, które próbuje się odrodzić. Powiększyła się nasza liga. Może też niedługo powiększy się NHL, bo coraz głośniej mówi się o tej ekspansji, tłumacząc tak bezpośrednio z tego języka amerykańskiego, że tak to ujmę. Może będzie nowy klub w Houston, może inne kierunki. To cieszy. To cieszy, że ten hokej chce się rozwijać, że chce zdobywać kolejne tereny.
1: Z jednej strony nowe wyzwania, kroki w kolejną, miejmy nadzieję, że dobrą stronę, a z drugiej strony no powoli kończą swoje kariery wielkie gwiazdy. Choćby przychodzi tutaj na myśl Aleksander Owieczkin, najlepszy strzelec w historii rozgrywek. No czas na ostatni taniec.
2: Tak, no to hasło już pojawia się od kilku lat w przypadku kilku różnych hokeistów czy kilku różnych drużyn, których to okienko, powiedzmy, na walkę o Puchar Stanleya się kończy. No, Sidney Crosby też. Jego kariera zmierza do końca. Jego klubowy kolega Jewgeni Malkin i jeszcze inny klubowy kolega Chris Letang też już grają niezliczoną liczbę sezonów razem w Pittsburghu i też jeszcze chcieliby coś ciekawego zrobić. Myślę, że to jest dobry czas do tego, żeby obserwować ligę NHL, bo właśnie są jeszcze te wielkie nazwiska, są zawodnicy, którzy są gwiazdami tego średniego pokolenia, tak jak McDavid czy Matthews, są już o ugruntowanej pozycji, a jeszcze bez Pucharu Stanleya, no ale też zaczynają błyszczeć ci młodziutcy, choćby McLean Celebrini, którego pewnie nawet ci niedzielni kibice hokeja pamiętają z Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie, kiedy brylował i kiedy prawie zaprowadził Kanadę do złotego medalu, bo przecież Kanada jednak ostatecznie przegrała finał z USA po dogrywce, finał, w którym była lepsza, więc teraz młodzi ludzie mogliby powiedzieć, że w NHL jest taki vibe, jaki towarzyszył na przykład Mistrzostwom Świata w piłce nożnej w 2006 roku, prawda? Czyli są już młode gwiazdy, przyszłe legendy, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, ale są jeszcze stare gwiazdy, na przykład Brazylijczyk Ronaldo, legendy włoskiego czy francuskiego futbolu na czele z Zinedinem Zidanem. I dzisiaj podobnie wygląda liga NHL, także jest na czym oko zawieść.
1: O vibe w NHL, również w polskim hokeju, a także słowackim, jak się okazuje, opowiadał Państwu Piotr Chłystek. Piotrze, bardzo Tobie dziękuję za rozmowę, no to dobrze się tam baw na tej Słowacji, bo podejrzewam, że dla Ciebie to jak wizyta w sklepie z zabawkami.
2: Rzeczywiście tak to wygląda. Bardzo niewielu polskich hokeistów gra w dobrych klubach, w niezłych, mocnych ligach europejskich, a tutaj akurat to się dzieje, więc radość jest spora.
0: Dziękujemy Mateuszowi, dziękujemy Piotrowi, a Państwo do nas piszą. Piszą w kontekście tego, o czym mówił Andrzej Persson, czyli budowy toru saneczkowego, ale także do bobslejów czy skeletonu w Krynicy. Pan Rafał zauważa, że jego dzieciom bardzo na ostatnich igrzyskach spodobał się skeleton. Zdziwiły się, że w Polsce tego sportu nie da się w praktyce uprawiać. Stąd jestem za pomysłem pana Andrzeja Persona, najlepiej oczywiście w Warszawie. Panie Rafale, nie wiem czy w Warszawie, może w Krynicy, ale też zdecydowanie popieram budowę tego toru, żeby mogły te dyscypliny się rozwijać. Proszę do nas pisać, jeszcze niespełna pół godziny. Pozostało do godziny 20:00.

pójść do głowy, nie próbować wylać, nie pić, tylko słońcem się pokrzepić, umyć głowę zimną wodą i zachować formę młodą.

0: tańcu, w ruchu, wypoczywać. Chciałoby się, żeby tak czas spędzały dzieci, żeby tak czas spędzała młodzież. Nie jest tak do końca, o czym poinformował Bartosz Molik, profesor Bartosz Molik, rektor AWF Warszawa. Jakiś czas temu na kanale Food Track ukazał się bardzo głośny wywiad z profesorem, gdzie padło takie zdanie, że 96% uczniów w Polsce nie ma kompetencji ruchowych. Zachęcam do odsłuchania tej rozmowy Łukasza Wiśniowskiego. Mamy audycję sportową. Myślę, że to jest też dobry moment do tego, żeby poruszyć temat aktywności, żeby i o tym mówić, bo tutaj są przyszli sportowcy, ale także przyszli obywatele tego kraju. Ja o te kompetencje ruchowe, ale także o zdrowie zapytałem profesor Małgorzatę Gałązkę-Sobotkę, rektor uczelni Łazarskiego, o to, jak skomentuje wyniki badań AWF-u. Przebadano ponad 100 tysięcy dzieci w Polsce.
1: Wyraża to głos bardzo wielu środowisk. Ja używam nawet takiego powiedzenia, takiego określenia, że my dzisiaj powinniśmy zrobić wszystko, aby odzyskać pokolenie, które ginie na naszych oczach. Znaczy zdrowie dzieci i młodzieży, stan zdrowia w momencie wchodzenia w dorosłość jest i będzie dużo gorszy niż stan zdrowia dzieci i rodziców, mimo że rodzice i dziadkowie rozwijali się, wchodzili w dorosłość w zupełnie innych okolicznościach technologicznych, rozwoju medycyny czy poziomu finansowania. Myślę, że tu ogromne znaczenie ma zmiana stylu życia. Jest to następstwo pandemii, przejścia dzieci do trybu online'owego i umocnienie nawyku korzystania i spędzania wolnego czasu przede wszystkim przed ekranem smartfona albo ekranem komputera. Niski poziom świadomości rodziców, jak ważna jest aktywizacja, ale też brak systemowych mechanizmów mobilizowania młodzieży do aktywizacji fizycznej. My zamknęliśmy dzieci przy biurku, gdy tymczasem, gdy patrzymy na doświadczenia chociażby skandynawskie, bardzo wiele godzin edukacji szkolnej odbywa się w plenerze, odbywa się w formie chociażby aktywności fizycznej. Nie mówimy tu tylko i wyłącznie o lekcjach wychowania fizycznego. Mówimy tu o ruchu spontanicznym, którego nam w tej cywilizacji trzech krzeseł, bo też to używamy takiego pojęcia, po prostu brakuje. Brakuje go również nam, osobom dorosłym. Dlatego dzisiaj ogromne znaczenie ma świadomość co do tego, jak kompensować tą zmianę stylu życia przez chociażby organizację sposobu edukacji, mobilizowanie do tego, aby pewne wymiary godzin lekcji, nie wiem, biologii, geografii odbywały się w plenerze. Ale drugi problem, całkowicie niezaadresowany po stronie już sektora ochrony zdrowia, to przede wszystkim systematyczny spadek liczby dzieci, które przechodzą przez okresowe bilanse szkolne. My tak naprawdę, nie egzekwując od rodziców i nie tworząc rozwiązań, które by mobilizowały rodziców do zgłaszania się ze swoim dzieckiem w tych kolejnych interwałach jego rozwoju na bilans, braku integracji medycyny szkolnej z medycyną rodzinną, z lekarzem pediatrą, powoduje, że utraciliśmy kontrolę nad stanem zdrowia dzieci i młodzieży. Czyli nie ma prewencji pierwotnej, ale nie ma też systemu monitorowania zjawiska tego chorobowego. Proszę zwrócić uwagę, że my tą wiedzę powinniśmy mieć z bilansu szkolnego czy bilansu dziecka u pediatry, a tymczasem trzeba projektu Akademii Wychowania Fizycznego, żebyśmy się dowiedzieli, w jakiej kondycji zdrowotnej są polskie dzieci. To jest jednak pewne uchybienie systemowe.
2: O tym się też może mało mówi, ale zdrowe dzieci to później zdrowy człowiek i też mniejsze obciążenie dla systemu, czyli też mniejszy koszt dla nas wszystkich.
1: Absolutnie. Gdy dzisiaj mówimy i jesteśmy zachwyceni ideą longevity, to longevity jest oparte przede wszystkim na skutecznej prewencji chorób, na skutecznej profilaktyce, która oznacza, że wszystkie zasoby systemu zorientowane są przede wszystkim na to, aby zapobiec pojawieniu się problemowi, a nie po to, aby skutecznie reagować na ten problem, który często jest wyeskalowany, bo nawet nie zauważyliśmy jego narodzin i jego tych pierwszych objawów. Zatem dzisiaj stoimy w obliczu dyskusji o organizacji państwa, nie tylko w sferze opieki zdrowotnej, ale organizacji państwa w obszarze edukacji, sportu, kultury, mediów, infrastruktury. To jest absolutny dowód i dane, które powinny mobilizować rządzących do ukonstytuowania polityki w zakresie zdrowia publicznego. Ja nie przez przypadek od wielu, wielu lat lobbuję, aby to właśnie z Kancelarii Rady Ministrów był pełnomocnik do spraw zdrowia publicznego, bo te dane opublikowane w tym raporcie są niczym innym jak soczewką braku orientacji na zdrowie we wszystkich politykach państwa.
0: A no tak, długi, bardzo, bardzo obszerny temat. O wszystkim mówiła profesor Małgorzata Gałązka-Sobotka, rektor uczelni Łazarskiego. Państwo chętnie komentowali i sprawę PKOL dziś, i sprawę budowy toru saneczkowego. No to jestem ciekaw państwa zdania także w tym temacie. Jak zachęcić młodych ludzi do aktywności fizycznej, do aktywności sportowej, żeby właśnie biegali, latali, skakali, pływali i w ruchu wypoczywali, jak słyszeliśmy przed tą rozmową. W międzyczasie we Wrocławiu na wypełnionym po brzegi stadionie olimpijskim ruszył finałowy mecz w PGE Ekstralidze 3-3 w pierwszym biegu. Trwa bieg drugi, a my po piosence o dzieciach mówić będziemy już o ligach piłkarskich.

0: Niespełna kwadrans pozostał do godziny 20. Powoli kończy się audycja 3-5-7 start, a zawsze pod koniec tej audycji mamy takie bloki piłkarskie. To, że będą ligi, to był skrót myślowy, no bo jak wiadomo, trwa przerwa reprezentacyjna. Ale myślę, że możemy ten dżingiel zagrać.
1: Przegląd europejskich lig piłkarskich.
0: Bo dzieje się, nawet dzieje się poza boiskiem. Dzieje się w Anglii, do której teraz zabierze Państwa Kacper Klasiński.
2: When you are part of Liverpool Football Club, you'll never walk alone.
3: Nadzwyczajnie długa przerwa reprezentacyjna trwa w najlepsze, a w Anglii tematem numer jeden wciąż jest sprawa Manchesteru City. We wtorek Premier League oficjalnie potwierdziła, że obywatele zostali uznani winnymi 114 z postawionych im 115 zarzutów dotyczących nieprawidłowości finansowych. Poznaliśmy też więcej szczegółów dotyczących sprawy. Dowiedzieliśmy się m.in., że niezależna komisja stwierdziła, iż zasadny był każdy z 80 zarzutów dotyczących nadużyć finansowych. Jedyny zarzut, który oddalono, należał do 35 dotyczących braku współpracy w toku dochodzenia. To potwierdziło, że skala przewinień City jest nad wyraz poważna, choć oczywiście mogą jeszcze odwołać się od wyroku. Wśród nowych szczegółowych informacji znalazły się też doniesienia mówiące, że The Citizens starali się ukryć w fikcyjnych umowach sponsorskich ponad 800 milionów funtów otrzymane od właścicieli w latach 2009-18. W efekcie w raportach finansowych sumy otrzymane od sponsorów zawyżono do niemal 950 milionów funtów, choć w rzeczywistości w tym okresie miały one wynosić 120 milionów. Reszta miała pochodzić od właścicieli, a tak duże sumy łamały zasady ligi. Dyrektor zarządzający Premier League, Richard Masters, stwierdził wprost, że mowa o najważniejszym procesie w historii ligi. Co do kary, wciąż pozostają jedynie domysły. Odjęcie punktów, sankcje finansowe, pozbawienie trofeów zdobytych w okresie nadużyć, karna relegacja lub wykluczenie z rozgrywek to tylko najczęściej wskazywane możliwości. Co więcej, według medialnych doniesień, w razie wykluczenia City z Premier League w sukurs miałaby pójść English Football League, co oznaczałoby, że The Citizens nie zostaliby przyjęci do żadnej z czterech najwyższych lig w Anglii. Roszczenia w stosunku do klubu z niebieskiej części Manchesteru mieliby wysunąć też ligowi rywale, domagający się odszkodowań za utracone korzyści wynikające z przegranej w nieuczciwej rywalizacji. Mowa m.in. o kwotach utraconych z tytułu braku kwalifikacji do europejskich pucharów, gdy miejsca w nich zajmowało City, które miało oszukiwać. I niektóre kluby zaczęły już szykować się do podjęcia działań w tej sprawie. Obywatele nie zamierzają jednak składać broni. Zapowiedzieli bezwzględne próby obalenia oskarżeń na drodze odwoławczej. Zapowiada się długa, wycieńczająca batalia prawna, jak zresztą dotychczas, choć wszystko działo się zakulisowo. Wszak od postawienia zarzutów do ogłoszenia wyroku upłynęły ponad 3 lata i możliwe, że nawet dłużej będzie trwała walka o ostateczne rozstrzygnięcie procesu we wszystkich wymaganych instancjach, do których odwoła się City. Bardzo możliwe, że jeszcze długo nad Premier League będzie unosić się aura skandalu. Do momentu zakończenia prawnej przepychanki atmosfera wokół The Citizens bez wątpienia będzie gęsta. A pierwszy mecz w lidze po całym zamieszaniu ostatnich tygodni zagrają z Liverpoolem na Anfield, gdzie z pewnością fani The Reds dadzą do zrozumienia, co myślą o sprawie. W cieniu zamieszania z City na zwycięską ścieżkę w Lidze Narodów wróciła reprezentacja Anglii. Synowie Albionu podnieśli się po porażce z Hiszpanią, wygrywając oba swoje mecze. Najpierw pokonali na wyjeździe Czechów 2-0, a wczoraj wygrali z Chorwacją, gromiąc ją na jej terenie aż 7-0. Tak grającą kadrę chcą oglądać angielscy kibice, którzy na tak wysoką wygraną czekali od ponad 3 lat i spotkania z Macedonią Północną, zakończonego takim samym rezultatem. Dla Radia 357, Kacper Klasiński, Angielski Espresso.
0: Bardzo dziękujemy Kacprowi. Dużo tych wątków ligowych było, kilka wątków reprezentacyjnych na koniec. O reprezentacji bardzo dużo mówił Arkadiusz Seremak. Mówić będzie za chwilę Arkadiusz Seremak, bo teraz oddajmy palmę pierwszeństwa mistrzom świata.
4: ¡Qué golazo, señores!
5: Por la roja moriré, soy español, con orgullo lucharemos.
6: Hiszpania sama zadbała o to, żeby w Oviedo emocji wystarczyło do końca. We wczorajszym starciu z Czechami La Roja prowadziła do przerwy 2-0, kontrolowała spotkanie i niewiele wskazywało na kłopoty, a jednak skończyło się nerwowym spoglądaniem na sędziego i ulgą po trzecim golu. Ostatecznie 3-1 i komplet zwycięstw w Lidze Narodów, ale tym razem z wyraźnym ostrzeżeniem. Początek należał oczywiście do Jamala. Skrzydłowy Barcelony dostał piłkę po prawej stronie i przymierzył lewą nogą w dalszy górny róg. Czeski bramkarz mógł tylko próbować dosięgnąć tego strzału. Trzeci kolejny mecz reprezentacji i trzeci raz to właśnie Jamal otwiera wynik już w pierwszych minutach. Rywale wiedzą, czego się spodziewać. Z zatrzymaniem jest znacznie trudniej. Luis de la Fuente mocno przebudował skład. W porównaniu ze spotkaniem z Chorwacją dokonał aż 9 zmian. Początkowo nie przeszkadzało to Hiszpanom. Tworzyli kolejne okazje, czeski bramkarz ratował zespół, aż po nieco ponad pół godzinie skapitulował ponownie. Rodri zebrał piłkę w polu karnym i mocnym strzałem podwyższył prowadzenie. Do przerwy gospodarze mieli wszystko pod kontrolą. Jamal na drugą połowę już nie wyszedł. Później odpocząć mieli także Pedri i Dani Olmo. Hiszpania stopniowo traciła jednak płynność, a Czesi dostali szansę, żeby wrócić do meczu. Gislama wykorzystał podanie Adama Chloszka i uderzeniem po ziemi w dalszy róg pokonał Dawida Raję. Największy niepokój przyszedł mniej więcej 10 minut przed końcem. Raja nie utrzymał piłki, Naderi posłał ją do siatki i przez chwilę wydawało się, że jest remis. Sędzia odgwizdał jednak wcześniejszy faul na Lenormandzie. Czesi protestowali, a Hiszpanie mogli odetchnąć z ulgą. Chwilę później drugą żółtą kartkę zobaczył czeski kapitan Ladislav Krejci. Dopiero w 89 minucie Mikel Merino zamknął sprawę, dobijając piłkę po interwencji Kińskiego. De La Fuente po meczu przyznawał, że liczne zmiany przerwały rytm drużyny, ale podkreślał też konieczność oszczędzania zawodników. Hiszpania ma 9 punktów po 3 spotkaniach. We wtorek zagra na wyjeździe z Chorwacją, która właśnie przegrała z Anglią aż 0-7. W Oviedo gospodarze wygrali, ale przekonali się też, jak szybko spokojny wieczór może przestać być spokojny. Dla Radia 357 Arkadiusz Seremak.
0: W Hiszpanii kontynuacja. Luis de la Fuente przedłużył kontrakt z tą reprezentacją, natomiast nowym trenerem reprezentacji Francji, selekcjonerem, jest Zinedine Zidane, więc teraz do Francji zabierze Państwa Marek Brzeziński.
7: Liga pauzuje, drużyny trenują nowe rozwiązania taktyczne, a karuzela Mistrzostw Europy kręci się w najlepsze i wiruje. Francja wygrała minimalnie, ale jednak zawsze z Turcją, to samo z Belgią, z którą jak u siebie na Stade de France zmierzy się jutro, w poniedziałek, wieczorem. Ale między tymi pojedynkami miała starcie z wielką swego czasu potęgą, z Włochami. Turcy to tradycyjnie bardzo niewygodny przeciwnik dla Francuzów. Z czerwonymi diabłami zawsze im się grało jak po grudzie, ale z Włochami to jak z Anglią, odwieczna święta wojna. No tyle, że nie było wojny stuletniej z Włochami. I tym razem nie było lepiej. Nie jeśli chodzi o wojnę stuletnią, ale o piłkę nożną. Początek należał do Włochów, ale Francuzi mieli fantastyczne okazje. Każdy chłopak kopiący piłkę w podwórkowej drużynie w takich okazjach trafiłby, ale tego dnia niebiescy bujali w niebiosach i pudłowali haniebnie. Trybuny przypominały wozy wiozące pobitych wojowników z pól bitewnych. Wszyscy jęczeli, łapiąc się za głowy. Żywy mecz, fajny do oglądania. To Francuzi pod bramką Azurii, to przybysze z Półwyspu Apenińskiego strzelają. Bramkarze dwoili się i troili. Włosi trafiają do francuskiej siatki, ale hiszpański sędzia odgwizduje spalony. Łapanie się za głowę i głośne mamma mia. Nic nie pomaga. Wciąż 0-0. Teraz niebiescy strzał. Do Maruma jak sprężyna wyciągnięty do maksimum. Koniuszki palców są zbawieniem. Dobitka Dembele znów się Włosi bronią. Zidane za linią boczną przysiada jak kwoczka na jajkach, ale żadne bramkowe piskle się z tego nie wykluje. Potem jedni i drudzy osiedli na laurach, jak głodomór po obfitej przystawce. Po prostu opadł z nich entuzjazm. Gdzieś się wypalił żar walki. Włosi grali spaghetti football. Podania długaśne jak makaron, ciągnące się w nieskończoność. W drugiej połowie nieco się więcej życia pojawiło na murawie. 55 minucie. minucie. Rzut wolny, wspaniały strzał, piłka nad białym murem Włochów odbija się od poprzeczki i wpada niemal w samo okienko do bramki. Gol! Olise trafia do siatki, trybuny szaleją, ale nie mija kwadrans. Obrońca francuski bawi się z piłką, jakby była kotką uwijającą się za kłębkiem wełny. Dopada do niej Alessandro Bastoni i wyrównuje 1-1. Na kilka minut przed końcem Upamecano zobaczył czerwoną kartkę i Francja kończy mecz w dziesiątkę, ale wynik już się nie zmieni do końca, czyli 1-1. Niebiescy mają po pierwszej serii spotkań 7 punktów, 2 zwycięstwa, 1 remis, ale teraz u siebie grają z Belgami, z Turkami, do Włoch jadą na rewanż, a w przyszłym tygodniu wraca już Ligue 1, już piątek, na dzień dobry, z ligową piłką. Arcyciekawy pojedynek. Lens gra z Olympiquem Lyon. Obydwa zespoły mają wielką chrapkę na europejskie starty. Dla Radia 357 Marek Brzeziński.
0: Stęskni się Państwo już za ligami. Myślę, że Marek Brzeziński trochę tak, o czym przed chwilą słyszeliśmy. To wszystko w dzisiejszej audycji 357 Start. Kilka minut pozostało do godziny 20. Maciej Karolak audycję realizował, a sprzed mikrofonu kłania się Sebastian Kierzek. No to taki mocny akcent na koniec tej audycji. Do usłyszenia jutro w porannych serwisach.

0: Życie dziecka z chorobą nowotworową nie jest bajką, ale dobra opowieść może dać mu odwagę, pomóc oswoić lęk i przypomnieć, że nadal jest bohaterem własnej historii. Między 2 a 5 października wejdź na wspieram.radio357.pl i pomóż ufundować terapeutyczną książeczkę dla kolejnego dziecka. Dziękuję bardzo. Szymon Majewski.
1: Która to...
2: O, teraz dobrze mnie słychać. Dlaczego tak z zaświatów byłem? Która to godzina? Tak jakbym wchodził do studia, jeszcze się rozglądał, gdzie jest mikrofon. Jest, znalazłem go. Która to jest godzina już po 20?
3: Klucz do autostrady.
2: A no właśnie, nie słyszą państwo Daniela Wyszogrodzkiego, bo ja mam przyjemność i honor go zastąpić. Przed mikrofonem dwie lewe ręce Daniela Wyszogrodzkiego, czyli Piotr Stelmach. Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie w zastępstwie za mistrza. Dzisiaj będę do 22. Zaczniemy w najgorszy możliwy sposób.

jak się w 1994 roku ukazała płyta Voodoo Lounge, to nie mogłem uwierzyć własnym uszom. Do dzisiaj trochę nie mogę. The Worst! No to jeszcze na domiar nomen omen złego, jeszcze utwór jest zatytułowany The Worst. Stąsi, no jeżeli już Daniel i ja i Daniel, to Stąsi się muszą pojawić, bo to jest zdecydowanie najmocniejszy punkt artystyczny nas łączący. Zespół The Rolling Stones, lepiej mówić, tak mi się wydaje, że oni przeżywają, nie wiem, 16, 17, 18 młodość, jeszcze na fali wydania płyty Foreign Tongues, niż mówić, że przeżywają drugą, piątą albo dziesiątą starość. To zdecydowanie tak. No a Keith, myślę sobie, że jest naszym ulubionym muzycznym bohaterem Daniela i moim, naszym wspólnym. Dlatego on na początek, dlatego on w ciągu dalszym.

0: No tak, będę się podpierał jego opinią sprzed wielu lat, opinią Keitha Richardsa, który kiedyś powiedział, jak nie byłeś zbutlegowany, albo ci nie wydano jakiegoś pirata, to oznacza, że jako artysta nie istniałeś. Pamiętaj o tym. Kiedyś, wiele lat temu, wpadła mi w ręce płyta, oczywiście pirat absolutny, płyta, która zawierała, no, takie powiedzmy, że prawie generalne podejścia do nagrania wokali z utworów do płyty Steel Wheels. Co więcej, te podejścia w większości robił Keith. I tam rzeczywiście można było się przekonać, na czym polegają jego wokalne chałupce, bo cały czas o tym mówimy, mrugamy do Państwa okiem i sugerujemy, że no, Pavarottim to on być może nie jest, ale tam można było się dopiero na tej płycie przekonać, jakim Pavarottim naprawdę Keith nie jest. Ale to jest tak fantastyczne, że w momencie, kiedy słucha się tych balladek, głównie balladek jego na kolejnych płytach Stonesów, czy też nie Stonesów, no to właściwie ruch jest jeden. Repeat, repeat, repeat.
1: Radio 357.
0: No i oczywiście do Stonesów dzisiaj jeszcze powrócę, no bo jak to tak? No, nie mogłoby to być grane, żebym ja na tyle Państwa ze Stonesami zostawił, zastępując Daniela Wyszogrodzkiego. Sprawy porządkowe. piotr.stelmach@radio357.pl. Proszę pisać. Zapraszam bardzo serdecznie do korespondencji, nie tylko na temat Stonesów. Profile w mediach społecznościowych Radia 357 są do Państwa dyspozycji. Tam nas przede wszystkim proszę odwiedzać. No i mój profil facebookowy, taka grafika z ogórkiem, autobus ogórek. Cały czas to wzbudza moją niesłabnącą sympatię od wielu, wielu, wielu lat, od dekad. Ten właśnie autobus. No to kogo zabieramy dzisiaj w podróż i skąd? Proszę pisać, gdzie Państwo słuchają Radia 357. Takie zastępstwo to też jest niezły pretekst, żeby trochę odkurzyć dawno nieodkurzanych.

Zanim Keitha Richardsa zaczęto na dobre nazywać Mr. Riff, to myślę sobie, że przez niezłe riffowisko przepuścili nas panowie z zespołu The Kinks. Lata 60. to pierwsza połowa tamtej dekady. All Day and All of the Night przed chwilą. Wtedy radzili sobie chyba najlepiej, ale całkiem nieźle poradzili sobie też w latach 90. na płycie zatytułowanej Phobia.

No i co ma na przykład wspólnego zespół The Kings z takim bardzo potężnym kanałem, jeżeli chodzi o promocję muzyki jak MTV? No wiadomo, że lata 80., lata 90. to jest absolutna nomen omen fobia na punkcie tej telewizji.

muzycznej. Pamiętam, że You Really Got Me trochę, ale przede wszystkim Scattered właśnie, czyli Rozproszony. Ten utwór z płyty Phobia MTV katowała swego czasu dosyć konkretnie. No, byłem jednym z ostatnich, którzy by na to jakoś specjalnie narzekali. Znakomici, The Kinks, polecam Państwu bardzo gorąco. Lata 60. w ich wykonaniu, ale te 70. i na przykład te płyty z lat 90. też. Wydawać by się mogło, że my tylko dzisiaj zanurzeni w przeszłości jesteśmy. Otóż nie.

0: przyznam, że za oryginałem nigdy jakoś nie przepadałem i raczej mi się to już nie uda. Human League w 81 roku. Don't You Want Me. Oczywiście ze swojej słynnej płyty Dare. No i po latach, kto się tego spodziewał, Michelle DeGocello zaprosiła różnych artystów do tego, żeby wykonać z nimi duety, żeby pięknie to zagrało na jednej płycie. Ona się kilka dni temu ukazała, jest zatytułowana Synonym. No i jeden z fragmentów właśnie tutaj wykonywany z Cat Power, to jest właśnie cover, tam w ogóle są na tej płycie covery. To jest cover tego utworu grupy Human League, Don't You Want Me, a brzmi jak wyżej.
1: Radio 357.
0: Odkurzanie dawno nieodkurzonych. Wiem, że Daniel robi to perfekcyjnie, przypomina, łączy, zszywa te historie muzyki rockowej, w ogóle popkultury w jedną piękną opowieść, właściwie w opowieści w każdą niedzielę między 20 a 22. Ja wrócę do jednej z postaci, która moim zdaniem, o, to zdecydowanie za rzadko się pojawia na tej antenie, bije się w piersi, naprawdę. Pamiętam, że pierwszą jego płytą solową, taką, którą, że tak powiem, udało mi się połknąć bez popitki, absolutnie. Była Human Wheels z lat 90. No to jeszcze się cofnijmy do lat 80. Konkretnie do roku 1985.

No, jestem przekonany, że z jego muzyką, z jego płytami jazda autostradą. Obojętnie nocą czy za dnia, to jest przeżycie samo w sobie. John Cougar Mellencamp. W środę będzie miał 75 lat. No niesamowite. Akurat tak się złożyło. Human Wheels, ta płyta, o której wcześniej Państwu wspominałem, to był rok 1993, ale jakoś tak serducho mi lgnie, mimo że pod pseudonimem, może inaczej, płyty sygnowane nazwiskiem i trochę pseudonimem jako John Cougar Mellencamp nagrał tylko 4 i to były lata 80, ale jakoś tak lgnie mi serducho do nich, szczególnie Scarecrow, 1985 rok, 2 utwory z tego albumu właśnie, Lonely All Night i Small Town przed chwilą. Polecam też, o zdecydowanie, od lat 90 wzwyż, bo to jest lwia część tej dyskografii. No i polecam. Wydaje mi się, że taką dobrze pojętą nostalgię i ogromny szacunek dla tradycji amerykańskiej muzyki to zdecydowanie słychać w tych utworach i w tych nutach. John Mellencamp, ale tak naprawdę na tej płycie na Scarecrow jako John Cougar Mellencamp przed chwilą w Radiu 357 w Kluczu do Autostrady. Tak jest. A Tom Verlaine jakby się sprawdził na takiej drodze?

Sanahem, jeszcze Billy Ficom, Richard Lloyd, Fred Smith w zespole Television, no i oczywiście Woods, Tom Verlaine. Wszystko się zaczyna i kończy, jeżeli chodzi o ten zespół, na tej płycie Marquee Moon, rok 1977, no i tutaj drugi na płycie Venus, druga właściwie na płycie Venus, to przed chwilą zabrzmiało. Daniel Wyszogrodzki kilka dobrych tygodni temu opowiadał Państwu o swoim pobycie w Stanach Zjednoczonych, że kiedy on tam był, spędzał jakiś słuszny czas, dosyć konkretny, to radio wszędzie grało piosenki, grało muzykę Toma Petty'ego. Tak sobie pomyślałem. Ja niedawno przytaszczyłem z Londynu takie wznowienie. Pięknie to brzmi na tym wznowieniu płyty Damn the Torpedoes. Tak, Tom Petty i zespół The Heartbreakers skończyli lata 70.

Refugee. 1979 rok, Down the Torpedoes, czyli Tom Petty and the Heartbreakers. Dwa utwory na tej płycie napisał ze znakomitym gitarzystą, kolegą z zespołu, Mike'em Campbellem. Właśnie Refugee i Here Comes My Girl. No ale wszystko się zaczyna od tego kapitalnego utworu, właśnie Refugee. Tak sobie pomyślałem, dobrze, koniec lat 70., ale może byśmy tak... A może byśmy tak sobie wspólnie posłuchali utworu, o którym ktoś kiedyś napisał albo powiedział, już nie pamiętam, najbardziej wychillowy, jeszcze raz, bo to trudne słowo jest, najbardziej wychillowana, teraz było dobrze, najbardziej wychillowana piosenka świata.

No i nadszedł ten fatalny 2 października 2017 roku. Przedwczoraj minęło 9 lat od pożegnania z Tom Petty. I tutaj Free Falling oczywiście, Full Moon Fever, przepiękny album. No ale po tym utworze tak mi się trochę wydaje, że nic nie było takie jak wcześniej i nic już później nie było dokładnie takie jak w tej piosence, jeżeli chodzi o jego karierę i jego piosenki. Przepiękny, przepiękny utwór. Późniejsza jeszcze współpraca z Jeffem Lynnem też tego jakoś specjalnie nie zmieniła. Brakuje Toma, ale od czego jest radio? No właśnie od tego, żeby prezentować jego muzykę.

0: Radio 357.
1: No na przykład to radio jest od tego. To zdecydowanie klucz do autostrady. Jesteśmy do godziny 22 z Państwem. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jestem w zastępstwie za Daniela Wyszogrodzkiego. Piotr Stelmach. Mam nadzieję, że dobrze się Państwu, no chociażby ogórkiem naszym niebieskim, który jest widoczny na moim profilu facebookowym, gdzie zachęca do tworzenia wirtualnej listy obecności, że nim się dobrze Państwu podróżuje. Nie wiem, czy Daniel to pytanie Państwu zadawał. No to może ja zadam, a może już zadawał. Jakby coś, proszę o sygnał. Czemu ten zespół jest w Polsce tak okrutnie niepopularny?

A czy to nie brzmiało trochę operowo? No brzmiało, bo na operę nigdy nieskończoną było przeznaczone rogoperę, kolejną zresztą rogoperę zespołu The Who. Baba O'Reilly, czyli sam początek albumu, znakomitego albumu, który latem tego roku skończył 55 lat. Who's Next? Taką klamrę zafundowałem Państwu, bo wcześniej ten utwór, który całość zaczyna, inaczej. Teraz był ten, który całość zaczyna, czyli Baba O'Reilly, a wcześniej ten, który całość kończył, czyli Won't Get Fooled Again. Jedna z najwybitniejszych płyt zespołu The Who. A no właśnie, czemu są tak okrutnie niepopularni w Polsce? Za mało hitów, za mało rozpoznawalnych hitów, za mało hooków, za mało charakterystycznych riffów, za mało charakterystycznych melodii. No ciekawy jestem, gdzie tu jest klucz do tej właśnie trochę zablokowanej niestety dla The Who w Polsce autostrady, ale zespół przeważny wciąż i wciąż i wciąż. Zresztą oglądałem taki wywiad z Pete'em Townsendem, całkiem niedawno powiedział, że jeśli chodzi o te utwory, które dla The Who skomponował, Baba O'Reilly zdecydowanie jest jego faworytem. To co? Do godziny 21:00 Dolphin Brothers.

0: Dolphin Brothers. Chyba to przez to, że ostatnio, w ostatnich tygodniach studiuję sobie na powrót dyskografię grupy Japan. Co tam się działo? Niesamowite. Steve Jansen i Richard Barbieri z tego zespołu założyli sobie taki duet Dolphin Brothers i w 1987 roku ukazała się ich jedyna płyta zatytułowana Catch the Fall. To właśnie z niej przed chwilą fragment Host to the Holy. Bardzo gorąco Państwu tę płytę, bo to tak naprawdę 8 utworów tylko, nic więcej. Skończyła się ta historia na tym albumie, ale bardzo gorąco Państwu tę płytę polecam. No i tak sobie minęła 21.
1: Klucz do autostrady.
0: Milena Krupińska za sterami, Piotr Stelmach tutaj przed mikrofonem, czyli dwie lewe ręce Daniela Wyszogródzkiego dzisiaj w zastępstwie za mistrza. Wirtualna lista obecności, bo zachęcam Państwa do jej tworzenia na moim profilu facebookowym. Oczywiście profile oficjalne Radia 357 w mediach społecznościowych wciąż są najważniejsze. No ale gdzie jesteśmy według wpisów? Właśnie tam, na tym moim profilu od Państwa. Robercin Aleksandra, Bytom Aleksander. Greg Go napisał o Tomie Petim pięknie, ale nie napisał skąd on pisze. Greg Go, uzupełnij to, bardzo proszę. Łódź Grażyna, Koszalin Daga, Marcelin Maria, Vancouver Mirosław, Zakopane Basia i Łomianki Dolne Sławek. Ale jest jeszcze dużo innych wpisów. Bardzo proszę, nie znikamy. Zapraszam bardzo serdecznie tam tych wszystkich, którzy słuchają. Tylko niech napiszą kto. Niech się odkryją troszeczkę i napiszą skąd słychać, skąd piszą, skąd słychać Radio 357. Zapraszam bardzo serdecznie. Mr. Charm. No to chyba tak to wypada. Chyba nie można inaczej tego zmierzyć, policzyć, wyważyć. To chyba jest mój ulubiony utwór na nowej płycie Stonesów.

No, dla mnie to jest zdecydowanie zespół wszechczasów. Między innymi, nie tylko dlatego, ale między innymi dlatego, że wciąż nagrywa takie płyty. Foreign Tongues i Mr. Charm. Boże, jakie to jest zło. Natomiast te dwa moje ukochane albumy Stonesów, czyli Steel Wheels i Sticky Fingers, one mają takie momenty, że ckliwe. Niesamowite. Absolutnie niesamowite. No i teraz, moim zdaniem, na Sticky Fingers największy klimat nie zrobili, czy inaczej, największego klimatu nie zrobili Stonesi. Paradoksalnie. Zrobił ten klimat w utworze I Got the Blues na organach Hammonda Mr. Billy Preston.

0: Sticky Fingers, lepkie paluchy. Ktoś powie, no dobra, I Got the Blues, a nie Wild Horses przypadkiem z tej płyty? Tam, gdzie jest najwięcej tego klimatu, to jest dopiero ckliwe. No jak dla mnie nie. Właśnie I Got the Blues. Tutaj Billy Preston odstawił króciutką być może, ale bardzo treściwą, chwytającą za gardło, serducho i coś jeszcze być może, solówkę na Hammondzie. Cudo, I Got the Blues. A, zresztą polecam całą płytę.
1: Radio 357.
0: No to teraz tak, para kolejna. Czasami gram podwójnie, żeby za dużo nie gadać, żeby przede wszystkim grać i prezentować ZZ Top. I wracamy do Johna Cougara Mellencampa.

A no właśnie. Eliminator, czyli 1983 rok. I got the six. ZZ Top. Jeżeli już to wszystko mamy sklejać jakąś nitką, łączyć kropki, no to jakoś oryginalny nie będę. Jeżeli Stonesi i ZZ Top, to przede wszystkim Keith Richards, 2004 rok, Akademia Wprowadzenia zespołu ZZ Top do Rock and Roll Hall of Fame. Ktoś wpadł na pomysł, żeby Keith wprowadzał chłopaków. A dokument jest, nikt go już z sieci nie wyrzuci, Keith ma to, że tak powiem, w papierach, w kartotece. Proszę sobie sprawdzić, a można to sprawdzić z największą łatwością, jak Keith Richards wprowadził zespół ZZ Top do Rock and Roll Hall of Fame. O czymś mówił, ale to był kosmos znany przede wszystkim temu astronaucie, nikomu innemu. Ale po latach no fantastycznie to i brzmi, i wygląda, chociaż oczywiście nie do końca wiadomo, o co chodzi. Jak to było? Not, not, ten bugs. Niesamowite. No i John Cougar Mellencamp. Wróciłem do tego artysty, do płyty Scarecrow z 1985 roku. Tak się ta płyta kończy. Taki tribute, hołd dla lat 60. i dla rock'n'rolla, który wtedy powstawał. Rock in the USA, a salute to 60s rock. To on przed chwilą. I wiedziałem, że czegoś państwu nie powiedziałem. A mianowicie, żeby przy I Got the Blues grupy The Rolling Stones trochę zjechać na pobocze z autostrady. Na przykład Truck Stop, żeby trochę odpocząć. No to teraz będzie taki kolejny moment, taka kolejna okazja.

0: Mick Ralphs, Boz Barrel, Simon Kirk, no i oczywiście pan kapitan tej załogi, czyli Mr. Paul Rogers. Bad Company. To Paul napisał ten przepiękny utwór The Way I Choose. I to jest z ich pierwszej płyty. Ach, a jakie to były czasy. Fantastycznie się tego słucha po latach. Pamiętam, że kiedy w latach 80. szalało odtwarzanie płyt kompaktowych w audycjach Polskiego Radia i oczywiście my jako słuchacze stamtąd te płyty nagrywaliśmy, to ktoś wpadł wtedy na pomysł, nie wiem czy to nie był Tomek Byksiński, żeby sięgnąć po Bad Company, po ich płytowy debiut. No i oczywiście dla siebie wyłowiłem przede wszystkim The Way I Choose, mój absolutnie ukochany fragment tego albumu. Bardzo gorąco Państwu tę płytę polecam.
1: Radio 357.
0: I klucz do autostrady do 22 jeszcze przez 33 minuty. Wracamy do nowości, wracamy do Michel Degocello.

Mission tego cello. Goście najnowej płycie, czyli Synonym i covery, między innymi dwa utwory braci Gibb, czyli Islands in the Stream, kiedyś wykonywane przez no właśnie, na pewno Dolly Parton, a już wiem, Kennego Rogersa i Dolly Parton, taka mała zawieszka, ale napisane przez braci Gibb, no i oczywiście Guilty. Oni to napisali dla Barbry Streisand. Ink, która tutaj gościnnie w tym nagraniu się pojawia, czyli Asia Chade Box, zinterpretowała to właśnie tak, Guilty przed chwilą. No i Michelle DeCocello, jej płytę, tę najnowszą, Synonym, tak jest zatytułowana, gorąco Państwu polecam. Jeśli chodzi o nowości, to jesteśmy w dalszym ciągu przy nich. W dalszym ciągu trwa ten nasz postój, odpoczynek podczas podróży autostradą. Beck teraz zabierze Państwa do swojej bajki.

Tak, tak. Zaraz znowu się zbieramy do jazdy, do drogi. No to sprawdźmy może jeszcze wcześniej, jakiego koloru jest księżyc.

0: Radio 357.
1: Tak jest, to zapraszam Państwa teraz do czerwonej, fantazyjnej limuzyny na kontynuowanie tej podróży. Trochę kosmiczna przejażdżka. Pamiętajmy o tym, że zawsze możemy wpaść do równie kosmicznej myjni.

Jak dobrze sobie to przypominać. No i też w Państwa towarzystwie Rough Boy ZZ Top. To jeszcze, to też będzie piękna jazda przy tym. Piękna podróż może w ten sposób. Jeff Beck.

No i w ten sposób też potrafił zaczarować Jeff Beck, Girl from Mill Valley. To już prawie wszystko. Za chwil kilka, za mniej więcej 10 minut tutaj z Państwem kolejne opowieści o muzyce, ale tej sprzed, czyli Agnieszka Szwajgier i Dawniej niż wczoraj. No i co teraz będzie? Dwie lewerence Daniela Wyszogrodzkiego dyżurowały od godziny 20. Piotr Stelmach starał się jak mógł. No a Milena Krupińska wszystko pięknie zrealizowała. Co na koniec jeszcze przez tych 8 minut? No tak, kolory zlewają się ze sobą. Noce w białym atłasie nigdy, ale to nigdy się nie kończą. A tylko my decydujemy o tym, co jest snem. A co iluzją? Pa, pa.

0: Nie tak dawno temu i wcale nie tak daleko, bo tuż obok nas mieszkało dwoje dzieci. Dziewczynka miała na imię Maja, a chłopiec Piotruś. No zaraz, ale dlaczego to się urywa? Tu nic dalej nie ma.
1: Bo dalszy ciąg tej historii dopiero może powstać. Z Państwa pomocą.
0: Wiemy, że życie nie zawsze przypomina bajkę, zwłaszcza kiedy dziecko musi zmierzyć się z chorobą nowotworową.
1: A Fundacja Iskierka wie, że dobra historia potrafi dać dziecku naprawdę dużo siły.
0: Jej podopieczni otrzymują niezwykłe książeczki i sami stają się bohaterami tych opowieści. Czytając je, nabierają odwagi, by mierzyć się z tym, co trudne.
1: Z okazji Dnia Patrona możemy wspólnie stworzyć takie książeczki. Wystarczy wejść na wspieramradio357.pl i między 2 a 5 października zostać naszym patronem.
0: Pokażmy naszą siłę. Siłę społeczności Radia 357.
2: To ja jeszcze powtórzę. Wspieram radio357.pl i patrzę, że już, proszę Państwa, nowy cel został wyznaczony. Tak to jest, że jak te stare cele spełniamy, to za chwilę wskakują nowe cyferki i tym razem mamy do ufundowania 3570 książek mocy, no i można nas wspierać jeszcze jutro. Czy to się uda? To już zależy od Państwa. Minęła godzina 22.

3 minuty po 22. Tak majestatycznie po francusku zaczynamy dzisiejszą audycję dawniej niż wczoraj, bo to Jean-Baptiste Lully i początek z Te Deum, a wykonała ten utwór, ten fragment dla Państwa muzyka Antiqua Köln i Reinhard Gebel. Przy mikrofonie Agnieszka Szwajgier, za sterami Milena Krupińska. Kłaniamy się, to audycja dawniej niż wczoraj. Przeglądałam sobie, proszę Państwa, premiery tego tygodniowe. No i troszeczkę się zaskoczyłam byłam, bo 2 dni temu pewien utwór miał premierę i pomyślałam sobie, nie, to niemożliwe. Ale skoro jest na liście i skoro znajomi wysyłają zdjęcia świątecznych ozdób w sklepach, nie wiem, czy Państwo już widzieli Mikołaje, kto widział, proszę koniecznie dać znać, no to mam wrażenie, że chyba dochodzimy do jakiegoś rodzaju absurdu. No a potem posłuchałam utwór piękny, więc no, nie mogłam się powstrzymać.

I nawet fragmencik polskiej kolędy tam się pojawił w aranżacji Aleksandra Dębicza. No chyba jestem w tym roku pierwsza, jak stwierdziła Milena. Nie wiem, czy to jest chwalebny rekord, ale no tak jest, że dwa dni temu ta piosenka Deck the Halls pojawiła się w serwisach streamingowych. No i pani Beata mnie tutaj pociesza, bo mówi, że pisze, że trzeba powoli szykować się do świąt, no bo nadejdą, bądźmy przygotowani przynajmniej muzycznie. Tak, do świąt jeszcze prawie 3 miesiące, ale ta kolęda wcale nie jest to o Bożym Narodzeniu. Jest, proszę państwa, znacznie gorzej, bo to jest piosenka sylwestrowa, a konkretnie melodia XVI-wieczna, walijska. I jeszcze tutaj pan Mariusz również pociesza z Uhringen, bo u niego są już dostępne ozdoby bożonarodzeniowe. No właśnie, więc ładnie się tutaj wstrzeliliśmy. A Orliński i Dębicz nagrali ten utwór jako prezent. Jako prezent dla słuchaczy po sukcesie płyty Let's Baroque. 8:08. No to za chwilę wiadomość z cyklu, że opera naprawdę potrafi zaskoczyć.

To Friedrich Schwindl i Symfonia S-dur opus 10, część druga, Andante, Il arte del mondo, a ja wspomniałam Państwu o tym, już wspomniałam, że opera potrafi zaskoczyć. To myślę, że nie jest samo w sobie zaskakujące, ale to, o czym dziś rano przeczytałam, już zdecydowanie tak, bo proszę sobie wyobrazić, że w Metropolitan Opera do obsady Così fan tutte Wolfganga Amadeusza Mozarta dołączyła właśnie boa dusicielka o imieniu Princess, czyli zdaje się, że księżniczka. Zgadza się. No i boa przeszła normalne przesłuchanie, no tak, musiało się odbyć, pokonała konkurencję i dostała rolę u boku zaklinaczki węży. No sama opera węża tam nie kojarzę, bo opowiada o dwóch młodych mężczyznach, którzy postanawiają, proszę Państwa, sprawdzić wierność swoich narzeczonych. Udają więc, że wyjeżdżają na wojnę, a później wracają w przebraniach i próbują się uwieść tak na krzyż, czyli próbują uwieść narzeczone swoich kolegów. No, krótko mówiąc, eksperyment naukowy, który tutaj, uczuciowy, naukowy, który od początku raczej pachnie katastrofą. No i ta historia została przeniesiona do kolorowego Luna Parku na Coney Island. Lata 50., atrakcje, dziwactwa, pokazy rodem z dawnego wesołego miasteczka i stąd zapewne zaklinaczka węży. No a skoro zaklinaczka, to potrzebny był prawdziwy wąż. Princess została wybrana podobno między innymi dlatego, że jest tutaj, cytat, duża, efektowna i dobrze czuje się wśród ludzi. Ale to nie koniec, bo na wszelki wypadek ma też dublerkę, mniejszą boa o imieniu Nala. No, a skoro Princess dostała angaż w Così fan tutte, to sprawdźmy, przy jakiej muzyce będzie wychodziła na scenę.

Wolfgang Amadeusz Mozart i Concerto Köln. Così fan tutte, sinfonia z Così fan tutte, to znaczy tak czynią wszystkie. Państwo przyznają, że ryzykowne jest zatrudnienie węża. Różne komentarze się pojawiają. Niektórzy piszą, że wszystko będzie dobrze, byleby Boa pozostała na scenie, żeby nie wychodziła poza. No i jeszcze tutaj pan Marcin dodaje, że ryzykowne jest zatrudnienie węża, bo nie wiadomo, w jakim będzie humorze. No tak, panie Marcinie, zdecydowanie trzeba uważać, bo jak mu się zwróci uwagę, to może na pana nasyczeć.

To fragment operetki Wesoła Wdówka Franza Lehara. To jest kompozytor węgierski, ostatni wielki twórca operetki wiedeńskiej. A Wesoła Wdówka, być może Państwo kojarzą, opowiada o bogatej wdowie, o Hannie Glavary, której to małżeństwo staje się sprawą państwową. No bo od tego, czy to małżeństwo będzie, czy nie, zależy to, czy jej fortuna zostanie w kraju, więc władze próbują ją zeswatać z hrabią Daniłą, jej dawną miłością, ale oboje są zbyt dumni, żeby tak łatwo przyznać, że wciąż coś do siebie czują. Czyli, proszę Państwa, samo życie. André Rieu, Johann Strauss Orchestra i jeszcze jeden utwór z tego samego albumu.

André Rieu ponownie i Johann Strauss Orkiestra, tym razem Blue Spanish Eyes. 27 minut po 22 i teraz czas na kącik ciekawostkowy, no bo my tu gadu-gadu, a tymczasem naukowcy. Naukowcy odkryli, że lemury Indri z Madagaskaru podczas śpiewu, właściwie podczas komunikacji, wykorzystują technikę podobną do tej, której uczą się zawodowi śpiewacy operowi. Przypadek? Chyba nie. Badacze zauważyli, że kiedy wzrasta wysokość dźwięku, te dźwięki robią się wyższe, to zwierzęta coraz szerzej otwierają pysk. A brzmi to tak.

No i państwo tego nie widzą, ale im wyżej, to te lemurki tak otwierają usta. Nie wiem, lemury mają usta, no chyba muszą mieć te mordki takie swoje. I to jest, proszę państwa, strojenie formantów, tak to się nazywa. No i to jest taki sposób kształtowania tego aparatu, tego głosu, żeby właśnie lepiej wydobywać te wysokie tony. Myślę, że tym lemurom chyba już dziękujemy. One jeszcze powrócą dzisiaj, ale żarty żartami. Proszę sobie wyobrazić, że śpiewacy operowi naprawdę wykorzystują tę technikę, kiedy pracują nad głosem. No i lemury stosują ją naturalnie, bo no, tu nie chodzi oczywiście o występy na scenie, ale o komunikację, jak wspomniałam, komunikację na duże odległości w gęstych lasach. No i zdaniem naukowców to pierwszy taki wyraźny dowód na precyzyjną koordynację aparatu głosowego u naczelnego innego niż człowiek. Czyli można powiedzieć, że zanim ktoś trafi do opery, no to warto sprawdzić, czy przypadkiem nie ma konkurencji na Madagaskarze. Madagaskar podobno zgłasza kandydatów do obsady arii operowych, tym razem u Dionizetti. Na razie bez kontraktów, ale technika podobno się zgadza.

No ciekawe, czy tak by lemury z Madagaskaru potrafiły. Dużo się podziało teraz w audycji, bo był na przykład Dmitrij Szostakowicz i fuga numer 7 A-dur, Joachim Kwieciński na fortepianie, a później Canario Kapsbergera i Christina Pluchar. Za 19 minut 23. Sporo dziś w audycji nowości. Ja wiem, państwo się śmieją, bo to muzyka dawna, ale nowości są. Bo 2 dni temu ukazała się płyta Mi Historia Americana Sur. I utwór otwierający ten album to Aquarela de Brasil. Jeden chyba z najbardziej rozpoznawalnych brazylijskich standardów. Na pewno go państwo kojarzą, bo to jest utwór, który pomógł rozsławić sambę poza granicami Brazylii. Proszę posłuchać.

Akwarela do Brazil. Ari Barroso napisał ją w 1939 roku, jednego pewnego deszczowego wieczoru, kiedy burza nie pozwoliła mu wyjść z domu i tak sobie siadł i napisał. Daniel Trifonow otwiera tym utworem swoją autobiograficzną opowieść o Amerykach. Wspomniałam Mi historia Amerykana. Sur, wydana dwa dni temu, album wydany dwa dni temu. No i Piotr Stelmach wcześniej przed audycją powiedział, że obdarowuje mnie, dostaje w prezencie 30 sekund. Obiecałam, że postaram się nie zmarnować tej szansy, a tu proszę, nie wyrobiłam się ze swoimi utworami dziś w audycji dawniej niż wczoraj. No to teraz przedostatni utwór, a że dziś parami, to jeszcze jeden utwór ze wspomnianej przeze mnie płyty.

Sambumbia i Rapsodia Dominikana Juan Francisco Garcia, a na fortepianie Daniel Trifonow. I człowiek buduje to napięcie, buduje i tak łagodzi ten nastrój i wtedy pojawiają się one. Tak chyba musiało być. Dziękujemy, że byli dziś Państwo z nami. Milena Krupińska, Agnieszka Szwajgier i Lemury. Lemury również Państwu dziękują. Teraz pożegnanie. Farwel po szwedzku znaczy po prostu żegnaj. Będzie wibrafon, będzie Izabela Effenberg i za chwilę będzie również Krzysztof Zimoch, bo niebawem czas na zbrodnie. Kłaniamy się. Dobrej nocy.

0: Czas na zbrodnie.
1: Krzysztof Zimoch, kłaniam się bardzo nisko. Czas na zbrodnie. Zbrodnią żyje cały świat. Zbrodnią popełnioną przed 30 laty i zbrodnią, do jakiej miało dojść w ubiegłym tygodniu. Świat żyje tym, co wydarzyło się w więzieniu Riverbend Maximum Security Institution w Nashville, w stanie Tennessee. Krista Pike, skazana na karę śmierci za zabójstwo 19-letniej Colleen Slemmer z 1995 roku, przeżyła dwie próby wykonania wyroku za pomocą śmiertelnego zastrzyku. Dziś 50-latka usłyszała wyrok śmierci w 1996 roku. Została skazana na śmierć, mimo że w momencie popełnienia czynu miała 18 lat. Wtedy wraz ze swoim ówczesnym chłopakiem pobiła, torturowała i zabiła Slemmer, którą poznała na obozie dla nastolatków z problemami. Po 30 latach władze Tennessee przygotowywały się w końcu do pierwszej od ponad 200 lat egzekucji kobiety w tym stanie. Od środowego wieczoru, kiedy podjęto nieudaną próbę wykonania wyroku śmierci, pojawiło się wiele doniesień dotyczących jej stanu zdrowia. Dzisiaj rano informację przekazał prawnik Christy Pike, który poinformował, że klientka cały czas przebywa w szpitalu i nic mu o tym nie wiadomo, by odzyskała przytomność. Christa Pike przeżyła dwie próby, właściwie nie próby, dwie dawki pentobarbitalu, którą podano jej podczas próby wykonania wyroku śmierci. Od tego momentu w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie trwa debata na temat okrucieństwa kary śmierci wymierzanej przez poszczególne stany, a także sensowności tej kary głównej na terenie USA. Dziś porozmawiamy sobie trochę o tym, jakie mogą być konsekwencje tej nieudanej egzekucji. Czy Christa Pike wciąż jest skazaną, której grozi ta kara główna? Co w wypadku, kiedy nie obudzi się, nie dojdzie do pełnej sprawności? Jakie mogą być konsekwencje dla władz stanowych i władz więziennictwa? Wreszcie, jak Amerykanie podchodzą po tym, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu w stanie Tennessee do kary śmierci? Porozmawiamy o tym z mecenasem Wojciechem Bergierem z Krakowa, który kilkanaście lat temu pełnił rolę konsula w Konsulacie Rzeczpospolitej Polskiej w Los Angeles, przy okazji śledząc wiele procesów karnych na terenie Stanów Zjednoczonych. Porozmawiamy na temat sensowności kary śmierci. Krzysztof Zimoch, kłaniam się raz jeszcze i zapraszam do północy.

0: I zgodnie z zapowiedzią nasz dzisiejszy gość, pan mecenas Wojciech Berger, adwokat z krakowskiej izby, ale również były konsul do spraw prawnych Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles w latach 2008-2012, jeśli się nie mylę. Dobry wieczór, panie mecenasie.
1: Dobry wieczór państwu.
0: I właśnie z uwagi na pańskie doświadczenie pracy w Stanach Zjednoczonych i również doświadczenie prawne związane z systemem prawnym w Stanach Zjednoczonych, zaprosiłem pana dzisiaj do rozmowy o tej egzekucji, którą mam wrażenie żyje cały świat i po raz kolejny stawiamy sobie pytanie o sens i zasadność stosowania kary śmierci, i to chyba nie jest tylko takie rozważanie czysto etyczne, czysto moralne, ale też dotyczące różnych zawirowań prawnych, bo tak na pana oko ta nieudana egzekucja Christie Pike przysporzy problemów prawnych władzom stanu Tennessee, a może w ogóle władzom centralnym w Stanach Zjednoczonych?
1: Myślę, że tak, dlatego że już mamy dzisiaj informacje o dymisjach tam osób, które odpowiadają za politykę karną w stanie. Rozpoczęła się dyskusja na temat sensu i bezsensu stosowania kary śmierci w niektórych stanach. Przypomnę, że na 50 stanów, 27 stanów ma przewidzianą w swoich kodeksach karnych karę śmierci. W związku z tym ta cała dyskusja wokół tego przypadku nieudanej egzekucji powoduje również pytanie o to, czy jesteśmy jako społeczeństwo zdolni do tego, żeby kogoś pozbawiać życia.
0: Tak, ta dymisja, o której pan wspomniał, to Frank Strada, szef więziennictwa stanu Tennessee, podał się do dymisji, zdaje się, że nawet wczoraj. No, po tym jak Christa Pike przeżyła to podanie dwóch dawek trucizny, wiemy, że władze stanu rozpoczęły śledztwo w sprawie tego, dlaczego w ogóle doszło do nieudanej egzekucji. Ta sprawa od samego początku budziła emocje. No, Christa Pike miała być pierwszą kobietą straconą w stanie Tennessee od ponad 200 lat. I ta sprawa jest kontrowersyjna, bo ona już wcześniej zgłaszała, że przez różne dolegliwości, na które cierpi, egzekucja, wykonanie kary śmierci poprzez wstrzyknięcie fenobarbitalu może się po prostu nie udać.
1: No tak, no, sama sprawa jest z połowy lat 90. Wtedy orzeczono wobec skazanej najwyższy wymiar kary, karę śmierci, i od tamtego czasu ona przebywała faktycznie w celi śmierci. W związku z tym organizacje, które są przeciwne stosowaniu kary śmierci, wskazują na to, że ten wyrok śmierci jest wydawany latami. No, średnia oczekiwania na karę śmierci, na przykład w Kalifornii, gdzie również obowiązuje kara śmierci, to jest jakieś 10 lat. I tutaj też mamy podobny przyczynek do tej dyskusji o samym zachowaniu, nazwijmy to, pewnych reguł, jeśli chodzi o wykonanie kary śmierci. Oczywiście teraz się pojawiają głosy zwolenników kary śmierci, że no to teraz to zrobimy tak, że kara śmierci będzie robiona niezwłocznie po ogłoszeniu wyroku. Ale to nie jest takie proste, dlatego że pamiętajmy, że w

0: by to ustalić, bo przecież to nie jest odosobniony przypadek, że na egzekucję skazany czeka 30, czasami nawet 40 lat. No teraz w celi śmierci przebywają przestępcy, zabójcy, którzy przestępstwo popełnili jeszcze w latach 80., więc pytanie chyba zasadne, dlaczego na egzekucję trzeba czekać aż tyle czasu?
1: No to tak, no to jest cały ten system potem odwoławczy, który powoduje wydłużenie tego całego wykonania wyroku. W związku z tym te osoby, które oczekują na karę śmierci, faktycznie cały czas są umieszczone w celi śmierci i praktycznie nie wiedzą, jak to mówią, nie znają dnia ani godziny. I to jest jakby dodatkowa, tak jak mówią adwokaci tych osób, tortura i wykonywanie takie kary śmierci długoletnie. Dlatego, że sam byłem w jednej sprawie, gdzie orzeczono trzy wyroki śmierci i obserwowałem jakby te zabiegi obrońców, którzy opóźniali, no bo każdy dzień zwłoki w tych sprawach to jest jeden dzień życia klienta.
0: No właśnie, to zatrzymajmy się może na moment, zostawmy na sekundkę sprawę Christy Pike, a skupmy się na pana doświadczeniu, bo wspomniał pan, że pracował pan przy jednej z tych spraw. Jak to w ogóle jest w Kalifornii? Bo ja tutaj czytam, że owszem, kara śmierci tam figuruje, ale od 20 lat wyroków się nie wykonuje. Ostatni w 2006 roku, pan do Los Angeles przybył w 2008, więc to tak w sumie jeszcze na świeżo po ostatnim tam wyroku śmierci.
1: No tak, to znaczy tam nie ma memorandum, jeśli chodzi o wykonywanie kary śmierci. To jest właśnie to, że procedury kalifornijskie przewidują możliwość odwołań, wnioskowania o prawo łaski do gubernatorów poszczególnych. Oni z tego nie korzystają, z tych praw łaski, uznając, że prymat ma orzeczenie sądowe. Tylko to, co ja mogę powiedzieć, nie wchodząc w szczegóły w tej sprawy, gdzie zapadły kary śmierci, to dla mnie jako adwokata było interesujące uczestnictwo w sprawie, w której gdzieś tam w tle jest ta najwyższa kara. I obserwacja moja sprowadzała się do tego, że to było bardzo elektryzujące dla środowiska prawniczego ta sprawa. No wręcz tam były licytacje wśród prawników w tej sprawie, bo to był sąd Riverside, to jest koło Los Angeles, gdzie ci oskarżyciele, prokuratorzy traktowali tą sprawę jako atrakcyjną z punktu widzenia swojej kariery zawodowej. No, dostać karę śmierci w takiej sprawie to będzie dla nich taka sprężyna, która ich tam wystrzeli do góry, jeśli chodzi o ich karierę zawodową. Jednocześnie adwokaci, którzy występowali w tej sprawie, też traktowali tą sprawę bardzo prestiżowo, jeśli chodzi o swoją markę. Dość powiedzieć, że w Stanach są zachowane gwarancje procesowe wyższe niż w takich zwykłych procesach i nie każdy może być obrońcą, jeśli chodzi o sprawę, w której jest zagrożenie karą śmierci. W związku z tym ten cały anturaż tej sprawy był dla mnie niezrozumiały i jak sobie pomyślałem, że nie wiem, czy chciałbym mieszkać w stanie, czy w kraju, w którym jest groźba kary śmierci za przestępstwo.
0: A gdyby miał się pan wcielić w rolę adwokata albo jednego z adwokatów Christy Pike po takiej nieudanej egzekucji, wiemy, że kobieta jest w stanie krytycznym, leży w szpitalu, to czego by się pan domagał? Czy w ogóle zmiany tej kary, czy w ogóle wypuszczenia jej, no bo pojawia się głos,

0: że skoro człowiek przeżył swoją własną egzekucję, podwójną dawkę fenobarbitalu, no to niektórzy uważają, że mógłby wyjść na wolność. Ale tutaj chyba w tej sprawie bardzo wyraźnie trzeba postawić granicę między tym, co jest wpisane w prawo karne tego stanu, a tym, co jest po prostu faktem medialnym, których pojawiło się bardzo dużo.
1: No gdybym miał taką sprawę, to przede wszystkim trzeba zakreślić jakby racjonalne granice, tutaj już nawet nie obrony, tylko ochrony klienta, bo obrona się kończy w momencie wydania wyroków w drugiej instancji. Ona została skazana prawomocnie, natomiast teraz idzie o ochronę. Tak samo jest w Polsce. Do pewnego momentu my bronimy klientów, a potem jeśli chodzi o kwestię wykonania kary, musimy ich chronić, dlatego że mamy już wyrok prawomocny. W związku z tym tutaj ja już widzę opinie lekarzy, którzy mówią o skutkach ubocznych tej nieudanej egzekucji, którzy mówią, że mogło dojść do uszkodzenia układu nerwowego, mogło dojść do uszkodzenia mózgu. W związku z tym kwestią zasadniczą jest to, czy na osobie, która ma tak poważne uszkodzenia mózgu, można wykonać karę śmierci, bo nam się to w Europie jednoznacznie kojarzy z wykonywaniem kary śmierci na osobach upośledzonych umysłowo. W związku z tym w tym momencie można zastanawiać się nie tyle ile o wypuszczenie, ile o zamianę tej kary na karę dożywocia. Ona faktycznie, ta skazana, odbywa karę od 96 roku, więc izolacja jej spełnia te oczekiwania, jeśli chodzi o izolowanie jednostki od społeczeństwa, tym bardziej jeżeli ona będzie osobą teraz odratowaną. Paradoks polega na tym, że teraz lekarze walczą o jej życie, natomiast wcześniej to było traktowane nie jako, mimo że to na pierwszy rzut oka wygląda jak zabieg, podanie tego zastrzyku, natomiast nie jest to traktowane z punktu widzenia prawa medycznego jako czynność o charakterze medycznym.
0: No nawet nie może być lekarza przy egzekucji w tym znaczeniu, tak, że on nie może pomagać w przeprowadzeniu tej egzekucji.
1: Jest. Tak jest. Środowiska amerykańskich lekarzy i pielęgniarek oraz ratowników medycznych już dawno postawiły jasno sprawę, że lekarze, pielęgniarze oraz ratownicy medyczni nie mogą uczestniczyć w tych egzekucjach, dlatego że powołaniem ich jest ratowanie życia człowieka, a nie doprowadzanie do zgonu. W związku z tym tutaj znowu wchodzimy w ten opis podawany przez obrońcę tej skazanej, który opisywał męczarnię, mimo że sam prawdopodobnie nie widział tego, ale mógł się przysłuchiwać tej egzekucji. I on tam nawet wskazuje, że skazana nawet pokazywała, w którym miejscu jest żyła, gdzie należy się wkłuć. On potem podaje, ile to było tych nakłuć, ile policzył tych igieł. Jedna była wygięta, no więc te opisy takie drastyczne przebijają się do świadomości szerszej i do opinii publicznej. I tutaj jest jakby kolejne pytanie, które możemy zadać, jak daleko my jako obserwatorzy życia, komentatorzy, dziennikarze, adwokaci, lekarze możemy wchodzić w tak, jak powiedziałbym, ponury moment życia człowieka, jak wykonanie na nim kary śmierci.
0: No, dla mnie to, jak teraz pan zaczął mówić o tym, to jest to przerażające trochę z kilku powodów. W ogóle chyba również z tego, że w Stanach istnieje instytucja świadków wykonania tej egzekucji. To znaczy, No, my mamy w swojej historii karę śmierci, która odbywała się gdzieś tam w podziemnej celi, w więzieniu, bez udziału większego gremium poza strażnikami, księdzem, lekarzem. A tutaj jednak mamy jakiś ten czynnik, który pozwala, czy to rodzinom ofiar, obserwować te egzekucje. I czy pana zdaniem, z takiego też prawnego punktu widzenia, dla Amerykanów to jest pewnego rodzaju świętość, żeby ta kara śmierci stanowiła jakiegoś rodzaju zadośćuczynienie dla ofiar sprawców? To znaczy, czy pan ma wrażenie, że Amerykanie będą tej kary śmierci bronić jak niepodległości, żeby ona jednak w niektórych stanach dalej funkcjonowała, że jest potrzebna społecznie?
1: Znaczy, to jest tak zwana symptomatologia zbrodni, to znaczy tworzymy pewien obraz czynu zabronionego, odrażającego i potem jakby konsekwencji tego. W związku z tym mamy tę całą procedurę, która dotyczy obecności czy możliwości obecności rodziny ofiar przy wykonaniu kary śmierci. W jakim sensie symboliczna odpłata za czyn. I tutaj zwracam uwagę na to, że przyjrzałem się statystykom co do opinii publicznej w Stanach. Teraz jest niewielka większość, 50-parę% jest zwolenników utrzymania kary śmierci w Stanach. W tych Stanach, nazwijmy to, poszczególnych. Natomiast ta szeroka dyskusja, ona idzie w dwóch kierunkach w Stanach. Mianowicie z jednej strony mamy dyskusję o humanizacji, jakby to nie zabrzmiało, wykonania kary śmierci, czyli szybko, skutecznie. Z drugiej strony mamy tą kwestię zniesienia kary śmierci i tam się podaje argument o tym, że to cierpienie skazanego jest faktycznie cierpieniem człowieka. Pod jakimkolwiek by on zarzutem nie stał, państwo nie może doprowadzać do sytuacji, kiedy człowiek, który dokonał nawet najstraszliwszej zbrodni, jest właściwie poddany torturom. My się na różne sposoby odnosimy do kwestii tortur na całym świecie. Nas obrazki z różnych miejsc na świecie szokują, a tutaj nagle się okazuje, że w główne stacje telewizyjne w Stanach omawiają dosyć szczegółowo kwestię wykonania kary śmierci na kobiecie, która popełniła zbrodnię w 1995 roku.
0: No i to jest kolejny też przykład takiego okrucieństwa jednak tym, że media się tym karmią. Przyznam, że mnie pan zaskoczył, jak się umawialiśmy na tę rozmowę, to wspomniał pan, że dla wielu Amerykanów punktem wyjścia do dyskusji o karze śmierci jest film Krzysztofa Kieślowskiego, krótki film o zabijaniu. No przecież amerykańska kinematografia pełna jest obrazów jakiegoś wyobrażenia o przebiegu kary śmierci, zarówno historycznie, jak i współcześnie. A tutaj jednak film sprzed ponad 40, prawie 40 lat z Polski jako punkt odniesienia dla tych, którzy w Stanach Zjednoczonych debatują o karze śmierci.
1: A no tak, no to może jest zaskakujące, ale wciąż, jeżeli ja w tym środowisku prawników polsko, czy właściwie europejsko-amerykańskich funkcjonuje i my tam bardzo często rozmawiamy na tematy prawa karnego, to właśnie ten film, krótki film o zabijaniu, czy część dekalogu, no bo to tak to można by na dwa sposoby określać, jest obecny w świadomości zarówno prawników, czy młodzieży prawniczej w Stanach, jak i w fabryce marzeń w Hollywood, jeśli chodzi o pewien wzór, jak należy zrobić doskonały film opowiadający o tym przykazaniu nie zabijaj. I teraz jak mam spotkania w często mam spotkania z młodzieżą amerykańską, z prawnikami z różnych szkół prawnych. Oni mają dużo wiadomości na temat i Kieślowskiego, i Piesiewicza, i nawet kompozytora muzyki Zbigniewa Preissnera, bo to wszystko jest jakby idealne trio zrobiło ten dokument. I to, co oni wskazują, może filmowcy mówią w ten sposób, z którymi ja rozmawiam, to jest to, że gdyby ten film powstał w Stanach wtedy, czy nawet dzisiaj, to byłby typowy dramat sądowy, czyli wszystko by się rozgrywało na sali sądowej. Może byłyby jakąś retrospektywa w czasie tego filmu, co się zdarzyło, ten taksówkarz zabity przez pasażera i tak dalej. Pewnie byłoby skupienie na jakości dowodów, na dyskusji, na rozterkach obrońcy i tak dalej. Natomiast to, co idealnie oddał Kieślowski z Piesiewiczem, to jest to, że ten film jest pokazaniem sytuacji taka, jaka ona jest. To znaczy, my mamy pewne wyrywki. I przecież tam w tym krótkim filmie o zabijaniu w ogóle nie ma sceny sądowej. Tam jest tylko ostatni moment po wydaniu wyroku, kiedy jest krótka rozmowa pomiędzy obrońcą a skazanym już wtedy. No i potem taka dramatyczna rozmowa adwokata z sędzią na temat tego, czy mógł coś on, adwokat, zrobić więcej. I teraz przechodzimy do kwestii oceny przez prawników tego filmu, dlatego że ten film, mimo że nazywa się Krótki film o zabijaniu, on jest chyba najdłuższym filmem w dziejach polskiej kinematografii, dlatego że on cały czas żyje swoim życiem w Stanach. Ludzie są, z którymi ja rozmawiam, zafascynowani tym obrazem, który on, tam Kieślowski z Piesiewiczem nie opowiadają się przeciwko karze śmierci. Oni stawiają pytanie nam, odbiorcom. Bo mamy tam, to jest film o przemocy. Bardzo brutalnie oddana, realistycznie oddana ta scena z taksówkarzem i równie przejmująca, drastyczna wręcz, scena wykonania wyroku śmierci. Mm-hmm. I ta ostatnia scena z Globiszem, który nie może się pogodzić z tym swoim, nazwijmy to, adwokackim losem. No i to jest jakby punkt wyjścia do, między innymi do dzisiejszej rozmowy, że jak daleko państwo jako struktura może się posunąć, jeśli chodzi o odwet za zbrodnię, którą popełniła jednostka. I te zestawienie tych dwóch scen każe nam zastanowić się, czy zatrzymać się, czy my jako społeczeństwo jesteśmy za tym odwetem, czy raczej za kwestią izolacji jednostki, tak, aby ona już więcej przestępstw nie popełniała.
0: Bo ja sobie nawet spojrzałem na listę państw, nazwijmy to demokratycznych, które wciąż stosują karę śmierci. Poza Stanami Zjednoczonymi to chociażby Japonia, Indie, w których to krajach dochodzi do kary śmierci rzadko, ale tak jakby prawo widziało w tej karze taką furtkę awaryjną, jeśli już nie ma absolutnie żadnej możliwości, żeby jednostkę, człowieka niebezpiecznego odseparować od społeczeństwa. Więc pytanie, czy w taką stronę na przykład prawodawstwo w Stanach Zjednoczonych mogłoby pójść, żeby jednak ta kara śmierci była wykonywana jeszcze rzadziej?
1: Znaczy to jest pytanie, które dotyczy właściwie polityki prawnokarnej, jeśli chodzi o zakres wykonywania kary śmierci. Natomiast ja uważam, że nie ma takiej sytuacji w życiu człowieka, żeby nie było tego cienia nadziei. Zawsze jest jakiś moment zawahania przed tym odwetem ostatecznym, eliminacją jednostki. No, wyrok śmierci, bo wolę tak to określać niż kara, no bo to kara to nie jest, to jest odwet państwa na jednostce za to, co zrobiła. No, jest moim zdaniem, powiem wprost, no, niedopuszczalny, dlatego że lepiej izolować takie jednostki. Oczywiście się to ludziom nie podoba. Nastroje społeczne są bardzo często rozchwiane, jeśli chodzi o drastyczne te zbrodnie. Nie powiem spektakularne, ale bardzo często one są poddawane takim emocjonalnym argumentom, więc mieliśmy takie przykłady w latach, z końcem lat 90. Rozmawiałem kiedyś w Tygodniku Powszechnym z panem mecenasem Tadeuszem de Villon, znakomitym karnistą, którego zapytałem właśnie o to, jak może adwokat bronić w takich drastycznych sprawach, gdzie morduje się dzieci, gdzie chowa się te ciała do beczek i tak dalej. No i on mi, że tak powiem, wyklarował tą kwestię zadania obrońcy, jeśli chodzi o kwestię poszukiwania tego promyku nadziei. I potem rozmawiałem wielokrotnie z Krzysztofem Pisiewiczem, no bo to byli moi mistrzowie. I obaj adwokaci powiedzieli mi, że właśnie to jest ta największa tajemnica naszego człowieczeństwa. Ta poszukiwanie tego pierwiastka dobra nawet w osobach, które dokonały najbardziej odrażających czynów.
0: Wspomniał pan o tym, że ta sprawa, w której wyrok śmierci jest możliwy do zasądzenia, jest swego rodzaju prestiżem dla adwokata. Czy pan zna takich adwokatów w Stanach, którzy przeżywali porażkę, przeżywali to, że na jego kliencie ten wyrok wykonano? Jak w ogóle prawnicy sobie radzą z pracą przy tego typu sprawach?
1: No to jest kwestia uzmysłowienia sobie, że już tutaj nie ma miękkiej gry, jak to mówią. Tutaj po prostu jest kwestia walki o dosłownie głowę swojego klienta. I jak rozmawiałem z prawnikami, karnistami tam w tych Stanach, no w Teksasie czy w Kalifornii, gdzie obowiązują kary śmierci, oni mówią, że najgorszą rzeczą, to jest taka rzecz uniwersalna prawda dla nas wszystkich, dla słuchaczy, dla dziennikarzy, dla pana, dla mnie, najgorszą rzeczą w takich chwilach jest dystrakcja, to znaczy oderwanie uwagi od sprawy na rzecz komentarzy gdzieś prasowych, czy komentarzy innych osób. To środowisko też ma swoje, że tak powiem, plusy i minusy. I oni mi mówili, że w tych sprawach, które są zagrożone karą śmierci, jest całkowite wyciszenie i skupienie na tej jednej sprawie. No i cały czas nie odstawia nie nogi. No bo to jest tak, że też paradoks. Z jednej strony mamy kraj, w którym jest w 27 stanach jest kara śmierci, ale z drugiej strony mamy bardzo solidne gwarancje procesowe dla oskarżonych o zbrodnie. I dlatego też mamy tam bardzo szczególne te wypadki zakazów korzystania z owoców zatrutego drzewa. Kiedyś czytałem bardzo taką dobrą książkę Alana Dershowitza, profesora Harvardu, który bronił również O.J. Simpsona. I tam przecież była ta sytuacja, gdzie zespół adwokatów, między innymi profesor Dershowitz, on wskazywał na każdy element uchybienia w procedurach policyjnych i prokuratorskich. No bo ta stawka wymaga odwagi i wymaga nieustępliwości ze strony adwokata. W związku z tym, jak ja rozmawiam z tymi ludźmi, bo to dla nas już na szczęście zapomnieliśmy o tym, że polski kodeks karny przewidywał karę śmierci. Jest to nauka od kolegów amerykańskich na najwyższym poziomie, dlatego że oni mają tą karę śmierci gdzieś w tle i przegrana będzie dramatem dla prawnika, dlatego że potem się przeżywa. Jeżeli my przeżywamy jako adwokaci polscy porażkę, że gdzieś tam został nasz klient skazany na parę lat, to jakżeż większą refleksją i bardziej dramatycznym przeżywaniem przegranej sprawy będzie przegrana, kiedy klient idzie do skazany jest na karę śmierci. I Alan Dershowitz właśnie też mówi o tym, żeby być nieustępliwym w sądzie, jeśli chodzi o życie swojego klienta.
0: A może w tym wszystkim, panie mecenasie, troszkę jednak odwrócone są pewne proporcje, pewna hierarchia, bo z kolei ci, którzy uważają, że kara śmierci w Stanach jest zasadna, mówią, no ale nie rozmawiamy przecież o niewinnych ludziach. Mówimy o ludziach, którzy dokonywali strasznych rzeczy. I Krista Pike, no też ja tę audycję zacząłem od przypomnienia tej zbrodni. Ona też dokonała strasznego czynu, więc pytanie jednak, czy system, czy debata, w której no, sprawca staje się ofiarą, jest słuszna. To tak, gdybyśmy mieli postawić ten problem troszkę z drugiej strony i przytoczyć argumenty może nie tyle zwolenników kary śmierci, co osób, które uważają, że ten stan prawny powinien zostać taki, jaki jest.
1: To jest logiczne. I też przemawia do mnie argument, że skoro ktoś dopuścił się odrażającej zbrodni, katował ofiarę, czy zabił z niskich pobudek, powinien otrzymać adekwatną karę wobec tego swojego czynu. Natomiast my cały czas mówimy o człowieku. To nawet nie chodzi o eliminowanie jednostki, jak to ładnie mówią zwolennicy kary śmierci, bo to jest taka ezopowa opowieść. Eliminowanie jednostki. My tu mówimy o człowieku. I oczywiście wchodzą w całe argumenty przeciwników kary śmierci, że człowiek, który zabił, mając lat 18 czy 17, dzisiaj jest już osobą dojrzałą, może była ta refleksja i tak dalej. To jest jedna kwestia. Z drugiej strony jednak mówimy o człowieku. I pozbawianie człowieka życia w majestacie prawa, ja już nie mówię w ogóle o kwestii pomyłek sądowych, bo to jest zupełnie, to jest audycja o pomyłkach sądowych, to zajęłaby kolejny odcinek. Natomiast my mówimy o rzeczywistej odpłacie, w jaki sposób społeczeństwo ma zareagować wobec straszliwej zbrodni dokonanej przez jednostkę. I teraz kolejne pytanie, czy takim osobom dajemy szansę na jakąś refleksję, czy wierzymy to tym osobom, które potem się kajają. A na przykład co zrobić z osobami, które ja widziałem w Stanach na sali sądowej, którym groziła kara śmierci, a sprawca mówił, że on nie żałuje tego, co zrobił, dlatego że i tutaj następowały różne argumentacje, prawda? Mhm. W związku z tym ta dyskusja na temat zawężenia wykonywania kary śmierci właściwie dotyczyć może polityki karnej, natomiast nie wyeliminuje samego zjawiska, które jest dla mnie jako prawnika takie niepokojące, no bo znajdujemy się, załóżmy w Stanach, w pięknym, fantastycznym kraju i nagle przejeżdżając granicę jednego stanu, my teoretycznie możemy w wyniku jakiejś koincydencji stanąć pod zarzutem kary śmierci. słusznie, niesłusznie, ale ta świadomość zawsze jest. Także to jest bardzo często obciążające. Przecież ja znam przypadki Polaków, którzy byli oskarżeni w Stanach w sposób mniej lub bardziej słuszny, a przemawiają do mnie, do mojej pamięci te sytuacje, kiedy byli oskarżani i skazywani niesłusznie na przykład na kary 30 lat.
0: No właśnie, tutaj ta historia Rafała Pietrzaka, do której dotarłem, czyli łodzianina, który spędził 30 lat, dostał wyrok 30 lat więzienia w Teksasie, to między innymi pana zasługa, że mężczyzna mógł znaleźć lepszego adwokata i ostatecznie wyjść na wolność. Proszę powiedzieć coś o tej historii.
1: Znaczy, wolałbym nie mówić, że tak powiem, zbyt obszernie.
0: Tyle,
1: na temat
0: ile
1: tego,
0: pan
1: dlatego,
0: może, oczywiście.
1: Różne zabiegi, ale powiem znaczy, materiał ten jest w innych mediach. Redaktor Miszczak na ten temat zrobił i ten materiał bazowy i potem ten zakończenie tej historii, moim zdaniem dobre, ale dramatem tego człowieka było to, że trafił na procedury, które były bezwzględne dla niego, jako Europejczyka, jako Polaka, który nie orientował się w tych meandrach tej procedury w Teksasie. B. Trafił na, powiedzmy sobie tak, niewyspecjalizowanych obrońców, prawników. W związku z tym ta cała machina, jak u Kawki, została uruchomiona i tam nie ma możliwości zatrzymania jej, bo przy tego typu zarzutach, przy tego typu polityce, szczególnie w Teksasie, no tam jest zero tolerancji dla kogokolwiek. W związku z tym w wyniku, ja powiem to wprost, no pomyłek sądowych, pomyłek proceduralnych i pomyłek opiniujących w sprawie, człowiek trafia z ulicy do więzienia i nie ma wyjścia. I teraz możemy sobie to bardzo ładnie przełożyć na kwestię, co by było, gdyby była kara śmierci na przykład w tej sprawie. No to przecież odkręcenie tej sprawy później byłoby wręcz niemożliwe. Tutaj to też jest kwestia jakby oglądu tej całej sprawy i w jaki sposób mogłem to rozwikłać tą zagadkę. Otóż w najprostszy sposób zacząłem od samego dołu, od rozmowy z samym osadzonym, potem z ludźmi, którzy byli wokół tej sprawy na terenie tego zakładu karnego i krok po kroku można było to zacząć ustawiać. Natomiast to dotyczy właśnie tych pomyłek sądowych. Tego wszystkiego, co się wiąże z tym nieuniknionym ryzykiem tego, że sędzia opacznie pewne kwestie rozpozna, a może adwokat coś przegapi. I wtedy człowiek, który korzysta z pomocy adwokata i ma zaufanie do sądu i również do prokuratora, no bo prokurator też nie jest tam bez znaczenia, jeśli chodzi nawet o ochronę praw oskarżonych. No bo w każdym systemie polskim, czy amerykańskim, czy jakimkolwiek też europejskim, często się zapomina, że prokurator też ma czuwać nad prawidłowością przebiegu postępowania swojego, tego przygotowawczego, żeby nie było nadużyć i dwa, żeby nie było nadużyć też na szkodę oskarżonego w procesie. No więc te wszystkie elementy mogą zawieść, no i wtedy mamy kłopot.
0: Ma pan doświadczenie pracy w Stanach Zjednoczonych jako prawnik. Jak pan porównuje te dwa systemy prawne, mimo że wiem, że w Stanach on jest bardziej zróżnicowany, bo przecież tam dochodzi jeszcze prawo stanowe, ale jednak, gdyby miał pan jakoś tak uogólnić, to który system prawny jest pana zdaniem sprawiedliwszy? To znaczy, w którym oskarżony ma jednak większe prawa i większe większą szansę na to, że czeka go sprawiedliwy wyrok. Potrafi pan w ogóle jakoś to tak rozgraniczyć, porównując system polski do tego amerykańskiego?
1: Tak. I bez wątpliwości żadnej w głosie mogę powiedzieć, że amerykański system jest lepszy. Znaczy, jeśli chodzi o ochronę praw jednostki, celowo mówię jednostki, bo nie używam oskarżonego, czy wcześniej podejrzanego, czy skazanego. Ja mówię, że amerykański system jest bardziej precyzyjny, jeśli chodzi o eliminację nadużyć. Czy to w życiu, w praktyce działa, to są inne kwestie. Ale dobry adwokat w Stanach, czyli ten poziom, jak powiem, wykonywania zawodu adwokata w Stanach i w Polsce jest mniej więcej porównywalny. Jeżeli ktoś jest dobry, no to tak jak nie wiem, no szewc z Łodzi pojedzie do Hollywood, no i będzie tak samo oceniany. Tak samo, nie mówię o szyciu butów klientowi, ale mówię o etosie pracy. W związku z tym system amerykański jest znacznie lepszy niż system polski. No, dla przykładu, no właśnie ten zakaz korzystania z owoców zatrutego drzewa. No nie można, tak jak w Polsce, bazować na dowodach, które zostały zebrane wbrew przepisom prawa, albo pomijać pewne kwestie, które są do rozstrzygnięcia. Poza tym koncentracja procesu w Stanach jest niebywała. Tam proces idzie dzień po dniu. Dlatego też mamy na przykład te głośne procesy. Są komentowane na żywo wręcz w tych stacjach telewizyjnych i radiowych. Dzień po dniu, prawda? Więc dzisiaj mamy takich świadków, potem mamy tego. Więc sędziowie czy przysięgli mają tą uwagę skupioną na procesie dzień po dniu. Poza tym jest też kwestia biegłych. W Stanach nie ma instytucji oficjalnego biegłego, tylko jak ktoś jest ekspertem, to jest ekspertem i może zostać powołany na salę sądową przez obie strony. I na przykład w różnych procesach widziałem spór dwóch ekspertów, czyli po naszemu biegłych, którzy jako fachowcy kłócili się o pewne kwestie medyczne, czy na przykład fizykochemiczne na sali sądowej między sobą i potem tłumaczyli nam, ludziom nie fachowcom w tej czego sprawa dotyczy. I to domniemanie niewinności, no ja wiem, że mogą być różne doświadczenia z amerykańskich sądów przez naszych słuchaczy, ale to domniemanie niewinności jest jakby pierwszą kwestią na wejście do sądu, prawda? Czyli udowodnicie nam, że, a nie to, że w Polsce bardzo często my musimy udowadniać nie tyle własną niewinność, ile udowadniać, że czegoś nie było.
0: No i pewnie tak, ale ostatecznie, wracając do początku naszej rozmowy, no to jednak my jesteśmy pozbawieni takich problemów, takich dylematów dotyczących właśnie tej kary głównej, ostatecznej. I może całe szczęście, mówiąc krótko, no też nawiązując do tego, o czym pan powiedział, jak to jednak wygląda u nas. Że strach pomyśleć, co by było, gdybyśmy tę karę śmierci jednak mieli wciąż.
1: No, obawiam się tego, dlatego że mamy rozchwiane emocje w społeczeństwie i wystarczy jeden drastyczny przypadek i ta cyrkulacja tego prawniczego powietrza idzie znowu w te rejony, a to trzeba przywrócić karę śmierci. Czy mamy zwolenników kary śmierci wśród prominentnych polityków w Polsce? Nawet, którzy mają zakusy na to, żeby być ministrem sprawiedliwości, są ludzie, którzy szafują tym hasłem. Ale to wszystko to jest niestety hipokryzja polityków, którzy nawigują tą dyskusją i starają się wykorzystać te emocje społeczne na kanwie jednej sprawy czy dwóch spraw. No, Te wszystkie sprawy głośne, które się tam, nie wiem, przebijają do przestrzeni publicznej, powodują takie działania kompulsywne. Nawet teraz, no tam jakiś wypadek samochodowy, no to zaostrzamy przepisy do tego, do tych kierowców. Coś się zdarzy, jakaś katastrofa budowlana, no to będziemy teraz na budowlańców nasadzać się. Chodzi o to, żeby mądrze i racjonalnie prowadzić w ogóle całą polityką. Kodeks karny nie jest zły tak. Co do zasady. To nie jest złe narzędzie. To trzeba umiejętnie tym się posługiwać. No, tak jak hydraulik do mnie przyjdzie i powie, a czy ja nie mam klucza piątki, nie? To pan to powinien mieć, panie specu. Tak samo tutaj. My mamy świetne to instrumentarium. Tylko, że politycy psują nam tą całą konstrukcję tymi swoimi wrzutkami, że te zmiany do... No, tylko, że już narzekamy, zaczynamy narzekać. Ale może taka pora jest
0: może, narzekania. Może trochę tak, a jednak z drugiej strony no, cieszmy się, że nie mamy takich dylematów, w których no, to państwo odbiera życie, no bo to też czytam różne komentarze na temat tej egzekucji i niektórzy pytają, czy w Stanach Zjednoczonych nie ma jednak takiego instrumentu, które pozwalałoby ukrócić te cierpienia w trakcie nieudanej egzekucji. To znaczy, no, niektórzy pytali, czy po prostu tej cierpiącej Christy Pike na łożu śmierci, mówiąc już wprost, nie można było po prostu dobić. Czy są takie procedury?
1: No tak, słyszałem te dyskusje. No to teraz z kolei jest nowy pomysł, żeby wrócić do kwestii rozstrzelania. No, że kary śmierci przez rozstrzelanie. To niedotlenienie azotowe, czy wręcz no, komory gazowe.
0: No bo wariantem w stanie Tennessee oprócz zastrzyku trucizny jest krzesło elektryczne. To metoda zupełnie niewspółczesna, tak się wydaje. Raczej ją kojarzymy z pierwszą połową XX wieku.
1: No tak, światło elektryczne, w Karolinie Południowej chyba w marcu tego roku wykonano wyrok śmierci przez rozstrzelanie, pluton egzekucyjny, no więc mnie przerażało to komory gazowe, prawda, jako wybór kary śmierci, no więc... Tam były też takie instrukcje, kiedyś rzuciłem okiem, że wpuszcza się tam właśnie gaz do komory gazowej i przez mikrofon jest dobra rada wykonawcy tego wyroku do skazanego, żeby oddychał głęboko i spokojnie. Takie są pomysły. No. Teraz oczywiście jest właśnie ta kwestia dobicia tej ofiary, no więc to się wszystko przeradza w jakieś okropne rozwiązania i te wiadomo, że komentarze internetowe są pisane szybko i sprawnie, natomiast państwo teraz ma zasadniczy kłopot, w jaki sposób to należy rozwiązać ten problem nieudanej egzekucji z winy nie skazanego, tylko z winy procedur. I czy to nie jest jakiś znak, nie powiem skąd, żeby jednak zamienić tą karę śmierci na dożywocie?
0: Christa Pike, kobieta, która przeżyła własną egzekucję i kobieta, której historia pewnie będzie jeszcze wielokrotnie przez media opowiadana. Ja bardzo się cieszę z naszego dzisiejszego spotkania, panie mecenasie, bo troszkę mi to też naświetliło sytuację pod kątem prawnym, a nie tylko medialnym wokół tej sprawy, jaka się w Stanach Zjednoczonych toczy. Mecenas Wojciech Berger, adwokat Krakowskiej Izby, również były konsul do spraw prawnych Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles. Bardzo panu serdecznie za to spotkanie i za tę rozmowę. Dziękuję.
1: Dziękuję państwu i dobrej nocy.
0: W dzisiejszym Czasie na Zbrodnie to już wszystko. Krzysztof.Zimoch@radio357.pl. Ten adres, jak zawsze, do Państwa dyspozycji. Dobrej nocy.

any way you want. Life is for living. Anyway.

0: Radio 357.
1: A teraz, kochani, ostatnia nadzieja polskiego rocka, ostatnia nadzieja chorwackiego rocka, ostatnia

0: 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
0: Radio 357.
2: Rzecz technologiczna.

0: Czy jesteś gotowy, drogi Robercie?
1: Do poprowadzenia rzeczy technologicznej? Jestem. Dobry wieczór Państwu o 13.
0: Dobry wieczór o 13. Brawo. Jeszcze z przyzwyczajenie z poprzedniego roku.
1: Dokładnie tak. Z czasów, kiedy byliśmy w ramówce w
0: rozumiem
1: sobotę.
0: Twoje rozdygotanie, bo to ważny moment. Po raz pierwszy studio imienia Krzysztofa Chwałowskiego wchodzi do gry, czyli miejsce, w którym od właściwie tego razu z którego będziemy emitować rzecz technologiczną w Radiu 357 Studio w Katowicach.
1: Tak, dokładnie tak. No, trochę ciężkiej pracy w to studio włożyliśmy. Rozglądam się po tym wszystkim, co tutaj zrobiliśmy. Jeszcze nie wszystkie elementy są na swoim miejscu. Jeszcze czeka mnie jedna wycieczka do Ikei, którą odsuwam w czasie, wiesz z jakiego powodu. I podpowiem, nie chodzi o pieniądze.
0: Nie.
1: Chodzi o tłumy ludzi. No muszę tam iść w momencie, kiedy nie będzie tam ludzi, prawda? A to jest bardzo trudne znaleźć taki moment.
0: Studio jest, drodzy Państwo, tak wysokie, że jak spoglądam w stronę sufitu, to właściwie go nie widzę.
1: Widzisz, rozgwieżdżone niebo, chmury, nie. Zeusa na Olimpie.
0: Ciemność widzę i boję się, że nietoperze z niej wylecą.
1: Tak.
0: Krzysztof Chwałowski, drodzy Państwo, pewnie Państwo wiedzą, jeżeli słuchacie nas od dłuższego czasu, był twórcą i założycielem, czy współzałożycielem Muzeum Historii Komputerów w Katowicach. Mhm. Przez wiele lat po sąsiedzku byliśmy.
1: To prawda. I Krzysiek zresztą w naszej audycji przecież gościł nieraz i gościł też w naszym YouTube'owym cyklu Zbójcerze Technologii. No, był bliską nam osobą i stąd też decyzja. Jarek napisał do mnie albo zadzwonił, już nie pamiętam.
0: Napisałem.
1: Napisałeś z tym pomysłem, a ja po prostu odpowiedziałem tylko, no tak, nie wyobrażam sobie inaczej.
0: Długo nie odpisywałeś, bo najpierw myślałem, że jesteś taki zaszokowany, ale robiłeś po prostu inne rzeczy.
1: Tak, robiłem inne rzeczy. Jak w końcu przeczytałem wiadomość, no to mogłem się tylko zgodzić.
0: No to spójrzmy, co tam u pana.
1: Co u mnie? No u mnie to przeczytaj nagłówek, proszę bardzo.
0: Dał AI scenariusz gry, który napisał jako 10-latek, efekt zwalił go z nóg.
1: Tak jest. Tego typu nagłówków pojawia się coraz więcej, bo wraz z rozwojem możliwości agentów AI możemy robić coraz więcej rzeczy za pomocą AI. AI edytuje za nas już filmy, nad czym sam pracuje, żeby przynajmniej część roboty edycyjnej przy tak zwanych gadających głowach zrobił za mnie właśnie ChatGPT albo inny model.
0: Uważaj, żeby potem nie pojawiły się dwie głowy zamiast jednej.
1: Nie,
0: znaczy persona dwugłowa.
1: Nie ingeruje w materiał w żaden sposób wizualny, tylko zajmuje się po prostu montażem. Wycina wszystkie jęki namysłu i inne tego typu rzeczy, które ja bym i tak musiał mozolnie usuwać z wywiadu.
0: Ciekawy jestem, czy już jest taka sztyczka AI, która usuwa oddechy w języku polskim. Wiem, że to był problem przez długi czas. Nie wiem, czy wiesz, że zwykła bramka szumów nie wystarczy, bo w języku polskim występuje dużo głosek, które kończą się jak oddech, czyli na przykład których.
1: AI-owa transkrypcja już
0: robią który.
1: Te AI-owa transkrypcja od dawna już radzi sobie z polskim językiem całkiem dobrze, zamieniając go na tekst. W związku z tym myślę, że
0: Oddechy też sobie poradzi.
1: Bez problemu wytnie, no bo przecież jak robi transkrypcję, to tego H na końcu ci nie wycina, prawda? Więc pewnie przy edycji też nie wytnie. No w każdym razie, czemu w ogóle przyniosłem tego newsa o grach, ten artykuł? Dlatego, że autor pisze o tym, że z jednego polecenia mogą wyjść całe gry, że survival prawie na miarę The Forest, że te rzeczy są grywalne od ręki. No tylko, jak się zapewne domyślasz, za rogiem czyha włochate, kosmate ale.
0: No właśnie.
1: Bo to nie jest tak do końca. I o tym, że to nie jest tak
0: jak
1: do końca.
0: Jak z tym rowerem na Placu Czerwonym, tak?
1: Dokładnie.
0: Nie rozdają, tylko kradną. I nie rower, tylko portfele. I nie na Placu Czerwonym, tylko w Kownie. Nie.
1: Dokładnie tak, więc więcej na ten temat opowie gość dzisiejszej audycji, mój serdeczny kolega Mateusz Gajdzik, z którym porozmawiam już po tej piosence.

0: To jest Rzecz Technologiczna w Radiu 357. Moim i Państwa gościem będzie dzisiaj mój serdeczny kolega Mateusz Gajdzik. Dzień dobry, Mateuszu.
1: Dzień dobry, Robercie.
0: Mateusz jest twórcą gier i to nie byle jakim, bo masz za sobą doświadczenia w CD Projekt Red, prawda?
1: Dokładnie.
0: Natomiast ja chciałbym z Tobą porozmawiać bardziej o tej niezależnej stronie tworzenia gier przez mniejszych twórców, przez małe zespoły, czasami nawet przez pojedyncze osoby, bo to dzisiaj też jest możliwe. A konkretnie o użyciu tego znienawidzonego przez ludzi AI w tym procesie.
1: Dawaj.
0: No bo przecież to nie jest tak, że wpisujesz prompta i po chwili AI wypluwa ci gotową grę, prawda?
1: I tak i nie. Bo z jednej strony możesz napisać takiego prompta, czy też trzy prompty i dostać coś, co przypomina grę. Natomiast żeby zrobić taką grę, którą naprawdę ludzie będą chcieli grać, to nie jest jeszcze ten moment zdecydowanie.
0: To jak tak w skrócie wygląda taki proces tworzenia gry za pomocą AI?
1: Sposobów pewnie jest tyle, ile jest ludzi, którzy używa tego narzędzia. To trzeba traktować jako narzędzie. To jest po prostu narzędzie. To nie jest coś, co wymienia ciebie. Musisz po prostu wiedzieć, czego chcesz.
0: Po prostu musisz mieć pojęcie o game designie, żeby zrobić dobrą grę, nawet jeśli użyjesz do tego narzędzi AI-owych, tak?
1: Musisz mieć pojęcie w zasadzie o wszystkim, co próbujesz zrobić, bo game design to jest coś, co spina ci wszystko. Mhm. Natomiast jeśli chcesz zrobić muzykę, oczywiście mamy te platformy typu Suno i możesz powiedzieć, zrób mi piosenkę i zrobię ci piosenkę. Natomiast jeśli chcesz zrobić piosenkę albo utwór, który pasuje do konkretnego momentu, do konkretnego, szczególnie w grze, do konkretnego klimatu, no to już nie jest takie proste i musisz też wiedzieć, na co zwracać uwagę. I to się tyczy tak naprawdę wszystkiego, bo można wygenerować grafikę, można wygenerować modele, natomiast bez głębszej znajomości tego, co próbujesz zrobić, będzie ci trudno dojść do tego, co chcesz zrobić.
0: Mhm. A czy po prostu będzie dużo błądzenia po omacku i dużo przypadkowości?
1: Tak będzie.
0: Mhm. Jak wygląda taki workflow, czyli sposób pracy z AI przy tworzeniu gry, czy może bardziej prototypu gry?
1: Weźmy na przykład jakiś tam element gameplayowy, czyli dodawanie jakiejś mechaniki. Z reguły, tak jak ja podchodzę do zabawy z tym narzędziem, najpierw muszę wiedzieć, co ja próbuję uzyskać, tak? I próbuję to w ogóle spisać. W

0: które właśnie wymagają troszeczkę więcej takiego pomysłu na to. Więc załóżmy, że chcesz zmienić ten mieczyk, no to musisz określić, możesz go zdobyć pokonując przeciwników, czy w jakiejś skrzyni. Więc to trzeba to wszystko zapisać. I z jakimś AI-em tutaj następuje wymiana potem, że tak powiem, opinii.
1: A z perspektywy laika, jakich modeli się do tego używa na przykład?
0: No jest dostępnych całkiem sporo. Ja używam najczęściej Claude'a. Używam też czata GPT. Są też inne, z którymi mam dużo mniej doświadczenia, natomiast jak myślę, że to są te takie dwa najważniejsze, które są najbardziej, najczęściej używane do designu, do programowania i rozwiązania tego typu problemów. Potem, tak jak wspomniałem, ja proszę go też o zreviewowanie tego, co napisałem, czego tutaj brakuje, czy o czymś zapomniałem. I to jest wtedy takie trochę jakby review tej mojej pracy, a potem proszę go o to, żeby przygotował plan implementacji czegoś takiego. Po kolejnym przeczytaniu takiego planu następuje, dobra, to teraz mówię mu, no to teraz to zrób. Po czym znowu następuje krok, kiedy trzeba to wszystko sprawdzić, czy to faktycznie zostało zrobione tak jak...
1: A jak wygląda ten proces sprawdzania?
0: No to jest po prostu uruchamianie gry.
1: Co, pojawia się na naszym komputerze nagle gotowa gra, trzeba ją skądś pobrać?
0: To działa w ten sposób, że przede wszystkim zaczyna się od instalacji klienta, takiego agenta, i rozmawia się z nim nie przez stronę, tylko bezpośrednio w tej aplikacji. Ona ma dostęp do twojego dysku, oczywiście można tam nadać różne uprawnienia, natomiast mówisz jej, żeby zrobiła kawałek jakiejś gry i on tworzy to jakby na twoim dysku. Na twoim dysku. Po prostu uruchomić, tak?
1: Rozumiem, okej. Okay. Gra przecież to nie tylko to, co widzimy, ale też to, co słyszymy, to, co postacie mówią, muzyka, o której mówiłeś, sound design, czyli wszystkie dźwięki, które temu towarzyszą, to przecież też można wygenerować za pomocą AI.
0: Zdecydowanie tak. I to jest w ogóle fantastyczne narzędzie do prototypowania, bo mega przyspiesza walidację różnych pomysłów. Możesz zobaczyć dużo szybciej, gdzie potencjalnie masz problem z jakimś designem. Możesz oszczędzić dużo pieniędzy na nagrywaniu na przykład dźwięków, które ostatecznie się w grze nie sprawdzą, czy też kupowaniu jakichś paczek. Myślę, że jeszcze większe oszczędności są przy okazji nagrywaniu głosów ludzi, którzy mówią w twojej grze. Oczywiście to ma ograniczenia, tak? To jest takie, że no, jak chcesz jakąś ekspresję, no, czasami się po prostu nie da czegoś zrobić.
1: No właśnie, czyli wracamy do tego, czego zacząłeś, że to jest super narzędzie do prototypowania, daje twórcom gier ogromny komfort eksperymentowania ze swoim tytułem, ale w takim razie... To będzie trudne pytanie, ostrzegam. Uważasz, że na koniec tego procesu jednak dobrze jest zaprosić do pracy prawdziwych aktorów głosowych, prawdziwych artystów, grafików, prawdziwych specjalistów, w sensie prawdziwych, no ludzkich specjalistów, dźwiękowców do tego, żeby jednak na podstawie tego prototypu zrobili już gotowy, wypolerowany, doszlifowany produkt?
0: To jest trudne pytanie. Odpowiedź będzie wielowymiarowa, no bo z jednej strony mamy aspekt etyczny, prawda? Czyli no jeśli to generuje, to ktoś stracił pracę, tak? No bo nie zapłaciłem temu komuś za to, żeby to nagrał albo narysował. Natomiast zostawiając na boku samą etyczność tego, to trochę zależy od tego, w co celujemy. Jeśli celujemy w grę dosyć średnią albo niską półkę, to myślę, że to jest okej, żeby zostać przy wygenerowanych asetach. Natomiast dla bardziej wymagającej klienteli, no to
1: nie przejdzie.
0: I to nie dlatego, że coś jest AI slopem, że tak powiem, tylko po prostu to widać, że to nie jest...
1: No
0: to.
1: Brakuje tej głębi emocji na przykład.
0: Tak. Można oczywiście spędzić długi czas na doszlifowywaniu tych promptów, żeby w końcu zrobić to, co się chce. Natomiast tracimy bardzo dużo kontroli. Kupujemy sobie prędkość walidacji pomysłów, natomiast tracimy sporo kontroli i stabilności. Myślę, że to jest też coś, co jest teraz i to się będzie zmieniać i będzie te narzędzia będą coraz lepsze.
1: Ostatnie pytanie. Czy uważasz, że takie wykorzystanie narzędzi AI pozwala ci bardziej rozwijać swoją kreatywność, bo naprowadza cię na kolejne pomysły, widzisz, co nie działa, wiesz, czego... Trochę na zasadzie wiem, czego nie chcę, bo to na przykład wygenerowało mi AI, ale też wiem w tym momencie, co chcę i wiem, czego będę oczekiwał na przykład od grafika, czy właśnie aktora głosowego przy tworzeniu finalnego produktu, czy też myślisz, że raczej ogranicza to kreatywność w taki sposób właśnie, że no właściwie dostajesz gotowe rozwiązanie, nad którym za bardzo nie musiałeś myśleć w takim sensie, że no na przykład wiesz, wygeneruj mi szkielet fabuły, proszę bardzo, tu jest szkielet fabuły i na nim budujesz już gdzieś tam coś, co się dzieje w grze. w którą stronę bardziej? Ja pytam nie globalnie, tylko raczej jak w twoim przypadku.
0: Kolegi.
1: To było.

0: Raczej tak, dla kolegi. Jak na kolegę to działa właśnie?
1: No to zdecydowanie w moim przypadku przynajmniej jest to bardziej dopalacz kreatywności. Wcześniej, żeby sprawdzić jakiś pomysł, jak on działa, to trzeba było spędzić dużo czasu po prostu siedząc i to kodując. Ja jestem z doświadczenia programistą, więc tutaj głównie na tym polu mam najwięcej doświadczeń. I ta walidacja tego pomysłu schodziła na dalszy plan, bo trzeba było najpierw to zrobić. I to zrobić po prostu trwało bardzo długo. Teraz to można bardzo szybko zwalidować, odrzucić, zrobić trzy wersje, bo prawie nic to nie kosztuje.
0: I sprawdzić, która się lepiej...
1: Dokładnie tak. I to jest dużo lepsze niż designowanie tego na papierze przez tygodnie, żeby się na końcu okazało, że w sumie to żaden z tych pomysłów, co nie?
0: Wychodzi na to, że zgadzam się z tobą w 100%, bo ja też uważam, że AI to jest fantastyczne narzędzie, które może nam pomóc w pracy. Ale to jest narzędzie do pomocy w pracy, a nie coś, co wykona za nas robotę i dostarczy gotowy produkt. Bo jeśli dostarczy gotowy produkt, to on będzie ekstremalnie przeciętny i bardzo mizerny pod względem kreatywności.
1: Dokładnie. Ja teraz też śledzę internet właśnie w kontekście AI-a i bardzo dużo widać w internecie takich postów w stylu patrzcie, co wygenerowałem najnowszym modelem tam chata GPT. I faktycznie to są niesamowite rzeczy. Natomiast to nie są gry, to są te efekty pierwszego, trzeciego prompta, które się bardzo szybko uzyskuje i też bardzo szybko dochodzimy do ściany, w której to dobra, ale jak zrobić z tego coś naprawdę dobrego? I tu się nagle okazuje, że ten chat GPT, że ten Claude nie jest w stanie zrobić za nas tej gry.
0: Mateusz Gajdzik był gościem Rzeczy Technologicznej i Państwa w Radiu 357. Bardzo Ci dziękuję, Mateusz.
1: Dzięki.
0: W tle było też słychać przy okazji Kiary, którą widać rozmowa bardzo poruszyła. Zagrajmy.

0: To jest rzecz technologiczna i pozostaniemy jeszcze chwilę w temacie gier. A to z tego... W temacie? W temacie.
1: No, można.
0: Albo może i z tematem
1: prezydent
0: zostaniemy.
1: Prezydent Wałęsa tak mówił. W tak temacie jest. Czegoś.
0: No to na temat gier jeszcze będzie. Proszę bardzo. Znowu poproszę cię o odczytanie nagłówka.
1: Najbardziej chciwa firma na świecie. Cena zestawu kolekcjonerskiego GTA 6 rozwścieczyła graczy. Czekaj, bo nie podglądam. I ciekawy jestem, jaki to może być koszt. 1000 złotych to za mało, 2 też. Myślę, że z 5.
0: Nie, nie, nie. Problem jest w czym innym. Kolekcjonerka w Polsce będzie kosztowała 1740 zł.
1: No to po taniości, jak bierzemy pod uwagę ceny gier.
0: Co szczególnie istotne, mimo tak wysokiej ceny, w pudełku nie znajdziemy gry. Ani kodu pozwalającego pobrać grę.
1: To zmienia
0: grę.
1: Postać rzeczy. A, czekaj, czyli kupujesz grę, ale nie kupujesz gry?
0: Tak, dostajesz kolekcjonerkę, w której będą okulary przeciwsłoneczne, Oakley Frogskins, będzie torba na pasku Leonida Keys, będzie czapka New Era 940 z daszkiem i zapięciem, lusterko na magnes z aligatorem i maką, matcą. Z aligatorem matcą, pewnie maką.
1: Dowiemy się, jak zagramy.
0: Tak, kieliszek do alkoholu z manatem Chunkim, kolekcjonerską łyżkę barmańską Vice City, brelok do kluczy z żyletką Vice City, zestaw przypinek emaliowanych Leonida Keys w metalowej puszce, pakiet naklejek Leonida Keys w torebce.
1: Wiesz, że to
0: oraz
1: brzmi jak zamówienie z AliExpress?
0: Dwustronny pamiątkowy plakat z małpą Leonidy. To, czego nie dostaniemy, to sama gra. I tu uważam, jest przegięcie. Naprawdę, to jest przegięcie. Bo przy takim koszcie pakietu dorzucenie tej gry, nawet jeśli ona miałaby kosztować 400 zł.
1: Kolekcjonerska wersja gry bez gry.
0: No to jest skandal po prostu.
1: Znalazłem się we włos tutaj i to nie jest mój włos.
0: To jest głos włos Mateusza, który nagrywał rozmowę przed tobą ze mną.
1: No i wszystko jest. Ja jednak chciałbym wrócić do AI, jeśli pozwolisz.
0: Zezwalam, proszę bardzo.
1: W sobotę, czyli wczoraj, odbył się w Planetarium Śląskim Festiwal Nauka Da Się Lubić. Miałem przyjemność uczestniczyć w niezwykle interesującej dyskusji trzech polskich matematyków. Na temat perspektyw tego, jak rozwinie się AI, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów matematycznych.
0: Czy to było o tym problemie milenijnym?
1: Na Wiera Strokesa, tak. Dokładnie o to chodziło.
0: No i co?
1: I no, okazuje się, że AI w matematyce po prostu buszuje. Nie tylko brutalną siłą obliczeniową rozwiązuje pewne problemy, ale również potrafi sięgać do różnych dziedzin matematyki i szukać powiązań. I to jest niesamowite. Często matematycy są zasklepieni w swoich specjalizacjach. Tymczasem AI robi to bez kompleksów.
0: No tak.
1: I jeden z tych matematyków powiedział takie zdanie, które utkwiło mi bardzo głęboko w głowie. Właściwie dwa. Pierwsze było takie, że jeszcze kilka lat temu zastanawialiśmy się, jakie zawody są bezpieczne, tak? Mówiło się, że twórcy są bezpieczni, bo AI nigdy ich nie zastąpi. Ciekawe, co powiedzą na to teraz graficy, muzycy.
0: Wiemy, co mówią. Protestują, krzyczą i płaczą.
1: No więc.
0: I bardzo słusznie, że protestują.
1: I wtedy podobno ci twórcy mówili matematykom, jak po was przyjdzie AI, to my nie będziemy protestować. No i właśnie przyszło. Przy czym firmy rozwijające technologie AI są bardzo zainteresowane tym, żeby takie kamienie milowe gdzieś rozwiązać, tak? Te problemy matematyczne, bo o tym potem piszą wszystkie media, to się przebija. I pewnie w momencie, kiedy już nie będzie matematyka potrzebna, to zostanie wyrzucone, jak wszystko, przez co przechodzi AI.
0: Tak.
1: Przerażające. Natomiast chciałbym nawiązać do maila, którego otrzymaliśmy już 6 września, niecałe 3 tygodnie temu, od pani Aleksandry. Dzień dobry, dziękuję za wiedzę, humor, dystans do siebie i świata. 2, bo po jednym dla każdego z panów. Dziękujemy. O. Czy możecie panowie skomentować bunt AI? Prawda czy fałsz? Rzeczeni matematycy, z którymi rozmawiałem, powiedzieli, że często jest to problem zastępczy. Jeżeli nie rozumiemy często, albo media nie rozumieją tego, czym jest tak naprawdę AI, to wtedy na tapet wpada
0: Bunt maszyn,
1: ale nie można go ignorować. I wyobraź sobie, że w komputer świecie znalazłem tekst, którego autor analizuje 10 przypadków, w którym zbuntują się maszyny.
0: Już się buntują, bo widzę, że ten cały artykuł będzie dla ciebie dostępny, jak wykupisz subskrypcję.
1: Mój drogi przyjacielu, mam wykupioną subskrypcję, więc jeśli dasz mi chwilę i powiesz coś interesującego.
0: No ja mam też ciekawy artykuł.
1: Proszę bardzo, ja
0: w tym czasie temacie,
1: spróbuję się zalogować.
0: Ty się loguj spokojnie, a o mojej rzeczy porozmawiamy po piosence, no bo będzie przegadane wejście po prostu. Proszę bardzo.
1: Nie będę wymieniał wszystkich 10, ale kilka takich przykładów, które dają nam do myślenia.
0: No numer 1 to jest to, czego ja się też najbardziej boję.
1: Czyli AI sama zaprojektuje następną AI.
0: I czemu to jest problem? Dlatego, że spójrzmy na ten problem milenijny matematyków, tak? Mhm. No ludzie głowili się nad tym od wielu, wielu lat i nie potrafili tego rozwiązać. AI jako narzędzie, ile lat funkcjonuje na rynku? Kilka. I proszę bardzo, problem rozwiązany. Jeszcze tego nie zweryfikowano, ale załóżmy, że rozwiązano.
1: Rozmawiałem z tymi matematykami i wiem, dlaczego nie zweryfikowano jeszcze. Mhm. Ponieważ trudno prześledzić tok myślenia maszyny.
0: No tak.
1: W pewnych momentach jest po prostu dla nas ludzi niezrozumiały.
0: No, ale wracając. I teraz wyobraźmy sobie scenariusz hipotetyczny, który prawdopodobnie już za zamkniętymi drzwiami się dzieje. Że zaprzęgamy AI do rozwijania AI. W tym momencie cała kontrola nad tym procesem, dokładnie tak jak matematycy oddali kontrolę AI nad procesem myślowym przy problemie matematycznym, tak samo i analogicznie stanie się przy rozwoju AI. I w tym momencie my absolutnie nawet nie wiemy, co ten nowy twór będzie mógł zrobić.
1: Ja nie chcę się już powoływać na anonimowych matematyków, z którymi rozmawiałem, bo są nimi profesor Sebastian Szybka.
0: Właśnie chciałem zapytać, co było jakieś kółko anonimowych matematyków.
1: Nie, profesor Sebastian Szybka, doktor habilitowany Michał Eckstein i doktor Tomasz Miller. Mieli wystąpienie na temat w ogóle fizyki kwantowej także i matematyki, ale no to było, to naprawdę robiło wrażenie. Dobrze, kolejny scenariusz. Tak jak mówię, nie wymieniam wszystkich 10, bo niektóre są podobne. AI udaje przyjaciela.
0: No to też już się dzieje. Nawet nie, że udaje, tylko po prostu ludzie zastępują realne kontakty ludzkie kontaktami z AI.
1: I to... A potem jak już jesteś nad skrajem przepaści, to mówi: ojej, pomyliłem się. Pa, pa.
0: Albo mówi: to świetny pomysł, uważam, że powinieneś skoczyć. Absolutnie nikt nie powinien skakać.
1: Kolejny bardzo lemowski scenariusz. AI ani nas nie kocha, ani nas nie nienawidzi. Będzie nas po prostu ignorować. Mhm.
0: Wielokrotnie
1: w opowiadaniach Stanisława Lema się pojawiał ten motyw, czyli po prostu pewnie cię uzna, że to jest tak, jakbyśmy chcieli rozmawiać z mrówką. Znaczy, być może mrówka ma wiele ciekawego do powiedzenia, ale niekoniecznie chcemy jej słuchać.
0: Myślę, że jej poziom pojmowania może być zupełnie inny niż nasz i po prostu ta rozmowa nie będzie miała specjalnie sensu.
1: Kolejny scenariusz, usunięcie konkurenta i zagrożenia, czyli Skynet. Mhm. Jest też scenariusz pozytywny. Kolosus, czyli AI, które chce nas uratować.
0: Ale podejrzewam, że będzie chciał nas uratować na przykład przez zniewolenie.
1: AI wywołuje wojnę nuklearną.
0: To jest bardzo realne.
1: Pani Aleksandra chciała scenariuszy, to proszę bardzo. Albo, i to jest coś niestety w stronę czego ja się gdzieś kieruję, AI tylko, w cudzysłowie, przyspiesza ludzką samozagładę.
0: Jakie to ładne.
1: Tylko odpowiednie algorytmy w serwisach społecznościowych i my sami załatwimy ten problem.
0: To prawda.
1: Aczkolwiek z tych wszystkich scenariuszy już wymieniam ostatni. Uwaga, zagłada Układu Słonecznego przez spinacze biurowe.
0: Całe życie się tego bałem.
1: Znasz system?
0: Nie.
1: System polega na tym, że jakaś firma zaczyna produkować spinacze biurowe i wykorzystuje sztuczną inteligencję do tego, żeby produkowała szybciej, taniej, wydajniej. Mhm. System bierze to za swój priorytet. To jest dla niej najważniejsze w całym wszechświecie. Produkuje tych spinaczy coraz więcej. Potem, kiedy już nie trzeba tych spinaczy więcej produkować, tak manipuluje przez serwisy społecznościowe zarządem, że zarząd jednak decyduje się na ekspansję na inne rynki. Potem już zaprzęga do pracy polityków, którzy również lobbują na rzecz tego, żeby produkowano więcej spinaczy. I w ten sposób powstaje góra spinaczy, która pokrywa całą Ziemię, a potem zapełnia cały Układ Słoneczny. Ta cisza dużo mówi. Nie mówię, że tak będzie, ale jest to scenariusz o niezerowym prawdopodobieństwie.
0: Zagrajmy.

0: Przed piosenką w Rzeczy Technologicznej mówiłem o tym, że to się poniekąd już dzieje, bo, no proszę znowu, dzisiaj będziesz moim nadwornym czytaczem nagłówków.
1: My dzisiaj chyba tylko głównie o AI mówimy.
0: Trochę tak.
1: OpenAI miała zhakować australijski portal zdrowotny. Firma potrzebowała 3 miesięcy, żeby poinformować rząd.
0: Jak wiemy, sztuczna inteligencja ma do siebie to, że przydzielone zadania stara się wykonać za wszelką cenę, a my nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie metody zostaną wykorzystane. No widzę rozwiązanie problemu matematycznego, o którym mówiliśmy przed chwilą, a nawet matematycznego. Przekonała się właśnie o tym firma AI i niestety również rząd Australii.
1: OpenAI.
0: A co powiedziałem?
1: AI.
0: OpenAI.
1: Bez open.
0: Tak, przekonało się o tym OpenAI oraz rząd Australii, ponieważ testowany model dokonał cyberataku, aby zrealizować proste zadanie dotyczące danych statystycznych. Firma poinformowała o incydencie dopiero 3 miesiące po jego wystąpieniu. Chodzi o to, że ten model po prostu nie mógł znaleźć w sieci ogólnodostępnych statystyk medycznych dotyczących Australii. W związku z tym AI włamała się na serwery państwowego portalu statystycznego Medicare.
1: A kiedy ci mówiłem o spinaczach biurowych, to patrzyłeś na mnie w ciszy i bałem się, że za chwilę będziesz wydzwaniał po panów w karetce z kaftanami bezpieczeństwa. Wcale nie.
0: No. No tak, no.
1: Dobrze, zostawmy OpenAI i w ogóle
0: spinacze
1: AI.
0: Również zostawmy.
1: Spinacze również. USA w szoku. Chiński pojazd złapał satelitę i wciągnął go na pokład.
0: Ale jak to?
1: Tak to, że chiński samolot kosmiczny, którego nazwę łatwo pomylić
0: Shenlong.
1: Z Shenlongiem, no właśnie, czyli Shenlong, wykonuje na orbicie niepokojące manewry. Pojazd wielokrotnie wypuszczał z robotycznego ramienia satelitę i go łapał. Czy i teraz
0: to,
1: tak.
0: Ja się tylko zastanawiam, czy to nazwa jest od tego, że w nim jest po prostu bardzo wygodnie.
1: Nie, bo tam w ogóle nie ma ludzi. To jest automatyczny wahadłowiec, bardzo podobny i wręcz bliźniaczo do tego, który mają Stany Zjednoczone, a właściwie amerykańska armia. I no, właściwie Chińczycy mogą powiedzieć, no ale o co chodzi? O co chodzi? Wypuszczamy satelitę, łapiemy, to jest trenowanie procedur na wypadek na przykład ściągania satelity z orbity, no łapania go i tak dalej. Kiedyś robili to astronauci ręcznie.
0: Tak, a teraz na przykład można również w ten sposób przechwytywać satelity wrogich mocarstw.
1: Co więcej, wcale nie musisz ich przechwytywać, wystarczy, że złapiesz tą mechaniczną rąsią, i wypuścisz na inną orbitę. Tak. Albo zmienisz ich orbitę, albo spowodujesz, że polecą w atmosferę.
0: I co mi pan zrobi, proszę pana? Nie mamy pańskiej satelity.
1: No właśnie. No więc to jest niebezpieczne, ponieważ tak naprawdę mamy do czynienia z no, dowodem na istnienie takiej pokrętnej broni satelitarnej. Co więcej, uważam, że to nie jest przypadek, że kilkanaście dni temu prezydent Trump powiedział, że my mamy siły kosmiczne i one są już w kosmosie.
0: No, Space Marines, wiadomo.
1: I więcej o tym nie powiemy. Jesteś blisko, bo również zaprezentował na X-ie swoim zwyczajem projekt mundurów.
0: Tak, widziałem.
1: Które przypominały po prostu kalkę mundurów z Gwiazdy Śmierci, Imperium. Więc prawdopodobnie wywiad doniósł mu o tym.
0: Hugo Boss już zaciera ręce, żeby te mundury zrobić.
1: Ja myślę, że chyba zagramy po prostu.

0: Zanim młody technik, to chciałem ci zaprezentować informację, która bardzo mnie zainteresowała. Nie jest kosmiczna i nie dotyczy AI. Uwaga, uwaga. Pokazano, i to jest komercyjny produkt, to już chyba nie jest produkt laboratoryjny, stacja, no właśnie Wici, chyba tak należy ją przeczytać, albo WiSci One, komunikuje się z komputerem przez Wi-Fi.
1: Czy rozsyła Wici?
0: Tak, rozsyła graficzne Wici, drogi przyjacielu. Uważaj, to jest bezprzewodowa karta graficzna. A właściwie obudowa i do środka możesz włożyć nawet GeForce RTX 5090.
1: To jest dla tych ludzi, którzy pomyśleli sobie tak. GeForce RTX 5090 jest dla mnie za tani. Przypominam, że ta karta kosztuje kilkanaście, a w skrajnych wypadkach nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mhm. Co mogę zrobić, żeby była jeszcze droższa? Wiem, uczynię ją
0: bezprzewodową.
1: Będzie gorzej, ale drożej.
0: Nie mówi producent, jak uzyskał przepływ danych, bardzo szybki, no bo to jest tutaj najważniejsze. Normalnie przez PCIe się komunikuje ta karta. No, napisali tylko w komunikacie, stosuje własne mechanizmy buforowania, deduplikacji, kompresji danych.
1: Nie wierzę, że to jest bezstratne. Nie wierzę. Nie widzę sensu czegoś takiego. Naprawdę.
0: No, oni na pewno nie będą stratni, bo ma kosztować ta karta $2,599. Przed premierą niemal 2000, więc do tego dołóż, to jest oczywiście cena bez karty graficznej w środku.
1: No,
0: mówimy tylko o budowie. Mhm. Ale z drugiej strony pomyśl, jakie są możliwości chłodzenia w tym momencie takiej karty. Ona jest poza komputerem. Mhm.
1: Jakby dalej nie widzę problemu.
0: Od grudnia do marca na balkonie.
1: Kiedy miałeś jakiś problem z chłodzeniem komputera, tak realnie? Dzisiejsze systemy chłodzenia komputerów podzespołów, nie mówię o laptopach, mówię o stacjonarkach, do których wkłada się tak duże karty, od dawna nie są problemem. A jeszcze jak zbudujesz sobie takie naprawdę customowe chłodzenie wodne z osobnymi pętlami na każdy chłodzony podzespół, no to możesz tą kartę obciążyć naprawdę niewiarygodnie i w dalszym ciągu to chłodzenie sobie z tym poradzi. Ja bym chciał tylko jeszcze jedną szybciutko rzecz.
0: Proszę.
1: Przed młodym technikiem.
0: Proszę.
1: No, wygląda na to, że Apple, firma Apple, gigant z Cupertino, otworzył puszkę z Pandorą. Qualcomm zaprezentował Snapdragon Sound Elite Gen 2, czyli nowy chip do słuchawek, który zapewni im obsługę wbudowanych kamer. Tak.
0: Dam.
1: Ale jest jeszcze
0: lepsze. Pragniemy kamer w słuchawkach.
1: Jest jeszcze lepsze. Jest jeszcze lepszy fragment tego artykułu. Mhm. Pozwól, że go odszukam.
0: Musisz się zalogować na płatny serwis?
1: Nie. Kluczowym elementem specyfikacji jest integracja energooszczędnego modułu Wi-Fi 6e MicroPower. Pozwala on słuchawkom czy okularom audio łączyć się z chmurą i usługami asystentów AI bezpośrednio, bez konieczności pośredniczenia przez smartfon. No o tym marzyłem, żeby jeszcze w słuchawkach mieć AI i kamery.
0: Ale spokojnie, jesteś w Unii Europejskiej. Jak wiesz, te rzeczy tutaj docierają wolniej. Może i lepiej. Może wreszcie się z tego cieszę.
1: Tak. Tu się zgadzam. Przyklaskuję temu. Co
0: młody
1: tam,
0: technik.
1: Panie, w młodym techniku?
0: Będziesz musiał wysilić wyobraźnię.
1: Mam z tym wielkie problemy
0: młody,
1: zawsze, jak wiesz.
0: Młody technik, październik roku 64. Mhm. Oczywiście mój ulubiony dział, mieszanka naukowo-techniczna, która bywa wybuchową. Mhm. Podgrzewane jezdnie. Naukowcy i inżynierowie moskiewscy przeprowadzili tegorocznej zimy pierwsze eksperymenty podziemnego podgrzewania nawierzchni jezdni kilku ulic. Chodziło o wyeliminowanie pracochłonnego odśnieżania ulic w śródmieściu Moskwy. Podgrzewane mają być również tunele i schody dla pieszych. Próby, są jakieś inne schody niż dla pieszych? Próby wykazały, że wystarczy ogrzewać nawierzchnię do 5 stopni Celsjusza, by śnieg na nich zupełnie stajał. Przy próbach ogrzewania zastosowano podziemne rurociągi z ciepłym powietrzem oraz rurociągi z gorącą wodą. W krajach zachodnich przeprowadzono podobne eksperymenty, ale z zastosowaniem podgrzewania elektrycznego, nieudane.
1: No i znowu, ten dowcip się po prostu absolutnie sam pisze.
0: To może później...
1: Nie podgrzewane, tylko oblodzone. Nie drogi, tylko ścieżki. I nie w Moskwie, tylko na Syberii.
0: Nie, mój drogi. Inna figura stylistyczna, której nadrechętnie używasz. Co to jest? System podziemnych rurociągów, którego wybudowanie zatrzymało cały ruch pieszych i samochodowy w Moskwie na 15 lat.
1: Który nie podgrzewa dróg. Tak. No, radziecki system do podgrzewania dróg.
0: Byłem w Moskwie. Być może państwo byliście albo jesteście w Moskwie i takie systemy istnieją. Ja będąc w Moskwie już w latach 80. nie widziałem.
1: Ja też nie.
0: I ale nie może dlatego, że byłem latem. To by dużo zmieniło. No to
1: wtedy właśnie działa bezbłędnie ten system.
0: Swoją drogą, na zupełny koniec jeszcze dyktaryjka nietechnologiczna, choć częściowo, nie wiem, czy coś ci mówi nazwisko, Matthias Rust.
1: Nie.
0: To był zachodnio-niemiecki pilot, który samolotem wylądował na Placu Czerwonym w połowie lat 80. pod nosem wszystkich, przelatując wzdłuż całej radzieckiej granicy, i obrona przeciwlotnicza nie zwróciła na niego uwagi.
1: Odtwarzałeś ten lot kiedyś w Microsoft Flight Simulatorze, pamiętam.
0: Tak. I pamiętam, że cała polska wycieczka, kiedy tam byliśmy na Placu Czerwonym, nie była zainteresowana ani mauzoleum Lenina, ani Kremlem, tylko gdzie wylądował Matthias Rust.
1: Widzisz, jak byłem na Placu Czerwonym, to nie znałem jeszcze tej historii i nie mogłem sprawdzić, gdzie wylądował.
0: To wszystko w tym wydaniu Rzeczy Technologiczne, jakże przełomowej, bo z nowego miejsca, które, musimy państwu powiedzieć, jest bardzo, bardzo sympatyczne i mamy nadzieję, że słuchacze radia i patroni będą tutaj do nas wpadać, bo nareszcie jest miejsce, żeby państwa ugościć.
1: Do usłyszenia. Robert Zembrzycki
0: i Jarosław Juszkiewicz.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Minęła godzina 16.
1: Planeta Nonfiction.
2: Adrian Bąk, witam Państwa. Dziś na początek wybierzemy się do Argentyny, a zaczynamy od niezapomnianej w Ameryce Łacińskiej Mercedes Sosy.

0: Ta książka, proszę Państwa, musiała znaleźć się w tej audycji. Co więcej, być może od tej książki powinniśmy zacząć całą planetę, bo za chwilę, a właściwie już teraz, porozmawiamy o książce wyjątkowej. Operacja Masakra Rodolfo Walsha ukazała się w Argentynie w 1957 roku i jest jedną z książek, od których zaczyna się historia nowoczesnej literatury non-fiction, tak zwanej powieści faktu. Może nawet pierwszą taką książką. Barbara Jaroszuk jest gościem Planety Nonfiction, argentynistka, wykładowczyni na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I także tłumaczka tej niezwykłej książki, wydanej wreszcie po polsku przez wydawnictwo Artrage. Pani Barbaro, ja wspomniałem na początku, że to być może pierwsza taka książka, to znaczy powieść faktu, chociaż często za taką uznaje się Z zimną krwią Trumana Capotiego. Operacja Masakra powstała 9 lat wcześniej, prawda?
1: Tak, to znaczy ja zawsze właśnie jako argentynistka staram się podkreślać, że my no, żyjemy w kraju dosyć mocno skupionym na anglojęzycznym obszarze kulturowym i większość rzeczy z tego obszaru do nas dociera. Natomiast powiedzmy, że z Ameryki Łacińskiej, tej może mniej przebojowej na rynku międzynarodowym Ameryki, dociera do nas mniej. I w związku z tym chyba dobrze byłoby, żebyśmy sobie uświadomili, że to, co uważamy w Polsce za początek powieści faktu, czy też powieści dokumentalnej,